0: sam w sobie nieskończony, ale on polega na odtwarzaniu za każdym razem identycznego układu rzeczywistości. Jesteśmy tutaj i rozmawiamy w studio telewizji Salve N plus jeden, tak? Za każdym razem to samo. Chrześcijaństwo zmienia to spojrzenie na czas, oczywiście zachowując świadomość tego, że są cykle, tak? Że jest cykl tam roczny, dzienny, prawda? Pewne rzeczy się powtarzają, od choćby pracę w polu, prawda? Raz siejemy, raz zbieramy i tak dalej, ale zasadniczo główny kierunek to jest taki, że czas wychodzi z wieczności, a wieczność jest to sposób istnienia Pana Boga. Wieczne teraz, w którym nie ma żadnej zmiany, nie ma następstwa chwil. To jest to boskie, to ta eternitas, wieczność. I z tej wieczności wyłania się czas, czyli tempus, czas, którego istotą jest, no właśnie, postępowanie krok po kroku, tak? Następstwa czasów mówimy, przeszłość, przyszłość, teraźniejszość, godziny po sobie, dni po sobie następują, ale wszystko to zmierza z powrotem do wieczności. To znaczy, kiedy nastąpi koniec świata. Hildegarda, to się nazywa spojrzenie eschatologiczne, prawda? Zaczyna się, świat ma początek, czas ma początek, następnie rozgrywa się pewien dramat, bo w świetle poglądów Hildegardy możemy porównać dzieje ludzkości do dramatu, który rozgrywa się na scenie świata jakimś odpowiednikiem takim prywatnym. Byłoby to, co się dzieje z życiem każdego z nas, prawda? W sercu każdego, czyli wielka arena, czy wielka scena, może lepiej nie arena. Wielka scena to jest świat i mała scena to jest nasza dusza, prawda? W której odgrywa się ta sama pielgrzymka ma miejsce, to samo przedstawienie, ten sam dramat, dramat dziejów. I Hildegarda uważa, że wszyscy jesteśmy aktorami, powiedzmy, na scenie tego świata, pełnimy pewne role, wszyscy ludzie, którzy żyli kiedykolwiek na ziemi, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, tak naprawdę jak z perspektywy pewnej, no boskiej perspektywy, prawda, te pozycje, tak jak są pozycjonowani na tym, jakie trzeba odegrać dobrze swoją rolę. Trzeba po prostu zrobić to, co do mnie należy w tym miejscu, czasie, w którym żyję. Natomiast za kulisami, że tak powiem, tej sceny, no, ukrywają się dwie siły, które jedna to jest siła Boga, który utrzymuje świat w istnieniu, który czuwa nad światem, pragnie dobra dla człowieka, który jest jego szczególnie ukochanym stworzeniem. No i druga siła, która się sprzeciwiła Bogu, prawda, jako pierwsza, mianowicie ten stworzony przez niego doskonały, piękny, wspaniały anioł Lucyfer, prawda, który właśnie tą pychą, wszystko, jak mówiłam w którymś z poprzednich odcinków, wszystko wiedział o stworzeniu, ale nie umiał pogodzić się, że drugie miejsce zajmuje, prawda? I ta cała historia zaczyna się zatem właściwie w świecie nadprzyrodzonym, w świecie duchowym. A potem kontynuowana jest w dziejach ludzkości. Dzieje ludzkości to jest walka dobra ze złem. Walka wygrana już przez dobro, to od razu trzeba powiedzieć, żebyśmy nie popadli w smutek, bo żyjemy w bardzo ciężkich czasach i perspektywy przed sobą mamy również jakieś ponure. Tak przynajmniej wszystko na to wskazuje, prawda? Ale zwycięstwo już się dokonało, więc tylko po prostu trzeba wytrwać na swoim miejscu. Wiernym pozostać wartościom wyznawanym. O tym za chwilkę powiem jeszcze. I Hildegarda, patrząc na dzieje ludzkości, dokonuje pewnych, no bo filozofia dziejów to po pierwsze chce wykryć jakieś prawa, którymi się rządzą dzieje, prawda? Zobaczyć, co wpływa na zmiany kierunków, prawda? Tam przebiegów pewnych procesów. No ale także w tamtym czasie dokonać jakiejś periodyzacji tych dziejów, prawda? Wyodrębnić jakieś szczególne wydarzenia, które pozwolą oddzielić od siebie epoki. I tutaj chciałam nawiązać, ja nie przytoczę tego państwu z pamięci, bo nie pamiętam, ale odsyłam Was choćby do Ordo Virtutum, prawda? Na stronie towarzystwa to powinno być ten tekst zamieszczony. Tam w epilogu, jest taka modlitwa, tajemnicza taka modlitwa, którą Syn Boży kieruje do swojego Ojca. I ona się zaczyna od takich słów, że na początku wszelkie stworzenie zieleniło się, kwitło, rozkwitało. W środku czasów, bo to trzeba dodać, na początku czasów wszystko się zieleniło. W środku czasów zakwitły kwiaty, a potem ta zieloność zmarniała, zwiędła. Następuje dalszy ciąg, którego tutaj w tej chwili nie będę przytaczać, bo na te trzy zdania chciałabym zwrócić uwagę. Hildegarda je przepięknie interpretuje właśnie w tej Liber Divinorum Operum. I ona mówi, że to zdanie mówi o tym, że całe dzieje ludzkości, to znaczy historia ludzkości, a liczymy ją od wygnania z raju Adama i Ewy, dzieli się na takie trzy wielkie okresy. Pierwszy okres to jest na początku, gdy człowiek z raju został wygnany, był pełen sił życiowych. Podobny był do zwierząt. Z nimi zresztą, pisze tam Hildegarda, wchodził w jakieś takie bardzo bliskie relacje. Był pełen życiowych sił, witalnych takich, prawda? Trochę żył jak zwierzę, ale także jak zwierzę był taki rozbrykany, wesoły, silny. Było bardzo dużo siły życiowej. To był czas przed potopem, bo te obyczaje ludzi, no dość wtedy jednak prostackie, skoro mówię, że byli podobni ludzie do zwierząt i nawet z nimi wchodzili w jakieś zbyt bliskie relacje, spowodowały, że Bóg postanowił to odmienić. Wszyscy wiemy, jaka jest historia potopu. To jest czasy przed potopem, to jest pierwsza epoka ludzkości, ale wtedy już w tych czasach zaczęła się pojawiać pewna grupa. Wiecie Państwo, moglibyśmy mówić tutaj na przykład o człowieku neandertalskim, jakimś kromaniońskim, potem tym człowieku myślącym, prawda? I tutaj jakoś próbować sobie to dopasowywać, prawda? No, już w tamtych czasach tego człowieka dzikiego zaczęła się wyłaniać pewna grupa ludzi niechcących żyć w ten sposób, tylko już takich szukających ze sobą towarzystwa, którzy się chcieli jakoś po prostu pociągały i ich inne obyczaje. Ludzie, którzy chcieli żyć w inny sposób, no Bóg ich ocalił. Mamy drugi okres i to jest czas, w którym ludzie żyli, jak to Hildegarda mówi, sine lege. Sine, czyli bez prawa. Po prostu nie mieli żadnych praw, byli dzicy. No, tak jak Odys, proszę Państwa, Homer, nie Odys, tak, opisując po przygody Odyseusza wracającego spod Troi, opisuje cyklopów, prawda, do których tam on ze swoimi towarzyszami trafił i właśnie mówi, że żyli oni jak barbarzyńcy, jak dzikusy, ponieważ nie mieli żadnych praw. Kiedy istnieją prawa, to zaczyna się tworzenie już cywilizacji. Człowiek nie jest już dziki. No więc to jest sine lege, czas, kiedy bezprawia, kiedy nie ma prawa, ale bujne życie, powiedziałabym, ta zwierzęca strona dominuje. I potem ten okres po potopie, ona dzieliła na dwa z kolei podokresy. To jest okres, w którym Bóg Mojżeszowi dał prawo tych tablic, prawda, prawo tych 10 przykazań i to jest okres, ona Hildegarda nazywa go sub lege, czyli pod prawem. To też nie jest najlepsza sytuacja, ponieważ prawo jest, wymaga pewnych, powiedziałabym, pewnego formalnego takiego, prawda, respektowania tych wszystkich zasad, przepisów i tak dalej. Wszyscy wiemy na przykład, że w religii no, żydowskiej to mamy tych zakazów i nakazów tyle, że to po prostu nie można się doczekać. Przeczytałam taką anegdotę, że kiedy przyjdzie Mesjasz, no to wtedy, kiedy żaden Żyd nie złamie żadnego tam nakazu czy zakazu, już nie pamiętam, to jest niemożliwe prawie, prawda? Trzeba czekać na tego Mesjasza jeszcze nie wiadomo ile, będąc Żydem. Natomiast, proszę Państwa, okres ten kończy się z wcieleniem, wcieleniem Chrystusa i kwiaty, bo mówi w środku zakwitły kwiaty Hildegarda, prawda? I te kwiaty to są efekty wcielenia, mianowicie Kościół. Kościół staje się kwiatem, owocem, prawda? Pewnego rozwoju, bo w tym okresie od potopu do założenia kościoła, no też są pewne ważne postaci, Mojżesz, prawda? I inni, prawda? Którzy tam są takimi, powiedzmy, krokami milowymi, prawda? Doprowadzającymi do właśnie do tego powstania kościoła. I potem zaczyna się trzeci okres ludzkości, w którym my już żyjemy. Hildegarda mówi subgracja, czyli okres albo in baptismo, albo okres, kiedy jesteśmy ochrzczeni, prawda? Kiedy właśnie ten chrzest nas włącza do kościoła, albo kiedy żyjemy w łasce, prawda? Kiedy już to prawo, ono nie zostało zniesione, ale ono zostało, powiedzmy, jakoś rozświetlone łaską. Tu nie będę w teologiczne sprawy wchodziła, ale tutaj właśnie subgracja. My żyjemy w okresie łaski, działania łaski Bożej. W tym czasie ostatnim Hildegarda wyróżnia 5 epok, czy takich okresów. Ja tutaj jestem w tej wypowiedzi niekonsekwentna, bo raz mówię okres, raz epoka, ale to rozumiecie Państwo, o co chodzi. 5 takich okresów, które symbolizowane są przez pewne zwierzęta. To jest też taka tradycja, która wiąże Hildegardę z tradycją biblijną, że po prostu jest ta symbolika zwierzęca przez nią wykorzystywana. Te zwierzęta to jest pies, świnia, koń, wilk. My żyjemy w okresie wilka, to jest szary wilk. W każdym z tych okresów historycznych ten wilk jest symbolem, prawda? Wilk, który, znaczy on jest wspaniałym zwierzęciem, ale w tej symbolice każdy symbol ma, jest ambiwalencja taka, prawda? Bo możemy powiedzieć o tym, że lew jest, nie wiem, królem zwierząt, prawda? I że jest symbolem Boga, a z drugiej strony możemy wskazać, że jest jakimś drapieżnikiem okropnym i tak dalej. To z każdym tak prawie, no, jeśli chodzi o właśnie o zwierzęta i rośliny też, prawda, i kolory i tak dalej. No, więc jest szary wilk takim symbolem właściwie diabła, istoty podstępnej, która gdzieś tam krąży, patrzy, kogo by pożreć. Już czasy współczesne sobie oceniała Hildegarda jako tę epokę szarego wilka i to jest epoka, w której zacznie się zbliżać koniec świata. Koniec świata, który będzie związany z nadejściem takiej postaci, która w kulturze popularnej dzisiejszej, prawda, odgrywa dużą rolę, ale która przede wszystkim w teologii, w tej eschatologii chrześcijańskiej, mianowicie antychrysta. Człowieka absolutnie złego, co do którego trwały od starożytności, od czasu świętego Augustyna dyskusje na temat, czy jest to, że tak powiem, ciało zbiorowe, czy jest grupą ludzi ten tak jakiś, powiedzmy, taki duch antychrysta rozproszony w całych grupach ludzi, czy też jest jednym jakimś człowiekiem absolutnie złym. Absolutnie oddany diabłu, prawda, człowiek. Powstawały różne koncepcje, zresztą niezwykle interesujące. Warto byłoby kiedyś na ten temat porozmawiać. O samym antychryście, prawda, jak się ta jego, no powiem tutaj, legenda na potrzeby tego naszego dzisiejszego, prawda, spotkania kształtowała. Ale wracając do tej piątej epoki, we wszystkich epokach, które następują po chrzcie, możemy wykryć pewne tendencje, pewną zmianę, powiedziałabym pewne falowanie. Hildegarda mówi, że są pewne grzechy, pewne wady, które dominują w różnych okresach historycznych. Zawsze człowiek jest grzeszny, zawsze są te jakieś problemy, tylko że no raz na przykład ludzie są bardziej rozwiąźli, innym razem z kolei bardziej leniwi, w innej epoce skłonni do zabójstw i kradzieży, prawda? Po prostu sam charakter się nie zmienia, taki właśnie ten grzeszny charakter czasów. Natomiast no, dominuje jedna lub jakaś tam inna wada, prawda? Więcej jest takich czy innych zbrodni. To chyba możemy też przyjrzywszy się historii, zgodzić się z tym. Te wady się zmieniają, jednocześnie zmienia się, powiedziałabym, charakter poszczególnych okresów historycznych. Powiedziałabym, że dzieje się to w taki sposób, że kiedy dominują w kulturze, w jakimś okresie historycznym, cechy, które ona nazwałaby cechami męskimi, a z tymi cechami męskimi wiąże się dzielność, fortitudo to jest po łacinie, mężczyzna, tak jak widziała go Hildegarda, to jest rycerz jakiś, prawda, albo mnich bardzo wytrwały, który ma dużo siły psychicznej, fizycznej, jest dzielny, prawda, on jest odważny i dzięki swojej odwadze, sile, prężności, prawda, powoduje, że zaczyna się ludziom dobrze żyć. Nastają takie dobre czasy. I jak są już te dobre czasy, to sytuacja ludzi się zmienia. Oni zaczynają mięknąć. Zaczynają lubić wygodę, zaczyna dominować, bo w okresie na przykład takim męskim, no to oni będą się bili ze sobą, będą się okradali, będą się zabijali. To nie jest jakaś idylla, ale chodzi mi o po prostu pewną postawę, prawda, taką. Natomiast w tym okresie takim już takiego, powiedzmy, dobrobytu względnego, tak, to następuje rozmiękczenie obyczajów. To już mężczyźni zamiast się bić, to będą się oddawali jakimś romansom na przykład, prawda, będą, zmienią buty do konnej jazdy na takie jakieś ciżmy z takimi nosami, że się przewracają, prawda, chodzić w nich nie mogą i tak dalej. No i zaczyna dominować taka cecha, to wszystkie panie przepraszam, ale kobiecej słabości, tak, kobieca słabość. No kobieta jest słabsza od mężczyzny, w każdym razie tak przez stulecia myślano. I ona, cechy kobiece to jest delikatność, jakaś wrażliwość, ale też lękliwość, prawda, właśnie skłonność do takiego, potrzeba bycia, jeśli jest takie słowo używane, zaopiekowaną, to ja też je powiem tutaj dla rozśmieszenia. Więc to wszystko jest potrzebne kobietom, prawda? Hildegarda mówi debilitas muliebris. Debilitas to jest po prostu słabość. Słabość po łacinie, prawda? Okres kobiecej słabości. No to wtedy ta kobieca słabość przyczynia się do tego, że nadchodzą czasy ciężkie, prawda? Ciężkie czasy. No i jakie jest wyjście? Ciężkie czasy muszą spowodować to, że się znowu te męskie jakoś, że tak powiem, elementy, tak, w ludziach obudzą i znowu pojawi się to fortitudo, ta dzielność, która z tych ciężkich czasów ludziom wyjść pozwoli, prawda? No niestety znowu, tak, potem będzie lepiej, no to jak się będzie lepiej, to się natychmiast pogorszy. No i takim właśnie kołem, prawda, toczy się ten los, toczą się te dzieje, aż do momentu czasów, które ona nazywa ostatecznymi. I wrócę tutaj do tej modlitwy tajemniczej, o której mówiłam na początku tej mojej wypowiedzi. To jest taka modlitwa, w której Syn Boży zwraca się do swojego Ojca i przypomina mu taką obietnicę, którą przed stworzeniem jeszcze świata Bóg złożył, prawda? Że nie odwróci swojego oblicza od świata, w którym się te właśnie różne procesy dzieją, aż nie pojawi się ostatni człowiek, który ma być zbawiony. Nie zostanie osiągnięta, to na pewno Państwo wiecie, prawda, z Pisma Świętego, tak zwana złota liczba. Liczba osób, które mają być budowniczymi, czy też elementami budowy niebiańskiej Jerozolimy, prawda, tego miasta Bożego już po zakończeniu historii. Syn przypomina to ojcu, pokazuje mu swoje rany, które wciąż krwawią, cierpią. A dlaczego w tych czasach ostatecznych, zachęcam Państwa do przeczytania sobie tego tekstu, dlaczego w tych czasach cierpi Chrystus i dlaczego ciągle krwawią jego rany? On mówi, że moi giermkowie osłabli, giermkowie, czyli wierni, tak, ci wszyscy, którzy powinni mu służyć, a także cierpi z tego powodu, że bardzo wielu z nich przechodzi na stronę szyderców. nie tylko, że słabną, nie mają siły walczyć, ale przyłączają się do tych wszystkich sił, do tych wszystkich właśnie, powiedzmy, ludzi też, prawda, którzy szydzą z Chrystusa, tak? Przechodzą, proszę Państwa, przechodzą na stronę szyderców, tak? I to dotyczy, bo kto jest gierunkiem Chrystusa? No być może właśnie są to osoby, które są w jakiś tam sposób szczególnie zaangażowane w życie, prawda? Duchowe, jacyś księża, zakonnicy, osoby, które są odpowiedzialne za Kościół, a one z jakichś względów, prawda, nagle zaczynają głosić poglądy jakieś inne niż dotychczas, prawda, odstępują od tego, co my uważamy i co uważane było za taką ortodoksję po prostu katolicką, i nagle właśnie Hildegarda użyła takiego słowa przechodzić na stronę szyderców. Przeklęty człowiek, który siada w gronie szyderców, prawda? No, więc przechodzą na stronę szyderców. Chrystus cierpi, Kościół cierpi. No i to są te czasy ostateczne. Czasy ostateczne, ja tutaj wspominałam, są związane z nadejściem Antychrysta. Rodzi się on gdzieś w jakimś miejscu odległym. No to też były spory pewne, jak się kształtowała legenda Antychrysta, kto jest jego matką, czy może być on synem diabła, na przykład, tak jak to choćby film Polańskiego, prawda, pokazuje, czy też ostatecznie ustalono, że nie, dlatego że tylko Bóg ma taką moc, prawda, żeby tam mieć syna swojego, prawda, tutaj w ziemskiej postaci i tak dalej. To też nie będę w to wchodziła, ale Antychryst jest dzieckiem bardzo oddanych Bogu, tym diabłu ludzi. Wychowuje się najpierw przez jakiś tam czas w ukryciu, ale jego obecność na świecie już powoduje, że łączą się, powiedzmy sobie, powstają grupy. Powstają takie grupy ludzi, którzy skłaniają się ku złu, prawda? Którzy to zło może przybierać różne postaci. Mamy dzisiaj na przykład problem jakiś z pedofilią, bardzo to słyszymy bez przerwy o tym, prawda? Giną dzieci, no, na świecie toczone są wojny, przeróżne postaci tego zła, także i jakieś kościoły satanistyczne, jak też można przecież przeczytać, prawda? Funkcjonują, na świecie powstają. Więc jest, no, w dzisiejszych czasach, dzisiaj w trakcie tej pandemii, zamyka się kościoły, utrudnia się
1: Wiernym,
0: korzystanie,
1: tak.
0: prawda? Nie chcę tutaj też o tym mówić, ale to są bardzo poważne sprawy. I sama obecność gdzieś jeszcze ukrytego, prawda, tego antychrysta według Hildegardy jakby właśnie tak zaburza no i tak grzeszne, ale to po prostu nasila te wszystkie problemy. Potem pojawienie się na świecie tego człowieka absolutnie złego, bo wydaje mi się, że z jej pism wynika, że ona uważa, iż antychryst to będzie jakiś konkretny człowiek, absolutnie zły człowiek, oddany Bogu. Boże, przepraszam Państwa najbardziej, najmocniej, oddany tak diabłu. I będzie to człowiek, wokół którego zgromadzą się jego zwolennicy, w tym także ci, którzy od kościoła przechodzą, prawda, na stronę szyderców. Diabeł w jaki sposób, ten antychryst i diabeł poprzez antychrysta, w jaki sposób będą na nas wpływać? Na przykład drwiąc choćby z ważnej dla kościoła idei dziewictwa, czystości, prawda, czystości. Wyśmiewając tę ideę. Albo też na przykład banalizując kwestię życia seksualnego, które jest po prostu ukazywane jako czysto fizjologiczny naczynność jakaś, prawda? Która nie wiąże się ani z jakąś odpowiedzialnością, ani nie ma też związku z, powiedzmy, jakąś, nie wiem, miłością, tylko też nie mam na to czasu, ale raczej na tle tej teorii humoralnej, prawda, jest pokazywana przez, czy jaka banalizacja życia seksualnego. działać też będzie poprzez wzniecanie strachu i terroru. To mi się wydaje też jakieś niezwykle ważne, kiedy to czytałam i teraz, w dzisiejszych tych czasach, kiedy właśnie widzę, mogę obserwować, jak bardzo się nasilają takie zjawiska, jak taki po prostu powszechny strach. Ludzie się boją siebie nawzajem. Boją się różnych przedmiotów, prawda, które ktoś mógł przed nimi dotknąć. Media, wypowiedzi różnych prominentnych osób, ten strach wydają się no, celowo chyba podsycać, prawda? Nieustannie słyszymy o jakichś nadciągających
1: Falach.
0: falach. Więc ludzie żyją w strachu i są steroryzowani. Pojawia się też strach związany z ekonomicznym wymiarem, prawda? Naszego życia. Boimy się o przyszłość, boimy się o przyszłość naszych dzieci, wnuków.
1: Trudno to przewidzieć w ogóle w tej
0: Tak,
1: chwili.
0: zawsze chyba było trudno przewidzieć, ale dzisiaj
1: Taka
0: szczególnie.
1: niepewność.
0: Niepewność, a także kierunek rozwoju, prawda? Odbieranie ludziom wolności. To jest jedno z takich naturalnych praw naszych, prawda? Wolność, własność, posiadanie własności, nie wiem, jakieś życie według własnego jakiegoś hierarchii wartości przyjmowanych. To wszystko w tej chwili zaczyna trzeszczeć jakoś jakby w fundamentach swoich, więc to powiedziałaby Hildegarda, że jest oznaka właśnie taki zaduch, prawda? Taki jakiś takie, bo nie użyję tutaj słowa tchnienie, bo tchnienie to jest bardzo ładne słowo,
1: Tak,
0: prawda? Taki wyziew.
1: coś się
0: Tak,
1: zagęszcza.
0: taki wyziew, tak, taki wilgotny, nieładnie pachnący wyziew. I jeszcze jedna rzecz, która uderzyła, naśladowanie cudów Chrystusa na przykład, prawda? Czyli jakieś takie fałszywe tam zmartwychwstanie i tak dalej, on to wszystko będzie. Ale jedna rzecz, która zwróciła moją uwagę już wiele lat temu, że ludzie, według Hildegardy, ona pisze o tym w CVS właśnie, zostaną jakby zahipnotyzowani przez działalność tego antychrysta, jakby masowej hipnozie zostaną poddani. I to też wydaje mi się, że dzisiaj ma miejsce, że wielu ludzi jest jak gdyby zahipnotyzowanych, prawda? Uważam, że to środki masowego przekazu do tego się oczywiście bardzo przyczyniają, ale właśnie taka masowa hipnoza, zamulenie mózgowe. I to wszystko ludziom zasłania prawdę, powoduje, że oni się boją o swoje życie, dokonują złych wyborów, nie mają odwagi jakoś spojrzeć, no, poza tym to rozedrganie takie emocjonalne, to też jest, Hildegarda mówi, będzie rządził terrorem. No właśnie, bo steroryzować kogoś to sprawi, że on siedzi jak mysz pod miotą, że się boi. Prawda? Boi się innego człowieka, boi się swoich wnuków, boi się swoich dziadków, coś potwornego, prawda? Kolegów w szkole się boi. No więc to wszystko jest powiedziałabym, takim znakiem działania tego antychrysta w dziejach. Ale ten czas naturalnie zakończy się ponownym przyjściem z nieba dwóch proroków, Eliasza i Henocha. To też jest nawiązanie do pewnych biblijnych wątków. No i zostanie ostatecznie pokonany po takiej próbie wzniesienia się ku niebiosom, prawda? I jak taka sterta nieczystości. Gdzieś tam się znajdzie, w Scivias jest ilustracja przedstawiająca, powiedzmy, taki komiks, prawda, na temat tego losu Antychrysta. I wtedy dzieje zakończą się no, oddzieleniem tych, którzy pozostali wierni. Oni będą stanowili budulec niebiańskiej Jerozolimy, bo bardzo ważne jest jeszcze w Hildegardy, tej filozofii, w eschatologii, taka paralela między, znaczy nauka o ciele mistycznym, prawda? Mistyczne ciało, którym jest Kościół, dlatego Chrystus mówi do Ojca, że moje członki, tak, boleję nad tym, że mi odpadają członki i przechodzą na inną stronę, prawda? Że tracę Natomiast jest też mistyczna Jerozolima, prawda, która jest zbudowana, ta nasza ojczyzna, do której po tej pielgrzymce ziemskiej i wojnie ziemskiej, walce, którą musimy stoczyć, mam nadzieję, tam się spotkamy, mam nadzieję, że tam do niej trafimy. No, to właśnie my jesteśmy tymi kamieniami, prawda? Tymi kamieniami, z których ta niebiańska Jerozolima też zostanie zbudowana według Hildegardy. Ona oczywiście wie o tym, że i to z kolei Ordo Virtu tu ładnie ilustruje, prawda? Że tam diabeł został już pokonany, on jest związany, prawda? Ale leży, tak jak Stivias pokazuje, na drogach świata, no i właśnie zanieczyszcza atmosferę, bo jest wprawdzie związany, ale oddycha. Znaczy po prostu te jego opary takie, prawda, gdzieś tam po tym świecie się roznoszą. Tak, i właściwie ratunek mamy także, to, choć to nie należy może bezpośrednio do tego dzisiejszego wątku, w modlitwie nieustającej mnichów, która z kolei jest jakby takim powiewem tajemniczym, przez cały świat się roznoszącym, który, dzięki któremu po prostu ten świat jeszcze funkcjonuje tak, i Pan Bóg go trzyma w istnieniu. Także do tej ostatniej zwycięskiej bitwy. No a teraz trzeba po prostu czekać, aż w tym dziwnym czasie pojawią się takie męskie akcenty, prawda? Jakaś to fortitudo pojawi nam się wśród tego zniewieścienia ogólnego. No przepraszam, ale no po prostu są takie terminy w języku i nie uważam za stosowne wymyślać czegoś nowego i nie będę ich unikać. No.
2: Dziękuję bardzo, Małgosiu, Ci za ten dzisiejszy odcinek. Proszę. Państwu życzymy właśnie tej siły i radości, pokoju w sercu w oczekiwaniu na te lepsze czasy. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia.
0: Ja również dziękuję, do zobaczenia.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak umamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: Spotkanie z dr Aldoną Fenych. Witamy cię, Aldonko, bardzo serdecznie ze studia w Złej Wsi Małej, a z drugiej strony...
1: Dzień dobry, Aldona Fenych z Olsztyna.
0: To lato to taki okres, często mówi się sezon ogórkowy, robimy różnego typu zaprawy, przetwory i dzisiaj zaprosiliśmy cię, Aldono, żebyś nam trochę opowiedziała o tych sprawach takich bardzo ciekawych, które ty może robisz, może nie znamy, a może się podzielimy.
1: Wymienimy tak. Swoje doświadczenia na pewno.
0: Właśnie.
1: Dokładnie, ten sezon to w sumie ogórkowy, ale nie tylko. Ogórki tak. To można powiedzieć na deser.
0: Na deser.
1: Do tego, bo mamy wiele sezonowych właśnie owoców, warzyw, które obecnie zaczynają obfitować w naszych ogrodach. Często nie wiemy, jak to przerobić na bieżąco, no bo w sumie ile można zjeść,
0: tak. Prawda?
1: Więc warto to jest zakonserwować, żebyśmy mogli się cieszyć latem i zimą. No i sposobów jest wiele tutaj. To zależy, co chcemy tak naprawdę uzyskać. Bo jeden owoc możemy przerobić też na kilka sposobów. Ogórek przecież wiemy wszyscy, ile z tego można tutaj zrobić, prawda, i korniszony, i takie kiszone, ale może nie klasycznie, można zrobić pikle.
0: Tak.
1: Także naprawdę różnie możemy te ogórki
0: przerobić. Różne sałatki. Mhm.
1: Dokładnie. Zresztą tak naprawdę wszystko, co mamy na bieżąco w ogrodzie, nadwyżki, to wszystko możemy ukisić, bo nie tylko ogórki.
0: Tak.
1: Naprawdę możemy kisić. Świetne są na przykład rzodkiewki kiszone. Też możemy z nadwyżek, które mamy, no teraz już może nie za bardzo, ale wiosną możemy te właśnie rzodkiewki spakować do słoika, zakisić. Tak samo możemy, zresztą też się robi często latem dla podniesienia odporności, na przykład kisimy buraki.
0: Mhm.
1: Cóż za problem, żeby teraz na przykład nadwyżki z przerywania, prawda, też zakisić.
0: Tak, włożyć do słoika i...
1: Do słoika i zakisić. Więc tak naprawdę to możemy wszystko, co tylko mamy, poza strączkowymi, czyli tymi, które mają dużą zawartość białka, to nam się nie ukisi. Tutaj nam to po prostu zgnije w słoiku, nie damy tego rady zakonserwować w taki sposób, ale fasolkę szparagową chociażby w zalewie takiej słonej z dodatkiem czombru jest wyśmienita potem latem.
0: Tak, ja robiłem.
1: Tak, do wyciągnięcia, do zrobienia, więc no naprawdę możemy wszystko przerobić.
2: Do fasolki nie dokładaliśmy czombru, nigdy nie mieliśmy.
0: Nie, czombru nie, co innego dokładałem. To znaczy tak próbowałem ją ukisić i rzeczywiście może ona tam do końca nie była kiszona, to znaczy no ukisiła się, ale była dość twarda, powiem szczerze, po ukiszeniu, ale smak był no ciekawy.
1: No, ja próbowałam kiedyś, to niestety nie zawsze wychodzi. To zależy jeszcze, jak też ta zawartość tego białka. No, jeszcze w takich młodych fasolkach to jeszcze może dużo nie ma, to jeszcze się daje.
0: Tak, to ale właśnie to taka też, młoda była, tak jak mówisz.
1: Zależy, kiedy to zrobimy. Może nam nie wyjść i tutaj byśmy się wcale, to nie znaczy, że źle coś zrobiliśmy, tylko po prostu one się słabo kiszą, nie tylko watę, ze względu na to, że one mają właśnie dużo białka i te białko troszeczkę utrudnia ten proces, więc tak, nie zawsze nam się to może
0: udać.
1: Tak, więc bezpieczniej chyba jest wtedy właśnie w taką zalewę słoną. Ja na przykład podgotowuję troszeczkę zawsze fasolkę, żeby nie była twarda.
0: Tak, ja też. Mhm.
1: To około tak 5 minut gdzieś ją
0: czyli
1: lekko.
0: Czyli tak zwane blanszowanie.
1: Dokładnie. I to robię właśnie w tylko lekko solonej wodzie, albo wcale nie solone. I dodaję do tego właśnie taką dużą szczyptę czombru, żeby to się z tym czombrem, to wtedy taki też fajniejszy aromat jest. No a potem tylko już robię taką zalewę słoną, czyli tak około, to zależy jak to lubi, ale około tak łyżki na litr wody, tylko nie jodowanej soli, tylko taką zwykłą.
0: Kamienną, tak.
1: Kamienną, tak, trzeba zlać zawsze z wierzchu wodę, a jeszcze odsączyć na dole ten piasek, który nam pozostaje, tak żeby nie wlać tego sobie później, żeby nam nie zgrzytało w zębach zimą. To warto właśnie to zlać. Ja jeszcze dodaję tutaj sok z cytryny.
0: No właśnie chciałem też powiedzieć to samo, bo moja mama mnie nauczyła kiedyś, robiła też fasolkę bardzo często, bo było jej dużo i ona dodawała, no nie było tam może cytryny, bo to wiadomo, były czasy PRR-u, ale dodawało się odrobinę kwasku cytrynowego po prostu, żeby tą zalewę zakwasić.
1: Dokładnie. Natomiast no, cytryna jest takim naturalnym składnikiem, a kwasek wiadomo, to jest chemiczny,
0: tak.
1: Prawda, składnik, no też Niektóre dane wskazują na to, że nadużywanie kwasu cytrynowego też może zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, więc jak możemy uniknąć stosowania, to stosujmy naturalne, te, które są. Z cytryną dla mnie nawet smakuje lepiej, bo też ma taki lekki aromat tej cytryny, to też jest dla mnie tak jakby zaleta. No nie każdy może to lubić, więc tutaj każdy musi sobie sam wypraktykować, ale zakwasić musimy, bo wtedy to się też lepiej przechowuje, natomiast jak nie zakwasimy, to no i smak jest taki mdły i nie zawsze też się dobrze to nam przechowuje.
2: To prawda, bo te zaprawy właśnie z fasolką otwierają się.
0: Tak, często bez tak, zakwaszenia mogą się otwierać.
1: Dokładnie, tak. To też zależy, jaki sezon. Na przykład groszek zielony. On też.
0: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Potrafi jednego sezonu się bardzo ładnie przechowywać, a drugiego na przykład właśnie sfermentuje.
0: Ale tak samo z ogórkami też jest, nie? Raz się, są takie partie, że ogórki, no w tych samych warunkach wszystko się robi tak samo, a nagle wszystko fermentuje i do wyrzucenia niektóre.
2: I się robią miękkie.
0: I się robią miękkie, albo...
1: Dokładnie, no my nigdy też nie mamy na to wpływu, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie tam nam się bakterie na przykład wkradną.
0: Tak, właśnie.
1: Bo to głównie bakterie później powodują to, że to tak zgnije nam, bo grzyby to widzimy to w postaci właśnie takiego nalotu grzybni. One tak smaku może nie zmienia, natomiast bakterie, no to właśnie jedne ukiszą, a drugie spowodują, że to nam zgnije. Dlatego też ten czosnek, chrzan, który dodajemy do kiszonek, to też jest bardzo istotne z tego względu, że on działa tak właśnie stabilizująco na tą florę bakteryjną, bo pozostawia tylko te bakterie, które właśnie kwasu mlekowego, które kiszą, zakiszają nam produkt, natomiast eliminują pozostałe bakterie. Oczywiście no, zdarzą się też i takie szczepy, które na przykład będą odporne na działanie i niestety wtedy nam mogą popsuć nasze zaprawy.
2: A, to już teraz wiem, dlaczego tak się dzieje. Ja się zastanawiałam na wszystkie sposoby, Aldonko.
1: Nie mamy na to wpływu,
0: nie
1: co
0: mamy
1: tam
0: chyba wpływu
1: na tych roślinach, prawda? Zazwyczaj to są te pożyteczne bakterie, z których dobrodziejstwa korzystamy właśnie w kiszonkach. Natomiast no, zdarza się, że jakiś na przykład jeden słoik czy dwa nawet, prawda, nam tam coś się zakradnie i pomiesza.
2: Dobrze, Aldonko, a ja mam takie jeszcze jedno pytanie, takie techniczne, bo wiesz, że często ogórki mają chorobę, tak? Czy z takich ogórków, czyli z krzaków, pozyskiwać owoce tutaj do naszych kiszonek, czy raczej odłożyć?
1: Musimy zobaczyć, czy na ogórkach są objawy chorobowe, bo jeśli te ogórki są zmienione chorobowo, no to ja bym tego nie brała, to ze względu nawet chociażby na nasze zdrowie, bo te grzyby, tak, bakterie, które tam powodują choroby, też mogą i na nas niekorzystnie wpływać. One też są szkodliwe, bo chociażby grzyby wytwarzają mykotoksyny, które dla nas niekoniecznie muszą nas zatruć, tak? Ale większość mykotoksyn jest też kancerogennych, więc to też jest no, dla naszego zdrowia. Po prostu nie bierzmy do przetworów roślin, które są porażone przez choroby, tak, tych owoców, choćby z tego względu, żeby samemu sobie nie szkodzić.
0: No właśnie.
2: No tak, ale to na ogórku musi być widać, ale jak na krzakach i na liściach?
1: Nie, no jeśli na liściach tylko są objawy, nie ma ich na owocach, to możemy takie oczywiście brać, bo tak naprawdę to już pod koniec sezonu to te liście w większości będą jakoś tam już troszeczkę, że tak powiem, przez choroby dotknięte, no bo to nieuniknione, bardzo mało mamy, zresztą nawet i te odmiany odporne to już pod koniec sezonu to też się zaczyna dopadać, bo ileż też można się bronić w kółku, prawda?
2: No tak, ale w tym roku nawet od takiej pani, której zawsze ogórki się udawały, nie wiem jak jest u ciebie, ale zaraza już zdziesiątkowała jej krzaki.
1: No ten rok jest specyficzny z tego względu, że tak, mamy takie przeplatanki zimna i gorąca, suszy i teraz akurat kilka dni bardzo mokrych, przynajmniej tutaj u nas na Warmii i Mazurach naprawdę przez dwa dni spadło tyle, co nawet w ciągu więcej niż miesiąca. więc ziemia jest namoknięta i zimno, więc to sprzyja zarówno i gorąca pogoda, jak i taka zimna i wilgotna, też sprzyjają temu, żeby były rośliny porażone przez choroby, więc no to ciężko jest taki mieć to całkiem zdrowy, prawda, plon, żeby nie był porażony. Trzeba próbować różnymi metodami tutaj je zabezpieczać, przede wszystkim wzmocnić rośliny, czyli można na przykład chociażby tutaj nawozy takie wzmacniające chociażby z drożdży zastosować. Mhm. Drożdże przy okazji też zajmują miejsce, nie puszczają innych grzybów, to jest też na zasadzie takiego, już tutaj jest, prawda, nikt tutaj nie wejdzie, więc to też możemy takie opryski wykonać. Niestety tylko przy takiej pogodzie to trzeba to robić często dosyć. Nawet bym powiedziała, że częściej niż raz w tygodniu. Z tego względu, że tak, deszcz zmyje, przy słonecznej pogodzie znów te nasze opryski mogą być nieskuteczne, bo słońce też dosyć szybko te substancje czynne będzie nam tutaj i temperatura rozkładało. Mhm. A więc dużo pracy potrzebuje ta, nasze warzywa, tak, owoce, żeby ten plon był zdrowy.
2: No dobra, wracamy już do tych przetworów, bo już wszystko wiemy. Ogórki, ale i tak jak powiedziałaś, są inne. Może o ogórkach za dużo nie powiedzieliśmy, bo jakie ty masz sposoby przed wejściem na antenę? Opowiadałeś, że podpatrzyłaś u pewnego pana, a on mi troszeczkę inaczej ogórki tutaj kisi.
1: Dokładnie. Mój znajomy z Poznania, jego ogórki zawsze były lepsze od moich. I stwierdziłam, że muszę podpatrzeć, jak, dlaczego. Co on tam, no, to jest tutaj przyczyną.
0: Tajemnice.
1: Jego ogórki są lepsze. No więc dopatrzyłam się, że on daje bardzo dużo kopru. Tego kopru jest rzeczywiście na dnie wyłożone koprem i jeszcze góra jest też, ogórki dociskane są koprem, żeby były całe zakryte wodą. Koper nie zawsze jest zakryty wodą i praktycznie pod samą tutaj nakrętkę ten koper sięga i rzeczywiście te ogórki są takie bardzo aromatyczne, twarde, chrupiące, naprawdę przepyszne. Także ja teraz obecnie też tak kiszę, że tego kopru jest dużo. Naprawdę dużo, nie żałuję kopru.
0: Czyli kładziesz i na dół, na dno i do góry.
1: Tak. I to całe tak naprawdę daje nie tylko sam kwiatostan,
0: ale tak i łodygi, wszystko.
1: Praktycznie ląduje cała roślina bez korzeni. I jeszcze ją tak fajnie pozaginam, poupycham tak, żeby ona właśnie rzeczywiście ten koper dopychał te ogórki, żeby one były całe zanurzone w wodzie, no bo tak naprawdę to jest sekret dobrego ukiszenia, żeby tak. Było wszystko bez dostępu powietrza przebiegało tak, żeby było ta woda, żeby sięgała, bo to, co będzie wystawało nam ponad powierzchnię, to może nam zacząć właśnie się psuć, gnić i to może być źródło też tego, że nasze ogórki będą miękkie w słoiku i niedobrze ukiszone.
0: Ten koper, Aldono, się nie zepsuje, jak jest tam powyżej?
1: Nie, nie? Właśnie o to chodzi, że nie, że jemu się nic nie dzieje.
0: No właśnie, bo ogórki jak są powyżej, to od razu tam różne rzeczy się dzieją, nie?
1: Dokładnie, dlatego mówię, ten koper bardzo też dobrą funkcję spełnia, że on zawsze je dociska, że one są cały czas pod wodą i to nawet jak wyjemy kilka ogórków, to zawsze tym koprem można tam jeszcze właśnie dodusić i nam dłużej w lodówce na przykład bardzo się dobrze te ogórki wtedy zachowują dosyć długo. To też taka, mówię, metoda podpatrzona przeze mnie. Jeszcze z takich innych to też możemy sobie zrobić ostre ogórki, dodając dużo chrzanu i dużo czosnku. Przy okazji ten czosnek potem kiszony też super smakuje. Więc możemy to połączyć, że mamy przy okazji ogórki kiszone właśnie z czosnkiem. Te ogórki wtedy są takie naprawdę aromatyczne. To już dla osób, które lubią bardzo aromatyczne ogórki, ale naprawdę są smaczne. A zwłaszcza takie mało solne są naprawdę piekielnie ostre.
2: Jak papryczka chili.
1: Dokładnie, tak jakbyśmy papryczkę chili dodali. Potem ta moc znika. Tutaj bakterie robią swoje, ale na początku naprawdę w małosolnych to jest bardzo mocno wyczuwalne i naprawdę smakuje super.
0: Muszę spróbować naprawdę też.
2: Jakie jeszcze możesz nam podpowiedzieć metody na temat ogórków, bo później przejdziemy do kolejnych warzyw czy owoców, których jeszcze nie mieliśmy.
1: Możemy ogórki też ukisić na zupę. Nie wiem, jak słuchacze robią, ale ja na przykład to też jest z tego, że człowiek jest wygodny i zimą to już chce bardzo szybko zupę zrobić, to ja kiszę nie same ogórki na zupę, tylko już takie starkowane i też dodaję do tego wtedy wszystko to, co do ogórków kiszonych. I taki mus ogórkowy właśnie zakiszam. On jest bardziej wtedy kwaśny niż takie zwykłe ogórki kiszone, to się jeszcze bardziej mocno ukisze. I dodaję do zupy wtedy też ze wszystkim dobrodziejstwem, czyli i z chrzanem, i z czosnkiem. To wszystko w zupie ląduje, koper, i wtedy ta zupa jest naprawdę bardzo aromatyczna też, także dla takiej aromatycznej zupy to właśnie w ten sposób ukisić jak najbardziej można. Nie wiem, czy słuchacze znają chociażby zupę ogórkową ze świeżych ogórków.
0: Pewnie nie.
2: Nie.
1: Jest naprawdę przepyszna zupa. Też myślałam kiedyś, że tylko z ogórków kiszonych zupa ogórkowa.
2: No ja też.
1: Smaczna.
0: No tak, bo ten smak taki...
1: Koleżanka dała mi kiedyś spróbować takich całkiem świeżych. To naprawdę smak zniewalający. Rzeczywiście bardzo delikatny i ta zupa jest naprawdę świetna. No to wtedy te ogórki do tego musimy sobie po prostu zamrozić. Też najlepiej wtedy już starkowane w pojemnikach sobie zamrozić i na zimę wtedy też możemy mieć. Także ogórka naprawdę możemy na wiele sposobów.
2: Czyli co, tarkujemy? Aldonka, wracamy do tego, co koleżanka mówiła ci. Co, teraz świeży ogórek, starkuję go i do pudełeczka i do lodówki?
1: Dokładnie, wtedy najmniej miejsca nam zajmuje, bo możemy też w kostkę pokroić, ale to i tak potem się wszystko w zupie rozgotuje, więc mniej miejsca zajmują już takie tarkowane ogórki. Naprawdę w smaku to potem jest super. Można to od razu już też posolić, żeby ta nasza zupa już potem miała wszystko, co trzeba. Także to naprawdę świetne. Nie, tak samo zresztą jak cukinię.
2: Też?
1: Kolejne warzywo, które pewnie w większości ogrodów się znajduje.
0: No właśnie, tak. Kabaczki i cukinie.
1: Dokładnie, patisony jest.
0: Patisony, tak. O.
1: Patisony może są takie troszeczkę mało popularne, ale powiem szczerze, że wcale nie są małe i dosyć długo są też takie bez ziarek, tak, w środku, więc sam miąższ praktycznie się znajduje. Bardzo fajne są do faszerowania, bo naprawdę są takie na jedną osobę.
0: No bo to sam kształt robi to, nie?
1: Dokładnie, więc nawet są lepsze niż ja zawsze robiłam tutaj całego kabaczka faszerowanego mięsem, czy warzywami jakimiś innymi. Ale szczerze mówiąc, w zeszłym roku spróbowałam patisony i zdecydowanie to lepiej wychodzi, bo nie wycieka nic, nic nam nie ucieka. Wszystko zostaje właśnie w środku. Tak, w tej miseczce takiej naturalnej. I smak potem samego tego patisona, takiego poddanego właśnie, który przejdzie smakiem przede wszystkim, tego wszystkiego, co do niego włożymy, naprawdę jest super.
2: Już się głodna zrobiłam.
1: Dokładnie. Ja już muszę się pochwalić, że ja już w tym roku już placki z cukinii jadłam i taką cukinię smażoną w panierce z bułki tartej. Także pierwsze produkty z działki już są w użyciu.
0: Ja w zeszłym roku zacząłem robić cukinię trochę inny sposób, to znaczy do tego jajka, które tam się tak jak normalnie do schabowego, ścieram tam żółty ser. Dosyć sporo tego sera, z tego się robi taka gęsta masa. I jak się tą cukinię, przeciętą inaczej, nie w poprzek, tak jak robimy zwykle na tym, tylko bardziej na płasko, jak to się otoczy wszystko tą masą i usmaży, to smakują jak kanie. Naprawdę. Świetne jest to. W środku zostaje takie bardzo delikatne i naprawdę, nie? Pamiętasz?
2: Tak.
0: Naprawdę
2: tak.
0: Super.
2: Ale cukinia to również różnego typu, w tej chwili robią drzemy, tak? Drzem tu jest i coś jeszcze możemy zrobić, tak, Aldonko?
1: Powiem szczerze, że ja z cukinii robię wiele rzeczy.
2: No to jakie robisz?
1: Przede wszystkim to zawsze, co mam na działce, co już wyrasta do odpowiedniej wielkości, żeby to przerobić, to robię na zimę. Trudno to nazwać, bo to nie jest leczo. To nie jest takie klasyczne. Ale robię po prostu taką bazę do sosu mięsnego, na przykład do mięsa mielonego, czy do takiego gulaszowego. I to są tak naprawdę warzywa, które akurat są. Czyli to jest cebula, to jest papryka, to są kabaczki, cukinie, patisony, co tam się nawinie, niekiedy nawet ogórek do tego trafia. marchewka, pietruszka, ser, por i całą taką tą mieszankę warzyw, które no trzeba niestety, ale już tak dosyć mocno, praktycznie to już na gotowo, robi się takie duszone w garnku. Ja to się śmieję, że to jest wszystko, co się nawinie, pod rękę trafi, to wszystko tam ląduje i każda partia jest nieco inna w smaku, ale jest taką świetną bazą, bo do tego możemy dodać naprawdę kiełbaskę, możemy dodać później, każde mięso do tego pasuje, tak. Smażone czy duszone. I mamy świetną taką, ja to się śmieję, że to do risotto, do kaszotto, do czego wszystkiego. Jest taka baza, gdzie robimy sobie obiad, wtedy naprawdę w ciągu pół godziny mamy zrobiony obiad bardzo szybko i nic nam się przynajmniej nie marnuje z ogrodu, to co mamy, bo wiadomo, no jest tak, że mamy wysyp, w danym momencie mamy tych warzyw naprawdę bardzo dużo i ciężko jest sobie z nimi poradzić, a szkoda, żeby się zmarnowało. To naprawdę jest to świetny sposób na to, żeby to przerobić i żeby potem zimą z tego korzystać do woli. Dla mnie jest naprawdę to super rozwiązanie. Ostatnio zaczęłam też robić gotową zupę pomidorową, bo tak też się to urodziło przy okazji nadwyżki pomidorów. Słupów już miałam zrobionych pod dostatkiem, więc mówię, jak to przerobić, żeby się nie zmarnowało. I stwierdziłam, że no przecież można zupę gotową pomidorową zrobić, gdzie tam praktycznie nie było wody w ogóle, tylko były same warzywa, sok z pomidorów. I to w słoikach litrowych normalnie zagotowałam i super jest to zimą. Po prostu się otwiera, jest gotowa zupa, do której tylko się makaron gotuje, bądź też ryż, co tam kto uważa.
0: Tak.
1: Można to jeszcze zabielić śmietaną i naprawdę pycha. Więc nie marnujemy nic, co w ogródku mamy, wszystko pakujemy. Tak samo możemy na przykład koperek, pietruszkę, natki z solą sobie zakonserwować, żeby mieć świeże. I to może w lodówce stać naprawdę przez całą zimę, bo sama sól konserwuje, więc takie mieszankę, nawet nie pół na pół, tak naprawdę soli wystarczy 1/4 tutaj, jeśli chodzi o takie proporcje. I sobie to w słoiku najpierw wymieszać, potem w słoiku ubić i potem sięgamy tak jak po jarzynkę jakąś czy warzywko, zimą łyżkę bierzemy do zupy, wrzucamy, mamy już posoloną zupę i...
0: I aromat i smak
1: tak,
0: tego.
1: Tak, także naprawdę nic nam się wtedy na działce nie zmarnuje, wszystko pozostanie.
2: A z cukinii ja dopytam, bo gdzieś jadłam na słodko. Jak ty powiedziałeś do mięsa, to również takie coś na słodko było zrobione.
1: Można z niej normalną zrobić tak a la marmoladę, tak? Czyli też możemy z cukrem to połączyć i ten, ale możemy też zrobić na kwaśno i słodko, czyli tak w takiej zalewie octowej słodkiej. Podobnie jak się robi pikle, czy też tutaj te korniszony tak zwane, więc to też bardzo dobrze smakuje. Cukinię też można ukisić. Naprawdę jest w smaku świetna.
0: No, to nie, kiszonej nie robiłem.
1: No, inna niż ogórki, ale, ale naprawdę jest fajna. To są takie inne smaki. Można ją też do zupy, bo zupa z cukinii jest świetna. Czyli też taką, ja na przykład w kostkę kroję wtedy i zalewam tylko najzwyklejszą zalewę, taką robię ze słonej wody właśnie z dodatkiem cytryny, podobnie jak do fasolki. I to też jest taka baza do zupy potem na zimę. Więc to też sposób taki, żeby ten smak lata na zimę zachować i do zupy, zwłaszcza takie zupy krem, uwielbiam. Więc tutaj do tego tylko wtedy warzywa dodajemy jakieś inne, tak w tej wodzie razem gotujemy i przecieramy. Bardzo szybko się wtedy robi takie zupy.
0: Ja w zeszłym roku robiłem cukinię. To był zupełnie przepis zrobiony na kolanie, że tak powiem, bo robiłem właśnie na słodko kwaśno, ale też dodałem tam ostrej papryki i wpadła mi do ręki taka przyprawa na grilla jakaś tam. No nie wiem, nie było czego. Mówię, tak, dobra, wsypię tej przyprawy. No i rzeczywiście wyszła niesamowicie aromatyczna ta cukinia, ostra taka, słodka przy okazji, no pamiętasz?
2: Tak.
0: I ona była taka dodatkowo bardzo chrupiąca przez tą ostrość.
1: Tak. Na ostrość cukinia w ogóle bardzo fajnie smakuje.
0: No naprawdę, rewelacyjna. Można było ją jeść i jeść. To wciągało także.
1: Zgadzam się. Ja. Można rzeczywiście, zresztą w cukinie to na tyle sposobów można przygotować. Ja też robię takie wiórki z cukinii, To tak jak się obiera, praktycznie to obieraczką się to robi, takie wiórki i to wystarczy tylko skropić troszeczkę oliwą, olejem i przyprawami posypać i wstawić do piekarnika, żeby nam się tak troszeczkę zapiekło.
0: Tak.
1: I naprawdę też jest fajne, a jeszcze zwłaszcza jak to właśnie czymś ostrym potraktujemy tutaj. Może to być na przykład jakiś sos, chociażby chrzanowy, zrobiony taki, żeby lekko pokropić po tym. I naprawdę mamy super danie, które się robi szybko, bo takie te cienkie wiórki to naprawdę pół godziny w piekarniku i
0: rozdwa
1: to mamy
0: się.
1: Przypieczone i ten i naprawdę świetne. Świetne to jest, także...
0: Ale tak samo ledunko do ogórków pasuje papryka taka ostra, czy jakieś takie, żeby to przełamać.
1: Dokładnie. No. W ogóle do kiszenia też, to chyba Grzegorz mi dawał spróbować, też odrobinkę właśnie papryczki chili. Wrzucać dosłownie do słoiczka kawałeczek,
0: tak.
1: Nie za dużo, bo to naprawdę wtedy ciężko by było zjeść, ale to też do kiszenia, to też powiem, fajnie smakuje. Zresztą sałatki, z tego wszystkiego też, co mamy sezonowego.
0: No właśnie, można robić sałatki.
1: Ja robię też sałatki, naprawdę wychodzą super, tylko na przykład cukinia do tego, to najlepsza jest taka wtedy młoda, którą możemy w całości
0: pokroić
1: w takie talarki. I to też tak naprawdę wszystko to, co mamy. Ja najnormalniej robię tą mieszankę taką, dużo cebuli do tego daję, to fakt. Tam wtedy sporo cebuli się znajduje. Też żeby to było takie właśnie doprawione na ostro, to wtedy jest lepsze w smaku. I daję wszystkie też te, które mam, warzywa. Może być kapusta, mogą być pomidory,
0: marchew.
1: Tak, marchew tutaj.
0: Pomidory i zielone, i czerwone.
1: Tak, wszystko to, co mamy. Tak naprawdę tutaj dowolność jest, bo i tam fasolka szparagowa nawet się może znaleźć w takiej sałatce. To zależy, kto co lubi i co ma.
0: Można dodać kalafiora na przykład, też bardzo dobrze smakuje.
1: Dokładnie, dokładnie. I to wszystko po prostu mieszamy ze sobą, odstawiamy tak naprawdę do tego, żeby się tylko przegryzło tymi smakami. Pakujemy do słoików, pasteryzujemy 10-15 minut, żeby nie za miękka też ta nasza sałatka wychodziła, ale też, żeby nam nie zaczęła fermentować, czyli no niestety musimy tam życie zabić w środku, żeby nam to po prostu później już się dalszym życiem nie, że tak powiem, nie rządziło i nie wyszło własne danie. Także to też jeden ze sposobów na przerobienie warzyw.
2: Nie, no tyle mówicie, że ja już jestem głodna.
1: To się potem fajnie zimą je.
2: No ale już teraz. Bo to jest też taki czas, drodzy państwo, no, nawet takiego dzieciństwa, bo sama Aldonka nam mówiła i podpowiadała, że dziś młode kobiety nie zawsze wiedzą, jak zabrać się do tego, bo kupujemy w sklepach.
0: No, tak, no w sklepach te gotowe no, nigdy nie będą tak smakować jak nasze. Bo tutaj możemy...
1: Te w sklepach to też pamiętajmy, że no tam też dużo się znajduje chemicznych konserwantów, które są dodawane. To też to, co nam niekiedy też oferuje przemysł gotowe, chociażby do robienia przetworów typu żelfiksy jakieś.
0: Tak, tak.
1: To zwróćmy uwagę na to, co jest tam w składzie, bo tam poza substancją zagęszczającą znajduje się jeszcze benzoesan sodu, czyli konserwant.
0: Który,
1: tak naprawdę czym to się wtedy różni nasz dżem domowy zrobiony, prawda, od tego, który kupujemy w sklepie. To tylko tyle, że sami zrobiliśmy, prawda, ale skład jest bardzo podobny. Natomiast kiedyś absolutnie nie dodawano żadnych chemicznych konserwantów do przetworów. To wszystko się po prostu przechowywało na zasadzie takiej, że zamykał się tak słoik, robiło się podciśnienie, eliminowało się drobnoustroje, które by mogły tutaj uszkodzić tak
0: produkty
1: w środku. I to się przechowywało naprawdę nawet więcej niż rok, chociaż no najlepiej jest spożyć to wszystko w ciągu jednego sezonu, bo po prostu potem nam już to traci też na wartości, te substancje.
0: Tak i na smaku.
1: Tak, i na smaku to nam się rozkłada po prostu, tak jak i większość ziół powinniśmy spożyć w ciągu roku, bo wtedy zachowują w pełni jakby swoje właściwości. Tak samo te nasze przetwory też. Pamiętajmy o tym, że przechowywanie ich zbyt długie to nie jest korzystne dla naszego zdrowia, bo my już wtedy nawet nie wiemy, jakie tam mogą przemiany zachodzić w tym, bo to też zależy od sposobu przechowywania, od dostępu światła, tak, od temperatury, jakiej przechowujemy, więc to też jest bardzo istotne i najbezpieczniej jest to wszystko w ciągu roku spożyć.
0: Spożyć, tak, do następnego.
1: Na pewno w pełni skorzystamy z tych witamin, tak, składników odżywczych, które się wewnątrz w tych owocach czy też warzywach znajdują. No i też sposób, w jaki to zrobimy, to też będzie miał wpływ na to, jak zachowają się te składniki odżywcze w tych produktach, bo to też jest ważne, w jaki sposób my na przykład chociażby sok robimy. Najbardziej chyba popularne przez, no jeszcze do tej pory niektórzy też mówią, a bo bardzo prosto wrzucasz owoce do sokownika i soczek ci się robi. I gotujesz to tam godzinę czy więcej, prawda, na parze.
0: Tak.
1: Tylko trzeba pamiętać, że wysoka temperatura to większość witamin, prawda, ulega wtedy w takiej temperaturze rozkładowi, a jeszcze długotrwałe działanie wysokiej temperatury, to praktycznie pozostają nam walory smakowe
0: tylko tak, niż
1: takiego soku. Im krócej jakby poddajemy obróbce termicznej nasze warzywa, owoce, tym więcej zachowujemy tutaj wartości odżywczych, tak, tych naszych produktów. To też o tym musimy pamiętać, że...
2: To jak polecasz zrobić sok?
1: Słucham?
2: To jak polecasz robić sok?
1: Sok tak naprawdę najprościej to jest zasypać owoce cukrem na noc, to tak, żeby się dużo nie napracować.
2: No, o to chodzi.
1: Na przykład z malin.
2: Tak.
1: Bo możemy je oczywiście też mechanicznie prasą wycisnąć. I wtedy już bez cukru. To troszeczkę dłuższy proces, no bo to wyciskanie też za szybko nie idzie, no ale też może krótszy niż na sokowniku i mniej energochłonny. I tak naprawdę taki soczek już na drugi dzień, na przykład po zasypaniu cukrem, zlewamy tylko to, co nam tutaj się samo naturalnie wysączy, tak, z tych owoców. Najlepiej na sitku położyć i zlać. I ja już wtedy tylko taki sok na zimno do butelek zalewam i pasteryzuję 15 minut. I to jest wszystko. Na przykład jabłkowy, jak mi się uda go, to też można różnie zrobić. Można go na tutaj sokowirówce odsączyć. I taki bez dodatku cukru możemy do butelek nalać, też zimny, i zapasteryzować. Jak nie zapasteryzujemy, a zamkniemy szczelnie w butelce i odstawimy w takie średnio ciepłe miejsce, około 20 stopni, to nam się świetny cydr zrobi wtedy z takiego soku jabłkowego, więc możemy tutaj poeksperymentować, naprawdę pobawić się, bo ja tak kiedyś zrobiłam, dostałam od koleżanki właśnie kilka butelek soku jabłkowego niepasteryzowanego, to zrobiłam eksperyment, postawiłam po prostu w ciepłym miejscu te butelki i zobaczyłam, co po prostu z nich wyjdzie. Do mięs później super jest, bo naprawdę świetnie to się komponuje z różnego rodzaju pieczonymi mięsami. No, też bardzo fajnie wychodzi taki po prostu musujący super cydr z tego. Także też możemy mieć własny potem, nie musimy w sklepie.
2: Jeszcze nie próbowaliśmy.
0: Nie, nie próbowaliśmy, nie.
1: Naprawdę warto się pobawić, bo naprawdę fajne te wychodzą. No ostatecznie jak nam coś nie wyjdzie, to nam ocet z tego wyjdzie.
0: Zawsze coś.
1: To zależy, czy będzie dostęp powietrza, czy nie. Jeśli słabo zamkniemy i będzie dostęp powietrza, to wyjdzie nam ocet, który też jest bardzo dobry.
0: No właśnie, też jest bardzo dobry.
1: Możemy później na przykład takim octem swoim zalać jeszcze zioła i wtedy będziemy mieć taki właśnie ocet ziołowy. Tutaj także też świetny dodatek właśnie do różnych na przykład pieczeni. Bardzo fajnie wtedy też aromaty będą nam tutaj z ziół przechodziły. Także do wykorzystania naprawdę.
2: No dobrze, już jesteśmy przy tym ocet. To jak go zrobić poprawnie? Jabłka, tak jak powiedziałaś, odsączyć na wirówce, tak, odwirować, jak mamy sokowirówkę.
1: Możemy wykorzystać odpady, które mamy z chociażby produkcji właśnie kompotu, soku, czy na przykład jakiegoś marmolady tutaj, tak, czy drzemu. po prostu te obierki, które obieramy, tylko oczywiście, żeby były wolne od grzybów tutaj, żeby nie były jakieś, prawda, takie zgniłe, to możemy to wszystko właśnie do octu użyć. I wkładamy to do słoika, zalewamy wodą, dodajemy na przykład łyżkę cukru i przykrywamy, może być gaza, może być, w sumie dobrze się sprawdza dosyć ręcznik papierowy, bo dostęp powietrza przy occie musi być, tyle tylko, żeby nam się tam do tego muszki owocówki nie dostały.
0: No tak, bo one zaraz wyczują.
1: Dokładnie, bo one zaraz tam będą leciały, no to będziemy mieć wtedy ten ocet z dodatkami jakimiś, bo się nam potopią. Więc to takie wykorzystanie, no szkoda jest po prostu specjalnie tutaj zużywać jabłka do octu, chyba że robimy tego bardzo duże ilości, ale wtedy, kiedy chcemy sobie zrobić tylko dla siebie litr, dwa, to naprawdę wykorzystujemy te odpady. Tutaj możemy wykorzystać nie tylko jabłka, ale możemy wykorzystać wszelkie inne owoce. To, co nam właśnie z produkcji soku zostaje, na przykład z malin. Takie już odpady.
0: A właśnie.
2: Do włosów później.
0: My ostatnio robiliśmy, powiem szczerze ci, Aldona, robiliśmy taki reportaż w salonie fryzjerskim, no i okazuje się, że najnowsze trendy, nowości, które są w kosmetyce włosów, to wyobraź sobie jest, oczywiście ja nie wiem, jak on tam jest robiony, bo to tam
2: tajemnica
0: producenta, ale ogólnie jest to ocet właśnie z malin, ocet malinowy. Podobno, znaczy nie podobno, tylko tak tam panie Kamila, tutaj byliśmy u Kamili w Toruniu, mówiła, i to jest najnowszy trend właśnie w kosmetyce włosów, ocet malinowy, który zamyka włosy i tam jakoś jeszcze pielęgnuje. Pewnie tam są jeszcze inne rzeczy dodane do tego octu, nie wiem, ale no tak jak zaczęłaś, to właśnie możemy pewnie sobie w domu też zrobić to bez problemu.
1: Podejrzewam, że wykorzystywane są właśnie odpady, tak. Nic się nie marnuje, więc właśnie po wyciśnięciu chociażby na prasie soku, zresztą ja tak naprawdę z malin nic nie marnuję, dlatego że u mnie najpierw zawsze jest sok, potem zostaje jeszcze dużo takiego musu, który szkoda jest nawet do octu jeszcze dać cały, więc ja to przecieram przez sitwo i ta miazga cała, prawda, z owoców, z tego powstaje świetny taki mus, który możemy dodać do tego substancji jakąś zagęszczającą. Może być to żelatyna, może być to pektyna, może być to agar spożywczy, może być to mąka ziemniaczana i wtedy będziemy mieć różne produkty takiego. A można zostawić po prostu sam taki mus, jest świetnym takim sosem do lodów, naprawdę. I tam cały czas jest jeszcze cukier przy okazji, też wykorzystujemy do końca ten cukier, który do tych owoców dosypaliśmy, tak, prawda? I to już potem po takim przetarciu zostają nam nasiona wraz z częścią jeszcze tego musu. Więc ja to albo suszę, albo można właśnie do octu wykorzystać, wrzucić to w całość do octu. Jak to się już przepracuje, powstanie nam z tego ocet, to pestki jeszcze możemy wysuszyć i wykorzystać potem jako peeling do ciała. Wystarczy je tylko troszeczkę zmielić w młynku do kawy, żeby jeszcze uwolnić olej, który tam w nasionach się znajduje. I potem to tak naprawdę wystarczy zmieszać tylko z jakimś tłuszczem, czyli może być to oliwa z oliwek, może być to olej słonecznikowy, łyżkę cukru i mamy peeling, świetny peeling do ciała.
0: Tak, widzieliśmy ten peeling.
1: A przy okazji właśnie ocet można wykorzystać właśnie do pielęgnacji później, czy to w kuchni, czy to do pielęgnacji okazuje się włosów. Tak naprawdę to też i regulator kwasowości pewnie dla skóry włosów.
0: Tak.
2: Aldonko, kolejna środa i dalsza część naszej audycji.
0: No tak, bo dzisiaj zaczęliśmy. Tak dotknęliśmy tego tematu.
2: Dasz radę za tydzień?
1: Dam radę.
0: Dobrze.
2: Ta sama godzina?
1: Tak, ta sama godzina może być.
2: Dobrze.
0: No to zapraszamy słuchaczy już na następną godzinę, bo tutaj też już przysłali nam pytania dotyczące różnego typu rzeczy. O ogórkach, o kapuście, o kiszeniu kapusty w domu, które niektórzy się boją to zrobić, a to jest naprawdę bardzo proste.
1: Bardzo proste, naprawdę.
2: Czyli
0: wystarczy większy słoik, trochę kapusty i...
2: przyszły tydzień.
0: Przyszły tydzień zaczynamy nowo przetwory.
2: Działamy w kuchni.
1: No, całe lato tak naprawdę.
0: Całe lato tak naprawdę, tak.
1: To był pracowity okres kiedyś właśnie wykorzystywany.
0: Oj bardzo.
1: Darów natury, które nam dawała, trzeba było po prostu przygotować się do zimy.
2: Mhm. Naszym gościem była pani?
1: Aldona Fenek, bardzo mi miło było państwa znowu gościć.
0: Tak, i spotykamy się, moi drodzy, za tydzień w kolejnej audycji, w której będziemy rozmawiać o różnego typu przetworach. Może prześlecie nam też swoje jakieś przepisy, będziemy je tutaj sprawdzać.
1: Dokładnie, tak. Też chętnie byśmy poznali.
0: No właśnie, bo mieszkacie w różnych częściach i Polski, i świata, być może gdzieś tam na, nie wiem, kto tu nas teraz, nie będę patrzył na mapę, kto nas słucha, w każdym razie może jakieś z Australii znajdziemy przepisy.
2: Z Gabonu.
0: Przydadzą się, albo z Gabonu, tak.
2: Dobrze.
0: Dziękujemy. Ogórki po gabońsku.
2: Czyli za tydzień mamy.
0: Za tydzień się spotykamy z dr Aldoną Fenek. Zapraszam.
3: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
0: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak umamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Popczyński, to jest kanał Wszechnica. Dzisiaj kontynuujemy spotkanie dotyczące migracji ptaków. Tytuł brzmiał Dolecieć i wrócić. I dzisiaj będę dokładniej opowiadał dalej jeszcze o tym, jak dolecieć, ale też powiem o tym, jak wrócić, bo to też jest dosyć trudne zadanie. Ale zatrzymaliśmy się na tym, jak w ogóle dotrzeć do tego celu, czyli w ogóle jak dolecieć, czy to w jedną stronę, czy to w drugą stronę. No bo często ptaki powracają na przykład w te same miejsca, z których wyleciały. Przykładem jest nasz sztandarowy gatunek ptaka migrującego, czyli bocian biały. To jest ptak, który jest bardzo mocno związany z konkretnym gniazdem i do tego konkretnego gniazda chce wrócić. Ale ciekawe jest to, że ptaki mają takie umiejętności, że potrafią docierać do celu z dokładnością 10-20 km. A skoro już dotrą do bardzo blisko do tego docelowego punktu, to już znają okolice, no bo przecież żyją tam, jeżeli to na przykład jest powrót z zimowiska, no to docierają do miejsca, które kojarzą, bo tam po prostu spędziły całe swoje, na przykład dzieciństwo, jeżeli się urodziły, albo ten okres rodzicielski, kiedy właśnie wyprowadzały swoje młode, kiedy odchowywały, więc pamiętają okolice, więc jeżeli dotrą gdzieś w okolice tego konkretnego jednego punktu, no to na pewno się tam też odnajdą i na pewno taki bocian dotrze do tego swojego gniazda. No, ptaki w ogóle, jak powstaje takie pytanie, no skąd one wiedzą w ogóle, w którym kierunku lecieć? Jak wygląda u nich nawigowanie? A trzeba powiedzieć, że ptaki są nawigatorami naprawdę bardzo dobrymi i orientują się po położeniu słońca. Również potrafią zorientować się, czytając gwiazdy na niebie. Dodatkowo mają bardzo dobrą pamięć do szczegółów topograficznych, a zatem tą topografię terenu też mają w miarę dobrze poznaną i dzięki temu zapamiętują konkretne punkty i dzięki temu mogą się lepiej orientować. No, jeżeli ten ptak przelatuje dany fragment po raz kolejny, wiadomo, że jemu jest już dużo łatwiej, dlatego też często jest tak, że ptaki niedoświadczone, lecące pierwszy raz, takie, które się na przykład urodziły w Polsce i lecą po raz pierwszy, właśnie trzymają się tych dorosłych, tych doświadczonych ptaków. I potem same zapamiętują trasę, potem same się uczą. Mało tego, jeszcze ptaki potrafią wykorzystywać też na przykład zmysł węchu, co jest bardzo ciekawe, do tego, żeby się orientować w przestrzeni, oraz słyszą na przykład bardzo ciche dźwięki. W dodatku ze sobą też rozmawiają, kiedy lecą, na przykład gęsi, to jest taki bardzo dobry przykład, więc też między nimi jest jeszcze komunikacja. Co dokładnie one sobie przekazują, to jest też ciekawe i ważne, ale no, ja przynajmniej takiej wiedzy nie mam, nie wiem, może ktoś akurat wie, o czym one tam ze sobą, jak się komunikują, o czym rozmawiają. No, ale słyszą też infradźwięki, co też jest dosyć istotne, i potrafią o różnych godzinach, o różnych godzinach orientować się, jakie są strony świata. No, czyli już w zasadzie powiedziałem o tym, że po ruchu słońca na niebie też się orientują. No, także widzimy, że rzeczywiście ptaki są bardzo dobrymi nawigatorami. Na przykład, kiedyś już Państwu to opowiadałem, jak był wykład na temat zwierząt biorących udział w różnych konfliktach zbrojnych, ludzi oczywiście, czyli zwierzęta w armii, w wojsku, to opowiadałem o tym, że kiedyś na bardzo szeroką skalę były wykorzystywane gołębie i gołębie właśnie mają taką cechę, że potrafią zawsze wracać do tego miejsca,
szczególnie do tego, w którym się urodziły, ale to była prawie, że no może nie gwarancja, ale bardzo duża szansa, że jeżeli żołnierze wypuszczali gołębie, to gołębie dolatywały do tego miejsca docelowego, o ile wcześniej nie zginęły, czy nie zostały upolowane, czy zestrzelone, bo to też się wszystko działo. No ale jeżeli ktoś jest zainteresowany, to oczywiście odsyłam do tamtego wykładu, w którym właśnie odwołuje się do wielu różnych przykładów konkretnych gołębi i pokazuje dokładnie, jakie one trasy pokonywały i czego one takiego dokonywały. No dobrze, ale to idziemy w takim razie dalej. I to nie wszystko jeszcze, jeżeli chodzi, bo wydawałoby się, że już powiedziałem tak wiele różnych rzeczy, tych wiele takich czynników, które powodują, że ptaki są bardzo dobrymi nawigatorami, dobrze się orientują w przestrzeni, a tymczasem nie powiedziałem jeszcze o wszystkim. Myślę, że o czymś bardzo ważnym jeszcze nie powiedziałem, mianowicie o tym, że ptaki wyczuwają również pole magnetyczne Ziemi. To jest niesłychanie ważne. I w dodatku też wyczuwają dosyć dobrze ciśnienie atmosferyczne. I to służy ptakom głównie do wyboru odpowiedniej wysokości lotu. Także widzimy, że one biorą poprawkę na bardzo wiele różnych czynników, no a to, że wyczuwają pole magnetyczne Ziemi, pozwala im się dobrze orientować i obierać odpowiedni kierunek. No i tutaj mamy rudzika przedstawionego na fotografii i okazuje się, że europejskie rudziki były poddawane takim eksperymentom w polu magnetycznym, w którym zmieniały się bieguny i one okazuje się, że wyczuwały to i potrafiły obierać odpowiedni kierunek, kiedy im tylko pozwolono się poruszać po w miarę obszernej przestrzeni, to one rzeczywiście to wyczuwały. Zresztą sam pamiętam, jak jeszcze byłem młodym chłopakiem i jeździłem na obozy obrączkarskie, na których się obrączkowało ptaki, też się robiło właśnie takie testy, że ptaki faktycznie poddawano takim próbom, które czy one wykazują jakiś konkretny kierunek. I rzeczywiście to było, pamiętam, bardzo takie żmudne, bo później trzeba było zliczać takie ślady, które ptak zrobił na bardzo cienkiej takiej folijce, ale było to niesłychanie ciekawe i pozwalało właśnie też rozeznawać się w tym, jakie kierunki są bardziej preferowane przez te ptaki. Nie wiem, jakie były wyniki tych badań, ale pamiętam, że w nich brałem udział, bo tam siedziałem z długopisikiem i tam dokładnie wyliczałem te wszystkie elementy, które te takie draśnięcia na folii, które robiły ptaki. Jakby nie będę o tym może więcej opowiadał, przejdźmy dalej, ale ważne z tego wszystkiego jest to, że ptaki rzeczywiście to pole magnetyczne Ziemi wyczuwają. Jest jeszcze taka ciekawostka, tutaj takie mamy zbliżenie na oko, bo okazuje się, że oko jest dosyć istotnym, dosyć istotną cechą ptaków. I taka jest specjalna struktura w oku, która no, jest niemalże jak taki zegar astronomiczny. Jest to taki grzebień, który rzuca odpowiedni cień na siatkówkę wokół ptaka. Także to jest też takie dodatkowe przystosowanie. I co ważne, na przykład to jest też ciekawe, że ptak obserwuje cały czas lecąc, przemieszczając się, obserwuje pozycję, jaką ma słońce na niebie w różnych godzinach i jest w stanie dzięki temu rozróżniać strony świata i na przykład wie, że o godzinie 10 słońcu brakuje do zenitu 30 stopni. No to jest też taka niezwykła umiejętność, jaką posiadają ptaki, dzięki temu mogą się lepiej orientować. A jest jeszcze ten zmysł, który wydawało się jeszcze do niedawna, że ptaki mają bardzo słabo rozwinięty. Chodzi oczywiście o węch i na przykład gołębie wspomniane potrafią też wykorzystywać zmysł węchu do tego, żeby docierać do swojego gołębnika. Prawdopodobnie również zmysł węchu wykorzystują na przykład ptaki rurkonose. Tutaj mamy pokazanego petrela i petrel to jest właśnie należy do tych ptaków rurkonosych, które mają
Jak się przyjrzymy tutaj dokładniej, to zobaczymy, że na dziobie jest jakby taka doklejona jeszcze rureczka. I ta rureczka jest u ptaków, no właśnie, rurkonosych, czyli tych, które są związane ze środowiskiem wodnym, ale morskim, tam gdzie zasolenie wody jest duże i to służy do usuwania nadmiaru soli z organizmu. Takie ciekawe przystosowanie. No ale podkreślam, prawdopodobnie one właśnie zmysł węchu również wykorzystują w trakcie podróżowania, przemieszczania się. No i możemy postawić sobie jeszcze kolejne pytanie, czy w blasku księżyca, czy w promieniach słońca lepiej lecieć? Kiedy jest lepsza pora, kiedy ptaki wybierają tę odpowiednią porę w ciągu doby, ten moment, kiedy się przemieszczać. No to technik jest kilka. W zasadzie jedna jest taka, że no nie mogą sobie ptaki pozwolić na to, czy na wybór, ale są takie, które rzeczywiście wybierają. Zaraz o tym wszystkim powiem i zaczniemy od tych, które poruszają się w ciągu dnia. Na przykład skowronek, którego widzimy tutaj na fotografii, ale również i ptaki, które nie są może jakimiś rewelacyjnymi lotnikami, na przykład łuszczaki. Niektóre łuszczaki mam wrażenie, że latają tak dosyć ociężale, na przykład gile, grubodzioby, mam wrażenie, że one czasami mają taki trochę problem z taką łatwością. Brakuje im trochę takiej może gracji, no ale są to ptaki, które właśnie świergotek łąkowy, właśnie skowronek tutaj przedstawiony, to są te ptaki, które latają w ciągu dnia. One wybierają jednak dzień jako ten moment, kiedy się mogą przemieszczać i lecą krótko, bo w zasadzie przez kilka godzin, do 5 godzin maksymalnie lecą, no i pokonują w tym czasie od 150 do 200 kilometrów. Także później muszą odpocząć, muszą się posilić i jest takie przypuszczenie, że wybierają dzień, no z bardzo prostej przyczyny, dlatego że ta nawigacja w nocy jest im obca, jest im dla nich może nie tyle obca, co po prostu no nie potrafią za bardzo się orientować w nocy. I dlatego właśnie wybierają dzień jako ten czas, kiedy przelatują. U nas w kraju żyją 3 gatunki jaskółek. To jest jaskółka oknówka, dymówka i brzegówka. Łatwo zapamiętać, bo wiążą się z oknem, dymem i brzegiem. Oczywiście nie będę teraz tłumaczył tych nazw, bo to każda ma swoje jakieś tam uzasadnienie, no ale, bo to może nie czas i miejsce, żeby teraz o tym opowiadać, ale co ciekawe, jedynie z tych wszystkich 3 naszych jaskółek, jedynie oknówka jest w stanie latać w ciągu nocy, a dymówka z brzegówką wybierają tylko w ciągu dnia lecą, a w nocy starają się ukrywać na przykład w trzcinowiskach, w różnych zaroślach, tam odpoczywają po prostu, śpią w tym czasie. No i jeszcze dzisiaj o dymówce to w ogóle sobie powiemy dosyć sporo, bo ja przygotowałem dzisiaj taką trasę z całą i będziemy mogli właśnie ją przebyć razem z dymówką. O ile dzisiaj zdążymy, to zaznaczam. A jak nie, to będzie to na naszym kolejnym spotkaniu. Czyli oknówka z tych 3 naszych jaskółek jest w stanie latać w ciągu nocy. A tutaj jest oknówka schwytana w takiej bardzo ciekawej sytuacji. Od przodu, jak widzimy doskonale. I jest to moment, kiedy ona zlatuje nad basen po to, żeby się napić wody, bo one właśnie piją w locie. Ale są też takie ptaki, które bardzo lubią latać nocą i które chętnie wybierają właśnie tę porę doby. To jest, tak jak tutaj widzimy na fotografii, mamy myśli królika, mamy szpaka, drozdy również bardzo chętnie latają nocą, więc my bardzo dużej liczby ptaków migrujących często nie widzimy po prostu, no bo one właśnie w nocy się przemieszczają, kiedy jest zupełnie dla nas ciemno, nie jesteśmy w stanie ich dostrzec. Ale są też takie ptaki, które no nie mogą sobie wybrać, nie mogą dokonać takiego wyboru, że będą leciały na przykład tylko w nocy albo tylko w ciągu dnia, ze względu na to, że lecą nad obszarem, nad którym nie mogą się zatrzymać. Po prostu muszą go pokonać w całości, a nie mogą się zatrzymać dlatego, że nie mają takich umiejętności.
To nie są ptaki, które na przykład się zatrzymają i będą sobie dryfowały, prawda? Mewa na przykład, rybitwa. To są takie ptaki, które jeżeli migrują, no to mogą się zatrzymać, czyli mogą wylądować na wodzie i wtedy właśnie sobie odpocząć. Natomiast są takie sytuacje, kiedy ptaki no nie mogą w ogóle, nie mają możliwości. Ptaki siewkowe, no one nie będą się unosiły na wodzie i one pokonują bardzo duże przestrzenie, na przykład nad Pacyfikiem, kiedy przelatują, to w zasadzie lecą przez kilkadziesiąt godzin i nieważne, czy to jest dzień czy noc, po prostu lecą. Proszę sobie zwrócić uwagę i tak się wcielić trochę w tego ptaka i sobie pomyśleć, jakie to jest trudne zadanie, bo trzeba w pewnym momencie podjąć decyzję, że dobrze, bazując tylko i wyłącznie na swoich zasobach energetycznych, bazując tylko na swojej sile, muszę przebyć cały Pacyfik. Cały Pacyfik muszę przepłynąć, przelecieć. Także, no to jest bardzo trudne zadanie. No i nie oszukujmy się, też wiele ptaków po prostu nie daje rady, bo jest to bardzo duży wysiłek. Jest to na tyle duży wysiłek, że ptaki po prostu po drodze mogą ginąć. I tutaj taki bardzo ciekawy przykład z pamiętnego 2020 roku. Mówię pamiętnego, bo ten rok chyba zapamiętali wszyscy z jednego tylko wydarzenia. Oczywiście chodzi o pandemię. Natomiast we wrześniu tego roku samiec o takim kryptonimie 4BBRW pokonał bardzo długą trasę, bo przeleciał 12 200 km z Alaski na Nową Zelandię i zajęło mu to troszeczkę ponad 9 dni. Także no, to robi ogromne wrażenie, bo nawet jak sobie pomyślimy, że my byśmy mieli przez 9 dni gdzieś w jakimkolwiek kierunku się przemieszczać, czy to na nogach, czy hulajnogą, czy na rolkach, czy rowerem. No, to chyba są, czy nie wiem, jakąś łódką, prawda? No, wymieniam wszystkie te środki transportu, którymi możemy się poruszać tylko wykorzystując siłę naszych mięśni, nie żadne samoloty, samochody i tak dalej. No to ciekawi mnie, ile człowiek mógłby najwięcej, najdalej właśnie pokonać w tym czasie 9 dni. A no, ale na pewno 12 tysięcy kilometrów by nie zrobił. To jest raczej niemożliwe, żeby mniej więcej na dzień pokonywać 1000 kilometrów, nawet ponad te 1000 kilometrów. A proszę bardzo, takiemu ptakowi się to udało. Ale to jeszcze nie koniec, bo w roku 2022, jeszcze nie powiedziałem, co to był za ptak. To szlamnik, który jest widoczny tutaj na fotografii. Szlamnik, jeszcze inny, pobił ten rekord i okazuje się, że po 11 dobach i 1 godzinie lotu non-stop przebył 13 560 km i doleciał do Tasmanii. Również z Alaski do Tasmanii. Także jak widzimy, imponujące odległości, chociaż ten ptak leciał 2 doby dłużej, no możemy tak uznać, bo tu w zasadzie było 12, 11 dób i 1 godzina, a tamten poprzedni, czyli 4BBRW, 9 dni i 8 godzin, czyli de facto tu mamy 2 dni więcej, tak możemy uznać, że leciał ten drugi szlamnik w 2022 roku i przebył odległość większą o 1300 kilometrów, 1300 kilometrów przeleciał więcej. No niemniej, no, są to wyniki bardzo imponujące. Rzeczywiście, jak sobie pomyślimy, że taki mały ptaszek no, może nie jest taki aż tak bardzo mały, to nie jest tej wielkości ptaszek, tylko taki troszkę większy, ale jednak mimo wszystko, no, jeżeli pomyślimy sobie, że takie ptaki pokonują niesamowicie duże odległości, no to rzeczywiście możemy być pełni podziwu względem tych zwierząt. I tutaj widzimy właśnie, jak to wygląda, jaki jest ten szlak migracji, skąd one lecą, dokąd. Także no, prawie cały świat trzeba przelecieć, żeby dostać się na zimowisko. Tu oczywiście na niebiesko mamy zaznaczone właśnie miejsca, gdzie one zimują. No oczywiście nie wszystkie muszą lecieć do Tasmanii, no ale rzeczywiście to jest też ten kierunek, który one obierają. No to powiedzieliśmy sobie o tym, o jakiej porze doby latają ptaki,
A teraz zastanówmy się, czy poruszać skrzydłami, czy nie poruszać, jaką taktykę wybrać. No i mamy takie w zasadzie różne taktyki, jakie można stosować, i ptaki, które są raczej ciężkie, ale też nie mają dużych skrzydeł, nie mają dużej powierzchni tych skrzydeł. No to niestety, ale muszą liczyć na ten lot aktywny. Poruszają się tym lotem aktywnym, czyli cały czas poruszają swoimi skrzydłami. Non-stop. Nie mogą sobie pozwolić na chwilę tam szybowania. W zasadzie one szybują tylko i wyłącznie w momencie, kiedy dolatują, kiedy wyhamowują. No to wtedy mogą delikatnie, kiedy tam zbliża się ku ziemi taki ptak, to delikatnie właśnie może wtedy przyszybować, prawda? Ale potem tak musi pod koniec tam tymi skrzydłami uderzyć, żeby zupełnie wyhamować, praktycznie do zera. Natomiast, no, gęsi, no to w zasadzie praktycznie tylko jak widzimy, jak tak lecą, prawda, w kluczu, to na pewno one poruszają cały czas swoimi skrzydłami i jeszcze w dodatku się odzywają, dzięki czemu łatwo je namierzyć. I dzięki temu łatwo się zorientować, gdzie one w ogóle są. No ale mamy na przykład taki tutaj ciekawe zdjęcie, które przedstawia bociany. No to są w bardzo dużej liczbie bociany, które wykorzystują kominy termiczne. To akurat zdjęcie zrobione nad Izraelem. No i szybowanie jest bardzo dobrym sposobem na przemieszczanie się, bo pozwala zaoszczędzić nawet od 95 do 97% energii w stosunku do lotu aktywnego. No ale też ktoś może sobie tak zadać pytanie, jakby tak podtrzymać ręce, prawda? My nawet ludzie, jak podtrzymamy w ten sposób ręce, no to chwilę przez jakiś czas damy radę, prawda? Ale jak trzymamy dłużej, dłużej, dłużej, prawda? To w pewnym momencie zaczynają ręce boleć, ze ręce nam zaczynają opadać, tu się wszystko, mięśnie się zaczynają męczyć. No i możemy sobie pomyśleć, że trzymanie w ten sposób, poruszanie, że nie poruszanie swoimi, akurat no, w przypadku ptaków, skrzydłami, może też być bardzo męczące po pewnym czasie. Natomiast to jest trochę co innego, bo ptaki mają tak zbudowane stawy, że, a właśnie na przykład bociany, że mogą właśnie tutaj zrobić taki klik, prawda? I one praktycznie nie wykorzystują żadnej tutaj siły do tego, żeby utrzymywać te skrzydła w takiej pozycji. Zresztą podobnie jest, takie sytuacje się zdarzają w życiu zwierząt, bo wiele zwierząt potrafi właśnie zrobić taki klik i się nie męczyć. Na przykład nietoperze potrafią zwisać do góry nogami, to doskonale wiemy. Albo na przykład leniwce też potrafią właśnie też w ten sposób. One, to nie jest tak, jak one zwisają z tej gałęzi, to nie jest tak, że one tutaj cały czas napinają swoje mięśnie. Znaczy, no jakoś tam napiąć muszą, ale jednak to wszystko jest tak, że te palce im się zaciskują i to jest zupełnie inaczej niż u nas, prawda? Jak my mamy zawisnąć na drążku i wisimy przez jakiś czas, prawda? No to po pewnym czasie już czujemy, że te ręce nas zaczynają boleć i tam właściwie wytrzymanie minuty nawet czasami jest dosyć trudne, a chociaż muszę powiedzieć, że niektóre dzieci są bardzo tutaj wyćwiczone, bo bardzo długo potrafią wytrzymać. Jak prowadzę zajęcia z dziećmi, to okazuje się, że one potrafią nawet i niektóre oczywiście tylko, bo większość dzieci rzeczywiście no, dosyć szybko puszcza ten drążek, ale są takie, które potrafią nawet i kilka minut wisieć na takim drążku, właśnie chwytając się tylko dłońmi i tak właśnie zwisając. No, bardzo to ciekawe jest, muszę przyznać, ale rzeczywiście no, dzieci to potrafią, z dorosłymi chyba jest trochę trudniej. Nie widziałem nikogo, kto by kilka minut był w stanie wisieć. No dobrze, dobrze. To mamy te bociany, które szybują, i mnóstwo jest takich gatunków, które po prostu rozkładają swoje skrzydła i po prostu dają się nieść w tych kominach termicznych. Ale tutaj jest pewne zagrożenie, bo trzeba sobie tak wymierzyć te odległości w ciągu dnia, no bo te kominy termiczne są w zasadzie tylko w ciągu dnia, żeby móc z nich spokojnie korzystać, żeby dolecieć gdzieś na noclegowisko. No bo jeżeli się nie uda, no to niestety, ale no to będzie już duże zagrożenie dla takiego ptaka. Więc generalnie, no bociany też właśnie latają w ciągu dnia przede wszystkim. Jest jeszcze taki sposób kombinowany, czyli można troszeczkę poruszać skrzydłami, a można troszeczkę też i szybować. No i jest jeszcze trzeci taki typ, czyli lot falisty. Lot falisty, tak się właśnie przemieszczają niektóre ptaki. Na przykład
tutaj prezentowana pliszka siwa, ale też i łuszczaki właśnie tak latają, dlatego też wcześniej mówiłem, że one tak jak mam wrażenie, że trochę tak jakby się męczyły. Na przykład, no grzywacze też potrafią tak latać, potrafią też lecieć w ten sposób, no ale grzywacze to takie specyficzne jest dosyć, ale rzeczywiście potrafią tak, że czasami właśnie w ten sposób falują, chociaż to jest często związane z tym, że to może nie jest taki stricte lot falisty, to bardziej byśmy zaliczyli jednak chyba do tego lotu łączonego, że i szybują, i właśnie bo potrafią się wzbić powietrze, a potem właśnie szybować. Więc troszeczkę ruszają skrzydłami, troszeczkę szybują. Natomiast najlepszym przykładem ptaków, które wykorzystują lot falisty, to jest na przykład dzięcioł. Dzięcioł zdecydowanie. Porusza szybko swoimi skrzydłami, prawda, wzbijając się, potem opada. Znowu szybko porusza skrzydłami, znowu opada i tak dalej. Także, ale pliszka też, jak będziemy nad wodą, to zobaczymy takiego ptaka z długim ogonkiem, który tak leci, no to na pewno będzie pliszka. I ten lot z kolei umożliwia takie chwilowe odpoczynki, że szybko poruszamy, ale za chwilę odpoczywamy. Szybko poruszamy i za chwilę znowu odpoczywamy. Także jest to właśnie też taki sposób na przemieszczanie się. I teraz powstaje pytanie jeszcze na przykład, jak wysoko w ogóle latają ptaki, bo to jest też ciekawe, bo przecież wiemy doskonale, że im wyżej, tym mniej tlenu, tym spadek, następuje spadek ciśnienia, coraz trudniejsze warunki się tworzą, jest coraz zimniej również. No więc pytanie właśnie, czy to nie przeszkadza ptakom, czy one potrafią też na bardzo dużych wysokościach się poruszać. I zaczniemy sobie od takich, które latają stosunkowo nisko, bo zięba jest w stanie latać do jakiejś wysokości mniej więcej 1000 metrów, ale rzadko kiedy osiągają taki pułap. One zdecydowanie raczej wolą się trzymać bliżej ziemi, więc one wcale jakoś bardzo wysoko nie wzlatują, też wiadomo nie szybują. No to jest łuszczak, tak? Przed chwilą mówiłem, czyli one bardziej właśnie tak takim lotem albo aktywnym, albo tym falistym, prawda? Się przemieszczają. No dobrze, czyli mamy 1000 metrów, no to idziemy wyżej. Jeżyk, 2200. No generalnie 2000 metrów. 2000 metrów, tyle da radę, na takiej wysokości utrzymuje się jeżyk. Co dzisiaj o jeżyku jeszcze usłyszymy, troszeczkę w innym kontekście. No to może przejdźmy do kolejnego gatunku w takim razie. I to będą właśnie drozdy. Tu mam akurat kwiczoła i kwiczoł ponad 3000 metrów. Ponad 3000 metrów, czyli już nad Tatrami spokojnie może

I mamy na przykład krzyżówki, czyli kaczki. I kaczki z kolei już mają no, całkiem niezłą wysokość, już dosyć dużą. Wspinamy się coraz bardziej. Mamy 6400 metrów. No już to robi wrażenie. Natomiast idźmy dalej, bo mamy na przykład łabędzie krzykliwe, które potrafią latać na wysokości 8000 metrów. No to już robi wrażenie, bo to już prawie mamy Himalaje, ale czy są ptaki, które będą w stanie przelecieć nad Himalajami w takim razie? Czy może Himalaje to jest takie góry, które są nie do przebycia przez ptaki? No, wiadomo, że są ptaki, które przelatują nad Himalajami i to są na przykład gęsi. Gęsi tybetańskie, które mogą przemieszczać się nad Himalajami. I one oczywiście lecą w kluczu, wspierają się, lecą razem, ale mimo wszystko, no jest to niebywałe osiągnięcie, że ptaki mogą lecieć i pokonywać Himalaje. I w ogóle, jeżeli chodzi o gęsi, szczególnie właśnie gęś tybetańską, to ona akurat ma taką właściwość, która pozwala jej osiągać te wysokie, bardzo wysokie pułapy, ze względu na to, że ma mięśnie szkieletowe i serce są lepiej zaopatrywane w tlen, ze względu na duże zagęszczenie naczyń włosowatych. Czyli w stosunku do innych ptaków, tych naczyń włosowatych gęś tybetańska posiada więcej. I rzeczywiście ta wymiana tlenu następuje bardzo intensywnie, bardzo szybko. No i też o czym warto wspomnieć, że płuca tych ptaków są większe niż u innych, na przykład gęsi. I to dosyć dużo, bo mniej więcej o 1/4. 1/4 to jest ta większa powierzchnia płuc. Zatem rzeczywiście ptaki dostosowane do tych warunków ubogich w tlen, bo jak wiadomo, no, na szczycie Himalajów już tego tlenu jest zdecydowanie mniej. I wydawałoby się, że to już jest koniec, że już nie ma więcej ptaków, które przelatują nad Himalajami, ale takie są. Oczywiście ja też nie jestem w stanie powiedzieć o wszystkich dokładnie ptakach, ale warto o tym pamiętać, że żurawie na przykład już ponad 10 tysięcy metrów nad poziomem morza, 10 kilometrów nad ziemią potrafią przelatywać. No robi to wrażenie. Ale to i tak jest, nie jest rekord, bo był jakiś ptak, który się niestety wkręcił w silnik samolotu. Tak, to był silnik samolotu czyli ten ptak, no krótko mówiąc, został zmielony. Ja już niestety nie pamiętam, jaka to była wysokość, ale to chyba było coś koło 11 kilometrów, 11 tysięcy. Ale niestety nie pamiętam ile, także nie chcę wprowadzać błąd, ale to jest właśnie bardzo ciekawe, że te ptaki aż tak wysoko się wzbiły. A tutaj mamy właśnie żurawie 10 tysięcy metrów. No, powiedzieliśmy sobie o tym, jak one wysoko latają, to teraz powiedzmy sobie, jak one szybko latają. I tutaj oczywiście wiadomo, niekwestionowanym najszybszym ptakiem, zdecydowanym przodownikiem, liderem jest oczywiście wspomniany przeze mnie na poprzednim naszym wykładzie sokół wędrowny, który to potrafi pikować, tu zaznaczam pikować, w tym locie takim nurkującym, potrafi osiągać 400 km na godzinę. Ludzie się ciągle spierają, czy to jest 380, 390, czy może 420, 480. Różne są teorie, różnie to jest podawane. Niemniej nie ulega wątpliwości, że to jest najszybszy ptak żyjący na świecie i jednocześnie najszybsze w ogóle zwierzę żyjące na świecie. Żadne inne zwierzę nie jest w stanie, albo nieliczne tylko przekraczają jakieś tam duże wartości tych prędkości, a niektórym się to zupełnie nie udaje, albo byśmy powiedzieli nawet, że są bardzo, bardzo wolne, typu na przykład ślimaki, prawda? No to chyba każdy z nas doskonale zna. No dobrze, no to jak w takim razie szybko latają te ptaki? I znowu mamy czajkę. No tu będą głównie zestawione takie ptaki, które są migrantami, czyli które podejmują ten trud wędrówki. I czajka dosyć wolno.

0: Leci, bo nawet no, w terenie zabudowanym spokojnie się może poruszać i mandatu nie otrzyma. 46 km na godzinę. Natomiast ohar już mógłby mieć delikatny mandacik, ale tylko delikatny, bo ma 55 km na godzinę. To jest jego prędkość przemieszczania się. Zresztą niewiele szybciej leci łabędź niemy, bo raptem o 3 km więcej. Chociaż często robi bardzo dużo hałasu przy tym. Jak już leci, to czasami z daleka słychać te łabędzie. I mamy jeszcze szpaka, który jest takim równoważny, jeżeli chodzi o prędkość lotu, bo z łabędziem osiąga taką samą prędkość, czyli to jest 58 km na godzinę. No, troszeczkę szybciej z kolei lecą gęgawy, bo gęsi potrafią 60 km na godzinę rozwinąć, 62. I idziemy dalej. Znaczy, w ogóle powiedziałem gęgawy, w ogóle gęsi, tak? Mówię ogólnie, tak? Nie, jakby nie skupiam się na konkretnych gatunkach, tylko mówię pewne takie ogólne prawdy. I jeszcze są kaczki, różnego rodzaju kaczki. I te kaczki potrafią rozpędzać się też dosyć szybko, do dużych prędkości. Kto kiedyś miał możliwość obserwowania krzyżówek, ten wie doskonale, że te ptaki potrafią naprawdę bardzo szybko przelatywać, zresztą jak w ogóle kaczki. Dlatego też, jak się poluje na kaczki, to bardzo często można zranić takiego ptaka, nie zabije się go i mu tylko przysparza się dużo większych cierpień, więc zdecydowanie nie warto. No i mamy jeszcze właśnie znowu jeżyki. Wracamy do jeżyków, które to są ptakami dosyć szybko się przemieszczającymi. Latają bardzo szybko w pogoni, szczególnie za pożywieniem, potencjalnym oczywiście za owadami. No i w pogoni za zdobyczą osiąga prędkość 200 km na godzinę, co czyni go no, jednego z szybszych i też bardzo dobrych lotników w ogóle występujących w naszym kraju. No dobrze, to teraz powiemy sobie w takim razie o barierach i o przeszkodach, bo tych nie brakuje. I czasami ptaki nawet wolą obrać dłuższą trasę, ale żeby ona była jednak bezpieczniejsza. Czyli najlepsza trasa wędrówki nie musi być wcale tą najkrótszą. Warto to zapamiętać również i nam, bo wydaje mi się, że taką zasadę można spokojnie stosować i w życiu. Takimi barierami, aha, tu jeszcze na poprzednim slajdzie pokazałem góry. No i te góry rzeczywiście, no już wspomniałem wcześniej przy okazji tych gęsi tybetańskich, że góry są bardzo dużą barierą, czasami taką trudną do przebycia. Natomiast, no to oczywiście nie wszystko, bo muszą się zmagać z wieloma innymi jeszcze przeciwnościami. Między innymi morza. Morza, na których ptaki też giną, bo sobie nie dają rady, bo są może za słabe, kiedy wyruszają w podróż. I to są właśnie, poza tym mogą być i burze, sztorm, prawda, więc to też ptakom nie sprzyja. Ale również niesprzyjającym takim miejscem jest na przykład pustynia, czyli te takie tereny mocno otwarte, gdzie nie ma praktycznie w ogóle żadnego miejsca, gdzie by znaleźć, nie wiem, chwileczkę wytchnienia, no to jest to bardzo, bardzo trudne zadanie, żeby taki obszar pokonać. Dodam tylko, że zdarzają się takie sytuacje, że ptaki migrujące przysiadają na przykład zmęczone, bardzo zmęczone, przysiadają na statkach i tam właśnie odpoczywają. I czasami można bardzo blisko do nich podejść, bo one po prostu nie chcą się zrywać, bo one muszą odpocząć, muszą nabrać trochę siły. No i czyli tak, mamy morze, mamy pustynię, ale nie zapominajmy, że takimi najważniejszymi czynnikami pogodowymi, bo właśnie już troszeczkę wspomniałem o tym, też pogoda ma bardzo duże znaczenie na to, jak ptaki się przemieszczają. I spośród wszystkich różnych czynników pogodowych, takimi najważniejszymi dla ptaków to są kierunek wiatru. No, jest to w końcu zrozumiałe, bo jest różnica między tym, to każdy, kto jechał na rowerze, to wie, że jechanie pod wiatr jest dużo gorsze niż jechanie z wiatrem. To samo, jeżeli chodzi o zachmurzenie. Zachmurzenie nie pozwala się orientować w nocy, bo zasłania gwiazdy i to wtedy też są trochę problematyczne sytuacje. I temperatura, oczywiście, temperatura, która ma wpływ przede wszystkim na aktywność bezkręgowców. W związku z tym, jak bezkręgowców jest wiele, to i ptaki sobie też poradzą i też jakoś się tam wyżywią. No a uzupełnianie zasobów energetycznych jest niesłychanie ważne podczas całej drogi. No i zdarza się też tak, że ptaki, na przykład migrujące ze Skandynawii, gdzieś tam w stronę Półwyspu Iberyjskiego, po prostu są dosłownie zwiewane przez silne wiatry i lądują na przykład na angielskich plażach. Nad Bałtykiem też można zobaczyć coś takiego, bo są na przykład myśli króliki, o których dzisiaj już wspominałem. To takie malutkie ptaki, które możemy spotkać nad Bałtykiem w momencie, kiedy kiedy przeleciały przez cały Bałtyk i są po prostu wyczerpane, wycieńczone, i one tylko ten pierwszy ląd osiągają i tam po prostu dyszą ze zmęczenia, dosłownie moglibyśmy tak powiedzieć. No jest to coś niesamowitego. I bariery różnego rodzaju stawiane przez ludzi dezorientują ptaki. Ptaki się często nie rozbijają. Mamy tutaj mosty i no wiadomo, że każdy z mostów, każdy też nieoświetlony obiekt, każdy szklany obiekt jest potencjalnym zagrożeniem dla ptaka. Ptaki często właśnie rozbijają się o tutaj te liny, o te pylony główne, także to jest też dosyć duże dla nich zagrożenie. Mamy farmy wiatrowe również i one też stanowią duże zagrożenie, bo ptaki się zwyczajnie o nie rozbijają. No, już pomijam aspekt, że one dosyć tak psują krajobraz, tak jak tutaj, no to jednak jest to też dosyć duża zapora dla ptaków. Także sporo ptaków właśnie można znaleźć martwych i leżących pod takimi wiatrakami. Tutaj dochodzimy do bardzo ciekawego jeszcze jednego zjawiska, które bardzo utrudnia życie ptakom, a szczególnie ptakom migrującym, bo jest taki mały ptaszek wędrowny, wielkości wróbla mniej więcej, i on się nazywa ortolan. I ten ortolan jest, no widzimy, że z trznadlem ma wiele wspólnego, ale ortolan był i jest nawet cały czas, przecież są wyłapywane i po prostu zabijane. A w jakim celu? A w celu konsumpcyjnym, jak to tutaj widzimy. I niestety, no muszę powiedzieć, że bardzo wiele tych ptaków ginie podczas takiej wędrówki, po prostu jest zastrzelonych i trafia na talerz. Kiedyś był taki moment w przeglądarce googlowskiej, że kiedy wpisaliśmy ortolan, to pojawiały się tylko praktycznie same takiego typu zdjęcia, czyli te ortolany upieczone. No a jak wiadomo, jest to dosyć popularne zjawisko polowania na ptaki na południu Europy przede wszystkim. Południowo-zachodnia Europa, również na przykład we Francji. I mimo tego, że wprowadzono ochronę, to w 1999 roku, to rocznie, i tu zaznaczam nielegalnie, odławia się nawet do 30 tysięcy ortolanów. 30 tysięcy ortolanów, to proszę zobaczyć, ile to jest rodzin, prawda? To razy dwa, to mamy 60 tysięcy ptaków w ogóle. Także to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. No i tutaj jeszcze tylko dopowiem, że tylko w Senegalu rocznie zabija się około 25 milionów ptaków, czyli więcej też niż się w ogóle obrączkuje. Czyli jesteśmy więcej w stanie podczas jednego roku zabić ptaków, i to tylko w jednym państwie, tylko w Senegalu, więcej tam się zabija niż przez cały rok na świecie się obrączkuje. Także no to jest niestety, no to jest bardzo przykra wiadomość, ale rzeczywiście tak to wygląda. A jest jeszcze taki bardzo też przykry obrazek przedstawiający martwe nasze bociany, ptaki, które uchodzą za symbol naszego kraju, są wręcz, myślę, że takimi ptakami świętymi. Są naprawdę z taką czcią traktowane. Natomiast kiedy udają się daleko, daleko od nas wylatują, no to właśnie może spotkać je taki los. Także to jest jedna też z bardzo ważnych barier czekających na zwierzęta, na ptaki przelatujące. No właśnie, i teraz powiedzmy sobie jeszcze, bo powiedziałem, że zrobię jeszcze taki troszeczkę przegląd tego, całkiem widzę, nam to sprawnie idzie i bardzo dobrze, także dzisiaj się zmieścimy ze wszystkim. I teraz jeszcze na tak zakończenie, takie podsumowanie, chciałbym Państwu przybliżyć trochę, żebyśmy się wczuli w rolę dymówki, żebyśmy razem z nią przebyli jej drogę i zobaczyli, że życie ptaka wcale nie jest beztroskie, jak to czasami nam się wydaje, jak one na wiosnę przylecą, one tam sobie świergoczą i piękne melodyjki wygrywają. To oczywiście nie po to, żeby nam było miło, tylko to jest walka o życie, o byt, o przetrwanie swoich genów. No, również podczas podróży, kiedy ptaki podejmują migrację, również jest to ciągła walka o przetrwanie i zaraz Państwu to wytłumaczę. To nie jest tak, że ptak tutaj u nas odchował swoje młode, czy się dopiero urodził i teraz leci w drogę, która jest pełna przygód fantastycznych i samych dobrych rzeczy. No niestety tak nie jest, bo jest dokładnie odwrotnie, czyli można zginąć, można trafić na wiele różnych nieprzewidywalnych sytuacji, którym trzeba stawić czoło, także jest to dosyć trudne. I my przebędziemy taką trasę z Wielkiej Brytanii do Alaski, do Afryki, co ja mówię, do Afryki, do południowej Afryki, z tym, że zależy, do którego miejsca dolatuje taka jaskółeczka. No bo one oczywiście mają bardzo szeroki areał występowania, od w zasadzie południowej po środkową Afrykę. Także widzimy, że to jest bardzo dużo, ale ja przyjąłem jakiś tam schemat i Państwu pokażę właśnie, jak ta dymówka przelatuje, jaki ona pokonuje dystans i gdzie ona się w ogóle pojawia. No więc, jeżeli wylatuje taki ptak z Wielkiej Brytanii, to wiadomo, że musi oczywiście wcześniej się przygotować, to już też mówiliśmy na poprzednim naszym wykładzie, ale taki ptak wylatuje z Wielkiej Brytanii i kieruje się w stronę Afryki na południe. I pierwsza przeszkoda, jaka na niego czeka, to jest oczywiście kanał La Manche. Kanał La Manche o szerokości 35 km, który to jest taką pierwszym wyzwaniem. Co prawda jeszcze ich będzie całe mnóstwo, ale to jest jedno z nich. I jest to szczególnie trudne zadanie dla ptaków młodych. No i tutaj właśnie zaczynają się pierwsze zgony. Tutaj już pierwsze zwierzęta, jeszcze nie doleciawszy w ogóle na kontynent europejski, są cały czas, ale mówię o tym zwartym kontynencie, no to nie udało im się w ogóle tam dotrzeć i już właśnie zginęły. No dobrze, ale ci, którzy przetrwają, ci, którzy przelecą te 35 kilometrów, to później czeka je lot przez Francję. Francja to jest takie miejsce, gdzie ptaki nocują, na przykład w winnicach, tak jak tutaj to pokazałem. Niestety są dla nich dużym zagrożeniem ulewne deszcze i jeżeli im się nie uda odpowiednio schronić, no to takie jaskółki też mogą zostać zabite. Te niesprzyjające warunki również mogą być bardzo, bardzo destrukcyjne dla takiego ptaka. I przez Francję przelatują dosyć szybko, zajmuje im to jakieś mniej więcej od 3 do 5 dni. Następnie napotykają na masyw Pirenejów, który stanowi już dużą przeszkodę. Może to nie są Himalaje, ale jednak. I mogą też się pojawić, wiadomo, burze. W związku z tym jest to też takie ryzykowne miejsce, ale trzeba też nad nim przelecieć. No i oczywiście w rejonie basenu Morza Śródziemnego ginie bardzo wiele ptaków upolowanych przez myśliwych. Chociaż jaskółki i tak mają całkiem nieźle, bo jaskółki z kolei są niezbyt chętnie strzelane, z tego co mi wiadomo, ale rzeczywiście no, jest to basenie Morza Śródziemnego, tradycja. Chyba tak mi jeśli mogę powiedzieć, że to jest taka tradycja. I w zasadzie tu nie chodzi nawet, żeby tego ptaka pozyskać w celach kulinarnych, tylko bardzo często jest tak, że po prostu strzela się do tych ptaków na zasadzie takiej zwyczajnej atrakcji. To jest po prostu traktowane jako atrakcja, jako hobby, jako pasja i te ptaki się po prostu masowo zabija i często one są też ranione i niestety już nie są w stanie dalej lecieć. Także jest to też bardzo problematyczna sprawa, bo o ile na przykład właśnie w celach konsumpcyjnych byłyby te ptaki upolowane, no to jest to bardziej do zrozumienia niż jak jest to po prostu strzelanie do samego strzelania do żywego celu, do wszystkiego, co się rusza. No i to jest też plaga, niestety, w basenie Morza Śródziemnego. Przecież zdarzały się już takie przypadki, że na przykład bocian do nas wracał, prawda, i miał skrzydło przebite strzałą. No i trzeba później takiemu bocianowi dosyć mocno pomóc.
1: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
2: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Ale no wracały, to jest najważniejsze. Jaskółki przeprawiają się przez Morze Śródziemne. One lecą tak, że mogą się trzymać lądu, podobnie jak i na przykład bocian. Bocian cały czas się trzyma lądu, to już tłumaczyłem dlaczego, no bo te kominy termiczne się tworzą i one z nich korzystają, ale mogą też przelecieć tak na jeden strzał przez Morze Śródziemne. Ten taki lot wynosi około 500-600 kilometrów, ale można też oczywiście oblatywać morze i dolecieć do Hiszpanii, przez Hiszpanię na Gibraltar i dalej właśnie już będąc w Afryce można kierować się na południe. Aha, i tu jeszcze zapomniałem dopowiedzieć jednej ważnej rzeczy, że ptaki często zdarza się tak, że te, które lecą gdzieś tam w okolicach Hiszpanii, Portugalii, Gibraltaru, mogą zostać przez silne wiatry zepchnięte na ocean i wtedy niestety mogą zginąć. A kiedy dolecą do Afryki, to wydawałoby się, no znowu ląd, udało nam się, jesteśmy bezpieczni i niestety to jest bardzo mylące, ponieważ w Afryce jest taki sokół skalny, który w sezonie lęgowym wręcz specjalizuje się w polowaniu na migrujące ptaki wróblowe. On właśnie jest takim drapieżnikiem, który no, stanowi taką barierę czasami nie do przebycia i ptaki potrafią ze sobą też współpracować. Mówię oczywiście o tych sokołach. Sokoły skalne potrafią ze sobą współpracować. Po to i stoją, obsiadają wybrzeże Afryki w kilkuset metrowych odstępach i w zasadzie no jak tak akurat wybierze tę trasę, no to najprawdopodobniej zostanie niestety upolowany. I następnie, nas, następnie jest, dochodzi do przelotu nad Saharą, który jest niezwykle wyczerpujący. Trzeba pokonać około 1500 kilometrów i no nie ma, najgorsze jest to, że nie ma możliwości żerowania, tak jak nad morzem, jeżeli się jest na przykład takim ptakiem siewkowym, to się nie pożeruje, bo one mogą tylko na brzegu chodzić cały czas, ale nie mogą latać, znaczy może inaczej, mogą latać, źle mówię, nie mogą za bardzo nurkować, a nie usiąść w ogóle na ziemi, na wodzie, w związku z tym nie mogą się unosić na wodzie, w związku z tym jest to bardzo utrudnione. A na, w przypadku pustyni rzeczywiście też jest tak, że przelot przez pustynię jest bardzo wyczerpujący i nie ma oaz, albo są bardzo nieliczne i nie ma możliwości żerowania, nie ma też cienia, co gorsza, nie ma też cienia, także to też jest dosyć, dosyć trudne. No i mogą wystąpić na przykład burze piaskowe, więc zawsze warto mieć to na względzie. I docierają ptaki do Sahelu, czyli obfitość pokarmową i tutaj oczywiście zaczyna się już troszeczkę inne środowisko, bo one lecą przez półpustynie albo nawet już powoli sawanny, które to są właśnie ich głównym celem, takim punktem docelowym. I jaskółki też zdarza im się, że wlatują w lasy deszczowe, ale tam też mogą na nie czekać różnego rodzaju zagrożenia. Chociażby w postaci takich codziennych burz, to też jest dla ptaków bardzo, bardzo trudne, a pamiętajmy o tym, że no jednak te burze potrafią być dużo, dużo gorsze niż u nas. I kiedy uda im się pokonać te wszystkie przeszkody, o których teraz mówiłem, czyli widzimy, że na każdym fragmencie, na każdym etapie swojego lotu ptaki mogą zginąć, to do tego wszystkiego pojawia się afrykańska sawanna. Afrykańska sawanna i tam niestety też muszą być cały czas ostrożne, bo to, że osiągnęły sawannę, nie oznacza już pełnego sukcesu. Sukces jest taki, że udało im się dolecieć, ale niestety te ptaki są, na nie się poluje w celach kulinarnych. No więc niestety to samo, co w Baszenie Morza Śródziemnego, to samo zagrożenie. Ale też jest obfitość pokarmowa, bo jest bardzo dużo owadów, a przypomnę z zeszłego wykładu, że ptaki podejmują migrację, dlatego że w miejscu, w którym normalnie żyją, nie ma owadów. Teraz jak wyjdziemy na zewnątrz, to każdy się zorientuje, że owadów w zasadzie nie ma. Jakieś tam nieliczne będą, wiadomo, ale zasadniczo tych owadów nie ma. No i takie właśnie zwierzęta żywiące się tymi owadami miałyby bardzo duży problem, żeby w ogóle znaleźć cokolwiek do jedzenia. No i to by było na tyle, czyli przebyliśmy drogę razem z naszą jaskółką z Wielkiej Brytanii do Afryki. I chciałem tak właśnie, żeby Państwu trochę unaocznić, dokładnie zobrazować to, jak ta podróż wygląda i jakie są trudności podczas tej podróży. No i później na naszą wiosnę, kiedy u nas zaczyna się wiosna, to te ptaki z kolei wędrują z powrotem, przelatują do naszego kraju po to, żeby tam właśnie w dogodnych warunkach założyć, znaleźć partnerkę, zbudować gniazdo i złożyć jaja. No i to by było na tyle z dzisiejszego wykładu, czyli jednak udało mi się całość Państwu przedstawić. To tylko może tak wyglądało, że to są, że to będzie aż tyle tego materiału i że dzisiaj się nie wyrobimy, a się okazuje, że nawet całkiem sprawnie to wszystko poszło. Także oczywiście temat migracji jest dużo większy, można byłoby tutaj wiele innych rzeczy jeszcze powiedzieć, ale myślę, że tak Państwu nakreśliłem, jak w ogóle ta migracja ptaków wygląda i że jest to problemem, żeby dolecieć najpierw na zimowisko, a potem żeby z tego zimowiska wrócić. Bardzo wiele ptaków tego, to im się nie udaje, ale no, wynika to też z tego, że jest duża właśnie presja ze strony drapieżników, ze strony ludzi też, nie oszukujmy się, i sporo tych ptaków na trasie ginie. Ale Dlatego właśnie starajmy się im też za bardzo tutaj nie przeszkadzać w naszym kraju, no bo pamiętajmy, że one faktycznie, szczególnie kiedy wrócą, no to są takie zmęczone, wycieńczone, więc też na przykład nie ma co takich ptaków jakoś tam szczególnie męczyć, niech one sobie odpoczną, jak już tutaj wrócą. No i chyba nie muszę też mówić tego, bo wielokrotnie to powtarzałem, że zdarzają się takie przypadki, że to ptaki do nas przylatują z Rosji, ze Skandynawii i tak dalej, i tak dalej. Także takich przykładów jest całkiem sporo, ale mam nadzieję, że tym materiałem troszeczkę Państwu przybliżyłem, jak wygląda ta wędrówka ptaków, że to wcale nie jest takie proste i bardzo często właśnie niestety ptaki giną, czy są po prostu bezmyślnie zabijane przez ludzi. To jest strasznie przykre. Ale to by było chyba na tyle. Jak jeszcze zerkniemy oczywiście na pytania. No tak, gołębie awizo nie zostawią, to prawda, także tego się, to się niestety nie da. O, tutaj właśnie, ja nie poruszyłem też tego tematu, a to jest też ciekawe, bo pytanie dotyczy migracji na skutek zmian klimatu, bo już widać zmiany i powroty ptaków są coraz szybsze, no i odlatują na mniejsze odległości, zdecydowanie. A ja bym tylko, może nie będę tego tematu całego rozwijał, ale tylko dopowiem, że są takie ptaki, które w ogóle już nawet nie podejmują tej migracji, bo stwierdzają, że jest na tyle łagodna zima, że po prostu zostaną. I czasami dzięki temu są wygrane, a czasami mogą, no niestety, też stracić życie. No ale to jest po prostu taka loteria.

O, a to jest bardzo ciekawe pytanie. Czy obserwowano zmiany ptasich tras migracyjnych nad obszarami objętymi działaniami wojennymi lub nad obszarami katastrof naturalnych? To jest ciekawe. Ja tak sądzę, że pewnie niektóre ptaki wzięły na to poprawkę. W momencie zależy, w jakim etapie, na jakim etapie swojej podróży natknęły się na te działania wojenne czy katastrofy naturalne, ale sądzę, że jednak gros tych ptaków jednak od setek tysięcy lat tak lata i myślę, że z powodu na przykład działań wojennych teraz, prawda, chociażby to, co się toczy, to, co się dzieje na Ukrainie, nie wiem, czy to w jakiś sposób wpływa na tę migrację, ale myślę, że może mieć jakiś wpływ.

No tak, to też jest ciekawe, że mało kto porusza temat fauny i flory na tle działań wojennych. No to właśnie mówię, jeżeli ktoś jest zainteresowany tym tematem, to już dobry rok temu chyba, albo może nawet i jeszcze dłużej, ale jest właśnie taki dwuczęściowy wykład o tym, jak to zwierzęta uczestniczą w nie swoich wojnach, ale w tych naszych wojnach i też niestety często giną. Jaki będzie następny film? Tego nie wiem, ale z pewnością w grudniu będzie. Także proszę się nie obawiać, na pewno będziemy nagrywać.

O, tu jest też bardzo ciekawe pytanie. Które ptaki pokonują największą odległość? To mogę powiedzieć tak. Jest rybitwa popielata, której trasa w jedną stronę tylko, w jedną stronę, bo leci praktycznie od jednego bieguna do drugiego, a potem z powrotem. No to po południkach wiemy, prawda? Zresztą no, było to badane. To oczywiście jest odległość 20 tysięcy kilometrów, na 20 tysięcy kilometrów. I to zdecydowanie jest rekordzistka, właśnie rybitwa popielata. Z tym, że rybitwa popielata też jest czasami widywana w naszym kraju, na przykład na wybrzeżu. Nawet kiedyś one się bardzo, bardzo dawno temu, jeżeli dobrze pamiętam, to one się nawet gnieździły. No ale już teraz to jest tylko historia. I czy niektóre ptaki podróżują, bo w jakimś miejscu jest im zbyt ciepło, pyta Karolina. Trudne pytanie. Tak myślę, czy jest mi znany jakiś taki przykład ptaka, który podróżuje, bo w jakimś miejscu jest im zbyt ciepło. Na pewno mogę powiedzieć, że jeżeli jest zbyt mało jedzenia, to oczywiście. Jeżeli brakuje jedzenia, to jak najbardziej będą podróżowały, ale czy jeżeli jest za ciepło? Ja sądzę, że jeżeli jest im za ciepło, to one w pewien sposób mogą się wentylować, schładzać, tak mi się wydaje, ale to, no to ciekawe pytanie, muszę powiedzieć, bo naprawdę nie wiem, nie znam odpowiedzi na to. No, ale to się potwierdza zasada, że zawsze na wykładzie ktoś zada takie pytanie, na które nie znam odpowiedzi i obnaża moją niewiedzę, a ja muszę się przez to doszkalać. Znaczy, to jest akurat dobre, muszę się dodatkowo uczyć. Muszę zostać z tym pytaniem. Nie potrafię tutaj odpowiedzieć. Nic mi nie przychodzi teraz do głowy. Może gdzieś w przyszłości coś wykombinuję. A czy są jakieś ptaki, które kiedyś migrowały, a teraz zostają u nas i udaje im się przezimować i rozpocząć kolejny sezon lęgowy? Oczywiście, jasne, że tak, są takie ptaki i na przykład chociażby, no sikorkom się zdarza, chociaż sikorka to nie jest dobry przykład, bo to nie jest taki typowy ptak, który migruje, aczkolwiek podejmuje trasy bardzo takie krótkie, ale na przykład łabędzie bardzo często właśnie zaczynają już zostawać. Niektóre ptaki, rudziki przecież, prawda, też zostają na zimę. Zdarza się, że je zaobserwujemy. Zięby również. I to jest tak, że one dzięki temu, że jeżeli przezimują, im się nic nie wydarzy, a w dodatku przeżyją w całkiem niezłej kondycji, no to są wygrane, bo nie muszą latać, a zatem mogą z początkiem wiosny rozpocząć przystępować już do sezonu lęgowego. I dzięki temu, tak jak na przykład ptaki niektóre wyprowadzają kilka różnych lęgów, no to im szybciej, tym lepiej. Więc to jest bardzo dobre zjawisko. Bardzo warto zaczynać wcześniej, znaczy warto nie odlatywać, dlatego że będzie można, jeżeli się uda przezimować, jeżeli się przetrwa zimę, no to będzie można właśnie. Będzie można szybciej rozpocząć szukanie partnerki, budowę gniazda, wychowywanie młodych i zająć tym samym lepsze miejsca do odbycia lęgu, więc to jest jak najbardziej dobre zjawisko. Są też ptaki, które na przykład zostawały u nas, typu bociany, prawda? Ptak, który wydaje się, że i on spokojnie sobie da radę, jeżeli on będzie miał rzeczywiście pożywienie, to on da radę, bo dla niego jest problemem brak pożywienia, a nie to, że jest zimno. Także to jest ciekawe. Więc też nawiązując troszeczkę do tego wcześniejszego pytania, czy niektóre ptaki podróżują, bo w jakimś miejscu jest im zbyt ciepło, to wydaje mi się, że częściowo jest trochę odpowiedź. Teraz troszeczkę udzieliłem odpowiedzi na to pytanie, bo bardziej chodzi ptakom o pożywienie, o dostępność do pożywienia, a nie o samą temperaturę. A, dlaczego, tak, dlaczego ptaki latają w tych literkach V, prawda? Ta odwrócona literka V, bo one lecą w ten sposób, prawda? Bardziej tak powinienem pokazać, bo to w poziomie. One lecą w takim układzie, ponieważ jest to oszczędniejsze, pomaga to bardzo mocno zaoszczędzić energię.
Ponieważ ptak lecący za kolejnym ptakiem nie musi się tak wysilać jak ten pierwszy, jak ten lider. Lider prowadzi i on się męczy najbardziej, a potem pozostałe ptaki wpadają w taki ten tunel aerodynamiczny za tym ptakiem i są niejako, można powiedzieć, nawet ciągnięte, czyli im jest dużo łatwiej. Ten ostatni, mimo tego, że cały czas też porusza swoimi skrzydłami, to w zasadzie jest takim, no, na doczepkę tym ptakiem, znaczy na doczepkę. No, on sobie po prostu spokojnie leci, on się za bardzo nie męczy, mimo tego, że cały czas też porusza tymi swoimi skrzydłami, ale jest dużo łatwiej. Ja już nie pamiętam dokładnie, ale to było wyliczane, o ile ten ptak, który jest dalej, no nie pamiętam już też na której pozycji, ale o ile on się męczy, i rzeczywiście ta różnica w procentach jest dosyć duża, chyba to było coś koło 30% nawet. Także, no ale mówiłem, prawda, że między szybowaniem a lotem ciągłym jest oszczędność, lotem aktywnym jest oszczędność energii rzędu 97%, 5-7%. Także to jest bardzo duża oszczędność. No więc tutaj też myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, że te 30% około, ale mówię, to nie pamiętam dokładnej wartości. Ale pewnym jest to, że po prostu jest tak łatwiej lecieć. Łatwiej i też bezpieczniej, bo jednak ptaki też wzajemnie ze sobą się kontaktują, a bezpieczniej, no bo jednak jest to grupa, a nie pojedynczy ptak. Czy ten sam ptak zimuje w tym samym kraju co roku? Oczywiście to się może zmieniać. To nie jest tak, że one są przypisane do konkretnych miejsc. Bardziej wracają w te same miejsca. A jeżeli chodzi o zimowanie, to tego też do końca nie wiem, bo powiem szczerze, jak czytałem o ptakach migrujących, to bardziej wiem o tym, że one wracają na swoje miejsca, które sobie jakoś tam upodobały. Nawet dubelty potrafią wracać na miejsca tokowania z dokładnością dosłownie kilku metrów. Tak, no, to chodzi co prawda o toki, ale mimo wszystko, no, to jest imponujące, że praktycznie z taką dokładnością, nie mając żadnych narzędzi nawigacyjnych jak ludzie, ale mając te, które są wewnętrznym im ich takim zegarem biologicznym, o czym powiedziałem na samym początku dzisiejszego wykładu, no to potrafią właśnie z wykorzystaniem tych narzędzi trafiać dokładnie do danego miejsca. I tutaj jeszcze mamy, także moim zdaniem one mogą zimować w tym samym kraju co roku, ale nie muszą, bo tak jak mówię, ten areał zimowania jest, chociaż na przykład wodniczki wiem, że rzeczywiście wybierają sobie konkretne miejsce i tam konkretnie właśnie przylatują, ale bociany na przykład mają dużą rozpiętość, bo tam od środkowej do południowej Afryki, zresztą podobnie jak i wspomniana dymówka dzisiaj. Ale czy akurat ten jeden konkretny ptak, tam powiedzmy jakiś tam czesio, leci dokładnie zawsze do tam Mozambiku, to tego nie wiem niestety, czy tak akurat jest. Ale sądzę, że można się spodziewać tego, że to tak też wygląda właśnie. No bo tak jak wspomniałem, one się uczą trasy, lecą na tej trasie, którą znają, więc myślę, że tak. I jak ptaki umawiają się na wspólny lot? W przypadku bocianów to jest na przykład tak, że one tworzą te sejmiki znane, czyli tworzą grupę ptaków, zlatują się na dane miejsce i one wtedy trochę wybierają takie słabiaki, no i podejmują na przykład decyzję, że ten akurat nie poleci z nami, no bo on jest za słaby, będzie nas za bardzo spowalniał. Nie wiem, jak to robią gęsi, ale gęsi są bardzo takimi, chyba jednak wydaje mi się, dużo bardziej pod względem emocjonalnym, takim empatycznym, dużo bardziej jednak rozwiniętymi zwierzętami niż bociany. Takie mam podejrzenie, więc sądzę, że one będą się bardzo siebie wspierały, będą bardzo sobie pomagały, więc myślę, że gęsi bardziej mogą się tutaj umawiać, no, nie dokonując jakiejś selekcji, tylko bardziej to umawianie wygląda w ten sposób, że po prostu komunikują się, że tego na przykład osobnika trzeba wspierać, bo jest słabszy. Tak mi się wydaje, na tyle, na ile poznałem gęsi i na ile o nich czytałem, i na tyle, na ile wiem, jak one są właśnie mocno takie ze sobą związane, szczególnie te więzy rodzinne są bardzo mocne.
to wydaje mi się, że one mogą się umawiać. A jak to robią? No podejrzewam, że to wygląda tak, tylko mówię, to jest tylko taka hipoteza moja, że po prostu grupują się w pewnym momencie, kiedy zaczyna się robić zimno. No i jakiś tam pewnie przywódca, bo jakiś taki pewnie musi być, to po prostu wyrusza dalej, podejmuje decyzję, że wyruszamy, no i one wylatują. Ale jak to się fizycznie dzieje dokładnie, to tego nie wiem i sądzę, że to jest chyba do zbadania, jeszcze chyba mało kto wie. Także to też nam pokazuje, że my, nasza wiedza na temat migracji ptaków jest jeszcze bardzo, bardzo skromna i wydaje mi się, że jeszcze można dużo tutaj się dowiedzieć i sporo jeszcze uzupełnić. No, widzę, już miałem kończyć, a tu widzę, kolejne pytania się pojawiają, ale to dobrze, widzę, że jest zainteresowanie, to tylko się cieszyć. Tak, za 2 dni odcinek Jesień w lesie, ale to akurat już było dawno temu, także to na pewno nie jest żaden nowy odcinek. A nowe odcinki będą prawdopodobnie w grudniu, tak mi się wydaje. Chociaż kto wie, może jeszcze coś uda się zdążyć zrobić. Zobaczymy. Ale w grudniu na pewno, to obiecuję, że coś jeszcze będzie. Może jakiś wykład, może jakiś świąteczny jeszcze zrobimy, mam nadzieję. Jakie gatunki są nowe dla naszego klimatu względem ocieplenia? Ciężko mi teraz powiedzieć dokładnie, jakie są nowe, takie, które na skutek ocieplenia się klimatu tutaj do nas dotarły, bo mam w głowie jakieś przykłady innych zwierząt. Akurat ptaki mi nie przychodzą do głowy, ale na przykład mogę podać taki przykład, że na skutek ocieplenia się klimatu więcej ptaków się pojawia danego gatunku, nie może nowego gatunku. Tak, bo tutaj jest mowa o nowych gatunkach zupełnie. To może tyle nie, ale powiem, że gatunki, które u nas były, ale z racji tego, że się ociepla się klimat, to właśnie coraz częściej można je obserwować, coraz lepsze mają warunki. No szkoda, że to nie dotyczy na przykład kraski, ale na przykład żołna z kolei jest rzeczywiście takim ptakiem, dla którego właśnie to ocieplenie jednak w jakimś tam stopniu jej pomogło. No to wiadomo, też chodzi o działania ludzi, ale jednak mimo wszystko. To taki jeden z pierwszych przykładów, ale rzeczywiście na przykład pelikany, to, że coraz częściej się pojawiają w naszym kraju, myślę, że też należy wiązać z ocieplaniem się klimatu. To, że jest cieplej, po prostu powoduje, że pewne gatunki do nas tutaj, ta granica się przesuwa. Ja powiem szczerze, mówię, teraz jestem trochę zaskoczony tym pytaniem, więc tak z głowy teraz mówię i ciężko mi tak cokolwiek jest wymyślić, zwłaszcza, że nie mam za bardzo możliwości takiej, żeby się teraz bardziej jakoś dłużej zastanowić, prawda? No bo szkoda czasu, ja nie będę teraz siedział tu i tu dumał, ale może to też jest taki przyczynek do kolejnego wykładu. Tutaj widzę o papugach, a o papugach to mi się od razu przypomina Aleksandrety Obrożne, z tym, że nie wiem, czy ona akurat na skutek ocieplenia się klimatu, ale rzeczywiście, no kiedyś nie było w ogóle takich ptaków u nas w kraju, a teraz już są. Tak jak z mandarynkami. Mandarynki kiedyś były w zasadzie, no ja pamiętam, w parku Łazienki Królewskiej tyle, a okazuje się, że one już się rozpleniły, w zasadzie już wszędzie występują, także no to też jest taki ciekawy przykład, ale to akurat nie wiązałbym w żaden sposób z ociepleniem klimatu, tylko bardziej ze znalezieniem odpowiedniej niszy ekologicznej. A względem klimatu, to mówię, jeszcze bym musiał pewnie pomyśleć, ale to jeszcze sądzę, że gdzieś tam w przyszłości może się pojawi taki temat. Chociaż to jest dobry temat, myślę. Jak wpłynęły zmiany klimatu na pojawianie się nowych gatunków, czy nowych zwierząt w ogóle. Myślę, że to jest warte omówienia. Może kiedyś taki wykład zrobimy, ale to już na pewno nie w tym roku, od razu zaznaczam. Proszę pamiętać, że jeszcze mamy też, bo powstała taka dziura już od kilku spotkań, nie było nic o miłości w świecie zwierząt, a też jeszcze mamy sporo z tego cyklu do skończenia, a jeszcze się pojawiają nowe tematy, także jest całkiem sporo, jeszcze czeka nas bardzo dużo różnych spotkań. Dobrze, kończę na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na nasze kolejne spotkanie.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: Dzień dobry, witam Państwa w środowiskowym laboratorium ciężkich jonów. Na wykładzie, który za chwilę rzeczywiście poprowadzę i zacznie się, ale on będzie połączony z doświadczeniem, z pokazem, w którym czynną rolę będziecie Państwo odgrywać. Także musimy trochę zmienić kolejność, więc najpierw zaczniemy od tego, że poproszę każdego z Was o wylosowanie jednej próbki. One są niecnie oznaczone. Później wszystko będzie jasne i wszystko wyjdzie na jaw. Ale tutaj po przeprowadzeniu tej reakcji potrzebny jest czas około pół godziny do odczytania wyniku. Także zaczniemy tak poza kolejnością. Jak wylosujecie Państwo, to zwróćcie uwagę, czy tam coś jest. To są bardzo małe objętości, tylko 50 mikrolitrów. A później będzie jasne co i jak. Także proszę wylosować. Tak, jeszcze folia. I właśnie, do każdej z próbek ja przejdę i dodam takiej fioletowej substancji, po czym zamykamy szczelnie probówkę, owijamy ją folią aluminiową i właściwie przechodzimy do wykładu, a później, tak jak powiedziałam, wszystko będzie jasne. Otworzyć. Także tak, otworzyć.
1: To jeszcze właśnie zlepiło do kuteczka. O, teraz...
0: Tak, można to sobie przemieszać góra-dół po zamknięciu, żeby to wszystko zebrać i zawijamy szczelnie folią aluminiową. Później okaże się co, po co, dlaczego i co powinno wyjść, ale tak jak powiedziałam, ta reakcja potrzebuje czasu, co najmniej 30 minut, więc inaczej nie bylibyśmy w stanie tego wszystkiego pogodzić w takich ramach czasowych, na jakie przewidziany jest ten wykład. A my będziemy mówić o tym, czy na pewno wiemy, jak parzyć herbatę. Powiemy sobie także o właściwościach antyoksydacyjnych, antyutleniających herbat. Także tego dotyczy dzisiejszy wykład w ramach Dnia Odkrywców Kampusu Ochota. Więc dawno, dawno temu w odległych Chinach cesarz Shennong ze względu na swoje kłopoty zdrowotne spowodowane złą pracą układu pokarmowego był zmuszony przez całe życie pić jedynie gotowaną wrzącą wodę. W sensie ciepłą wodę, nic innego. Pewnego dnia, kiedy wypoczywał w cieniu pewnego drzewa, niespodziewanie listek wpadł do jego czarki z wodą. On tego nie zauważył, nie zanotował, po czym napił się tego wywaru. Był zadziwiony aromatem, smakiem i to jest jedna z legend odkrycia herbaty. Ale jedna, bo w innym podaniu już ten sam Shennong, ale funkcjonujący jako mityczny bóg, chodzi po świecie i zjada poszczególne rośliny. Tak po prostu, z ciekawości. A może to bezkarnie robić, ponieważ jego wnętrzności są szklane. Tak, tak. Takie jest podanie. No i teraz, kiedy napotyka na swojej drodze drzewko herbaciane, to kilka listków z niego także konsumuje i przestaje źle się czuć po uprzednim skonsumowaniu trucizny. To jest druga wersja. Tego, jak odkryto herbatę. Trzecia jest najbardziej drastyczna, dlatego że w trzeciej Bodhidharma jest bardzo zły na siebie za to, że zasnął podczas medytacji. Jest on tak sobą rozczarowany, że w końcu odcina sobie powieki, rzuca o ziemię i w miejscu, gdzie one upadły, wyrasta pierwszy krzew herbaciany. Więc podania są tak, trzy. Niemniej jednak pierwsza pisana wzmianka o herbacie pochodzi z tak zwanej Wielkiej Księgi Herbaty, która pochodzi z Chin w VIII wieku. I tak naprawdę te Chiny są...
2: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Bardzo właściwie są kolebką herbaty, bo czymże jest herbata? Herbata pochodzi z krzewu, z gatunku Camellia, najczęściej Camellia sinensis. I te odmiany tego krzewu różnią się, przez to i herbaty zielone różnią się aromatem, smakiem, kolorem. Same liście bezpośrednio po zerwaniu mogą różnić się kolorem i kształtem. Najdroższe gatunki herbat zostają zbierane o świcie z najmłodszych liści, koniecznie zroszonych poranną rosą i jeszcze pochodzących z czubka krzewu. To są najdroższe odmiany. I przez wiele, wiele lat to właściwie tylko był napój charakterystyczny dla Chin, nie dla reszty świata. Zresztą dzisiaj, to się wiadomo, trochę się zmieniło, herbata po wodzie jest drugim najczęściej konsumowanym napojem. Jako Polska zajmujemy 9. miejsce, biorąc pod uwagę ilość suszu herbacianego spożywanego na mieszkańca. W tyle zostawiamy w tyle właściwie Japonię, Chiny. Przed nami jest Rosja, Anglia, Irlandia, ale nie zawsze tak było. Dlatego, że Chińczycy pilnie strzegli tajemnicy uprawy i tajemnicy picia herbaty. Wszystko zmieniło się, kiedy japoński mnich Dengo Daishi w 803 roku kradnie jeden z krzewów herbaty i przewozi go do Japonii. I tak herbata trafia z Chin do Japonii. I teraz trzeba rozróżnić, że te dwa kraje, które rzeczywiście kojarzą nam się z taką kulturą picia herbaty, ale tej zielonej w czarkach i w ogóle, nie takiej angielskiej popołudniowej, to tam podejście do herbaty różni się. Chińczycy podchodzą do niej z szacunkiem. Tam na takie kluczowe imprezy, okazje podniosłe, jakieś rodzinne, zatrudnia się mistrza ceremonii, mistrza do parzenia herbaty w odpowiedni sposób. Więc Chińczycy podchodzą do tej herbaty z szacunkiem, ale dla Japończyków picie herbaty to jest wręcz przeżycie mistyczne. Więc tak to się różni, mimo że do Japonii ta herbata doszła zdecydowanie po Chinach. Chińczycy byli pierwsi. Jednak później, jeżeli chodzi tutaj już o tereny nam nieco bliższe, to herbata z Chin trafia później do Rosji w XVI wieku, a do Europy trafia za sprawą Holendrów i przez bardzo, bardzo długi czas Holandia jest jedynym importerem herbaty. I więc ona jest po prostu w Holandii i w tych krajach Beneluxu znana szybciej. W 1660 trafia dopiero do Anglii. Więc ta Anglia też była, mimo że jest ta popołudniowa herbatka, to jednak no tak w środku listy europejskich państw, do których ta herbata doszła. W tym samym czasie ona trafia mniej więcej na ziemie polskie. Więc tak około 1660 rok, ewentualnie minimalnie później. I dzisiaj bez problemu kupujemy i spożywamy różnego rodzaju herbaty, tylko tak naprawdę wszystkie one pochodzą ze świeżych liści krzewu Camellia sinensis. Dopiero wszystko to, co się dzieje z tymi liśćmi bezpośrednio po zerwaniu, skutkuje tym, że mamy poszczególne gatunki herbat. Jednak są takie niuanse w tej całej procedurze postępowania z liśćmi herbaty, które zależą od tego, w jakiej krainie geograficznej, w jakim kraju ta herbata jest produkowana. Tak jak na przykład tutaj, przerwanie fermentacji herbaty zielonej za pomocą pary jest stosowane w Japonii, a za pomocą prażenia na specjalnych patelniach albo na specjalnych koszach już w Chinach. Więc są też takie niuanse. Pierwsza i właściwie ta wyjściowa jest to herbata zielona, która polega na wysuszeniu liści z drzewa herbacianego i one nie są poddane żadnej innej obróbce. Ona ma kolor słomkowy lub jasnozielony. Właściwie powinna mieć, im wyższej klasy jest herbata, to bardziej wpadający w zielony kolor. I muszę tu powiedzieć, że znajoma była na stażu w Japonii i przywiozła herbatę japońską, zieloną, która właściwie tam same były znaczki, prawda, wszystkie oznaczenia po japońsku i mimo że miałam kupione herbaty tutaj z herbaciarni też jako japońskie, przecież wcale to nie jest byle co z takich specjalnych sklepów, barwa jest nieporównywalnie inna. To jest po prostu piękny, zielony kolor, taki nienachalny, ale naprawdę widać, że z tą herbatą jest coś nie tak. Później jest herbata czarna, która jest poddawana procesowi pełnej fermentacji. Napój ma brązowy, czerwonawy smak. Herbata czarna została wynaleziona znowu przez przypadek, dlatego że ładunek herbaty, która była początkowo towarem ekskluzywnym, w jednym z holenderskich portów zamógł. Nie chciano być do tyłu, jeśli chodzi właśnie stratnymi o finanse, o pieniądze, to postanowiono uratować ten ładunek i wysuszono go. I tak powstała właśnie pierwsza czarna herbata, którą zresztą teraz właśnie się fermentuje, żeby z tej zielonej otrzymać czarną. Czerwona herbata Puerh właściwie poddawana jest fermentacji całkowitej i tutaj kolor ona ma nieco ciemniejszy niż herbata czarna i my kojarzymy ją z ziemistym smakiem. No rzeczywiście nie spotkałam się, żeby herbata czerwona miała nieziemisty smak, chociaż Beata Pawlikowska w książce Blondynka w Chinach podkreśla, że kiedy tam zamówiła herbatę czerwoną, to tego smaku ziemistego w niej nie ma. Czyli albo do nas dociera herbata, która jest nieco gorszej jakości, albo my po prostu nie umiemy jej parzyć, bo zwraca uwagę konkretnie na ziemisty smak, którego tam nie doświadczyła, więc ta podobno jest pyszna, jeśli odpowiednio się ją przygotuje. Kolejna herbata oolong jest kompromisem między herbatą zieloną a czarną. Tutaj ona jest poddawana niecałkowitej fermentacji. I na końcu jest herbata biała, która jest przyrządzana z pąków lub młodych liści. Jest to taka najbardziej delikatna odmiana. Kolor ma taki blado-żółty, najjaśniejszy właściwie z tych wszystkich herbat. Ale my oczywiście jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że inne napary też nazywamy herbatami. Tylko że różnica jest taka, że to jest właściwie taki, można powiedzieć, rodzaj slangu, bo jeżeli przyjmiemy, że herbata pochodzi z drzewa Camellia sinensis, to takie napary jak yerba mate, czy herbaty ziołowe, owocowe, czy rooibos albo lapacho, to w ogóle nie ma nic wspólnego z taką oryginalną herbatą. Ponieważ yerba mate jest przygotowywana z gałązek ostrokrzewu paragwajskiego, herbaty ziołowe z różnego rodzaju liści albo kwiatów, czy też owoców ziół, herbaty owocowe znowu są z suszu owocowego i te wszystkie inne z liści albo też z kory, ale one z takimi herbatami, o których my głównie, chociaż nie tylko, będziemy mówić dzisiaj, mają mało wspólnego. Chociaż jako ciekawostka są też rejony na świecie, na przykład w Birmie, można kupić kiszoną zieloną herbatę, z której tam wyrabia się taką potrawę na podobę naszego bigosu. Tylko tyle, że z liści herbacianych, więc tam nawet można herbatę spożyć serwowaną w ten sposób, zupełnie inny niż ten, do którego przywykliśmy. I tutaj na wstępie pragnę podkreślić rzecz bardzo istotną, że wszystko to, co dzieje się z herbatą od momentu zerwania aż do momentu przygotowania przez nas, również na tym etapie właściwie prowadzenia fermentacji i tego, jaki gatunek herbaty my kupimy, ma olbrzymie znaczenie i olbrzymi wpływ na skład chemiczny takiej herbaty. I tutaj kluczowe dla dalszej części naszego wykładu będą związki polifenolowe, których zawartość 5-6 razy jest większa w herbacie zielonej niż w herbacie czarnej. Inne związki, oczywiście skład też się różni, ale ta różnica nie jest tak drastyczna, już na pewno nie taka kluczowa, jak w przypadku innych. Przeprowadzono sondę na jednej ze stron portalu właściwie internetowej herbaciarni, sklepu z herbatami i kawami. Zapytano użytkowników ze względu na jakie właściwości herbaty oni ten napój piją. Okazało się, że 59,5% wszystkich ankietowanych zwróciło uwagę na właściwości przeciwutleniające danych herbat. Zdecydowanie ta odpowiedź prowadziła, jeżeli chodzi o wszystkie możliwe opcje do zaznaczenia. Więc teraz trochę zatrzymamy się rzeczywiście nad tymi właściwościami antyoksydacyjnymi, ponieważ właściwie podczas każdego oddechu w naszym ciele powstają wolne rodniki. Im bardziej żyjemy w pośpiechu, im bardziej się stresujemy, im bardziej jesteśmy w niekomfortowej sytuacji, to tych rodników produkuje organizm więcej. I to nie można powiedzieć, że to jest jakaś patologia, że to jest nienormalne zjawisko. To jest czysta fizjologia i zjawisko jest jak najbardziej okej. Kłopot jest wtedy, kiedy organizm nie radzi sobie z ich neutralizacją. Czyli jest brak równowagi pomiędzy produkcją wolnych rodników, a ich neutralizacją. I wtedy takie wolne rodniki, a więc indywidua chemiczne, które posiadają jeden niesparowany elektron, atakują wszystko wokoło. Czyli tak naprawdę uszkadzają nasze komórki skóry, prowadząc do starzenia się. Jeżeli chodzi na przykład o komórki skóry poddane intensywnemu opalaniu bez filtrów, no to mamy skórę zmęczoną starą. To są właśnie przyczyna, no to jest nagenerowanie wolnych rodników. Niektóre rzeczywiście mogą jeszcze bardziej destrukcyjny wpływ mieć na nasz organizm, ale trzeba zadbać o to, żeby one były neutralizowane. Takimi bardzo znanymi antyutleniaczami jest witamina A, witamina E, witamina C. Organizm w wątrobie produkuje jeden taki wewnętrzny swój antyoksydant, to jest glutation, ale on nie jest w stanie zneutralizować wszystkich wolnych rodników, więc siłą rzeczy musimy je dostarczać z zewnątrz. I teraz jest to bardzo ważny aspekt, dlatego że Kiedyś to troszkę tak zaniedbywano, pomijano ten stres oksydacyjny. Teraz pojawia się szereg publikacji naukowych, które mówią i potwierdzają to, że długotrwałe narażenie na stres oksydacyjny może prowadzić do szeregu poważnych chorób, takich jak choroba Alzheimera, Parkinsona, nowotwory, depresja, schizofrenia, autyzm, wszelakie w ogóle choroby tak naprawdę cywilizacyjne po części. Więc tutaj naprawdę trzeba o to zadbać. I jednym właściwie z takich związków, które mogą działać jako antyutleniacze, są te związki polifenolowe, o których tak powiedziałam, że ta herbata zielona ma dużo w stosunku do tej herbaty czarnej. One są w stanie działać tak, jak właściwie każdy antyutleniacz. Działanie tego typu związków polega na tym, że one oddają swój elektron wolnemu rodnikowi, tym samym go neutralizując. Zneutralizowany wolny rodnik nie robi nam nic złego w organizmie, jest po prostu ta substancja w formie obojętnej jest wydalana. Więc o to nam chodzi, żeby one wszystkie były nienagromadzone, nie robiły co chciały w tych naszych komórkach, tylko żeby zostały zneutralizowane i żeby się ich pozbyć. I te związki polifenolowe są związkami pochodzenia roślinnego. Jest to bardzo obszerna grupa związków i zidentyfikowano ich do tej pory ponad 8 tysięcy. Największą grupą z nich wszystkich są flawonoidy. Ich jest ponad 4 tysiące z tej grupy. One mają charakterystyczną budowę, ponieważ składają się z dwóch pierścieni A i B połączonych pierścieniem piranu, pironu lub łącznikiem trójwęglowym i w zależności od tego, co jest tym pierścieniem C albo tym łącznikiem, to jest jeszcze wyodrębniony szereg innych grup flawonoidowych. Potwierdzono naukowo, że dieta bogata we flawonoidy w związki polifenolowe pozwala na efektywne uniknięcie zachorowalności na nowotwory. Nie wiadomo, jak to się dzieje, ale powiązano te dwa fakty, więc jest efekt. A trwają dyskusje, czy to rzeczywiście związki polifenolowe, czy ich metabolity. No ale nie byłoby metabolitów, gdyby nie było ich, więc to wszystko się ze sobą łączy. Więc te związki powinny być rzeczywiście obecne w naszej diecie, ale ta dieta w tym momencie nie jest przykra taka, dlatego że są one zawarte w owocach i warzywach, w czerwonym winie, w białym jest ich nieco mniej, w czekoladzie gorzkiej, no i w zielonej herbacie. Więc te związki polifenolowe, które mają prozdrowotny wpływ na organizm, tak naprawdę one tworzą podwaliny medycyny ludowej. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, że na przykład sylimarol, który bierzemy na wątrobę, posiada duże zawartości sylimaryny, jednego związku polifenolowego. Za chwilę leki przyczyniające się do poprawy samopoczucia w okresie menopauzy u kobiet, izoflawony sojowe. Znowu te same związki. Katechina w ekstraktach z zielonej kawy, tak modnych na odchudzanie. To wszystko leki zwalczające po części takie złe samopoczucie też. Więc my w wielu suplementach my przyjmujemy te związki, tylko czasami sobie nie zdajemy sprawy, że to akurat są one. Także tu są jeszcze przykładowe właśnie wzory związków polifenolowych. I teraz przejdziemy do tych zdolności antyutleniających. Pytanie jest, jak ocenić, czy to jest efektywnym, dobrym przeciwutleniaczem, czy nie. Przecież są różne nowinki na rynku takim żywnościowym czy herbacianym, za chwilę do tego wrócę, i musimy wiedzieć, czy jaki to ma wpływ na ludzki organizm. Taką klasyczną, sztandarową metodą jest metoda polegająca na zmiataniu rodnika DPPH, czyli to jest 2,2-difenylo-1 pikrohydrazyl. I tu powinno Wam zapalić się Państwu czerwone światełko, dlatego że on jest w kolorze fioletowym. Jest to modelowy rodnik. Modelowy dlaczego? Bo on nie występuje w ludzkim organizmie, jest po prostu za duży. To, co się generuje w ludzkim organizmie, to są rodniki najczęściej ponadtlenkowe, związane z reaktywnymi formami tlenu. Niemniej jednak jest to najbardziej uniwersalna metoda właśnie w badaniu zdolności antyutleniających wszelakich substancji. Normalnie my to cały czas prowadzimy pomiar tutaj, bo to jest rodnik światłoczuły też, polegający na tym, że właśnie trzeba go chronić przed światłem, bo inaczej ta zawartość, barwa będzie zanikać. Dlatego mamy stąd te kawałki folii aluminiowej, żeby tam dostęp światła był mocno ograniczony. Gdybyśmy chcieli profesjonalnie przeprowadzić ten pomiar, to później powinniśmy przeprowadzić oznaczenie spektrofotometryczne przy długości fali 539 nanometrów, ale to akurat zrobiłam za Państwa, ale na oko będziecie widzieć, co się tam dzieje. Tak, więc to jest jedna z metod. Oczywiście są tam inne związki zawarte w naszych próbkach, które też powodują zafałszowanie wyniku. No ale jeżeli mówimy o próbkach naturalnych, to ciężko się pozbyć tych innych związków. Więc tą procedurę robi się tak, że właśnie do fioletowego, metanolowego roztworu rodnika dodaje się próbkę, której chcemy zbadać zdolności antyutleniające i wtedy czekamy co najmniej pół godziny na to, żeby ten rodnik się odbarwił. Im większe będzie odbarwienie tego rodnika, tym mocniejsza zdolność do jego neutralizacji, czyli tym lepszy antyoksydant. Więc to się później okaże, bo macie Państwo różne próbki. Oczywiście skala jest dwa razy mniejsza ze względu na objętość tych probówek, którymi dysponujemy, ale efekt będzie ten sam. I nasz eksperyment polegał na tym, my oczywiście na koniec wykładu dopiero to odwiniemy, żeby porównać zdolności antyutleniające herbaty czarnej, jest to ta herbata angielskie śniadanie, ona jest oznaczona na wieczku jako czar. Później mamy herbaty zielonej, to było ziel. Później jest rumianek, czyli ten popularnie nazywana herbatka rumiankowa. Jak wiecie, to już z tą herbatą średnią ma wspólnego. No i herbatki owocowe, tutaj akurat ten typ sangria i to było oznaczone jako san. Więc teraz już wszystko wiadomo, ale na efekty jeszcze przyjdzie nam poczekać. Inną z metod jest oczywiście też metoda Folina Czokalto, której też do końca tutaj nie jest znany odczynnik, nie jest znany mechanizm reakcji, który tam zachodzi. Kupuje się gotowy komercyjny odczynnik i też obserwujemy zmianę barwy z żółtej na niebieską. I ta niebieska barwa jest tym bardziej intensywna od jasnej, błękitnej aż do granatowej, im mocniejszy antyoksydant jest w środku. Ta metoda też jest nazywana metodą do wyznaczania całkowitej zawartości związków polifenolowych. Oczywiście każda jedna ma swoje ograniczenia, niemniej jednak jest szeroko stosowana w chemii żywności właśnie do takiego celu. I jeszcze ostatnia metoda Kuprak. Tutaj jest redukcja miedzi z drugiego stopnia utlenienia na pierwszy i też prowadzi się to oznaczenie spektrofotometrycznie. Ona pozwala określić właściwości redukujące danej próbki. No i ta metoda z rodnikiem DPPH, tak jak powiedziałam, jest szeroko stosowana, ale na pewno niewielu z Was zastanawiało się, jaki wpływ na to, co pijemy, ma rodzaj samej wody użytej do parzenia herbaty. Więc tutaj testowano to i wykorzystano herbatę czarną, tą Liptona, tą klasyczną żółtą i jej odpowiednik też Liptona zielony. Użyto trzy rodzaje wody do parzenia. Wodę destylowaną, oligoceńską ze źródełka tutaj na ulicy Pastera i wodę kranową. I teraz to są krzywe neutralizacji wolnych rodników DPPH. Jak należy na nie patrzeć? Im większa zdolność do neutralizacji, to krzywa jest niżej. Czyli im niżej, to lepiej, bo to jest zanik, jest to zdolność zmiatania wolnych rodników. W przypadku herbaty czarnej widzimy, że woda destylowana daje ten napar największe zdolności antyutleniające i podobnie w przypadku herbaty zielonej. Łatwo to można wytłumaczyć, dlatego że każda jedna woda, czy oligoceńska to już wiadomo, prawie jak mineralna, ale woda kranowa też zawiera różnego rodzaju jony. Mówimy o twardości wody, więc mówimy o jonach magnezowych, o jonach wapniowych i one właściwie, związki polifenolowe mają zdolność do kompleksowania takich jonów, metali. I wtedy mamy taki kożuszek na herbacie, taki nalot biały. To im bardziej właśnie woda jest bogata w te jony, to zachodzi kompleksowanie. I wtedy oczywiście jak mamy w kompleksie te związki polifenolowe, to one wykazują mniejszą albo wcale zdolność antyutleniającą. Więc jeżeli tych kompleksów by nie było, no to wtedy byśmy mieli sytuację idealną. Więc ta woda kranowa, no to zależy. Tutaj właściwie najsłabiej ten napar w przypadku herbaty czarnej, a w przypadku herbaty zielonej wykazuje takie średnie zdolności antyutleniające. sztandarowe związki polifenolowe to są wszystkie pochodzące z grupy katechin, a konkretnie epikatechina, katechina i galusan epigalokatechiny. Ciekawa rzecz dzieje się, kiedy mówimy, porównujemy zawartość tych związków w takich czarnych, zwykłych czarnych herbatach, a w herbatach czarnych, ale aromatyzowanych, czyli z dodatkami. Ten proces aromatyzacji, on zachodzi też w nieco podwyższonej temperaturze, bo najczęściej tą herbatę po prostu przepuszcza się pary jakichś aromatów przede wszystkim i to powoduje termiczną dekompozycję na przykład tego EGCG, czyli galusanu epigalokatechiny, przy jednoczesnym wzroście zawartości innych związków, czyli katechiny i epikatechiny, ale tak jak powiedziałam, na każdym etapie produkcji herbaty wszystko, co się z nią dzieje, ma wpływ na jej skład chemiczny. I tutaj same herbaty zielone, oczywiście też kopalnia katechin i zdecydowanie ta zawartość związków polifenolowych w herbacie zielonej jest wielokrotnie większa niż w herbacie czarnej.
3: A przepraszam, czy to znaczy, że w herbatach aromatyzowanych tych polifenoli jest mniej?
0: Ogólnie niekoniecznie, ale wybranych może być drastyczna różnica, tak. No i tutaj właśnie przykładowe zawartości wybranych flawonoidów, no bo nie sposób ich dać, oznaczyć 4000 w jednej próbce, więc my musimy sobie wybrać jakąś pulę. To tutaj możecie Państwo jakieś zobaczyć herbaty, które aktualnie pijecie, ale proszę zwrócić uwagę, że właściwie nawet w obrębie herbat czarnych tutaj zawartości różnią się bardzo drastycznie. Tak samo jak w przypadku herbat aromatyzowanych. Też te różnice są drastyczne. I trochę teraz zmienimy temat, mianowicie tylko trochę, bo zajmiemy się herbatami ziołowymi teraz, które z krzewem Camellia sinensis mają mało do czynienia, ale niemniej jednak są konsumowane przez nas też ze względu na właściwości takie prozdrowotne. I muszę powiedzieć, że brałam udział w takich badaniach, gdzie porównywałam dziurawca, melisę i rumianek. Bardzo śmieszne wyniki otrzymywałam w przypadku badania rumianku, bo po analizie 15 różnych herbat stwierdziłam, że niestety, ale apigeniny, która powinna tam być w ilościach dużych, nie ma w żadnej. Więc to tak jest, trafia do nas. W końcu okazało się, że takie jak się w ogóle kupuje suszone koszyczki rumianku, takie typowe całe, to one tam w końcu ten skład się zgadzał z tym, co jest w literaturze fachowej, co tam powinno być. A tak to tego nie było. Najbardziej zbliżony skład to miała właśnie tutaj te herbaty Herbapolu, więc już zdecydowałam się z jednej firmy brać wszystkie trzy, żeby już nie mieszać. Więc tutaj optymalizowano różne parametry przygotowywania takich próbek, czyli naparów, jak sposób parzenia, czas parzenia, też rodzaj wody. No i tutaj napar albo wywar, czyli napar, że była torebka zalana wrzątkiem albo temperaturą przynajmniej taką, jak jest na opakowaniu producenta, albo wywar, czyli zalane zimną wodą i dopiero doprowadzane do temperatury wyższej. No i w przypadku rumianku widzimy, że zawartość związków polifenolowych w zależności od tego, w której wodzie parzymy, to w przypadku akurat tego naparu zdecydowanie lepsze są w przypadku wody kranowej. Więc tu znowu kłania się to, co my parzymy. No to nawiązując do tych wyników, które były w przypadku wody destylowanej. Tutaj rutyna 2,44, tu niecałe 2, no widać, że zdecydowanie korzystniejsze jest zaparzanie wodą kranową. W przypadku optymalizacji parzenia melisy widać, że ta procedura parzenia a gotowania, no to drastyczne różnice w zawartości kwasu chlorogenowego, apigeniny i luteoliny, bo tu są poniżej granic oznaczalności. W ogóle to parzenie, czyli zalanie wrzątkiem, powoduje dekompozycję tych związków. Te akurat są czułe termicznie, jest dekompozycja, tutaj już były, ale cały czas mówimy o jakimś kompromisie, bo jedne właśnie zawartości rosną, inne spadają. Nie da rady tak w ogóle.
4: Przygotowanie też potem gotujemy, prawda? Więc czemu one tam nie podlegają dekompozycji przygotowania?
0: Bo prawdopodobnie proces zachodzi stopniowo, albo w całej tej matrycy próbki znajdują się związki, które zapobiegają temu rozpadowi, a widać są unieszkodliwiane, jak od razu ta temperatura się dokłada. Ciężko powiedzieć, bo my cały czas pracujemy nie tylko z tymi związkami, tylko tam jest po prostu cała matryca próbki, więc czasami sobie nie zdajemy sprawy, że jakiś inny, niekoniecznie interesujący nas w tym badaniu związek powoduje stabilizację innych. Więc tutaj jest tak naprawdę ciężko powiedzieć, że trzeba parzyć tak i tak. Nie, bo to zależy od jakiej herbaty i od producenta i w ogóle.
3: No to pani na suszonej melisie, nie na świeżej.
0: Nie na świeżej, na suszonej, tak. Aha, tak. I nawet porównując właściwości antyutleniające tych samych naparów, ale dwoma różnymi metodami, można zaobserwować zupełnie inny trend. W przypadku tutaj dziurawca, melisy i rumianku wraz ze wzrostem czasu parzenia to właściwie obserwujemy wzrost zdolności antyutleniających, tu po części też, ale najlepsze zdolności antyutleniające w tym przypadku miałby dziurawiec, a w tym przypadku melisa. Dlaczego? Bo te testy badają tak naprawdę trochę pod innym kątem te zdolności antyutleniające. Tu całkowita zawartość związków polifenolowych, a tutaj właściwości redukujące próbki. Więc żeby porównywać jedno z drugim, powinniśmy korzystać z tej samej metody, z tego samego testu. I wtedy po prostu mamy szansę porównywać to wiarygodnie i sensownie. No i w ostatnim czasie na rynku polskim tudzież europejskim pojawił się absolutny hit. W ogóle cała literatura naukowa, taka podejmująca tematykę herbaty, poczytne czasopisma raportowały o chińskiej odmianie zielonej herbaty pochodzącej z prowincji Zhejiang, czyli na tym wybrzeżu Chin. Ona miała być nie tylko herbatą zieloną, ale dodatkowo bogatą w związki selenu. Nie powinno to dziwić, bo te rejony, to wybrzeże Chin, tak w ogóle ziemie tam są naturalnie bogate w ten pierwiastek, więc jak rośnie na takiej ziemi, no okej, może być. No ale reklamowano ją tak, że mimo tych wszystkich prozdrowotnych wartości herbaty, to ona przoduje nad tymi innymi, no bo ma związki selenu. I zdolności antyutleniające tych herbat, tej selenowej, są wielokrotnie wyższe niż innych herbat zielonych. Więc to w ogóle wszystkie inne trzeba do kosza, postarać się o to. No trochę podejrzane było, że te wszystkie publikacje, no to one były autorstwa chińskich badaczy. No ale dobrze, no może chińskich, no, okej, nie? No więc nie jest żaden problem, żeby iść do herbaciarni którejkolwiek i poprosić o zieloną herbatę Lungqing, albo smocza studnia, albo łza smoka, bo te liście są takie bardzo podłużne, więc tak jak albo studnia, albo oko smoka, albo łza smoka. No ale mamy przecież w tych herbaciarniach, ona jest nieco droższa ta herbata, ale certyfikat pochodzenia. Więc było certyfikowane, że ta herbata rzeczywiście pochodzi z prowincji Zhejiang. Więc ja poszłam i rzeczywiście 6 próbek takiej herbaty udało mi się zdobyć w różnych herbaciarniach pod różnymi nazwami, ale certyfikat był. Dodatkowo przebadałam wszystkie chińskie z tych ościennych, tak Jiangsu, Fujian, to powinny no mniej więcej te zawartości być takie same, no bo to jest tylko podział administracyjny, a nie geologiczny, gdzie względem tego, co jest w glebie. Oprócz tego badałam z prowincji Yunnan, tybetańską, z prowincji Sichuan tutaj i inne azjatyckie. Okazało się, że wcale zdolności antyutleniające tej herbaty nie są wielokrotnie wyższe niż innych herbat zielonych. Co więcej, herbata ta selenowa nie zawierała właściwie istotnie więcej selenu w sobie niż te inne. No i w odpowiednim momencie, w tym momencie mniej więcej zaczęły się pojawiać głosy innych naukowców niechińskich, że oni przebadali i to niekoniecznie jest tak. Między innymi ja też opublikowałam taką pracę, że to nie jest koniecznie tak. Na co Chińczycy odpowiedzieli, że ta herbata to nie jest na rynek europejski, tylko na chiński, a później, że już sobie hodowali w specjalnych warunkach na pożywce bogatej w selen, oprócz tej gleby, do takich badań. Więc tyle, dobra była akcja promocyjna, ale pod kątem takich wyników badań eksperymentalnych to już niekoniecznie. No a jak się ma właśnie zawartość selenu w próbce herbaty? Jeżeli chodzi o zdolności antyutleniające, to każdy jeden dodatek czegokolwiek do próbki powoduje drastyczną zmianę we właściwościach antyoksydacyjnych. Rzadko kiedy jest tak, że ten obserwowany efekt jest addycyjny, więc jeżeli 10 substancji wykazuje zdolność antyoksydacyjną, to mi ich mieszanina tych 10 to jest suma tych wszystkich. Tak nie jest. Z reguły obserwuje się albo większy efekt, w przypadku mieszaniny mówimy o synergicznym efekcie, albo o negatywnym synergizmie, wręcz antagonizmie, że te zdolności antyutleniające są niższe, niż by wynikało to z sumy. No więc, jak to jest do oddziaływań selen herbata? Form selenu różnych chemicznych jest bardzo dużo. Wybrałam dwie nieorganiczne, wybrałam dwie organiczne i dodawałam do naparów herbaty czarnej i zielonej. Żeby było to badanie tak wiarygodnie zrobione, to herbata czarna i herbata zielona jest tutaj ekstraktem standaryzowanym, czyli międzynarodowym wzorcem, że to powinna być herbata czarna, to powinna być herbata zielona, żeby wykluczyć jakiekolwiek wpływy odmiany, pochodzenia, warunków glebowych. No więc okazało się, że każdy dodatek selenu, to znowu, tu mamy na czarno, czarną herbatę bez dodatku selenu i zieloną bez dodatku selenu. Widzimy, że krzywa jest najniżej, czyli zdolności do zmiatania, do neutralizacji wolnych rodników największe. Każdy dodatek, nieważne jakiej formy, powoduje znaczące obniżenie tych zdolności antyutleniających. Więc tutaj niestety, ale to tak nawet w przypadku takich modelowych badań, no to te rewelacje były takie wątpliwe, przynajmniej podejrzane. No i teraz właśnie, zaraz przyjdzie czas na odwinięcie naszych próbek. Oczywiście tutaj wszelakie różne próbki mieliśmy. No my mieliśmy tą Twinings, tutaj z prowincji Zhejiang macie tą zieloną. Tutaj jest napar rumianku i herbatka owocowa sangria. Oczywiście trzeba pamiętać, że my prowadzimy to badanie na oko. Więc nawet jeżeli tam by były różnice, to nasze oko tak średnio wyłapie nawet takie subtelne różnice. Więc będziemy porównywać, czy to, co widzimy, to jest rzeczywiście to, czy zupełnie coś innego. Także ja to zbadałam te ekstrakty za pomocą badań spektrofotometrycznych, więc tutaj te wszystkie próbki znalazły się w odpowiedniej kuwecie. Tu nie będę wnikać w szczegóły techniki, ale zgodnie z prawem Lamberta-Bera wyznaczone zostało stężenie, czyli właściwie zdolności antyutleniające w oparciu o krzywą kalibracji dla Troloksu, tak się robi i wtedy porównuje się. To jest międzynarodowy wzorzec, żeby można było właśnie nasze wyniki odnieść ze wszystkimi innymi grupami badawczymi, które pracują z metodą DPPH. No dobrze, więc jest czas na odwinięcie próbek i zobaczenie, czy coś się zmieniło, coś się nie zmieniło, kolor jest mniej albo bardziej fioletowy. Właśnie tu powinno być w zależności od odmiany.
3: Nic się nie zmieniło.
0: No, a jaką miała pan? No, tak. Także. Tak. Bo to zależy. Tu już są mocne dowody i najmniejsze odbarwienie powinno być w przypadku rumianku. Najmniejsze. Tak. Później w przypadku tych herbat owocowych, czyli w przypadku tej sangrii. To delikatnie bledsze niż w przypadku rumianku, ale tak niezbyt drastyczna zmiana. W przypadku herbat czarnych już powinniście Państwo obserwować zmianę, bo zależy co kto ma. Natomiast w przypadku herbat zielonych to już powinno być bardziej tak wpadające w żółte, czy tak, o właśnie, tak jak u Pana. Więc takie są, takie są fakty tutaj. Tak, no i właśnie. Tak. Tak, bo tu właśnie w zależności od tego, kto z Państwa co ma. Więc jakie są wskazówki? Tak, to z herbaty owocowej. Więc jakie tu są wskazówki wobec tego, jak parzyć herbatę, jak pić herbatę? To jest naprawdę zależy od tego, jaką mamy odmianę, jaką lubimy. I teraz absolutnie nie ma tak, że jeżeli naszą ulubioną jest herbata czarna, to ja muszę na siłę pić herbatę zieloną. To nie jest tak. Herbatę przede wszystkim pije się dla przyjemności. Nawet jeśli ta czarna jest uboższa w związki polifenolowe, to nadal ona ma zbawienny wpływ na nasz organizm. Już teraz nawet jest taki trend, że kiedyś nie polecano pić kawy w nadmiarze, teraz już, że kawa też ma związki polifenolowe i też właśnie jest polecana z jednej strony. Więc właściwie tutaj trzeba pamiętać o tym, że herbata jest rzeczywiście prozdrowotna. To, że kawa ma kofeinę, a herbata nie ma kofeiny, to też jest mitem, dlatego że właśnie w herbacie też są zawartości kofeiny. Także dziękuję za uwagę.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurpatwa. Radio, muzyka, pogoda.

tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku, Spartą.

0: wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co?
0: Zsyłam na ziemię potop. Mój mały na

Zatem utonie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

Wybrałem ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju,

Witam Państwa serdecznie, nazywam się Jakub Drożak. Dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić wykład w ramach lekcji Festiwalu Nauki. Wykład, który będzie traktował o antybiotykach, o historii odkrycia tych związków, o mechanizmach ich działania, a także o wpływie samych antybiotyków na organizm człowieka, a także innych zwierząt, innych kręgowców. Od samego zarania dziejów ludzkość zmagała się z chorobami zakaźnymi. Już w starożytności, w 430 roku przed naszą erą, dżuma zdziesiątkowała populację Aten. Podobnie w średniowieczu czarna śmierć, jak określano dżumę, zaatakowała Europę. Przypuszcza się, że bakteria przywędrowała do Europy z Chin, powodując ogromną epidemię, która, jak się szacuje obecnie, doprowadziła do śmierci około 50% populacji ludzkiej w Europie. Również obecnie człowiek walczy z chorobami zakaźnymi. W Afryce dość regularnie wybuchają epidemie choroby zwanej gorączką krwotoczną. Jest to choroba wirusowa wywołana przez wirus Ebola. Wydaje się, że przyszłość także nie rysuje się w pogodnych barwach, ponieważ zmiany klimatyczne doprowadzają do uaktywnienia się już takich patogenów, które wydawało się, że już od dłuższego czasu pozostawały w uśpieniu, i czego przykładem jest m.in. wybuch zakażeń laseczką wąglika, chorobą bakteryjną, który to wybuch zakażeń miał miejsce 2 lata temu na Półwyspie Jamajskim w Rosji. Była to epidemia, czy początek epidemii, którą udało się skutecznie zatrzymać. Natomiast warto podkreślić, że takie zakażenia w tym rejonie nie były notowane od roku 1941, więc stanowiły one dosyć poważne zagrożenie. W miarę postępu cywilizacji, w miarę postępu nauki, ludzkości czy człowiekowi udało się opracować dwie główne metody walki z chorobami zakaźnymi, z patogenami wywołującymi choroby zakaźne. Pierwsza metoda, historycznie pierwotna, to szczepienia. Szczepienia zostały wprowadzone po raz pierwszy przez Jennera, angielskiego lekarza Edwarda Jennera, w roku 1798. On pierwszy zastosował szczepienia przeciwko ospie i szczepienia były prawdziwą rewolucją. Była to pierwsza skuteczna metoda obrony przed infekcjami, przed chorobami zakaźnymi. W późniejszym okresie także istotne prace Pastera doprowadziły do opracowania szczepionek przeciwko wściekliźnie, przeciwko wąglikowi. Warto podkreślić, że szczepienia są bronią defensywną, stanowią pewną tarczę, obronę przed zakażeniami. Nie pozwalają natomiast na wyleczenie osób już zarażonych. Może z wyjątkiem wścieklizny, które to szczepienie można zastosować, gdy już dojdzie do zakażenia, w bardzo początkowym etapie tego zakażenia, jeszcze w okresie bezobjawowym, szczepienie jest skuteczne. Natomiast przez cały okres, czy przez dłuższy okres pracowano także nad drugim typem broni, która mogła być wykorzystana w leczeniu choroby zakaźnej, a mianowicie nad chemioterapią. Chemioterapia jest to wykorzystanie związków chemicznych w terapii chorób zakaźnych wywołanych przez drobnoustroje, pasożyty, a także choroby nowotworowe. Wprowadzenie chemioterapii wymagało dużo większego rozwoju cywilizacyjnego, dużo większego postępu w badaniach naukowych, gdyż to działanie wymagało bardziej precyzyjnego działania. Jeszcze 100 lat temu uważano, że choroby zakaźne nigdy nie będą mogły być leczone za pomocą leków, za pomocą związków, które
precyzyjnie celują przeciwko, które precyzyjnie są wymierzone przeciwko drobnoustrojom. Sławni czy znani lekarze zajmujący się szczepieniami, tak między innymi jak Almor Wright, wyrażali opinię, że chemioterapia bakteryjnych zakażeń człowieka nigdy nie będzie możliwa. Ten pogląd był dosyć powszechny na początku XX wieku, chociaż nie był przyjmowany bezkrytycznie przez wszystkich badaczy, przez wszystkich naukowców. W tym samym mniej więcej okresie niemiecki biochemik, niemiecki lekarz Paul Ehrlich, prowadząc badania mikrobiologiczne nad barwieniami drobnoustrojów, ponieważ muszą Państwo sobie zdawać sprawę, że drobnoustroje nawet z użyciem mikroskopu optycznego są dość trudno rozróżnialne i zauważalne, jeżeli nie stosuje się specjalnych barwników, które wybarwiają te bakterie. A pracując nad nowymi barwnikami, zauważył dosyć ciekawe zjawisko, mianowicie zauważył, że niektóre bakterie po wybarwieniu tracą żywotność, obumierają. I na podstawie tych doświadczeń wysunął koncepcję magicznego pocisku. Wysunął koncepcję istnienia, być może hipotezę, istnienia związków chemicznych, które będą selektywnie niszczyć zarazek powodujący chorobę, a nie będą czynić szkody komórkom organizmu. I wdrażając tą koncepcję w życie, rozpoczął prawdziwie rewolucyjny program badań, rewolucyjny jak na tamten okres czasu i właściwie powtarzany schemat postępowania, powtarzany także obecnie, mianowicie rozpoczął syntezę, czy przygotował pulę około 1000 związków pochodnych arsenu, które to związki miały być użyte w terapii kiły, choroby zakaźnej, przenoszonej głównie drogą płciową, dość powszechnie występującej na początku XX wieku w Europie. Ehrlich przygotował pulę około 1000 związków chemicznych, które testował na królikach zarażonych kiłą. I jeden z tych związków, związek 606, okazał się skutecznym lekiem, skutecznym chemioterapeutykiem, który leczył zakażone zwierzęta. Związek ten stał się później lekiem, pierwszym lekiem wykorzystywanym, pierwszym syntetycznym związkiem wykorzystywanym w terapii kiły, w terapii zakażeń bakteryjnych, zwanym lekiem nosił nazwę Salversanu. Obecnie znana jest struktura, budowa chemiczna tego związku. W momencie, kiedy został on syntetyzowany, ta struktura nie była jeszcze dobrze poznana. Chociaż sam dokładny mechanizm działania tego związku nadal nie jest dokładnie poznany. Idąc drogą badań Ehrlicha, inny niemiecki naukowiec, początkiem lat 30. XX wieku, Gerhard Domag, badał barwniki wykorzystywane do barwienia tkanin jako potencjalne leki przeciwko zakażeniom bakteryjnym. I w ten sposób odkrył on pierwszy sulfonamid, lek zwany prontosilem. Pierwszy sulfonamid, pierwszy skuteczny lek przeciwko zakażeniom paciorkowcami, czyli takimi bakteriami, które odpowiedzialne są w dużej mierze za zapalenia gardła, płuc oraz za zakażenia opon mózgowo-rdzeniowych. A odkrycie prontosilu było prawdziwym przełomem, ponieważ był to pierwszy lek, który skutecznie działał nie na pojedynczy patogen, lecz na całą grupę spokrewnionych ze sobą organizmu. Był to pierwszy prawdziwie skuteczny chemioterapeutyk, któremu życie zawdzięczają m.in. takie osoby jak prezydent Stanów Zjednoczonych Roosevelt, czy też premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill. To oni zostali wyleczeni w czasie poważnych zakażeń przy użyciu tego leku. Sulfonamidy są nadal stosowane w terapii, nie są może już tak powszechnie stosowane jak antybiotyki, jednak nadal są przepisywane przez lekarzy, nadal te związki są produkowane i takim lekiem, który dosyć powszechnie występuje, jest w Polsce także stosowany, jest m.in. Bactrim, który jest mieszaniną związku należącego do sulfonamidów, a także innego chemioterapeutyka.
W przeciwieństwie do tych dwóch opisanych przeze mnie leków, tych dwóch pierwszych skutecznych leków stosowanych w terapii zakażeń bakteryjnych, antybiotyki są związkami naturalnymi. Antybiotyki są to takie związki, które są produkowane przez drobnoustroje i które działają hamująco, bądź hamująco na wzrost bakterii, bądź działają toksycznie na bakterie innych gatunków. Historia odkrycia antybiotyków jest dosyć długa. Przypuszcza się, że jeszcze, że już w starożytności istniały pierwsze próby stosowania preparatów zawierających jako substancję czynną antybiotyki. Oczywiście były to doświadczenia czysto, było to działanie czysto empirycznie. Ówcześni nie mieli pojęcia tak naprawdę, co odpowiada za właściwości lecznicze tych preparatów. Pierwsze dobrze udokumentowane, prawdopodobne zaobserwowanie działania antybiotyków wiąże się z nazwiskiem angielskiego chirurga Josepha Listera, który w roku 1871 w pracy naukowej zanotował, że badając mocz pacjentów, mocz zakażony bakteryjnie, zauważył, że w próbkach moczu, w których rozwijają się pleśnie, grzyby, nie dochodzi do rozwoju bakterii. Zinterpretował to zjawisko jako konkurencję o substancje odżywcze, które znajdują się w tym moczu, ale istnieje prawdopodobieństwo, że to, co obserwował, to było tak naprawdę pierwsze działanie, czy pierwsza obserwacja, nowożytna obserwacja działania antybiotyków. Nieco większe doświadczenie badawcze zebrał, czy obserwacyjne zebrał francuski lekarz wojskowy Ernst Duchem, który w roku 1897, przebywając na misji wojskowej w Afryce, zauważył, że tubylcy wykorzystują preparaty pleśni do leczenia ran wywołanych przez siodła u koni. Duchem pobrał te próbki tej pleśni i zastosował takie tak przygotowane preparaty do leczenia zakażonej uprzednio świnki morskiej, czy świnek morskich. Okazały się one skuteczne. Na podstawie tych doświadczeń lekarz przygotował pracę doktorską, która została obroniona. Jednak większego zainteresowania te doświadczenia nie wzbudziły wśród ówczesnych. Dopiero w roku 1928 angielski lekarz, mikrobiolog Alexander Fleming, przebywając czy powracając z dłuższego urlopu do swojego laboratorium, zauważył, że na szalkach Petriego, czyli takich naczyniach laboratoryjnych, na których hoduje się na specjalnej pożywce zwanej agarem, hoduje się bakterie. Zauważył, że takie niektóre szalki, które zakażone były grzybami, na tych szalkach dochodzi do zahamowania wzrostu bakterii. Tam, gdzie rozwijały się grzyby, pewne szczególne grzyby, dochodziło do zatrzymania wzrostu bakterii. I Fleming zainteresował się tym zjawiskiem i po dłuższych pracach badawczych doszedł do wniosku, że podstawą tego zjawiska jest proces hamowania wzrostu bakterii przez niezidentyfikowany związek chemiczny, niezidentyfikowaną substancję wydzielaną przez grzyby. Ponieważ grzybem, który był zaobserwowany przez Fleminga, zidentyfikowany przez Fleminga jako taki grzyb wysoce bakteriobójczy, był pędzlak Penicillinum notatum, nazwał związek penicyliną. Prace Fleming bardzo szybko opublikował swoje wyniki, swoich prac, przedstawił je na forum innych badaczy, jednak nie znalazły one zrozumienia, nie znalazły one większego zainteresowania. Wynikało to głównie z tego faktu, że penicylina okazała się związkiem bardzo niestabilnym, trudnym do oczyszczenia, trudnym do uzyskania w większych ilościach. Stąd też badacze nie mieli możliwości głębszego poznania mechanizmów jej działania i zastosowania przede wszystkim u człowieka.
Dopiero w roku 1942 dwaj angielscy chemicy, Ernst Hain i Howard Florey, zainteresowali się pracami Fleminga i wykorzystując swoje doświadczenie chemiczne, doprowadzili do, czy opracowali procedurę wydajnej syntezy penicyliny w pleśni oraz sprawnego, wydajnego oczyszczania tego związku w stabilnej postaci. I za te prace zarówno Alexander Fleming, jak i Ernst Hain oraz Howard Florey zostali uhonorowani Nagrodą Nobla w roku 1945. Odkrycie Fleminga było odkryciem pierwszego antybiotyku, który znalazł zastosowanie w leczeniu ludzi. Mniej więcej w tym samym czasie na kontynencie amerykańskim inny znany biochemik, Selman Waksman, podążał mniej więcej tym samym tropem, którym podążał Fleming i udało mu się zidentyfikować inny bardzo ważny antybiotyk, streptomycynę. Udało mu się oczyścić ten antybiotyk w formie czystej i uzyskać ten antybiotyk w formie czystej. I antybiotyk ten, czy odkrycie tego antybiotyku było o tyle ważne, że była to pierwsza substancja skutecznie zwalczająca prątek gruźlicy, chorobę, czy bakterię, która wywoływała zakażenia gruźlicze, chorobę, która dość powszechnie, była dość rozpowszechniona w ówczesnym czasie na świecie. I za te prace Waksman został wyróżniony Nagrodą Nobla w roku 1952. Na okres od lat 1940, powiedzmy 3, do 1970 przypada okres, przypada złota era rozwoju antybiotyków. W tym okresie udało się zidentyfikować wszystkie, w zasadzie, czy większość dotychczas stosowanych grup antybiotyków, a więc zarówno antybiotyki beta-laktamowe, jak penicylinę, antybiotyki chinolonowe, antybiotyki aminoglikozydowe, jak streptomycyna, czy makrolidy, jak erytromycyna. Pod koniec lat 70. zainteresowanie firm rozwojem antybiotyków ustało. Było to związane głównie z tym, że tych związków pojawiło się tak dużo, że wydawało się, że praktycznie już że wszystkie potrzeby ludzkości zostały w tym zakresie zaspokojone. Nie były jeszcze dobrze poznane mechanizmy oporności bakterii na antybiotyki. Nie zdawano sobie sprawy z tego, że bakterie są w stanie wykształcić oporność na stosowane antybiotyki. Stąd też przez okres mniej więcej 20 lat nie interesowano się specjalnie rozwojem nowych produktów, nowych substancji czynnych należących do antybiotyków. Dopiero wzrost oporności bakterii na antybiotyki podziałał stymulująco na zespoły badawcze i początkiem lat 2000 wprowadzono dwa nowe antybiotyki. Jednak wciąż ilość antybiotyków nowo wprowadzanych jest bardzo mała w stosunku do tego, co obserwowano w latach 50., 60. i 70. Pod względem chemicznym antybiotyki są bardzo zróżnicowaną grupą związków. Mogą to być związki o stosunkowo prostej budowie. Tutaj w prawym górnym rogu widzą Państwo w czerwonej ramce przykład paracetamolu, czyli takiego leku przeciwbólowego, dość powszechnie stosowanego, o stosunkowo prostej strukturze. Niektóre antybiotyki, jak penicyliny, mają strukturę chemiczną nieco tylko bardziej skomplikowaną od paracetamolu, ale istnieją także antybiotyki o bardzo złożonej strukturze chemicznej, dużo bardziej skomplikowane od tych pierwszych antybiotyków. Sukces w terapii antybiotykami wynika stąd, że działają one wybiórczo na komórki bakterii, niektóre antybiotyki także na komórki grzybów. Nie działają natomiast szkodliwie czy tak samo szkodliwie na komórki organizmu, zakażonego organizmu, czyli komórki na przykład ssaków.
Ten specyficzny mechanizm działania antybiotyków wynika przede wszystkim z różnic w budowie komórki zwierzęcej i bakteryjnej. A jak Państwo pewnie doskonale wiedzą, komórka bakteryjna jest dużo mniejszym tworem niż komórka kręgowca, komórka ssaka. Komórka bakteryjna otoczona jest z zewnątrz ścianą komórkową. Ta ściana komórkowa chroni bakterie przed szkodliwym wpływem czynników środowiska zewnętrznego. Pod ścianą komórkową znajduje się błona komórkowa, która zawiera w sobie cytozol razem z, w którym znajduje się materiał genetyczny, wszystkie enzymy warunkujące metabolizm, a także cała maszyneria pozwalająca odczytać informację genetyczną, w tym twory zwane rybosomami, takie twory, które pozwalają na przekształcenie informacji genetycznej w informację w postaci białka, czyli tego czynnika efektorowego, który później warunkuje metabolizm komórki bakteryjnej. Komórki ssacze, komórki kręgowców są zdecydowanie większe od komórek bakteryjnej, kilkanaście razy większe od komórki bakteryjnej. Budowa komórek ssaczych jest zdecydowanie różna od budowy komórek bakteryjnych. Po pierwsze, komórki ssaków nie posiadają ściany komórkowej. Otoczone są wyłącznie błoną komórkową. Następnie materiał genetyczny znajduje się, ukryty jest w jądrze komórkowym, w strukturze błoniastej, obłonionej, która chroni materiał genetyczny przed właściwie bezpośrednim dostępem z cytoplazmy. Także rybosomy, chociaż zbliżone budową do rybosomów bakteryjnych, to jednak umiejscowione inaczej, znajdujące się na takich tworach błoniastych połączonych z błoną jądrową, zwanych retikulum endoplazmatycznym. I te rybosomy, choć zbliżone budową, to jednak różniące się w swojej budowie od rybosomów bakteryjnych. Antybiotyki, mechanizm działania antybiotyków ogólnie rzecz ujmując polega na zakłóceniu podstawowych procesów biochemicznych, metabolicznych zachodzących w komórkach bakteryjnych, ale tych procesów, które przebiegają w sposób inny, różny w komórkach bakteryjnych i w komórkach ssaczych. Pierwszą taką różnicą, tak jak wspomniałem, pierwszą taką różnicą między obiema typami komórek jest obecność ściany komórkowej u bakterii i jej brak w ssaku. Można sobie zatem wyobrazić, że takie związki chemiczne, które będą wpływać na powstawanie ściany komórkowej, będą szkodliwie działały na metabolizm, na funkcjonowanie bakterii, a powinny być bez większego znaczenia dla funkcjonowania komórek ssaczych. U bakterii można wyróżnić dwa rodzaje ścian komórkowych. I ściany komórkowe o nieco grubszej, ścianę komórkową o nieco grubszej budowie, która występuje w bardziej złożonej budowie, która występuje u bakterii gram dodatnich. Określenie gram dodatnie oznacza, że te komórki mogą być wybarwiane fioletem krystalicznym, barwnikiem odkrytym przez duńskiego lekarza, który zauważył, że część komórek, niektóre komórki są w stanie barwić się tym barwnikiem wydajnie i trwale. I takie komórki mają złożoną ścianę komórkową.

bakteryjnej. I antybiotyki, pierwsze antybiotyki odkryte, antybiotyki beta-laktamowe, takie jak penicyliny, cefalosporyny, czy też nieco nowsza grupa antybiotyków, karbapenemy, to związki, które interferują z procesem syntezy ściany komórkowej. One hamują proces ściany komórkowej, proces syntezy ściany komórkowej. Należy tutaj zwrócić uwagę, że tak naprawdę proces syntezy i rozpadu ściany komórkowej u bakterii jest bardzo dynamiczny. Przez cały czas życia komórki bakteryjnej następuje ciągła synteza i ciągła degradacja ściany komórkowej. I jeżeli w środowisku życia bakterii pojawi się związek, antybiotyk, który zahamuje proces syntezy, wtedy te procesy degradacji przeważają i dochodzi do lizy komórki bakteryjnej, dochodzi do zniszczenia komórki bakteryjnej. Z kolei cała grupa antybiotyków zaliczanych tak naprawdę do różnych pod względem chemicznych grup, jak tetracykliny, obecnie najczęściej stosowanym antybiotykiem jest doksycyklina, makrolidy, na przykład erytromycyna, czy też antybiotyki aminoglikozydowe, jak na przykład streptomycyna, to związki, których miejscem działania są ribosomy. Tak jak już wcześniej powiedziałem, zarówno w komórkach ssaczych, jak i w komórkach bakteryjnych występują ribosomy, przy czym ta budowa ich jest nieco inna w komórkach bakteryjnych i w komórkach, w stosunku do tego, jak one są zbudowane w komórkach ssaczych. Zadaniem rybosomów jest przekształcenie informacji zawartej w materiale genetycznym na białko, czy tak naprawdę synteza białka na podstawie informacji zawartej w materiale genetycznym. Wszystkie te trzy grupy antybiotyków działają na rybosomy, łączą się z rybosomami, bądź to z jednostką 30S rybosomu, bądź to z jednostką 50S rybosomu, powodują zatrzymanie procesu syntezy białka, bądź wprowadzają błędy w syntetyzowanym białku. Także powstające białko jest wadliwie, że tak powiem, skonstruowane i nie może pełnić swojej funkcji. Co doprowadza również do zatrzymania metabolizmu komórki bakteryjnej i do śmierci bakterii. Wreszcie istnieje także grupa antybiotyków, których miejscem działania jest enzym zwany topoizomerazą. Materiał genetyczny w komórce bakteryjnej, tak zresztą jak i w komórce ssaczej, jest dość mocno zwinięty, mocno upakowany. W procesie podziału komórki bakteryjnej, czy też ssaczej, enzymy realizujące proces namnażania, duplikacji, replikacji materiału genetycznego muszą mieć łatwy dostęp do tego materiału genetycznego. I takim zapewnienie takiego łatwego dostępu, takie rozplatanie tego zwiniętego, tej zwiniętej nici w uproszczeniu realizuje m.in. enzym zwany topoizomerazą, bądź u bakterii bardziej szczegółowo opisywany jest jako, czy określany jest jako, czy ta wersja topoizomerazy bakteryjna określana jest jako geraza. Istnieje grupa antybiotyków zwanych chinolonami, z których najbardziej popularnym i stosowanym jest ciprofloksacyna, które hamują aktywność topoizomerazy i uniemożliwiają namnażanie, replikację materiału genetycznego. I w ten sposób działają bakteriobójczo na komórki bakteryjne. Tak jak wspomniałem, antybiotyki są związkami pochodzenia naturalnego. Co prawda część antybiotyków, które obecnie są stosowane, są to związki półsyntetyczne, to znaczy, że początkowo czy ten rdzeń związku jest pochodzenia naturalnego, a człowiek wprowadza do niego odpowiednie modyfikacje chemiczne, to jednak nadal źródłowo związki te mają charakter związków naturalnych, są pochodzenia naturalnego. Antybiotyki wytwarzane są przez bardzo liczne drobnoustroje. Pierwszy odkryty antybiotyk, penicylina, wytwarzana jest, syntetyzowana jest przez grzyba pędzlaka, penicillinum notatum. Ale nie tylko grzyby są w stanie syntetyzować antybiotyki, także bakterie, między innymi pałeczki, które występują dość powszechnie w środowisku, na przykład na roślinach, bądź też bakterie z grupy promieniowców, które występują powszechnie w glebie. I część z tych promieniowców zaliczanych do streptomyces są to bakterie, które wytwarzają taki charakterystyczny zapach ziemi.

więc jeżeli Państwo czują taki zapach ziemi, to jest to zapach wytwarzany, jest to zapach pochodzący ze związku, czy warunkowany obecnością związku chemicznego wytwarzanego przez promieniowce. Od dłuższego czasu ludzie zastanawiają się, jaki jest cel wytwarzania, powstawania antybiotyków. W jakim celu drobnoustroje wytwarzają antybiotyki. I w zasadzie istnieją dwie podstawowe koncepcje. Wydaje się, że z jednej strony antybiotyki mogą umożliwić, czy umożliwiają, są pewnego rodzaju bronią, która pozwala na zasiedlanie środowiska przez wytwarzający je organizm. I tak na przykład można sobie wyobrazić, że pędzlak, który zasiedla owoc, w tym przypadku jest to pomarańcza, zresztą na marginesie okazało się, że właśnie Penicillium notatum najchętniej rośnie na pomarańczach i na owocach cytrusowych, więc jeżeli Państwo widzą na owocu porost takiej pleśni, to jest duża szansa, że będzie to właśnie Penicillium notatum, czyli ten grzyb, którego niektóre szczepy są w stanie sprawnie produkować duże ilości antybiotyków, penicyliny dokładnie. Więc grzyb ten rosnąc na źródle pokarmu, na pokarmie, wytwarza penicylinę po to, żeby zahamować rozrost innych konkurencyjnych organizmów, szczególnie bakterii, czyli generalnie ujmując, chroni się w ten sposób, czy zatrzymuje proces gnicia tych owoców, proces rozkładu bakteryjnego. Z drugiej strony wydaje się, że ta hipoteza nie znajduje potwierdzenia w przypadku antybiotyków, czy nie jest dobrym wytłumaczeniem działania antybiotyków, czy wytwarzania antybiotyków przez bakterie żyjące w glebie, ponieważ te ilości antybiotyków, które występują w glebie, są tak niskie, że nie mogą one działać bakteriobójczo, czy wydaje się, że nie działają one bakteriobójczo na inne organizmy. I koncepcja tłumacząca znaczenie antybiotyków wytwarzanych przez bakterie glebowe mówi, że być może związki te służą do komunikacji, że są to pewne związki, które pozwalają na oddziaływanie jednych organizmów na drugie, na komunikację między różnymi gatunkami bakterii i na kształt towanie się pewnej równowagi ewolucyjnej w tym zasiedlanym obszarze. Antybiotyki są zdecydowanie, czy odkrycie antybiotyków jest zdecydowanie kamieniem milowym medycyny. Jest jednym z największych odkryć w zakresie medycyny, biochemii w XX wieku. Jak ważne, jak duże znaczenie dla społeczeństwa, dla ludzkości miało odkrycie antybiotyków, dobrze pokazują badania statystyczne. I tak na przykład śmiertelność z powodów chorób zakaźnych w Stanach Zjednoczonych w wieku XX, głównie dzięki odkryciu antybiotyków, zmniejszyła się z 800 osób do 50 osób, czyli niemalże 20-krotnie spadła umieralność z powodu chorób zakaźnych w Stanach Zjednoczonych.

Europa Twa. Radio, muzyka, pogoda. Minęła 8 na zegarach. Czas na dzisiejszy pogodowy komentarz. Zapraszam serdecznie.

0: To mieliśmy krótkotrwałe, co prawda upały, wysokie temperatury w poprzednim tygodniu, a weszliśmy w okres chłodnego lata. To efekt napływu od północnego zachodu z nadmorza północnego chłodnego powietrza polarnego spływającego między aktywnym niżem, który lokuje się na południowym Bałtykiem i nad krajami bałtyckimi, oraz drugiego niżu z nadmorza norweskiego. W środkowej troposferze oba ośrodki lokują się w głębokiej zatoce w kształcie takiego worka sięgającego na południu aż po Francję i Alpy, z tym, że niż północny będzie lokował się nieco na północ od Spitsbergenu. Natomiast wyż o nazwie Azorski z ciśnieniem 1035 lokuje się przesunięty na północ od swego matecznika na zachód od Wysp Brytyjskich, a swoim klinem wysuniętym w kierunku północnym sięga aż po Grenlandię. Pomiędzy tymi głównymi układami barycznymi utworzyła się taka pochylnia, po której w kierunku południowo-wschodnim z powodzeniem płynie zimne powietrze polarne o cechach morskich, które rozlało się aż po Alpy na południu, a na wschodzie do pogranicza z naszymi sąsiadami. Znów jesteśmy w sytuacji barycznej zbliżonej do tej sprzed niedługiego dystansu czasowego, kiedy to po naszej północno-wschodniej i wschodniej stronie utrzymywał się niż kierujące do nas chłodne, by nie powiedzieć zimne powietrze zaciągane od północy i północnego wschodu. Teraz mamy napływ północno-zachodni, także chłodny, by nie powiedzieć nawet zimny, jak na lipiec. Wówczas ten wyż azorski lokował się nad Morzem Norweskim, blokując strefową cyrkulację atmosfery, a teraz sięga szerokości geograficznej Wysp Brytyjskich, sprzyjając niejako napływowi chłodnego powietrza od północnego zachodu. Dzisiaj będziemy w zasięgu niżu z nadpołudniowego Bałtyku i krajów bałtyckich. Od północy napływać będzie chłodne, wilgotne powietrze z opadami deszczu, przeważnie o charakterze przelotnym, obejmujące swym zasięgiem znaczny obszar kraju, z wyjątkiem dzielnic zachodnich i południowych. W drugiej połowie dnia na krańcach północno-wschodnich mogą pojawiać się burze, temperatura rozłożona odpowiednio do zachmurzenia i opadów. Najcieplej będzie w przedziale od 19 do 21 stopni, lokalnie nieco wyższa na zachodzie i południu kraju. Natomiast najchłodniej na północnym wschodzie, niewykluczone, że na krańcach północno-wschodnich temperatura osiągnie tylko 15 stopni. Na pozostałym obszarze nieco cieplej, ale raczej nie przekroczy 20. Dziś wiatr przeważnie umiarkowany, w obszarach lokujących się blisko środka niżowego silniejszy i porywisty, w porywach dochodzący do 60 km na godzinę, w czasie burz silny i porywisty, też do 80 km na godzinę, mocniej powieje w pasie wybrzeża i w wyższych partiach gór. Wspomniane opady deszczu będą stopniowo słabe i ustępowały w kierunku północno-wschodnim w miarę słabnięcia ośrodka niżowego oraz jego przesuwania się w kierunku północno-wschodnim na pogranicze Łotwy, Rosji i Estonii. Tyle dzisiejszego pogodowego komentarza. Na razie jesteśmy w takim chłodnym lecie. Ociepli się dopiero od niedzieli. No jak to będzie dalej, o tym będziemy Państwa informować. A za chwileczkę kolejna audycja z cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.
1: Witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. I zastanawiamy się dalej, co jeść, co pić, jak powinna wyglądać optymalna dieta, węglowodany, tłuszcze, dieta ketogeniczna, diety węglowodanowe, diety owocowo-warzywne. Którą dietę wybrać? Jest teraz taka różnorodność tych diet, że czasem gubimy się, aby wybrać coś optymalnego dla siebie. Zapraszam do wysłuchania kolejnej rozmowy i z panią doktor spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie. Czy węglowodany, czy tłuszcze, co powinniśmy mieć w swojej zbilansowanej diecie, aby dobrze się czuć i aby nie pracować na cywilizacyjne choroby. Pani doktor, może porozmawiamy dzisiaj o takich dużych tematach, jeśli chodzi o dietetykę, właśnie węglowodany, tłuszcze, białka, bo są różne diety, które koncentrują się właśnie na różnych elementach tej diety. Jedni mówią, że bez węglowodanów, inni mówią, że białka obciążają nerki, że nie można też diety wysokobiałkowej. Jak to jest? Jakie proporcje zachować, żeby one były należyte i nam służyły?
2: To w zasadzie nie ma jednej odpowiedzi na to, poza tym, co w zasadzie wynika z tych naszych rozważań, od kilku naszych spotkań, że jakość pożywienia jest jakby kluczową sprawą. Są ludzie, którzy mają szczególne problemy, na przykład z węglowodanami, a dotyczą do nich chorzy na cukrzycę, niektóre mamy choroby spichrzeniowe oraz mamy na przykład nietolerancję glukozy albo laktozy, czyli nazwane już węglowodany, prawda? Węglowodany są proste, są złożone, proste są takie, że szybciuteńko nam się wchłania do krwiobiegu. I możemy zobaczyć, jak to się dzieje z tymi węglowodanami dzięki krzywej cukrowej. Bo sprawdzamy poziom krwi na czczo, jeżeli chodzi o poziom glukozy, potem po godzinie i po dwóch godzinach, w zasadzie kiedyś ta krzywa była dłużej wykonywana i słusznie. I jest jeszcze jeden taki warunek, że jak się tą krzywą wykonuje, to musi być osoba, która nie będzie wychodziła, czyli to jest spoczynkowa, czyli siedzi w laboratorium, nie opuszcza, nie mówi, cześć, to już tam pobraliście krew, ja wyjdę, zrobię coś, takie zakupy, podzwonię, jestem spokojny. Chodzi o to, żeby to był taki stabilny, standardowy stan, to wtedy można to porównać. I bardzo często jest, że ktoś nie może schudnąć, to żeby miał oznaczony wcześniej poziom insuliny, bo można się zdziwić, jakie mamy parametry. I na przykład, jeżeli mamy sytuację taką, że poziom cukru jest załóżmy około 90, po godzinie mamy 70, a potem mamy 80, mniej więcej, tak? To nie jest to krzywa cukrowa prawidłowa, bo powinno być po przyjęciu węglowodanów podwyższenie poziomu cukru przeciętnie nie przekraczające 150 mg. Do 160 to są też te różne laboratoria, które to oznaczają, typowe, a po dwóch godzinach jeszcze poziom cukru nie powinien, glukozy nie powinien być niższy niż poziom glukozy wyjściowy, czyli w zero punkcie. Jeżeli tak jest, to część osób mówi tak, że oni nie mają senność poposiłkową, że zasypiają, zjedli i muszą zasnąć. Pomaga wtedy na przykład kawa, załóżmy, prawda, że oni muszą się nabić kawy. I tych powodów jest kilka razy, że nie wszyscy mają wystarczającą ilość soków żołądkowych, w związku z tym to strawienie, takie zaleganie, taka ciężkość jest jakby kłopotliwa, jak również poprawia kofeina motorykę przewodu pokarmowego, czyli z góry na dół ten kierunek będzie utrzymany. I ja mam pacjentów, którzy mają tak ekstremalnie wysokie poziomy insuliny, prawda, w takiej próbie, że jest wiadomo, że to jest prosta droga już do cukrzycy. I to często mają bardzo malutkie dzieci, z którymi mamy duży kłopot, żeby poprawić tą całą sytuację. I tutaj też takie ku mojemu zdumieniu, bo się pewne prawdy głosi, ale jeżeli dana osoba ma cechy alergii, nietolerancji pokarmowej, załóżmy mleko, bo ono jest zalecane w dietach cukrzycowych, są odpowiednie relacje, prawda, są tak zwane wymienniki chlebowe i to jest sensowne dla osób, które nie mają alergii, ale proszę sobie wyobrazić, że jeżeli ktoś jest na przykład uczulony na mięso kurczaka, w którym jest też trochę węglowodanów, bo nie ma produktu, gdzie jest tylko sam czysty praktycznie, to no może tam pojedyncze rzeczy. Woda nawet też nie jest zawsze składnik. Ma ten sam skład, prawda? Mhm. Natomiast, że jeżeli ktoś jest uwrażliwiony na produkty mięsne też, to u niego przebieg krzywej cukrowej też nie będzie prawidłowy. Mhm. Zdecydowanie. Dlatego nie ma jednej wspólnej odpowiedzi i powinniśmy po zmianie diety gdzieś po pół roku sprawdzić taką krzywą, że ona była nieprawidłowa. Jeżeli to się poprawia i pacjent przede wszystkim nie ma poczucia, że on zasypia po posiłku, to znaczy, że zaczyna się nam to poprawiać. Bardzo często te kwestie dobrego funkcjonowania insuliny zależne są od obecności pierwiastków towarzyszących, wspomagających, do których należy chrom i cynk. Cynku na przykład mamy bardzo dużo w pestkach dyni, a to jest jakby taki też produkt bardzo cenny dla mężczyzn przy okazji, jak również świeże pestki dyni, czyli to, co możemy uzyskać na początku, czyli mamy wrzesień, październik, mhm. listopad, bo jeszcze ta dynia, mówimy o tej dyni, która do nas trafiła od czasów Kolumba, bo mamy też dynię z kontynentu innego, z Japonii, to ona ma pestki, owszem, ale one nie są używane właśnie w celach leczniczych i z nich też nie pozyskuje się oleju. Natomiast tej amerykańskiej wersji, która już u nas jest hodowana całe stulecia, to oczywiście tak. I świeże pestki dyni mają właściwości przeciwpasożytnicze. Mhm. Tylko, że to trzeba żuć, nie połykać, przegryźć, tylko dobrze pożuć. To jest podobnie jak żujemy na przykład suche nasiona ryżu i też możemy uzyskać efekt przeciwpasożytniczy. Generalnie, jeżeli osoba jest słaba, jest niedoborowa, te niedobory to jest na przykład, że jest po prostu chudy, prawda? I białko ma niskie, ma leukocyty niskie, włosy wypadają, paznokcie się kruszą, są takie tkankowe rzeczy. Coraz gorzej się słyszy, coraz gorzej się widzi, bo to też są elementy niedoborowe. Mamy bóle, które się pojawiają, zwłaszcza bóle w okolicach lędźwiowych, tak tuż poniżej nerek, to znaczy, że my już naprawdę jesteśmy w tej sytuacji. Pacjent sam mówi, że on po prostu nie ma siły. Mhm. To gwałtowne oczyszczanie osoby, która jest słaba, słabowita, może nie jest najlepszym pomysłem i nie oczyszczamy też kobiety, która świeżo urodziła dziecko, albo osoby, która jest świeżo po intensywnym jakimś problemie, gdzie był zabieg operacyjny, gdzie miała duży wypadek samochodowy, bo to są urazy na dużą skalę całego ciała. Dlatego należy zachować po prostu zdrowy rozsądek. Takie przeciętne ilości ja mogę Państwu podać, tylko jest kwestia, jaki produkt tam wprowadzimy. Bo jeżeli przejrzymy, są w ogóle programy komputerowe, które początkującemu dietetykowi ułatwiają jakby zapewnienie takiej równowagi. Czyli jeżeli ktoś jest zawodowym dietetykiem, ukończy odpowiednie szkoły, to korzystać bardzo często, tam jest jakby informacja, że można się zaopatrzyć, używać programy dietetyczne, gdzie jest podany skład, prawda, danego produktu, możemy sobie w ten sposób komponować jedzenie. I jeżeli połączymy sobie na przykład produkty mięsne z warzywnymi, z grzybem jakimś, pestki, to jest to bardziej dla zrównoważenia poziomu cukru i przyswajania węglowodanów korzystna rzecz, niż jeżeli dodamy do tego makaron, jeżeli dodamy do tego kapustę, znaczy nie kapustę, tylko ziemniaki, albo inne kasze, prawda? Tak samo fasole. No przecież fasolka jest też takim, ale mówię o tej fasolce strączkowej, nie strączkowej, tylko ziarenkami, no to też jest duża ilość, prawda, skrobi w tym wszystkim zawarta. Także te proporcje są dość istotne, czyli tak będzie mówię o skali tygodnia i o skali dnia. To jeżeli chodzi o dzień, to lepiej jest nie przekraczać 150 gramów mięsa, to dla dorosłej osoby, prawda, u dzieci jest mniej. Na dobę do 3-4 razy w tygodniu. Jeżeli my mamy zimę, to może być tak, że możemy 4, nawet 5 razy, jeżeli jest bardzo zimno i ta osoba jest wyziębiona. Mhm. I ona to ewidentnie prawda, czuje, musi się ciepło ubierać, ciągle ma zimne ręce, zimne nogi. Jak idzie spać, to zakłada skarpetki i w ogóle trudno się do niej dobrać, mówiąc krótko, bo jest tyle warstw, jak cebulka ubierana i ona wie, że jest jej zimno. To wtedy nie będziemy, to będziemy mogli to mięso, ale w postaci takiej, że jest długo pieczone Bardzo fajnym pomysłem jest na przykład dodawanie do piekarnika cegły szamotowej. To są takie cieniusieńkie cegiełki, które długo trzymają ciepło i często wykładały się piece kaflowe na przykład. Jest wiele takich miejsc, gdzie się te cegły szamotowe używa, dlatego że one długo trzymają ciepło. Mm-hmm. Że jak ktoś urządza na przykład jakieś przyjęcie, to może włożyć sobie takie dwie cegły, bo najczęściej one pasują do każdego takiego piekarnika. A w tej chwili piekarnik głównie jest piekarnikiem elektrycznym. Mm-hmm. To nabiera tą energię od tych spiral elektrycznych i długo to oddaje. Mm-hmm. Prawda? To jest tak samo, jak w mieście nagrzane są mury, chodniki i do późna w noc jeszcze my czujemy to gorąco. Zmrok nie przynosi takiej ulgi. To można w tych częściach miasta, gdzie mamy niskie domy, gdzie nie mamy, gdzie mamy więcej przestrzeni zielonej, prawda? Bo to nam reguluje, jeżeli chodzi o temperaturę. Natomiast dodanie tych zwykłej takiej prostej rzeczy, jaką jest cegła szamotowa, bardzo jest pomocne. Kiedyś były takie piecyki elektryczne do podgrzewania i to była właśnie ceramika, to znaczy miał okrągły kształt i były takie spiralki, tak jak potem były używane w żarówkach, prawda? Żarowe takie światło i to bardzo dobrze podgrzewało, ale było niebezpieczeństwo, że dziecko tam dotknie, coś zapali, prawda? Od tego się też różne pożary działy.
3: Czyli oprócz jakości produktu mamy też
2: termiczną
3: obróbkę, czyli jeżeli podgrzejemy takie mięsko w ten sposób, o którym pani doktor opowiada, to też tego ciepła takiemu właśnie wyziębionemu człowiekowi dodamy więcej.
2: Tak, jeżeli to mięso będzie świeże, to będzie więcej mięsa, tej energii, natomiast jeżeli to jest mrożone, a staramy się ewidentnie unikać mrożonych rzeczy, mrozimy, jakby można powiedzieć, z zasady, jeżeli jest to potrzebne, dziczyznę, zwłaszcza z dzika mięso, prawda? Bo to jest taki czyściciel, sprzątacz lasu i on wyszukuje w podłożu różne rzeczy, które niestety potem grożą pasożytniczymi schorzeniami tego zwierzęcia. Więc to jest jakby jedna sprawa. I takie głębokie zamrażanie, bo to jest do minus 20 najczęściej się robi, na okres przynajmniej miesiąca. To wtedy mamy, mniej więcej może mieć pewność, że te pasożyty zostały na zasadzie niskiej tej temperatury wymrożonej i zginęły. Ale świeże jest lepsze. Jeżeli mamy mrożone mięso albo schłodzone na krótki okres czasu, dobrze jest dodać do tego wino albo na przykład czystą wódkę, żeby ono skruszało bardziej i żeby miało ten termiczny ekwiwalent. Moda na to, że pijemy przed posiłkiem szklankę wody z kostkami lodu, powoduje ogromne obciążenie dla żołądka i tego bym raczej nie radziła. Ale to jest taka moda, która powoduje, że klient w restauracji może dłużej czekać, bo jego żołądek nagle jakby jest zamrożony, znieczulony i może nie tak potrzebuje jedzenia, ale potem zaczyna to sobie odbijać, prawda?
3: Tak.
2: Czyli to tyle, jeżeli chodzi o mięso. Jeżeli chodzi o ryby, to tutaj jest duży dylemat, ponieważ ryba ze środowiska wodnego niestety wchłania te zanieczyszczenia. Też są robaki. My jesteśmy społeczeństwem, które nie zaadaptowało się do surowego mięsa, tak jak to zrobili Japończycy i sushi może być dla nas kłopotem, że możemy potem mieć przywrę jako problem, prawda, po takim jedzeniu. Dlatego Polakom radzę raczej, żeby to były na gorąco przyrządzone, już mogło być schłodzone, prawda, jako element takich dań jak sushi albo te kanapeczki japońskie, onigiri, bardzo są smaczne i bardzo je polecam, bo są taką alternatywą, zwłaszcza na diecie bezglutenowej, bezmlecznej. Czyli rybę możemy w tej chwili, na pewno nie osoba, która oczekuje na dziecko, prawda, stara się o dziecko, kobieta w ciąży i karmiąca. Bo ilość metali ciężkich i innych obciążeń toksycznych, która jest w tej chwili w środowisku wody, jest ogromna. Przecież oglądamy te nieszczęsne stworzenia morskie, które giną z powodu nadmiaru plastiku w środku. Już sam plastik świadczy o tym, prawda, że one są też chore. Po prostu tego giną i popełniają samobójstwo niemalże, wyskakując na zewnątrz. Druga rzecz to jest to, że im bardziej tłusta jest ryba, to tym więcej może mieć toksycznych rzeczy. Dlatego jeżeli już ktoś chce jeść rybę, to raczej, żeby to była ryba mała, żeby nie było kumulowania jako łańcuch pokarmowy, bo mała ryba, prawda, sardynka raczej dorsza nie połknie, a odwrotna sytuacja jest możliwa. Natomiast jeżeli ma białe mięso ryba, to jest to ryba, która ma mniej histaminy, a ta, która jest na przykład jak tuńczyk, na przykład jak łosoś, prawda, ma kolorowe mięso, to znaczy, że ma większą też zawartość histaminy.
3: Czyli dla jeżeli
2: ktoś ma nietolerancję i ma duże alergie, to raczej niech nie używa w ogóle żadnej ryby, ponieważ im dłużej od złowienia ryba pozostaje, prawda, poza wodą, to tym szybciej i bardzo gwałtownie przybiera ta ilość histaminy jest wytwarzana, bo ona jest wytwarzana po prostu w czasie takiego oczekiwania na konsumpcję. Bardzo dużo histaminy jest w owocach morza, tak? Dlatego to też należy uważać i na pewno wszystkie te przykłady związane z ciążą, z karmieniem i tak dalej, to owoce morza nie są absolutnie zalecane. Jak również u dzieci, które mają obciążenia metalami ciężkimi, co możemy też zbadać między innymi badając WOS, prawda? Zresztą to było badanie kiedyś używane, nadal jest używane w medycynie sądowej, że analizowano, czy kto został czym zatruty, prawda? Bo to do włosa przechodzi i we włosie znajdujemy nie to, co jest we krwi, tylko to, co ciało wydala, prawda? Takim elementem też jest mocz, że my możemy sobie gospodarkę oceniać w ten sposób i sprawdzać na przykład funkcję nerek. Oznaczamy kreatyninę w surowicy krwi, a potem oznaczamy, co się z tego dzieje, co się z tym dzieje dalej w moczu i mamy clearance kreatyniny oraz taki współczynnik, który się nazywa EGFR i on jest dla nas markerem kondycji nerek. I niby wszystko jest w porządku, badanie moczu jest jak należy, ale jeżeli to EGFR jest, spada już nam poniżej 80-70, to znaczy, że nasza kondycja nerek już jest taka, że należy się temu przyjrzeć. Bardzo dużo ludzi w tej chwili ma uszkodzenia nerek nie związane z jakimiś infekcjami, ale polekowe. Takim lekiem, który uszkadza nerki, to ma między innymi gentamycyna i słuch i nerki, a drugą taką rzeczą to są leki przeciwzapalne z grupy salicylanów, prawda? I niestetowe leki przeciwzapalne to jest to coś, co powinniśmy omijać. Wracamy do diety, bo chodzi o to, że nadal te salicylany bywają w jedzeniu, o czym też już mówiliśmy, że większość owoców, że duża część ulubionych przez nas warzyw, czyli na przykład pomidory, papryka, bakłażany, ale też nikotyna zawiera salicylany. Pomijam barwniki, prawda, które są dodawane czasem do żywności. Jeżeli chodzi o jajka, to nad nimi to była debata do tej pory, to się nie kończy. To jest tak samo jak z pytaniem, co było pierwsze, czy było jajko, czy była kura. No, czy jest pani w stanie odpowiedzieć na takie pytanie, co było pierwsze na świecie? Ja też próbowałam jakby... Prawda? To jest tak samo, jak które święta są ważniejsze, czy Boże Narodzenie, tak, czy Wielkanoc. To jest bardzo trudne, w zależności od tego, z której strony do tego podejdziemy. Jajka generalnie są bardzo pożyteczne. One mają cholesterol, owszem, ale one mają też lecytynę w żółtku równocześnie, czyli natura jest mądra i to wszystko balansuje. Prawda, balansuje. Poza tym jajka to też jest, mają skorupki, które się kiedyś dawało, jak się hodowało własne kury, do jedzenia, żeby tam jest dużo minerałów, prawda, żeby ta struktura kości była dobra. Są nawet w tej chwili preparaty do kupienia w tabletkach w aptece. To się nazywa Kostix, ze zmielonych tych skorupek, żeby jakby odzyskać. Skorupka jest to nie tylko jest wapń, prawda, to jest magnez, fosfor i tak dalej. Tam jest wiele i krzem między innymi. To jest jakby jedna sprawa i o minerałach można by było dużo mówić. I ja zobaczyłam tak naocznie, jaką rolę odgrywają minerały w sytuacji, kiedy róże przed moim gabinetem, nagle zostały zaatakowane. Cała dzielnica, to były trzy pasożyty, były takie zielone gąsienice, które zjadają z dużą szybkością te liście. Ja patrzę na liść, a on znika na moich oczach. A jak schyliłam się pod spód, zobaczyłam, że tam jest taka duża zielona gąsienica. Drugą rzeczą to były takie czerwone pajączki, które też niszczyły, a trzecia był wirus taki, tak jak wirus jest mozaiki tytoniowej, że te liście usychały. Mm-hmm. Jak liść usycha, no to roślina ginie, prawda, bo to są jej płuca. I proszę sobie wyobrazić, że wtedy nie miałam innego środka, bo usiłowałam ekologicznie obcinać te liście z tymi gąsienicami, ale wyszło na to, że nie da rady. Ale posiadałam ziemię okrzemową taką i okrzemkową i w związku z tym podlałam te róże, bo tylko to miałam w tym momencie pod ręką, była jakaś tam sobota czy niedziela, to okazało się, że nie bardzo miałam jakiś środek dodatkowy do zdobycia. I okazało się, że po tygodniu tylko moje róże w całej okolicy przetrwały. I oczywiście potem użyłam już te ekologiczne środki do ochrony. Natomiast już samo uzupełnienie minerałami było niezwykle kluczowe.
3: Potrzebne. Miała
2: z czego skorzystać, miała się jak obronić. To jest tak samo, jak takim pierwiastkiem bardzo ważnym jest krzem, dlatego że on buduje nam przestrzeń. Jakąś kształt głowy na przykład jest zupełnie inny, jeżeli mamy krzemu wystarczającą ilość. To są wady wzroku, to są wady u osób, które mają jakby taką inklinację do żlakowatości, prawda? To też jest objaw braku krzemu. To są wady zgryzu, które występują, to są wady gałek ocznych, prawda? Bo to jest krzem jest takim porządkującym przestrzenie pierwiastkiem, ale też jest pierwiastkiem mądrości, bo ktoś, kto ma dużo krzemu, to ma bardziej lotną myśl, dlatego się mówi o informatyce, o dolinie krzemowej i o krzemie jako pierwiastku, który jest ważny właśnie w budowie tego rodzaju systemów informatycznych, prawda? Także to jest, zapomina się też o takim pierwiastku, to jest używany w leczeniu psychiatrycznym, mianowicie o licie. Jego ilość na skutek tych wszystkich procesów, które my mamy jako obróbkę, że jest zubożenie gleby podstawowe minerały, gdzie brakuje dżownik, gdzie krety nawet, które też tam przekopywały, upowietrzniały tą ziemię, wyginęły praktycznie, to znaczy tak samo jak z pszczołami będzie. Jeżeli one wyginą, to my też mamy już niedużo czasu na ziemię, bo musi być coś, co przenosi, co transportuje, co sprzyja przenoszeniu tych pyłków. Czyli załatwiliśmy w ten sposób białka zwierzęce, czyli mięso, rybę, jajka. I teraz jeżeli chodzi o ilość jajek, to 8 jajek tygodniowo dla dorosłego osoby to jest ważne. Myślę, że to jest wystarczające w zupełności.
3: I w formie płynnej bardziej, prawda?
2: Proszę, w różnej możliwej postaci. Różne. Natomiast jeżeli ktoś ma kłopoty z woreczkiem, to jak on sobie zje jajko na twardo, to będzie miał murowane kłopoty. I też ciekawa rzecz jest to, że jeżeli ktoś jest uczulony na siarkę, na związki siarki, to są osoby, które nie tolerują na przykład wina, bo tam jest dużo siarki, kapustę, cebula, prawda? Siarka jest tam potrzebna bardzo jako pierwiastek, zwłaszcza przy tych stawowych dolegliwościach i przy zmianach na skórze. Bo dlatego by mydła siarkowe, prawda, było wiadomo, że możemy oczyścić sobie w ten sposób twarz, ale to było też wiadomo chyba dlatego, tak myślę, że wtedy nie wiedziano o nużeńcach, a jak się siarkę używa do pielęgnacji skóry, to jeżeli trądzik jest wynikiem infekcji pasożytów, które najczęściej żyją w oczach i możemy je w rzęsie znaleźć, to są, prawda, to jest efekt działania nużeńca i trzeba na nużeńca działać, a nie na skórę, która ma jakieś tam zmiany. Jeżeli chodzi o jajka, to jeszcze ciekawą taką rzeczą jest to, że jajka w całości były używane w leczeniu gruźlicy, bo chodziło o to, że w tym procesie naprawczym uwapniać, bo to wtedy była taka ochrona organizmu naturalna, że coś, co było uwapnione, te ogniska, które bakteryjne zostały jakby odcięte od reszty tkanki zdrowej i te ktoś mógł wyzdrowieć. I ktoś to nawet pozornie tak przeszedł, nawet nie wiedząc o tym, że jego kaszel był związany z infekcją gruźliczą, to będzie miał zwapnienia w płucach, prawda? Widoczne. I się wtedy taką metodę stosowało, że sokiem z cytryny zalewało się jajka, które były wymyte i te jajka, które miały jasną skorupkę, były lepsze. Po 2-3 dniach to się zrobiło miękkie, już to się taką kopystką drewnianą rozbijało. Dodawało się do tego miód i dodawało się do tego alkohol, do koniak był najlepszy do tego celu, to był jako środek utrwalający. To się mieszało, bardzo smaczne, proszę Państwa. I taka łyżka dziennie pozwalała szybko wrócić do zdrowia i była znana w leczeniu gruźlicy między innymi. Warzywem, które bardzo cenne było do leczenia gruźlicy, to była marchewka między innymi. Moja rodzina jak trafiła po wojnie, bo tutaj zostali przywiezieni transportami, to trafiła do Kłodzka, Wałbrzych niedaleko, to tam jeszcze Niemcy uczyli, lekarze niemieccy, że marchewka jest skutecznym środkiem przeciwgruźliczym, dlatego że oni mieli tam ogromne tradycje w leczeniu gruźlicy. Sokołowsko pod Wałbrzychem jest właśnie taką oazą zdrowia. Niestety to sanatorium, oni w tej chwili usiłują to odbudować, ale zostało zniszczone przez bezmyślne podpalenie. Także to jest wielka szkoda, bo to też takie historyczne dla medycyny miejsce, gdzie się cała ta idea o zdrowym żywieniu zaczęła. Wcześniej niż to było potem w Austrii. Czyli mamy załatwioną sprawę też jajek, proszę Państwa.
3: Czyli, ale bardziej na surowo, Pani doktor, czy jednak na twardo jajko?
2: No to jeżeli ktoś ma siarkę, to rozbić trzeba, bo siarka też jest w środku jajka.
3: Tak.
2: I dlatego jak ktoś przygotuje jajko, to jest taka zielona otoczka. Ono jest trudno strawialne wtedy, prawda? Bo siarka nie jest w stanie odparować, bo to jest związek, który może parować tak samo. Jak się jedzie do zdroju, gdzie są wody siarkowe, to jest zapach gniłych jaj. Ale jak mamy jajecznicę rozbitą i podgrzewamy ją powolutku, Francuzi na przykład wpierw ścinają białko, a potem dodają do tego rozbite żółtko, czyli pozwalają temu żółtku, żeby odparowało to wszystko, to wtedy jest lepiej strawialne. Tak samo jak jest ubita piana z jajka, prawda, to jest lepiej strawialna. To się zresztą dodaje do wielu dań, do piast, do pieczenia. I są ludzie, którzy są uczuleni na jajko w całości, między innymi z tym dodatkiem siarki, natomiast w przetworach nie dobrze to zaczynają tolerować.
3: Pani doktor, jak ze zbożami? Moczyć, nie moczyć, właśnie ile tych węglowodanów złożonych możemy w diecie
2: mieć? Tak, przeciętna osoba, to jeżeli będzie miała w dziennym spożyciu szklankę, półtore szklanki kasz ugotowanych, jeżeli chodzi o pieczywo, 2-3 kromki, to będzie to adekwatna ilość dla węglowodanów dla danej osoby. I tutaj się znowu też boksujemy z tym, jak te zboża są uprawiane, co one zawierają dodatkowo. Dlatego mówię, że mocz zboża w tej wodzie z solą i sodą, żeby oczyścić z domieszek, między innymi z tego Roundupu, a potem dobrze je kiełkować, to jest wiosną. Bo w zimie ta sztuka nie bardzo się udaje, bo ziarno wie, jaka jest pora roku, mimo że jest gdzieś tam w młynie albo na półkach naszych w sklepie. Ale są tacy sprytni, którzy oszukują to ziarno, bo na przykład przechowują w chłodnym miejscu i potem wyciągają na w cieplejszą już część tej przechowalni całe ciało i ziarno sobie myśli, że tak będziemy używać takiej przenośni, że to już wiosna, więc warto kiełkować i wtedy używają to do kiełkowania w porach, kiedy normalnie by ziarno nie wykiełkowało. My na przykład mamy takie zjawisko, że tylko raz wysiewaliśmy rzepak, a teraz już się to robi dwa razy w roku, prawda? Czyli osłabia się tą siłę działania. I niezwykle ważną rzeczą, żeby to było w kontakcie ze słońcem. Ja jeszcze chciałam przypomnieć taką erę, kiedy się ścinało zboże i to było w postaci snopków na polu i zanim się to zabrało, zawiozło do stodoły, zaczęło się mucić, to ten czas spędzony na polu, gdzie te takie wąsy krzemowe były, one kolekcjonowały energię słoneczną i powodowały, że to ziarno w środku zmieniało swoją strukturę białkową, prawda, i węglowodanową. I to było zupełnie coś innego, niż jak w tej chwili jest obcina na polu, suszy od razu też tym spalinami, między innymi, żeby bardziej ekonomiczny był ten, ten proces, to też nie jest fajne, a ziarno było wcześniej przecież jeszcze Roundupem traktowane i jeszcze do tego nie ma tego elementu, żeby dojrzało. To jest tak, jakbyśmy jedli jabłko, które nie jest dojrzałe, to nie jest to smaczne i czujemy dyskomfort, nie możemy tego sprawić.
3: A te fityniany, pani doktor, rzeczywiście mamy się bardzo troszczyć o to, żeby je wypłukiwać? To znaczy, kto sobie z nimi poradzi, kto nie?
2: To zależy od tego, jakie ma enzymy dana osoba. Dlatego to, o czym jeszcze do tej pory nie mówiliśmy, to są enzymy, prawda? I enzymy trawienne mamy różne, na różnym poziomie. To się już zaczyna od jamy ustnej, prawda? Dlatego żucie jest jakby kluczową sprawą, bo w pierwszym momencie mamy rozkład węglowodanów białek, one są na wpół strawione i ciało ma też taki sygnał, bo taki ma jakby system komputerowy, gdybyśmy tak nowocześnie do tego podeszli. To jest informacja do mózgu, halo, prawda, już to jest taki pokarm w takim składzie się pojawił, bądź gotowy przyjąć i dalej to, prawda, przerabiać. Natomiast jak my połykamy bardzo szybko, to ta informacja nie może dotrzeć. I stąd jak ktoś szybko jej zachłanie, to nie zdąży zauważyć, że już ma żołądek potąd przemieszczony, prawda? Wypełni też przełyk w międzyczasie. Dlatego wolne jedzenie jest znacznie lepsze, między innymi dlatego, że mamy ten moment informacji, prawda? Że już to mniej więcej trwa około pół godziny, żeby się nie spieszyć, prawda? Bo jak jesteśmy w pośpiechu, to też inaczej soki żołądkowe działają. I zgaga takie poczucie kwasoty, może towarzyszyć również nie do kwasocie, jak i nad kwasocie. I wiadomo, że na przykład dzieci mają mniej kwasów żołądkowych, że ludzie starsi tak samo mają mniej, dlatego że są po całej masie leków, które też wpłynęły na kondycję. Zresztą w miarę tego, jak nasz czas jest odliczany, no to też jakość śluzówek się zdecydowanie pogarsza. Tak samo mamy osoby, które mają grupę zero, no to one mają jakby łatwiejszą zdolność trawienia mięs niż inni i dlatego tak samo przecież inaczej my żywimy psa, a inaczej żywimy kaczkę. Przecież kaczka nie, mięsem nie będzie żywiona, nie będzie fajnie to się kończyło. I myśmy już mieli taki eksperyment, że drób żywiony był białkiem zwierzęcym. To była epoka też taka około stanu wojennego, kiedy dawano mączkę rybną kurczakom, żeby szybko rosły, żeby jajka powstawały i tak dalej, to ten aromat rybi przeszedł do mięsa i to było nie do zjedzenia. To mięso po prostu, jak się smażyło albo gotowało, to pachniało rybą. No, kto zje kurczaka, który pachnie jak ryba i nie wiesz, co masz na patelni? I jajka tak samo pachniały, czyli to wszystko przechodziło. To był dowód na to, że jak my żywimy zwierzę, prawda, które potem będziemy konsumować, to te składniki pożywienia przechodzą. prawda? Mhm. Dlatego to też widzi matka, bo to, co jej nie służy, to też dziecko na dziecku widać. Jeżeli jest maluszek, prawda? I ten maluszek jest bardzo cierpiący, ma zmiany skórne, ma te kolki, to my przede wszystkim badamy matkę. Do roku możemy wszystkie, większość badań z wyjątkiem morfologii, tych takich podstawowych rzeczy, robić u matki, jeżeli poszukujemy jakiejś alergii. Mhm. Zdecydowanie. Czyli mamy tak, i dobrze strawione białka to są aminokwasy, czyli czyli takie cegiełki, z których my budujemy wszystkie swoje tkanki, ale aminokwasy to też są takie cegiełki, które biorą udział w naszym postrzeganiu, w tworzeniu mowy i na przykład jest rzeczą znaną, że jeżeli my dajemy aminokwasy takie już farmakologicznie przygotowane, to dzieci na przykład te, które nie mówi, zaczynają mówić, prawda? Zaczynają być bardziej logiczne w swoim rozwoju i dlatego też dzieci prawdopodobnie ogromnie lubią rosół. Bo rosół to są aminokwasy, tylko trzeba ten rosół długo gotować, bo ten czynnik czasu jest ważny. Mhm. I czasem taki prawdziwy rosół gotujemy 3 dni. Codziennie po kawałku zjemy, ale następnego dnia znowu gotujemy, prawda? I wcale nie musi być dużo mięsa w tym wszystkim, ale bardzo ważnym czynnikiem jest to

0: A lewą trupka była też używana przed laty jako leczenie osób, które mają niedokrwistość Addisona Birmera. I była jako surowa wątróbka serwowana, prawda? Mm-hmm. Także już ludzie dawno temu wiedzieli o tym. To jest przełom 18 i 20 stulecia, kiedy to doświadczenie było wykonane. I to jest nieznany nikomu z imienia nazwiska student medycyny, który taką obserwację miał i tak jakby się powtarza, że to był student medycyny, który to zaobserwował i to wprowadził i to działało.
1: Pani doktor, czyli oprócz tego, co jemy, czyli o jakości jedzenia, o naszym zdrowiu świadczy przewód pokarmowy, czy on jest dysfunkcyjny, czy nie, bo jeżeli nie przyswoimy, to wszystko jako niestrawione idzie dalej i zaczyna budować jakiś, jest balastem dla organizmu, prawda? Czyli jakby jedzenie i przewód pokarmowy to jest też klucz do zdrowia.
0: Jeżeli się z czymś nasze ciało nie zgadza, to my mamy jeden z takich objawów, że brzydko pachniemy. My, gazy. Przecież są osoby, które tak źle trawią zupełnie, że to gnije w nich i to nie jest kwestia popsutych zębów, prawda, ani zmienionych chorobowo migdałków, bo czasem proces ropny jest tak duży w migdałkach, prawda, że ten oddech jest trudny. To jest tak, że wystarczy taka odległość między nami, prawda, czyli wcale nie jesteśmy blisko siebie, że jeżeli ktoś ma procesy gnilne w swoim przewodzie pokarmowym, to czuć ten nieprzyjemny zapach, zresztą czasem jak jest pomieszczenie zamknięte, to jest kłopotliwe i są sprodliwe stolce, gazy, które też ktoś wydala. No i czasem jest i odgłos, i zapach, to wiadomo kto to ma, prawda, bo łatwo zlokalizować.
1: Czyli ciało daje nam sygnały, że coś się dzieje nie tak i że powinniśmy jakąś refleksję mieć i pomyśleć, co robimy nie tak, czy co jemy nie tak, czy któryś organ nam nie domaga i zmienić
0: styl życia. To też zapach naszego potu, naszej głowy, bo czasem są takie choroby metaboliczne, że jak się pochyli nad dzieckiem i czujemy nieprzyjemny zapach z głowy, a ja czasem mam tak, że jak dotykam głowy dziecka, żeby sprawić konsystencję włosa, to jest aż lepkie. Tak jak miód, to wtedy, kiedy mamy naprawdę duże obciążenia.
1: Dziękuję.

Uropa Twa. Radio Muzyka Pogoda. Minęła dziewiąta. Zapraszam na kolejną prognozę pogody. W tej chwili na termometrach zawieść mała i okolice 15,2 stopnia, ale temperatura odczuwalna dużo niższa, bo niecałe 11 stopni. Słońce wzeszło o 4:46, zajdzie minutę przed 21, a dzień jest już krótszy od tego najdłuższego o 45 minut. A dzisiaj w dzień czeka nas zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południu i zachodzie, okresami rozpogodzenia, miejscami głównie w północnej połowie kraju przelotne opady deszczu, na Pomorzu Gdańskim, Warmii i Mazurach, Podlasiu oraz północy Mazowsza lokalne burze. Tam też prognozowana suma opadów do 30 mm. Temperatura maksymalna dzisiaj od 15 stopni na północnym wschodzie oraz w obszarach podgórskich około 19 w centrum, do 22 na południowym wschodzie i 23 lokalnie na nizinie szczecińskiej. Wiatr będzie umiarkowany, porywisty, we wschodniej połowie kraju okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, północno-zachodni i zachodni. Nad morzem wiatr umiarkowany i dość silny, w pierwszej połowie dnia bardzo silny, w porywach do 80 km na godzinę, północno-zachodni, a w czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. A na termometrach dzisiaj Zławiś Mała i okolice, czyli ziemia chełmińska, zobaczymy maksymalnie 18 do 20 stopni. Chłodno. No ale cóż, taka pogoda także jest potrzebna również latem. A za chwilkę historia świata według roślin. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie.

0: Ja się przedstawię, nazywam się Wojtek Doroszewicz i chciałem Państwu opowiedzieć o roślinach troszeczkę inaczej. Przede wszystkim chciałem Państwu powiedzieć, że od roślin bardzo wiele zależy. I że to nie jest tak, że historia świata jest pisana tylko ludzkimi rękami, ale czasami nam nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to ktoś inny za nas podejmuje różne decyzje, czy pewne wydarzenia dzieją się niby przez nas, ale nie do końca. No i chciałam zacząć od takiego obrazka, który pokazuje, może tutaj tak nie do końca dobrze widać, ale na tym obrazku jest człowiek ukryty głęboko w lesie. No i to jest właśnie jeden z tych ludzi, odkrywców czy naukowców, w zależności od tego, kiedy to się działo, to różnie ich żeśmy nazywali. Ale jest to człowiek, który właśnie szuka nowych roślin. Szuka nowych roślin, które będą potrzebne w różnych sytuacjach. Najczęściej kojarzymy ekspedycje botaniczne z poszukiwaniem roślin ozdobnych. I rzeczywiście tak wielokrotnie było, natomiast musimy też pamiętać o tym, że ci ludzie zajmowali się także poszukiwaniem roślin, które mogły być do czegoś innego użyteczne, nie tylko ze względu na swój wygląd. Takich roślin oczywiście jest bardzo dużo, ale zaczniemy może właśnie od tych roślin, które lubimy za ich wygląd, które nam się podobają ze względu na to, że są piękne, kolorowe. No i takim przykładem chyba jest tulipan. Ale nie wiem, czy Państwo wiedzą, że tulipan sporo namieszał w historii jednego z państw, które zresztą do tej pory szczyci się tym, że jest krajem tulipanów, choć tulipany z niego wcale nie pochodzą. Mowa oczywiście o Holandii, czy ówczesnym Królestwie Niderlandów, kiedy to w XVII wieku tulipan spowodował, tak naprawdę wśród ekonomistów jest taka właściwie prawie zgoda, że to była pierwsza bańka spekulacyjna właśnie handlu cebulkami tulipanów. Tulipany tak się podobały, a ponieważ w XVII wieku nie potrafiono utrwalać odmian, w związku z tym tulipany w poszczególnym wyglądzie, właśnie najczęściej to były takie tulipany, które miały zwykle dwukolorowe i jeden ten kolor właśnie wyglądał jako takie właśnie piórka albo takie paseczki. To były tak naprawdę choroby wirusowe, które dotykały poszczególne cebule i one oczywiście były nietrwałe, nie przenosiły się zazwyczaj, nie były to trwały wygląd tych kwiatów. W związku z tym wiele tych cebulek było, że tak powiem, niepowtarzalnych i osiągały ogromne ceny. Holendrzy tak bardzo lubili tulipany, że w pewnym momencie jedna cebulka mogła kosztować tyle, ile 10-letnia pensja wysokości. Czyli to około 1000 ówczesnych guldenów. Najdroższa cebulka, jaką sprzedano, kosztowała 6000 guldenów. Wielokrotnie było tak, że te cebulki kosztowały więcej niż całe ogromne gospodarstwa rolne z całym dobytkiem. I często też tak było, że właściciele zastawiali cały swój majątek po to, żeby kupić cebulki. Kiedy się okazało, że można na tym bardzo dobrze zarobić, zaczęto sprzedawać cebulki, których jeszcze nie było. I w pewnym momencie powstał krach i bardzo wielu ludzi zbankrutowało. Stąd mamy właśnie tą pierwszą bańkę spekulacyjną, która mocno zatrzęsła gospodarką całej ówczesnej Holandii tak naprawdę. No a wszystko przez ten jeden niepozorny kwiat tak naprawdę. Czy możemy mówić o innych roślinach ozdobnych, które w jakiś sposób zmieniają świat i wpływają na historię? No myślę, że można, może nie aż tak, jak to było w przypadku tulipana, ale mamy inne przykłady roślin, które bardzo mocno nas zajmują nasz czas. No i na pewno taką grupą roślin są storczyki, które są hodowane w wielu miejscach na świecie i które bardzo chętnie też są przez nas trzymane w domach. No i taką rośliną jest ćmówka, czyli popularny Phalaenops. Ich odmian tego storczyka jest bardzo dużo. Myślę, że większość z Państwa ma przynajmniej jeden ten storczyk w domu albo go miało. Jest to o tyle przyjemny storczyk, że jest dość łatwy w uprawie, w związku z tym można go trzymać także w mieszkaniach, w których nie ma wystarczającej wilgoci, żeby on się utrzymał i kwitł nawet wielokrotnie. No ale teraz jest pytanie, czy to za naszą sprawą lubimy storczyki, czy to za sprawą storczyków? Pytanie jest, czy, no bo tak naprawdę dzięki nam storczyki osiągnęły niesamowity sukces. Rosną na całym świecie, rozprzestrzeniły się na cały świat. No jest pytanie, czy to nie one czasem nami kierują, bo nie przyciągają naszej uwagi swoim pięknem i nie osiągają dzięki temu ogromnego sukcesu tak naprawdę. No więc chciałbym Państwu powiedzieć o historii świata z perspektywy roślin. Dwa przykłady już podałem, jeszcze kilka chciałem Państwu przedstawić. Chciałem się od razu też usprawiedliwić, ponieważ większość tych przykładów będzie dotyczyła roślin pochodzących z Ameryki albo roślin, które bardzo wpłynęły na historię właśnie Ameryki, czyli kontynentu odkrytego nieco później. No i zacznijmy może od pomidora, roślina typowo amerykańska, bez której chyba trudno nam sobie jest wyobrazić życie. A czy potrafimy sobie wyobrazić kuchnię niektóre bez pomidora? No nie. Czy kuchnia włoska istniałaby w dzisiejszej formie bez pomidora? Oczywiście, że nie. A jest bardzo ciekawa historia pomidora, ponieważ trafił z Ameryki do Europy bardzo szybko. Ale trafił jako roślina ozdobna. Nie jedzono owoców pomidora. Uważano je za trujące. Zresztą o tym też mówi nazwa łacińska pomidora, którą można wolno przetłumaczyć jako wilcza brzoskwinia, czyli coś na kształt wilczej jagody. Uważano, że owoce pomidora są niejadalne albo nawet trujące. Chociaż, jak wiemy, owoce pomidora nie wywołują żadnych trudności z trawieniem czy jakichś dolegliwości żołądkowych. Ale taki przesąd razem z pomidorem do Europy trafił. Ale później oczywiście pomidor się świetnie przyjął i większość kuchni europejskich bez pomidora właściwie można było powiedzieć nie istnieje. Inną rośliną z tej samej rodziny jest ziemniak, czyli rodzina psiankowatych. Zresztą bardzo ważna roślina, ponieważ z tej rodziny pochodzą też papryka, bakłażan, bardzo wiele roślin ozdobnych i leczniczych. No i ziemniak, bardzo popularna roślina, w Polsce szczególnie, też roślina amerykańska. No ale ziemniak tak naprawdę mocno namieszał w tej historii. Przykładów jest bardzo wiele. Ziemniak, podobnie jak pomidor, trafił do Europy stosunkowo szybko po odkryciu Ameryki. Natomiast podobnie jak pomidor, nie przyjął się jako roślina użytkowana, jako roślina jadalna. Co więcej, w przypadku ziemniaka, jak wiemy, zjedzenie go na surowo może się nie najlepiej skończyć. I rzeczywiście, nawet w niektórych krajach nazywano ziemniaka bulwą Belzebuba i uważano go za roślinę trującą. Co więcej, hodowano go podobnie jak pomidora, jako roślinę ozdobną. I na przykład Maria Antonina nosiła kwiaty ziemniaka przy swoich sukniach. I tak naprawdę dopiero w XVIII wieku z ziemniakiem zaczęło się dziać trochę więcej i zaczęto go używać jako rośliny bardzo ważnej. Ale to też tak naprawdę w niektórych krajach europejskich był on rzeczywiście uprawiany na niedużą skalę, między innymi w Europie Środkowej, częściowo w Niemczech, częściowo w Hiszpanii. Natomiast we Francji czy w Wielkiej Brytanii niekoniecznie ten ziemniak się przyjął. I to może wynikać też z tego względu, że na przykład królowej Elżbiecie ziemniaka nie podano w postaci ugotowanej bulwy, tylko sałatki z liści i to surowych. W związku z tym trudno się dziwić, że ziemniak nie trafił tak łatwo na stoły. Natomiast trafił na stoły tak naprawdę dzięki cesarzowi Niemiec, Fryderykowi Wielkiemu, który tak naprawdę nakazał w Niemczech uprawę ziemniaka, nawet pod surowymi karami. Dopiero wtedy rzeczywiście ten ziemniak zaczął się rozpowszechniać, przynajmniej w tej części Europy. Z kolei we Francji zasługa tego, że ziemniak się pojawił, był nadworny kucharz Marii Antoniny i Ludwika XVI, który właśnie, Alex Parmentier, który w różnych formach wymyślał, jak to ziemniaka wprowadzić dla ludu i opracowywał różne recepty, gar kuchnie uliczne właśnie z różnymi potrawami z ziemniaka. I dzięki temu ziemniak się powoli zaczął przyjmować i tak naprawdę trafił w najlepszy moment, ponieważ tak naprawdę bez ziemniaka rewolucja przemysłowa nie miałaby miejsca w takiej formie, przynajmniej jak miała, ponieważ dzięki ziemniakowi rosnąca liczba mieszkańców Europy, przede wszystkim robotników i chłopów, żywiła się właśnie głównie ziemniakami. Co dla niektórych krajów nie skończyło się najlepiej. Takim przykładem jest Irlandia. Irlandia, która w XIX wieku była pod panowaniem Anglików. W Irlandii, w odróżnieniu właśnie od Francji czy Anglii, ziemniak się przyjął i był dość powszechnie uprawiany, nawet bardzo powszechnie. Ale w połowie XIX wieku do Irlandii i w ogóle do Europy dotarły różnego rodzaju patogeny, przede wszystkim grzyby, które atakują ziemniaki. No i niestety przez to, że mieszkańcy Irlandii byli właściwie całkowicie uzależnieni od ziemniaka, a dwa, Anglicy w sytuacji, kiedy ta zaraza właściwie zdziesiątkowała całe pola ziemniaka w Irlandii, niespecjalnie pomagali, wręcz przyczynili się wtedy do blokady wyspy, no i w wyniku której mówimy o wielkim głodzie w Irlandii, który jest jedną chyba z ważniejszych wydarzeń tego kraju, bo w wyniku tego do tej pory Irlandia ma mniejszą liczbę mieszkańców niż miała ponad 150 lat temu. Ponieważ ponad milion mieszkańców Irlandii zmarło wtedy z głodu w przeciągu kilku lat, a ponad 2 miliony wyemigrowało do Stanów Zjednoczonych. No i teraz wyobraźmy sobie, jaki ogromny wpływ ta wielka migracja irlandzka miała też na historię Stanów Zjednoczonych, bo z tej grupy między innymi wywodzą się prezydenci Stanów Zjednoczonych, takich jak John Kennedy na przykład. Takich historii z ziemniakiem jest bardzo dużo i można byłoby samemu ziemniakowi poświęcić kilka spotkań, no ale nie mamy na to czasu. Chciałem teraz Państwu zadać pytanie. Dlaczego Kolumb w ogóle popłynął? Czy mają Państwo jakiś pomysł? Oczywiście odpowiedź dotyczy roślin. Przyprawy, oczywiście. Kolumb szukał nowej drogi do Indii, czyli do Azji, ze względu na to, że w Europie brakowało przypraw, a Europejczycy też chcieli zmniejszyć monopol krajów arabskich, głównie rosnącego w siłę Imperium Osmańskiego, na monopol handlu przyprawami, głównie oczywiście pieprzem, goździkami, cynamonem czy gałką muszkatułową. Gdyby tak naprawdę nie chodziło o przyprawy, to przypuszczam, że, to jest moje prywatne oczywiście zdanie, Ameryki Europejczycy nie odkryliby tak szybko, ponieważ to był jeden z elementów, które rzeczywiście parł do odkryć geograficznych, właśnie przyprawy i złamanie tego monopolu. Dwa, przyprawy były bardzo drogie, a po trzecie, przyprawy były bardzo ważne, ponieważ pomagały w przechowywaniu żywności. Nie przechowywano wtedy żywności w postaci schłodzonej, ponieważ no, nie znano jeszcze wtedy lodówek, ani można przecież wszystkiego zasuszać i solić wiecznie, bo to po prostu jest niesmaczne. Przyprawy, oprócz tego, że dawały smak, także powodowały, że można było pożywienie przechowywać znacznie dłużej. To mam do Państwa kolejne pytanie. Dlaczego tak łatwo, oczywiście w cudzysłowie, podbito Amerykę? Sprowadzano choroby. Rzeczywiście, to jest ten pierwszy punkt, który pomógł Europejczykom podbić Ameryki. To były choroby, które oni przenieśli na kontynent amerykański, który zdziesiątkował miejscową ludność i mówi się nawet o Holokauście Nowego Świata, ponieważ prawdopodobnie do 90% ludności w ciągu pierwszych 100 lat od odkrycia zginęło w wyniku chorób, nie w wyniku bezpośredniego kontaktu z Europejczykami i śmierci w wyniku starcia z lepiej uzbrojonymi grupami Europejczyków, ale właśnie w wyniku chorób. Ale oprócz chorób Europejczycy przywieźli do Ameryki bardzo szybko rośliny i zwierzęta. I to wcale nie te takie najważniejsze rośliny. Bo tak naprawdę tymi roślinami, które bardzo pomogły Europejczykom podbijać Amerykę, były pospolite rośliny, które my nazywamy chwastami, które w niezamierzony sposób przybyły do Ameryki, czy to razem ze zwierzętami, czy to z nasionami roślin uprawnych, które Europejczycy do Ameryki przywozili. Bo też mimo, że z Ameryki pochodzi 2/3 wszystkich roślin, które zjadamy, to Europejczycy na początku niekoniecznie tymi roślinami chcieli się żywić. Woleli przywieźć te swoje, które dobrze znali. Ale wraz z nimi przywieźli rośliny, które bardzo szybko się w Ameryce zadomowiły. Także dzięki temu, że znaczne obszary Ameryki po prostu zostały przez ludność opuszczone właśnie w wyniku tego, że ogromne części i całe społeczności wyginęły w wyniku chorób. Te miejsca, które były bardzo mocno użytkowane przez rdzennych Amerykanów, musimy o tym sobie uświadomić, że znaczna część obszaru obydwu Ameryk to nie były wcale tereny dziewicze. Nawet spora część Amazonii nie była terenem dziewiczym, tylko dość gęsto zamieszkanym. Znaczne te obszary w wyniku tego, że ludność Ameryki w tak znaczny sposób i dość szybki się zmniejszyła. Obszary, które wcześniej były porośnięte uprawami czy jakimś terenem częściowo użytkowanym przez człowieka, na te tereny wkraczały bardzo szybko te pospolite europejskie chwasty, takie jak właśnie mniszek lekarski czy inne gatunki mniszków, różne gatunki kończyn, wiele gatunków traw i babki, które w północnej Ameryce otrzymały dość specyficzną nazwę od niektórych plemion indiańskich, a mianowicie stopa Anglika. Indianie uważali, że ta roślina wyrasta za każdym stąpnięciem Europejczyka. I wcale nie mylili się w tym specjalnie. Dzięki temu, że te rośliny w Ameryce się pojawiły, było też łatwiej zaadaptować się zwierzętom, które Europejczycy przywieźli. Czyli krowom, owcom, świniom, które były hodowane, które, że tak powiem, wspomagały także rośliny w rozprzestrzenianiu się później, a ułatwiły zwierzętom zaadaptowanie się do nowego środowiska. No to kolejne pytanie. Jak Państwo myślą, jakie to może być to największe bogactwo, które Hiszpanie na samym początku z Ameryki na kontynent przywieźli?
1: Niewolników?
0: Nie. Tak naprawdę jest jedna roślina, o której się mówi, że jest złotem Ameryki. To jest ta roślina, którą zaznaczyłem tutaj, czyli kukurydza. Tu ktoś dobrze Państwu powiedział. Kukurydza. Kukurydza, czyli najważniejsze zboże Ameryki, w odróżnieniu od ziemniaka czy pomidora, dość szybko się w Europie przyjęła, a szczególnie w Hiszpanii. Hiszpanie szybko przywieźli kukurydzę do Europy i co więcej, kukurydza dość szybko też zaadoptowała się w Hiszpanii i pomogła utrzymywać przez długi czas ludność Hiszpanii. Tak naprawdę Hiszpania przez długi okres czasu, oprócz tego, że ogromne ilości złota, srebra i innych kruszczów z Ameryki do Hiszpanii czy Portugalii płynęły, ale tak naprawdę kukurydza pozwoliła podnieść status rolników w Hiszpanii i poprawić też sytuację żywieniową właśnie w Hiszpanii. A musimy pamiętać, że znaczna część ludności Hiszpanii emigrowała dość szybko do Ameryki, między innymi z tego powodu, że były problemy z utrzymaniem się na kontynencie. No to mam inne pytanie. Dlaczego Brazylia nazywa się tak, jak się nazywa? Czy mają Państwo jakiś pomysł? Oczywiście nazwa pochodzi od jednej z roślin. Tą roślinką jest po polsku brazylka ciernista, inaczej nazywana pau-brasil. Nazwa pochodzi z języka, jednego z języków miejscowej ludności, troszeczkę zmieniona przez język portugalski, czy Brazil Wood po angielsku. Była to pierwsza i najważniejsza roślina, która była produktem eksportowym kolonii portugalskich, właśnie ze świeżo odkrywanej i zagarnianych terenów Brazylii. Brazylka ciernista jest dość dużym drzewem rosnącym w lasach deszczowych na wybrzeżu Brazylii. Dzisiaj jest gatunkiem bardzo rzadkim i chronionym, z tego względu, że przez ostatnie 500 lat był bardzo intensywnie eksploatowany dla swojego drewna. Ale był eksploatowany nie dla samego drewna, które oczywiście ma też walory ozdobne i jako takie było wykorzystywane, ale przede wszystkim z tego drewna wytwarzano czerwony barwnik. Czerwony barwnik, który był używany przez długi okres czasu jako jeden z najważniejszych i najbardziej trwałych barwników czerwonych, między innymi do barwienia tkanin, chociażby szat biskupich i kardynalskich. Co jest ciekawe, tak naprawdę bez tego drzewa zupełnie inaczej brzmiałaby muzyka, ponieważ z tego drzewa robi się najlepsze smyczki do wszystkich instrumentów smyczkowych, czy to skrzypiec, czy wiolonczeli. Stąd też teraz jest wspólny program ochrony tego drzewa, nie tylko osób, które zajmują się ochroną przyrody, ale także muzyków. Ponieważ żaden inny materiał, nawet najnowszej technologii, nie wiem, jakieś plastiki czy jakieś materiały węglopochodne, nie dają takiej sprężystości i nie dają takiemu dźwięku smyczkom, które są wytwarzane właśnie z drewna brazylki ciernistej. No i oczywiście myślę, że jest mnóstwo roślin, które rzeczywiście mocno zmieniały świat i które są Państwu doskonale znane. Taką rośliną oczywiście jest kawa, która trafiła do Europy przez kraje arabskie. Kawa pochodzi z Afryki i była użytkowana od wieków. Natomiast do Europy trafiała dość powoli i zmieniła tę Europę dość mocno, bo w Europie pojawiła się tak naprawdę dopiero po odsieczy wiedeńskiej, kiedy Turcy zostawili sporo worków z kawą. Wtedy zaczęły się otwierać na masową skalę pierwsze kawiarnie, chociaż pierwsze kawiarnie pojawiły się troszeczkę wcześniej, ale chyba ta data jest takim momentem, kiedy rzeczywiście zaczęto kawę spożywać w Europie dość powszechnie. Natomiast kawa zaczęła zmieniać świat troszeczkę później, kiedy ten popyt na kawę stale rósł i kawę, że tak powiem, pili nie tylko ludzie w wyższych sferach, ale zaczynała stawać się napojem pospolitym. No i stała się znowu bardzo ważną uprawą dla wielu krajów, głównie krajów właśnie amerykańskich i mocno te kraje też zmieniała. Co więcej, musimy pamiętać, że kraje amerykańskie, takie jak Brazylia czy Kolumbia, które są największymi eksporterami kawy, największymi ich producentami i też tej kawy najlepszej jakości, ale też musimy pamiętać, że są największymi konsumentami kawy. Inną z tej samej grupy roślin, które możemy wrzucić do jednego worka, czyli różnego rodzaju używek, czy też roślin, które mają jakieś substancje, które nas w mniejszy lub większy sposób pobudzają, jest między innymi kakao. Kakao, które jest rośliną amerykańską, no chyba nie wyobrażamy sobie życia bez czekolady, prawda? A kakao, sama historia kakao też warta jest opowiedzenia na osobnych zajęciach, bo rzeczywiście kakao też miało dość ciekawą historię, ponieważ na samym początku w Europie, kiedy okazało się, że jest i bardzo smaczne, a też ma sporo wartości odżywczych, a przede wszystkim daje lekkie pobudzenie, stała się rośliną przeklętą i zresztą podobnie było z kawą czy z herbatą. Większość tych używek była przez długi okres czasu przez kościoły uznawana za rośliny diabła i rośliny przeklęte i były wypierane przez różnego rodzaju pomysły, czy to świętej inkwizycji i nie tylko. Inną rośliną, która też zaliczana jest do używek, jest tytoń. Tytoń, który może niekoniecznie jest pity i niekoniecznie daje nam jakieś wartości odżywcze, ale na pewno pobudza i też jest rośliną amerykańską i przez Indian użytkowany był od dawna. I podobnie jak większość używek jest tą z tych roślin, które budowały ogromne fortuny. Ludzie, którzy zaczęli zajmować się uprawą właśnie takich roślin jak kawa czy tytoń, budowali ogromne fortuny. I tytoń szczególnie oczywiście te fortuny budował między innymi na terenie dzisiejszych Stanów Zjednoczonych, gdzie szeroko wszedł do uprawy i też była to jedna z ważniejszych roślin eksportowych, budujących bogactwo pierwszych Stanów. No i jeszcze jedną rośliną, którą można wrzucić do tej samej grupy używek, jest krasnodrzew pospolity, tak powszechnie nazywany koką, czyli jest to roślina bardzo ważna w kulturze andyjskiej, wysoko w Andach, z tego względu, że daje możliwość łatwiejszego życia na tak dużych wysokościach, ponieważ rzucie liści koki powoduje, że im mniej nas boli głowa, łatwiej znosimy tą chorobę wysokościową, lepiej się czujemy, ponieważ podnosi nam ciśnienie. Oprócz tego jest bardzo ważną rośliną też z wielu innych względów. Jest bardzo ważną rośliną dającą wiele rodzajów, nie tylko związanych z pobudzeniem, ale też wartości odżywczych. I na przykład wysoko w Andach jest to najważniejsze źródło wapnia. Ale mówiąc o tych rzeczach, jaki wpływ koka ma na historię, no to chyba najlepszym przykładem jest to, co się w przeciągu ostatnich 40 lat działo chociażby w Kolumbii. Przecież w wielu wypadkach, owszem, jest to problem polityczny i niezgody pomiędzy poszczególnymi frakcjami politycznymi wewnątrz kraju. Natomiast tak naprawdę prawie od samego początku był on napędzany właśnie przez popyt na kokainę, czyli główny produkt otrzymywany z koki. I właściwie bez tej rośliny ta wojna nie trwałaby tak długo. Co więcej, musimy powiedzieć o tym, że ta roślina mocno zmienia świat, ponieważ jest jednym z najpowszechniejszych i najtwardszych narkotyków, które w znacznym stopniu zmieniają politykę tak naprawdę całego kraju. I całego świata. No ale może coś weselszego. Chinowiec. Chinowiec, roślina pochodząca jest z kilka gatunków chinowca. One mają oczywiście dość zróżnicowane te właściwości. Wszystkie oczywiście mają w swoim repertuarze takie substancje jak chinina i chinidyna, czyli te najbardziej aktywne i najbardziej nas interesujące substancje, które przede wszystkim pomagają zwalczać malarię i jako takie ten lek właściwie był najważniejszy. Możemy powiedzieć, że chinowiec oczywiście dość szybko zaczął być wykorzystywany przez Europejczyków jako roślina lecznicza. Dużo później odkryto, że on rzeczywiście może mieć wpływ i zmniejszać reakcje na zakażenie zarodźcem malarii, ale też zapobiegać tym zakażeniom. I tak naprawdę, gdyby Europejczycy nie zaczęli wykorzystywać chinowca jako rośliny leczniczej, pod koniec XIX wieku nie udałoby im się podbić Afryki. Ponieważ Afryka się bardzo długo opierała podboju Europy, między innymi z tego względu, że była niedostępna pod względem środowiskowym, ale też ze względu na choroby, które atakowały tam Europejczyków i jedną z najważniejszych tych chorób właśnie była malaria. I tak jak to się udało z Ameryką czy z Australią, z Afryką nie udało się tak szybko, między innymi właśnie z tego względu. I dopiero po tym, jak między innymi chinowiec zaczął być szeroko stosowany, Europejczykom tą Afrykę udało się podbić, tak jak to było pod koniec XIX wieku. Bardzo ważną rośliną przemysłową jest kauczukowiec. No i chyba bez kauczukowca trudno jest sobie wyobrazić, nawet dzisiaj, chociaż znaczna część motoryzacji od kauczukowca już jest całkowicie uniezależniona. Natomiast bez kauczukowca nie mielibyśmy boomu motoryzacyjnego, ponieważ samochody owszem jeździły i dość wcześniej zostały wynalezione niż zaczęto użytkować sam kauczukowiec, ale te samochody jeździły na drewnianych kołach. No więc nie możemy sobie wyobrazić tych samochodów jeżdżących dość szybko. I tak naprawdę dopiero moment, kiedy zaczęto wykorzystywać lateks, który jest produkowany z tego soku kauczukowców, i wynaleziono sposób wulkanizowania, powstały opony. Dzięki temu tak naprawdę boom motoryzacyjny nastąpił. Bez tej rośliny nie nastąpiłoby, no, na pewno w tym momencie, w którym nastąpiło. Co więcej, kauczukowiec jest też jedną z tych roślin, które budowało ogromne fortuny, bo właściwie bez tej rośliny nie powstałoby największe miasto w środku dziewiczego lasu deszczowego, jakim jest Manaus. Nie zbudowano by tam gigantycznej opery na kształt oper, budynków oper europejskich, a mieszkańcy tego miasta byli na tyle bogaci, że oni nawet własne pranie wysyłali do Europy. Inną ciekawą rośliną jest bananowiec. Myślę, że wszyscy zetknęli się z terminem republiki bananowe. I republiki bananowe to nie jest jakaś nazwa całkowicie oderwana od bananów, tylko dokładnie z nimi związana, ponieważ wiele krajów Ameryki Środkowej, a także Kolumbia, Ekwador, no są ważnymi, zresztą do tej pory, jednymi z największych producentów bananów. Natomiast swego czasu ta produkcja bananów była w mocny sposób zależna od wielkich kompanii międzynarodowych, głównie ze Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy Państwo słyszeli, ale taka nazwa United Fruit Company była swego czasu jednym z największych korporacji, które na tym świecie była i zajmowała się właśnie głównie produkcją i eksportem owoców, głównie z krajów Ameryki Łacińskiej. Do tego stopnia była firmą czy organizacją silną, że wpływała na politykę tych krajów. Stąd też mamy właśnie tą nazwę Republiki Bananowe, ponieważ kiedy którykolwiek z tych małych krajów, takich jak Nikaragua, Gwatemala, Kostaryka czy Ekwador, zmieniały w demokratyczny sposób swoje rządy i nowo wybrany rząd nie był po myśli tej korporacji, no to bardzo często dochodziło do interwencji Stanów Zjednoczonych albo innej interwencji właśnie za sprawą tej firmy United Fruits Company. Stąd też ten termin republiki bananowe mówi właśnie o słabości takich rządów wobec dużo silniejszego wroga. No i mam pytanie związane właśnie ze Stanami Zjednoczonymi. Dlaczego wojna secesyjna wybuchła? Bawełna. Oczywiście. Oprócz tego, że mieliśmy spór polityczny, spór o traktowanie niewolników i te inne spory polityczne, tak naprawdę u podłoża tego sporu pomiędzy Stanami Północy a Południa leżała bawełna. Bawełna, która była uprawiana na szeroką skalę w Stanach Południowych i właściwie stanowiła trzon gospodarki. Dlatego Stany Południowe nie chciały się zgodzić na zniesienie niewolnictwa, ponieważ wtedy nie opłacałoby się im uprawiać bawełny i całkowicie zmieniłby się status elity żyjącej na południu Stanów Zjednoczonych. Więc tak naprawdę, jakbyśmy się przyjrzeli temu, to u podłoża wojny secesyjnej nie leżą problemy polityczne, tylko problemy gospodarcze, a dokładniej problemy związane z tą rośliną, z bawełną. No to jeszcze Stany Zjednoczone. Czy ktoś z Państwa ma pomysł, dlaczego Stany Zjednoczone osiągnęły taką potęgę gospodarczą, jaką osiągnęły? Słucham? Zboże też, ale zboże nie było najważniejsze. Najważniejszym tak naprawdę od samego początku produktem Stanów Zjednoczonych i na rynku lokalnym, ale też w różny sposób, w różnej formie i postaci eksportowanym było amerykańskie drewno. Drzewo amerykańskich lasów, lasów, które porastały ogromne połacie, zarówno przede wszystkim wschodniego wybrzeża, zarówno lasy iglaste na północy, jak i liściaste bardziej na południe, jak i w mniejszym stopniu też ogromne drzewa rosnące na zachodnim wybrzeżu. Dzięki tym drzewom, po pierwsze, Stany Zjednoczone rozbudowywały się dość szybko. Jak zauważymy, większość budownictwa w Stanach Zjednoczonych do tej pory opiera się na drewnie. I właściwie miasta amerykańskie bardzo długo były drewniane, dużo dłużej niż miasta europejskie. Co więcej, drewno było bardzo ważnym produktem eksportowym. Nie tylko samo drewno, ale przede wszystkim smoła uzyskiwana z żywicy drzew iglastych, która była bardzo ważnym produktem eksportowym Stanów Zjednoczonych. Co więcej, drewno i smoła stanowiły także o potędze floty Stanów Zjednoczonych, która bardzo długo była również drewniana. I właśnie jedną z tych roślin, która miała ogromny wpływ na rozwój i budowanie potęgi gospodarczej Stanów Zjednoczonych, była sosna wejmutka, która jest owszem uprawiana także w Europie, natomiast w Stanach Zjednoczonych i w południowej Kanadzie ona rośnie w sposób naturalny.

co niestety skończyło się tym, że są w tej chwili dość rzadkimi drzewami, a na pewno nie ma tak wielu tych ogromnych osobników. A te drzewa w dużym stopniu, jak na samym początku, budowały potęgę takich stanów jak właśnie Kalifornia chociażby, ponieważ owszem, była gorączka złota, natomiast dzięki sprzedaży tego drewna i materiałowi z tego drzewa powstawały takie miasta jak między innymi San Francisco. No i jest jeszcze jedna roślina, która chyba tak naprawdę najbardziej zmieniła oblicze świata i najmocniej odcisnęła się w historii, czyli trzcina cukrowa. Roślina, z której produkowany jest cukier, czyli tak naprawdę substancja, która tak naprawdę do końca do szczęścia i do naszego zdrowia nie jest nam potrzebna. A wręcz przeciwnie, ma różne negatywne też skutki. Trzcina cukrowa pochodzi z terenów południowo-wschodniej Azji najprawdopodobniej. Już około 1000 lat temu była uprawiana w Indiach i powoli tą drogą szła do Europy, podobnie między innymi jak kawa, trafiła do Europy razem z handlem prowadzonym przez Arabów. I na samym początku cukier wytwarzany z trzciny cukrowej oczywiście był wykorzystywany jako tak naprawdę substancja lecznicza albo dodawana do różnego rodzaju środków leczniczych, które tak jak wiemy bardzo często z różnych ziół mają smak dość cierpki, gorzki, niesmaczny i zaczęto zastępować między innymi miód, który również był dość drogim produktem, powoli zastępowano cukrem. Natomiast w momencie, kiedy zaczęła się rozpowszechniać picie kawy i herbaty i coraz więcej ludzi piło kawę i herbatę, rosło także zapotrzebowanie właśnie na cukier, na dosładzanie cukru. Zaczęły się pojawiać pierwsze słodycze i tak naprawdę dopiero 100 lat temu po odkryciu Ameryki trzcina cukrowa intensywnie zaczęła być uprawiana w koloniach, czy to hiszpańskich, czy portugalskich i na samym początku też tak naprawdę tylko na rynek lokalny. Dopiero w pewnym momencie, kiedy to zapotrzebowanie na cukier było bardzo duże, zaczęto zwiększać te uprawy i coraz więcej cukru eksportowano do Europy i ten cukier stał się powoli głównym produktem eksportowym wielu kolonii, szczególnie małych wysp karaibskich, takich jak Haiti czy Barbados, które właściwie całkowicie były oparte na produkcji cukru z trzciny cukrowej i jego eksporcie. Natomiast w jaki sposób ta trzcina cukrowa zmieniła świat i właściwie w znaczny sposób zmieniła właściwie nawet trzy kontynenty, bo obydwie Ameryki i Afrykę. Oczywiście chodzi o niewolników w dużo większym stopniu importowanych z Afryki do Ameryki właśnie na plantację trzciny niż na plantację bawełny, która nie wymagała aż tak wielkiego nakładu pracy i energii. To właśnie większość niewolników, która trafiała do Ameryki, trafiała właśnie na plantację trzciny cukrowej. Mówi się, że to było nawet do 90% wszystkich ludzi, którzy byli sprzedawani z Afryki do obydwu Ameryk, szczególnie do Ameryki Południowej i właśnie na Karaiby, do Brazylii, w mniejszym stopniu do innych dzisiejszych krajów Ameryki Południowej i Środkowej. Mówi się, że nawet w trakcie tej uprawy trzciny cukrowej, czyli w przeciągu właściwie niecałych 200 stuleci, na plantacjach trzciny cukrowej zginęło prawdopodobnie 12 milionów ludzi. Oprócz tego tak naprawdę trzcina cukrowa w znaczny sposób zmieniła sytuację społeczną obydwu Ameryk, ponieważ w tej chwili ponad połowa mieszkańców Brazylii ma pochodzenie afrykańskie. Praktycznie całe Karaiby mają pochodzenie afrykańskie i w wielu miejscach Ameryki mamy tak naprawdę potomków mieszkańców Afryki, Afroamerykanów. Więc tak naprawdę jest to roślina, która zmieniła właściwie całe społeczeństwo obydwu Ameryk, przyczyniła się do drenażu całych społeczności afrykańskich, zniszczenia wielu kultur afrykańskich i wielu innych niespecjalnie dobrych rzeczy. A oprócz tego cukier niekoniecznie nam jest do szczęścia potrzebny tak naprawdę. No i chciałem jeszcze powiedzieć na zakończenie o kilku roślinach, o których możemy mówić, że one

dopiero teraz zaczynają zmieniać świat. Znowu są to przykłady tylko amerykańskie. Jest mój wybór. Jedną z tych roślin jest stevia, mała, niepozorna roślina, którą myślę wszyscy już dobrze znają. Co prawda do niedawna ona w Europie jeszcze nie była tak powszechna ze względu na to, że nie do końca wszystkie badania, które były prowadzone, uznawały, że ta substancja słodząca, która pochodzi ze stevii, jest dla nas całkowicie bezpieczna, ale od niedawna uznano, że tych skutków ubocznych jest stosunkowo niewiele i są na tyle rzadkie, że stevii można używać. Ten słodzik stevii, czyli różne stevioidy, są wielokrotnie słodsze od cukru i można zastępować cukier i wszystkie inne substancje sztucznego pochodzenia chemicznego jako substancje słodzące. No i rzeczywiście, tak jakbyśmy się przyjrzeli teraz, no to coraz więcej produktów właśnie ze substancjami stevii mają zastosowanie właśnie te substancje słodzące ze stevii. Stevia pochodzi, jest od bardzo dawna wykorzystywana, pochodzi z terenów dzisiejszego Paragwaju, gdzie między innymi Guarani, mieszkańcy tego obszaru, użytkowali stevię między innymi do słodzenia yerba mate, czyli herbaty z ostrokrzewu paragwajskiego. Inną taką rośliną, którą można nazwać apteką na wszystko, jest wilka kora, albo po polsku czepota puszysta, albo inaczej koci pazur, pod tą nazwą też się może pojawić. Nawet już teraz u nas jest dość powszechnie dostępna jako roślina, której korę tak naprawdę głównie się wykorzystuje. Roślina, która ma bardzo szerokie zastosowanie jako roślina, która wspomaga nasz układ odpornościowy i w wielu różnych chorobach właśnie związanych z utratą tej odporności lub zmniejszeniem tej odporności, czy przy różnych terapiach, takich jak chemioterapia czy radioterapia, bywa często użytkowana właśnie jako roślina, która wspomaga. I tych właściwości tej rośliny jest bardzo dużo. Ona jest cały czas też poddawana różnego rodzaju badaniom. No i można powiedzieć, że w wielu wypadkach zmienia tą historię. Inną rośliną, która teraz w wielu miejscach, można powiedzieć, zastępuje niektóre używki, które mają w swoim składzie kofeinę, jest guarana. Właściwie cała kofeina, która jest użytkowana w tej chwili jako tak zwana naturalna kofeina, którą możemy spotkać w różnych produktach, które mają nam pomagać się pobudzić, to jest właśnie wyciąg z guarany. Już nie z kawy, ponieważ tej kofeiny w guaranie jest znacznie więcej. Co więcej, dużo łatwiej ją z tej rośliny wydobyć. No więc jest to też ciekawa roślina, która od wieków jest wykorzystywana przez miejscową ludność w Amazonii i nie tylko, natomiast teraz u nas trafia. Ma bardzo ładną polską nazwę, cierniopląd, bardzo rzadko używaną. Zresztą w ogóle polskie nazwy są często bardzo ładne, opisowe, ale niestety nie wytrzymują konkurencji z nazwami łacińskimi czy angielskiego pochodzenia. Palma, z której pochodzi owoc, który się nazywa acai, czyli tak zwane jagody acai, nie daj Boże acai, jak się tą nazwę niestety zmienia z angielszcza, z języka portugalskiego. Roślina, która niewysoka palma, dość szybko rosnąca, zresztą po polsku też ma bardzo ładną nazwę, warzywnia albo euterpa warzywna. Jest to roślina bardzo obficie owocująca, ma rzeczywiście owoce przypominające troszeczkę amerykańskie jagody. Bardzo ma wysokie właściwości odżywcze, wykorzystywana jest jako roślina właściwie w różnych celach, głównie podnosząca naszą siłę czy tężyznę fizyczną. Bywa uważana jako niezawodny lek na potencję, właśnie na poprawę zdrowia, jako roślina, którą można stosować w rekonwalescencji po jakichkolwiek chorobach. Rzeczywiście ma bardzo dużo substancji odżywczych, które mają zastosowanie i od niedawna, tak naprawdę od kilku lat, jest powszechnie wykorzystywana już nie tylko w Brazylii, skąd właściwie pochodzi 100% eksportu wyciągów z tej rośliny czy jakichkolwiek innych produktów. I właściwie można ją teraz kupić tam na każdym kroku i zjeść ją pod różnymi postaciami, czy to soku, czy galaretki, czy jakiegoś ciastka, koktajlu i tak dalej.
Prawie cała witamina C, która jest wykorzystywana w wielu produktach, czy to suplementach diety, czy jakichś innych produktach, gdzie ta naturalna witamina C występuje, to jest Malpighia granatolistna albo inaczej acerola. Roślina, która rzeczywiście tej witaminy C ma całkiem sporo, chociaż są źródła w naszej diecie, które tej witaminy C mają więcej, takie jak chociażby papryka, ale rzeczywiście dużo łatwiej jest tą witaminę C wydobyć z aceroli i też ma dużo lepszy, można dodać też smak aromatu aceroli, która jest dość smaczną rośliną. No i jeszcze jedna roślina już na zakończenie, troszkę bardziej przemysłowa. O tej roślinie może jeszcze tak dużo nie jest słychać. To jest jatrofa, której trzy nasiona, które znajdują się w owocu, są bardzo bogate w tłuszcze. I zaczyna być uprawiana i wykorzystywana jako biopaliwo, ale nie tej pierwszej generacji, tylko już można je nazwać biopaliwem drugiej generacji. Między innymi z tego względu, że uprawa tej rośliny nie powoduje takich zmian w środowisku, jak uprawa, nie wiem, kukurydzy czy palmy oleistej, pod które wycinane są ogromne połacie, czy to lasów deszczowych, czy terenów, które mogłyby być wykorzystywane do produkcji roślin żywnościowych. Ponieważ jatrofa jest w stanie urosnąć nawet na zasolonej pustyni. I zaczyna być użytkowana jako roślina, która jest wykorzystywana właśnie w rekultywacji terenów, które zostały zasolone, wcześniej były uprawiane, czy na terenach strasznie suchych. Produkowane już jest z niej paliwo. Co więcej, nawet już samoloty na tym paliwie latały, nawet samoloty pasażerskie. Więc być może jest to jakaś nadzieja na zastąpienie biopaliw tych, które mają dość sporo skutków społecznych, środowiskowych na roślinę, która będzie dawała też inne korzyści. No ale to czas pokaże, czy będzie to roślina, która rzeczywiście zapisze się i zmieni tą naszą historię. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie i jeśli ktoś chciałby wiedzieć więcej, ponieważ ja to dość w skrócie powiedziałem, to zachęcam do czytania kilku książek, które o tych roślinach powiedzą coś więcej. Autorzy tych książek naprawdę wykonali niesamowitą pracę w wyszukiwaniu różnego rodzaju informacji w archiwach dotyczących różnych roślin i historii z nimi związanych. No i chciałbym też, żeby Państwo spojrzeli na rośliny troszeczkę inaczej, że tak naprawdę od roślin bardzo dużo zależy. No chociażby to, że bez tych roślin wcale by tu nas nie było, bo świat bez tlenu wyglądałby inaczej i pewnie by nas nie było. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

No to zaczynamy, moi drodzy, nasz dzisiejszy program. Tak, temat wpadł mi do głowy, no nie zupełnie wpadł mi do głowy, dlatego że podpowiedziała mi go moja przyjaciółka Marta, która ostatnio coś tam pisaliśmy do siebie i okazało się, że taki temat nas też interesuje. Ja zresztą już latem miałem jedną z audycji dotyczącą programu Chronos i Latarnentreger, taki program w III Rzeszy, który był też dość tajemniczy, ale dzisiaj o nim nie będziemy rozmawiać, zajmiemy się zupełnie czym innym. I te wszystkie takie spektakularne osiągnięcia, moi drodzy, które uzyskała gospodarka niemiecka w czasie II wojny światowej i przed bledną, praktycznie w obliczu badań opisanych i opowiedzianych dzisiaj, które z nienaturalnych przyczyn zostały gwałtownie przerwane w 1945 roku i okryte no, bardzo, bardzo ciężką, gęstą kurtyną tajemnicy, a które mogły być nawet bardziej zaawansowane niż te same badania prowadzone w różnych krajach obecnie. Mamy tutaj więc do czynienia z wyprzedzeniem nie o 10-20 lat, jak w przypadku broni rakietowej typu V2, ale o ponad pół wieku. Nawiasem mówiąc, tylko przez odniesienie do prac współczesnych fizyków i techników możemy dokonać wartościowej analizy tych prowadzonych w czasie wojny prac. No to zaczynamy. Cóż to takiego był ten dzwon? I jak działał? Tajemniczy dzwon, czyli die Glocke, tak po niemiecku należy to wymawiać, był urządzeniem mechanicznie stosunkowo prostym, choć niezwykle trudnym technologicznie. A pomimo tego, tak paradoksalnie objawiającym swoje działanie w sposób na tyle niezwykły, że przez dziesięciolecia uniemożliwiało to jego naukową interpretację w oparciu o wiedzę powszechnie dostępną. Swoją nazwę zawdzięczał wyglądowi zewnętrznemu. Był podobny do dzwonu. No, troszeczkę opiszemy go. Radio ma to do siebie, że musi być takim teatrem wyobraźni, zatem postaram się opisać Państwu w sposób obrazowy. Z zewnątrz widoczna była jedynie obudowa oraz masywna, okrągła podstawa. Swego rodzaju jakby postument wykonany z ciężkiego metalu, prawdopodobnie z ołowiu. Jego średnicę oceniono na około 2 metry, obudowa natomiast miała średnicę nieco mniejszą, 1,5 do 1,8 metra. W dolnej i środkowej części miała kształt cylindra. Na górze cylinder przechodził w taką półsferyczną kopułę o promieniu równym promieniowi cylindra. Na samym szczycie znajdował się pręt, taki hak, czy jakaś końcówka z metalu, do której doprowadzony był bardzo gruby przewód elektryczny. Prawdopodobnie jednoimienny, bo końcówka nie była izolowana. Jedyną izolację stanowiła jakby sama obudowa wykonana z materiału ceramicznego, no, trochę podobnego do tego, z którego wykonuje się izolatory wysokiego napięcia. Taki biały materiał, wiecie Państwo, trochę podobny do ceramiki, do porcelany. Jej wysokość wynosiła około 2 do 2,5 metra. Tak więc, jak widać, na pierwszy rzut oka z zewnątrz urządzenie faktycznie łudząco przypominało duży dzwon. A co natomiast, cóż ono kryło wewnątrz, co było wewnątrz tego dzwonu, tego monstrum? Chociaż nie wiemy wszystkiego, pewne szczegóły nie są znane, to z całą pewnością wiemy o elementach podstawowych. Większość miejsca wewnątrz obudowy zajmował bowiem szczególnego rodzaju bardzo masywny wirnik. Nie wiem, czy damy radę dzisiaj w tym programie akurat go omówić, ale w późniejszych na pewno dojdziemy do analizy. Zasadniczą częścią wirnika były dwa bardzo masywne, spłaszczone cylindry. No,
względnie dyski, bo tak to też można określić. Ja tutaj sobie patrzę na rysunek tego wszystkiego, które w trakcie pracy wirowano współosiowo w przeciwnych kierunkach z bardzo dużymi prędkościami. Oba dyski umieszczone były blisko siebie. Były one wykonane z jakiejś bliżej niezidentyfikowanej substancji, prawdopodobnie z metalu, czy stopu o srebrnym połysku. Tak świadkowie twierdzą, że to tak było zbudowane. Z pewnością musiał to być materiał charakteryzujący się bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną w stosunku do swojej masy. Tym bardziej, że oba dyski wypełnione były bardzo ciężką przecież rtęcią. Ci z pewnością do tej roli wykorzystano by stosunkowo lekki i bardzo mocny tytan. Jednak, o ile wiadomo, Niemcy w czasie wojny nim nie dysponowali. Można jednak znaleźć pewną wskazówkę, prawdopodobnie właśnie dotyczącą tego zagadnienia. Wiemy mianowicie, że istotną rolę w badaniach odegrał niejaki dr Edward Tolen. Opracował on między innymi jakiś szczególny, wysoko wytrzymały stop zastosowany w konstrukcji rakiet V2. No, niestety jest to wszystko, co wiemy w tej chwili na jego temat. Ten materiał był używany we wszystkich rakietach, został zidentyfikowany po wojnie, jednak jego skład utajniono i do tej pory nie ujawniono, jak on był zbudowany. Niemcy po II wojnie światowej, pod koniec II wojny światowej starali się cały projekt jeszcze bardziej utajnić, przewieźć go do Argentyny. To był rzeczywiście najdroższy program badawczy realizowany w tym kraju w latach 40. i później kontynuowany w latach 50. już w Argentynie. Czy się powiódł dalej, tego też nie wiemy, ponieważ rządy ukrywają takie sprawy. Ale my wróćmy do naszego dzwonu. Nie będziemy się tutaj zajmować. Wróćmy do charakterystyki samego dzwonu. W trakcie pracy urządzenia rtęć znajdująca się w walcach była schładzana poniżej temperatury krzepnięcia. Było to prawdopodobnie zasadniczym lub ubocznym efektem stosowania znacznej ilości płynnych gazów, azotu i tlenu, chociaż pewne prace współczesne sugerują zupełnie inną przyczynę. Wiadomo również, że w trakcie pracy do urządzenia doprowadzano energię elektryczną o bardzo dużym natężeniu i napięciu. Bardzo interesującym jest również rdzeń tego urządzenia, tego dzwonu, wokół którego obracały się oba cylindry, czyli te dyski. Miał on średnicę rzędu 20 cm i wykonany był z ciężkiego, twardego metalu. Przed każdą próbą w jego wnętrzu umieszczano coś w rodzaju podłużnego, ceramicznego pojemnika o ściankach osłoniętych warstwą ołowiu o grubości około 3 cm. Pojemnik ten był wypełniony dziwną, złocistą, metaliczną substancją o odcieniu fioletowym i zachowującą w temperaturze pokojowej konsystencję, jak opisują świadkowie, lekko ściętej galarety. Pojemnik miał długość około metra do 1,5 metra. Tajemnicza substancja nosiła kryptonim IRR Xerum 525 albo IRR Serum 525. W jej skład wchodziły tlenki toru i berylu. Oczywiście tutaj po wojnie przesłuchiwani oficerowie SS nie byli w stanie podać tej funkcji ani dokładnego składu, jednak oczywiste wydają się analogie do pewnych amalgamatów rtęci. Na przykład amalgamat z udziałem antymonku rtęciowego i różnych krótko żyjących izotopów promieniotwórczych ma właśnie kolor jasnowiśniowy i również przypomina lekko ściętą galaretę. W tym przypadku jest to coś o konsystencji takiego półpłynnego, lekko stwardniałego gipsu, o tak to bym określił.
Cechą urządzenia wartą jednoznacznego podkreślenia jest to, że w czasie pracy charakteryzowało się działaniem ciągłym i jednostajnym poborem prądu. Po rozkręceniu dysków, prawdopodobnie bardzo długotrwałym rozkręceniu, do odpowiednich prędkości trwał tak zwany test, w czasie tego testu dzwon emitował promieniowanie opisane dalej. Opiszemy go tutaj za chwileczkę. Wszystko wskazuje na to, że dopiero wtedy włączany był prąd o dużym natężeniu. Każdy z takich testów, jak to nazwano, trwał około minuty do półtorej minuty. Każdorazowo był on doprowadzony do powierzchni pokrytej kafelkami ceramicznymi i specjalnymi gumowymi matami. Maty niszczono po każdym teście, a kafelki były następnie przemywane solanką. W przypadku prób prowadzonych w komorze kopalnianej komorę zawalano zawsze po dwóch, trzech testach. Dokładnie o miejscach prowadzenia testów opowiemy w następnym programie. W końcowym etapie prac, gdy placówkę badawczą przeniesiono do byłej kopalni, przeprowadzano również kilka testów w terenie. Wykorzystywano do tego celu trzy wagony kolejowe oznaczone czerwonymi krzyżami. W jednym znajdował się dzwon, a w pozostałych aparatura zasilająca, czyli przetworniki, zasilacze i inne urządzenia, które podłączano do pobliskiej sieci wysokiego napięcia. Wagony te zostały w końcu skreślone z ewidencji opolskiej dyrekcji kolei formalnie wskutek nalotu. Faktycznie zostały one spalone miotoczami ognia, a pozostałe elementy więźniowie pocięli palnikami acetylonowanymi. Informacje o tych wydarzeniach chociażby zawdzięczamy pracownikowi Deutsche Reichsbahn okręgu Opole, czyli niemieckiej kolei, niejakiemu Joachimowi Ibromowi. Przejdźmy dalej do testu. Początek każdego testu znamionowały, czyli co się okazywało po włączeniu tego dzwonu. Tworząca się wokół dzwonu wyraźna niebieskawa poświata oraz przepięcia występujące w okolicznych instalacjach elektrycznych, czyli przepalanie żarówek, kabli itd., itd. Występujące natychmiast, zatem prawdopodobnie również będące rezultatem nagłego włączenia prądu, a nie powolnego rozkręcenia dysków, przepięcia były zauważalne w odległości około 100 metrów od działającego dzwonu. Najważniejsze jednak było to, że urządzenie emitowało w tym czasie silne i niebezpieczne promieniowanie, trudne tak w zasadzie do jednoznacznego sklasyfikowania, bo nie przypominające w niczym fal elektromagnetycznych o znanych zakresach, są podstawy, by sądzić, że promieniowanie to było przyczyną rozwiązania pierwszego zespołu badawczego, który badał dzwon w maju i czerwcu 1944 roku, no chociażby w związku ze śmiercią 5 z 7 prowadzących go naukowców. Później na cały czas testu cały personel badawczy usuwano na odległość 150 do 200 metrów, stosując jednocześnie indywidualne gumowe kombinezony ochronne oraz hełmy czy kaski charakteryzujące się dużymi czerwonymi szybami z przodu. Prace techniczne wykonywało komando więźniów z obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, noszące prawdopodobnie kryptonim operacyjny RWS-1. Chwilka przerwy dla Państwa i za moment wracamy. Tak, my wracamy do naszego dzwonu, moi drodzy. Wspomniane promieniowanie stanowiło więc najwyraźniej dla Niemców zaskoczenie. Było ono zresztą nie do przewidzenia na gruncie nie tylko fizyki klasycznej, ale w ogóle ogólnie przyjętej wiedzy naukowej, jaką mogli wtedy dysponować. Charakteryzowało się ono mianowicie wpływem przede wszystkim na organizmy żywe, bezpośrednio na ich strukturę. Powodowało szereg dolegliwości wśród personelu, takich jak wrzody, uszkodzenia układu nerwowego, a także
skurcze mięśni, problemy z pamięcią, snem i równowagą. W trakcie testów w pobliżu dzwonu ustawiano obok stelażu z kamerami także bogaty zestaw organizmów zwierzęcych, jak jaszczurki, myszy, szczury, żaby, owady, ślimaki, no i rośliny. Mchy, paprocie, skrzypy, bluszcze, grzyby, pleśnie i różnego rodzaju substancji organicznych, takich jak kurze białko, krew, mięso, mleko i tłuszcze płynne. Ulegały one różnego rodzaju uszkodzeniom, przy czym dominujące było niszczenie struktury tkanek, żelowanie i rozwarstwianie płynów, na przykład krwi, na wyraźne rozdzielone frakcje, no i inne. Informacje, które się zachowały, to listopad-grudzień 1944, większość próbek uległa pod działaniem dzwonu całkowitemu zniszczeniu poprzez tworzenie się w nich bliżej nieokreślonych form krystalicznych względnie struktur w jakiś sposób nasuwających skojarzenie z nimi. Pamiętajmy, że informacje nie pochodziły od specjalistów. Szczególnym zmianom ulegały rośliny zielone. W pierwszej fazie, obejmującej około 5 godzin po zakończeniu testu, następowało ich bielenie lub szarzenie sugerujące chemiczny rozkład lub zanik chlorofilu. Zadziwiające jest to, że taka roślina przez pewien czas takich utajonych zmian rzędu tygodnia żyła na pozór normalnie, po czym następował stosunkowo nagle, błyskawiczny, w ciągu 8 do 14 godzin rozkład do postaci mazistej substancji o nieokreślonej konsystencji. Obejmował on wtedy całą roślinę. Rozkład ten jednak pozbawiony był wszelkich cech charakterystycznych dla rozkładu bakteryjnego. Między innymi zapachu, był zresztą zbyt szybki, sprawiał wrażenie stopniowego zaniku struktur. Zjawiska te były przedmiotem najwyższego zainteresowania i najwyraźniej ich badaniom z całą pewnością w celu ograniczenia poświęcano wiele wysiłków. Świadczy to przeciwko tezie o domniemanym zamiarze wykorzystywania dzwonu przede wszystkim jako broni. Od około 10 stycznia 1945 roku udało się dzięki pewnym modyfikacjom ograniczyć ilość uszkodzonych próbek o około 12-15%. Od 25 marca 1945 roku uszkodzenia zredukowano o 2-3%. O tym, że powyższy problem był jednym z najważniejszych, świadczy i sama organizacja badań. Cały program badawczy podzielony został na dwa segmenty, którym nadano oddzielne kryptonimy operacyjne. Najpierw Chronos, wcześniej, bo to od stycznia 1942 roku do sierpnia 1943, później kryptonim Tor, obejmujący głównie rzecz biorąc zagadnienia fizyczne, i Laternenträger, dotyczył skutków działania emitowanej energii i stopniowego eliminowania zjawisk niepożądanych. Tym pierwszym kierował Walter Gerlach, fizyk, a tym drugim dr Ernst Grawitz, naczelny lekarz i szef służb medycznych SS, któremu podlegały dodatkowo wszelkie sprawy dotyczące eksperymentów prowadzonych na ludziach. No tutaj nie mamy pewności, że oba kryptonimy odpowiadały takiemu właśnie podziałowi kompetencji, jednak jest to prawdopodobne. Z tym aspektem badań znaczny związek miała organizacja Deutsches Amernebe, o której jeszcze usłyszymy w następnych programach. Zajmowała się ona również szeregiem badań medycznych i pseudomedycznych prowadzonych z ramienia III Rzeszy. Prawdopodobnie istniały również pewne związki z Instytutem Medycyny Lotnicznej Luftwaffe, jeśli chodzi o kryptonim Laternenträger, co w tłumaczeniu oznacza on po prostu latarnika. Jednak nie takiego, który obsługuje latarnię morską, a takiego, który zapala latarnie gazowe na ulicach. Określenie to miało prawdopodobnie odzwierciedlenie w przełomowym charakterze prowadzonych przez Niemców badań.
Skupmy się teraz, moi drodzy, na dalszej części tych badań, ponieważ ocena, weryfikacja tego dzwonu jest dość długa. Tutaj nie starczyłoby nam dzisiaj czasu, ale możemy już przejść do tego, co mówi nam nauka współczesna na temat chociażby antygrawitacji, napędu grawitacyjnego i na tych badań, które robili Niemcy. Ale o tym za chwileczkę. Tak, moi drodzy, analizę techniczną dzwonu zostawmy sobie na później, bo jest ona dość trudna, nawet dla fizyków. A przejdźmy do tego, co mówią świadkowie na ten temat. Pewne światło na przeznaczenie podziemnego labiryntu, który został wybudowany w okolicach Książa, rzuca opowieść Erisia Kocha, z którym wielokrotnie w więzieniu rozmawiał Sławomir Orłowski. Były Gauleiter Prus Wschodnich przypomina sobie naradę przywódców NSDAP zwołaną w 1942 roku przez Hitlera. Doszło podczas niej do scysji między Kochem a Alfredem Rosenbergiem na tle różnic zdań w sprawie polityki Rzeszy na Ukrainie. Przy okazji Rosenberg zgłosił pretensje do sławnej bursztynowej komnaty, które oddalił Führer, pozostawiając ją do dyspozycji Kocha. W przerwie między obradami Himmler pochwalił się Gauleiterowi Prus Wschodnich w obecności Göringa, mówiąc takie słowa. Prowadzimy doświadczenia nad bronią bakteriologiczną i wkrótce zostanie wyhodowany Niemiec odporny na zabójcze bakterie i zawsze zdrowy, prawdziwy nadczłowiek. W tym momencie podszedł do nich Goebbels z jakąś ważną informacją. Koch jednak zapamiętał, że z ust Himmlera padła nazwa miejscowości Furstenstein, w której miały być przeprowadzone te doświadczenia. Sławomir Orłowski, zajmujący się od lat zagadką Książa, twierdzi, że zamek i tajne lochy miały służyć prowadzonym przez hitlerowców pracą nad bronią bakteriologiczną. Zamierzali przy jej pomocy wytworzyć epidemię dziesiątkujące nie tylko żołnierzy przeciwnika, ale również ludność cywilną oraz zwierzynę. Skażeć ziemię, powietrze i wodę, a jednocześnie wyhodować szczepionki chroniące Niemców przed tymi chorobami. Mieszkańcy Świebodzic do dziś pokazują takie miejsca w pobliskim lesie, które omijają zwierzęta i ptactwo. Panuje tam po prostu martwa cisza. Niecodzienny zbieg okoliczności, czy rejon, w którym znajdowały się podziemne laboratoria, gdzie hodowano śmiercionośne bakterie, czy może pracowano zupełnie nad czym innym. Kolejna informacja, na którą warto zwrócić uwagę, to fakt wybudowania przez Niemców w pobliżu zamków Książu w czasie wojny dużego betonowego basenu, który jednak z całą pewnością nie miał służyć do pływania. Podobno w czasie, gdy rozgrywały się omawiane dzisiaj wydarzenia, nawet zimą woda w basenie była ciepła. Jak wiemy, dzwon, przynajmniej w zasadniczej fazie badań, testowano na platformie mającej wygląd basenu. Z niezbyt jasnych powodów miejsce to po każdym razie było dokładnie spłukiwane solanką, jak powiedziałem. Po wojnie przyjechał do Książa ze Stanów Zjednoczonych jeden z naukowców prowadzących tutaj badania w 1944 roku, Hubertus Strughold, uznany przez Amerykanów za wybitnego specjalistę w dziedzinie medycyny kosmicznej. Wcześniej był on prawdopodobnie pracownikiem Berlińskiego Instytutu Medycyny Lotniczej podlegającego Luftwaffe. Instytut ten w związku z nasilającymi się nalotami ewakuowano prawdopodobnie właśnie do Książa. Analizując te informacje, musimy liczyć się, moi drodzy, z tym, że zarówno funkcji dzwonu, jak i samej placówki badawczej nie da się jednoznacznie zaszufladkować. Oprócz związków z bronią chemiczną i techniką jądrową, mamy również nie mniej istotne przesłanki dotyczące związków tych prac z techniką kosmiczną.
między innymi pracę Struchholda, wypowiedzi Gerlacha w Stanach Zjednoczonych, analogię do prac współczesnych. Na to wskazuje też wypowiedź jednego z pierwszych badaczy tajemnicy gór Sowich z ramienia wojska, czyli Jerzego Cery. Posłuchajmy. Gdy jeszcze jako podchorąży, mało przecież ważny człowiek, byłem na jednej ze swych wypraw w roku 1971 do 1974 i stąd, ni zowąd, przysłano nam dziennikarza, w cudzysłowie, z osobą towarzyszącą z Moskwy, który, jak się potem okazało, miał słabą głowę, ukończył wcześniej oficerską szkołę rakietową na Bajkonurze i

Brak ochotników do badań spowodował w 1941 roku ich przerwanie, jednak na niedługi okres czasu, bo już na początku 1942 realizował je na większą niż poprzednio skalę, wykorzystując więźniów. A może przyjrzyjmy się nieco tym badaniom, też w cudzysłowie. Oto relacja samego Raschera, czyli samego Niemca, który to robił, dotycząca typowego testu. Więzień bez powietrza na symulowanej wysokości 8800 metrów. Doświadczenie przeprowadzono było na 37-letnim Żydzie o dobrej kondycji ogólnej. Eksperyment trwał 30 minut. Po 4 minutach badany zaczął się pocić i kręcić głową. Po 5 minutach pojawiły się paroksyzmy. Między 6 a 10 minutą częstotliwość oddychania zmagała się, a badany tracił przytomność. Od 11 do 13 minuty liczba oddechów zmalała do 3 na minutę, a oddech zaniknął pod koniec całkowicie. Znacznie bardziej adekwatnego do rzeczywistości opisu dostarczył więzień pracujący jako asystent Raschera. Poddawany badaniu więzień wpadł w szał i zaczął wyrywać sobie włosy z głowy. Więźniowie rozdzielali sobie paznokciami twarze, walili w ściany rękoma i głową i głośno krzyczeli, próbując uśmierzyć ból wywołany ciśnieniem rozsadzającym bębenki w uszach. W październiku 1942 roku Luftwaffe w osobie jej głównego inspektora medycznego, doktora Hippe, wytknęła poważny błąd badawczy, jakim było nieuwzględnienie wpływu niskich temperatur panujących na dużych wysokościach. Chodziło m.in. o ustalenie możliwości przeżycia pilota ratującego się skokiem ze spadochronem w strefie arktycznej, ale także przebywającego na bardzo dużych wysokościach. Wcześniejsze niedopatrzenie zostało wkrótce nadrobione, a Raschel pisał do Himmlera. Posłuchajmy. Podziękować Bogu za to, że tutaj mamy w Dachau naprawdę mroźną zimę. Z początku po prostu wynoszono rozebranych więźniów na noc na dwór i polowano zimną wodą. Wkrótce jednak zbudowano specjalny, tak zwany zimny basen. Z bunkra przyprowadzono dwóch rosyjskich oficerów. Nie wolno nam było odzywać się do nich. Przyprowadzono ich o 4 po południu. Raschel kazał im się rozebrać i nago wejść do pojemnika z wodą. Mijała godzina za godziną, chociaż do zimnej narkozy przez zanurzenie dochodzi zazwyczaj po 60 minutach. W tym wypadku jednak tych dwóch więźniów pozostawało w pełni przytomnych i świadomych nawet pod koniec 2 godzin trwania eksperymentu. Wszystkie starania z naszej strony, aby Raschel wyraził zgodę na wstrzyknięcie im zastrzyku z narkotykiem, nie dały rezultatu. Gdzieś podczas 3 godziny jeden z Rosjan odezwał się do swojego kolegi. Towarzyszu, poproś oficera, aby nas zastrzelił. Ten odpowiedział, że nie oczekuje żadnej litości ze strony faszystowskiego psa. Rosjanie uścisnęli sobie dłonie i pożegnali się. Doświadczenie trwało przynajmniej 5 godzin, zanim wreszcie dosięgła ich śmierć. Jak widać, udział w tych barbarzyńskich badaniach ze strony Strugholfa Amerykanom wcale nie przeszkadzał. Nie ulega jednak wątpliwości, że realizował on nie tylko badania z dziedziny medycyny lotniczej, ale i być może pierwsze na świecie badania mające przygotować ludzi do lotu w kosmos. Twierdził on, że w podziemiach książę próbował pod koniec wojny lotu na symulatorze rakiety kosmicznej. Według niego zbudowano tam również naddźwiękowy tunel aerodynamiczny. Chwilka przerwy. Tak, obiecałem dzisiaj, że opowiem Państwu jeszcze też o muchołapce, zatem na razie temat dzwonu zostawiamy na przyszłe audycje,

tego, że tutaj musielibyśmy spędzić chyba całą noc, żeby opisać to wszystko. A ta cała tak zwana muchołapka też jest bardzo, bardzo ciekawym urządzeniem, ciekawą budową. Wszystkie budowle przeniesiono, moi drodzy, do Ludwikowic, do byłej kopalni węgla Wacław. Być może o utajnieniu całego projektu świadczą chociażby fakt, świadczy fakt umieszczania na niektórych obiektach po niemieckich tabliczek z napisem "Uwaga, trucizna". Bardzo intrygujące i niesamowicie relacje na ten temat zamieszcza również pan Jerzy Cera. O samej kopalni wiadomo niewiele. W momencie wybuchu wojny była to najnowocześniejsza kopalnia węgla na terenach niemieckich. Była ogromna. Już w 1921 roku jej pole górnicze miało powierzchnię 40 km kwadratowych. Główny szyb osiągał głębokość 610 metrów. W sumie w momencie przejęcia jej na cele wojskowe miała pole górnicze o rozmiarach 7 na 16 km. W 1930 roku doszło jednak do wypadku, w którym zginęło 150 górników i ratowników. Potem kopalnia ta jest zamykana, a ściślej rzecz biorąc kończy się jej historia jako obiektu cywilnego. Oficjalnie nie wiadomo nic o tym, co działo się w czasie wojny, jednak pozostawione ślady pozwalają w świetle najnowszej wiedzy wyciągnąć pewne interesujące wnioski. Przede wszystkim należy się domyślać silnego powiązania z Olbrzymem, czyli z kompleksem Rize, do którego wrócimy jeszcze. Jako że celowo zakłady Dynamit Nobel AG miały być przeniesione właśnie do obiektu Sokolec, jednego z obiektów kompleksu Rize, czyli Olbrzym. Na to samo wskazują słowa m.in. Mariana Mołdawy. Powiedział on, że po wojnie rozmawiał z niemieckim inżynierem, który projektował połączenie tej byłej kopalni z Rize. Po jego przeanalizowaniu i połączeniu z Książem na północy powstałoby zatem ogromne, silne, istne podziemne miasto o długości kilkudziesięciu kilometrów. Pozostał tu również pewien obiekt. Budowla nie mająca żadnego związku z fabryką prochu, a w opinii wielu specjalistów od górnictwa żadnego związku z normalnym przeznaczeniem kopalni. Jest to znane Państwu na pewno z różnych zdjęć, betonowy okrąg o średnicy ponad 30 metrów, wsparty na 10-metrowej długości betonowych filarach o przekroju u podstawy po około 2 metry kwadratowe. Na całej wysokości filary te nie posiadają żadnych wystających elementów, na których mocowane mogły być na przykład ewentualne ścianki, gdyby miał tu być jakiś zbiornik. Jedynie na obwodzie okręgu rozmieszczone są końcówki stalowych rurek, jakichś takich zaczepów. Całość znajduje się na brzegu ogromnej betonowej płaszczyzny w pobliżu samych obiektów kopalnianych, w pobliżu dolnej sztolni wjazdowej do kopalni. Cała konstrukcja jest raczej za słaba, by miała być szkieletem jakiegoś hipotetycznego, dziwnego budynku czy wieży. Sprawia zresztą wrażenie ukończonej całości. O jej wojskowym przeznaczeniu świadczy zachowana na dużej powierzchni oryginalna zielona farba maskująca. Tego rodzaju obiekt nie jest czymś obcym, tym bardziej, że akurat można znaleźć nie tylko w internecie zdjęcia obiektów bardzo do siebie podobnych. Były to tak zwane muchołapki, czyli konstrukcje służące do badania obiektów startujących i lądujących pionowo. Zwykle taka muchołapka nowoczesna posiada mianowicie w górnej części specjalne zaczepy do mocowania siatki służącej do jakby wyłapywania badanego obiektu. Muchołapka służy wyłącznie do badania właściwości obiektów latających podczas startu i lądowania, głównie do określenia ich stateczności. Czy jest zatem możliwe, aby w niej testowany był dzwon, względnie podobne urządzenie przeznaczone do napędu, a może
nawet cały obiekt latający? A może miał tam być testowany pojedynczy dysk, albo raczej nadający się napęd do generowania siły antygrawitacyjnej względem Ziemi? Gdyby rozpięta wokół pierścienia mchu łapki siatka, mogłaby taki swobodnie wznoszący się obiekt wyłapać. Jest to, moi drodzy, bardzo, bardzo prawdopodobne. Przede wszystkim obiekt ten do niczego innego nie pasuje. Jest zupełnie inny od innych, a ma jeszcze dodatkowy, taki nietypowy szczegół, dodatkowy szczegół. Dolna część tej konstrukcji przy powierzchni, na której jest ustawiona, nie jest obecnie widoczna. Porastają ją tam bardzo gęste krzaki. O tym, co się pod nimi kryje, możemy jednak przeczytać na jednym z filarów. Widać na nim namalowany farbą napis: kąpiel w basenie wzbroniona. No, niektórym może on zagadkę komplikować, ale może również tą zagadkę wyjaśnić. Niezależnie od wzmianki w różnych zeznaniach mówiącej o konieczności spłukiwania miejsca badania dzwonu, basen taki mógłby zamortyzować upadek obiektu zatrzymanego przez rozpiętą u góry siatkę. Pozostałe elementy układanki również doskonale pasują do naszej wiedzy. Kopalnia położona jest w zamkniętym terenie, na zamkniętej dolinie, doskonale chroniącej ją przed wzrokiem osób trzecich i umożliwiającej swobodne prowadzenie nawet najbardziej tajnych prac. Posiada ponadto własne odgałęzienie kolei normalnotorowej oraz tunel, własną dużą elektrownię. Pamiętajmy, że dzwon zużywał ogromnej ilości energii. Zgromadzono w niej tak gigantyczne zapasy węgla, które umożliwiały one pracę elektrowni jeszcze na 2 lata po wojnie, czyli 10 lat po zakończeniu pracy kopalni. W momencie odejścia Niemców została ona zalana i znajduje się w takim stanie do dzisiaj. Była to jedna z nielicznych kopalni węgla na obecnych ziemiach polskich, które nie wznowiły pracy po wojnie. To, że nie zwrócono na nią dotychczas uwagi, jest faktem. No, dość zastanawiającym. Zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, że jej wyrobiska dochodzą do kompleksu Sokolec, a na północy kończą się blisko kompleksu Osówka. O tym jeszcze opowiem Państwu. Między nimi są z kolei wyrobiska kopalni w Sierpnicy. Ogółem to jest ponad 100 kilometrów sztolni. Czy zatem jest to do pomyślenia, aby Niemcy traktowali Rizę w oderwaniu od tego monstrualnego, istniejącego już podziemnego labiryntu? Z tym pytaniem zostawiam Państwa do następnego programu.

0: Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku naszego cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. Dzisiaj ponownie naszym gościem profesor Małgorzata Kowalewska. Dziękujemy Małgosiu za przyjęcie zaproszenia. I dzisiaj chciałabym porozmawiać o koncepcji Hildegardy, czy o tym, co myślała na temat losów ludzkości, w kontekście nawet chociażby tego, co się w tej chwili dzieje. Także czy mogłabyś coś tutaj nam podpowiedzieć, opowiedzieć.
1: Serdecznie witam Państwa, dziękuję za miłe zaproszenie. Cieszę się, że mogę ponownie tutaj Państwu opowiedzieć o poglądach Hildegardy z Bingen. Oczywiście, że Hildegarda miała bardzo interesujące poglądy na temat dziejów ludzkości. Muszę na wstępie Państwu powiedzieć, że nawet w tej epoce, która bezpośrednio po okresie jej życia następowała w XIII wieku, ona głównie znana była ze swoich pism, takich wypowiedzi dotyczących właśnie, powiedzmy, oceny dziejów, proroctw. Proroctwo to jest rodzaj takiego spojrzenia, bo prorokować można też na temat czasów bieżących, prawda, o swoich czasach, ale także i o tym, co będzie się działo w przyszłości. Dopiero potem, po wiekach właściwie zapomnienia, zaczęto Hildegardę odkrywać jako właśnie od strony tej jej medycyny, diety, prawda, a potem dalszej twórczości kompozytorskiej, właśnie takiej literackiej i tak dalej. Więc filozofia dziejów, czy tak, filozofia dziejów, tak powiem, to jest jeden z ważniejszych tematów, które Hildegarda w swoich dziełach wizjonerskich poruszała, bo jak Państwo doskonale wiecie, cała jej twórczość to da się podzielić na kilka grup pism, z których właściwie najważniejsze to znaczy takie, dzięki którym została ona tym doktorem Kościoła przez papieża Benedykta XVI, prawda, ogłoszona, czy włączona do tego grona, prawda, jako czwarta kobieta. Więc to są te dzieła, w których ona mówi między innymi o, tak ocenia dzieje ludzkości i w których te poglądy filozoficzne dotyczące dziejów znajdują się. To są szczególnie trzecia księga jej tej pierwszej części trylogii wizjonerskiej, mianowicie Scivias, oraz w Liber Divinorum Operum, czyli w tej księdze dzieł bożych. Również takie wypowiedzi się znajdują. I na wstępie chciałam tutaj zwrócić Państwa uwagę na to, jakiej w ogóle zmiany dokonuje chrześcijaństwo w sposobie rozumienia czasu, a tym samym także i dziejów, bo świat starożytny, na którym przecież opiera się także i myśl średniowieczna i o którym my też powinniśmy pamiętać, prawda, i to wielka strata, że się zapomina te nieuwzględnia dzisiaj, prawda, jakoś w wychowaniu, w wykształceniu, w takiej mierze, jak należy tamtych, tego aspektu kultury, ale przeważała, dominowała taka koncepcja czasu jako czasu powracającego. Było takie pojęcie wielkiego roku, w którym to świat się zaczynał, następowało jego wyłonienie się z ognia, prawda, a potem w którym się kończył, wracał, następowało zognienie świata. U jednego z autorów znalazłam takie sformułowanie, że Zeus jest wtedy przez chwilę całkowicie samotny. Tak, po prostu czas został, świat został zniszczony i ten planety tam odpowiednio, prawda, w odpowiednim ustawieniu, i zaczyna się nowy świat, prawda? Pojawiają się bogowie, pojawia się tam wszechświat i tak dalej, ale ten cykl sam w sobie nieskończony, ale on polega na odtwarzaniu za każdym razem identycznego układu rzeczywistości. Jesteśmy tutaj i rozmawiamy w studio telewizji Salve N plus jeden, tak? Za każdym razem to samo. Chrześcijaństwo zmienia to spojrzenie na czas, oczywiście zachowując świadomość tego, że są cykle, tak, że jest cykl tam roczny, dzienny, prawda, pewne rzeczy się powtarzają, od choćby pracę w polu, prawda, raz siejemy, raz zbieramy i tak dalej, ale zasadniczo główna główny kierunek, to jest taki, że czas wychodzi z wieczności, a wieczność jest to sposób istnienia Pana Boga, wieczne teraz, w którym nie ma żadnej zmiany, nie ma następstwa chwil. To jest to boskie, to ta eternita, wieczność. I z tej wieczności wyłania się czas, czyli tempus, czas, którego istotą jest, no właśnie, postępowanie krok po kroku, tak? Następstwa czasów, mówimy, przeszłość, przyszłość, teraźniejszość, godziny po sobie, dni po sobie następują, ale wszystko to zmierza z powrotem do wieczności. To znaczy, kiedy nastąpi koniec świata. Hildegarda, to się nazywa spojrzenie eschatologiczne, prawda? Zaczyna się, świat ma początek, czas ma początek, następnie rozgrywa się pewien dramat. Bo w świetle poglądów Hildegardy możemy porównać dzieje ludzkości do dramatu, który rozgrywa się na scenie świata, jakimś odpowiednikiem takim prywatnym byłoby to, co się dzieje z życiem każdego z nas, prawda? W sercu każdego, czyli wielka arena, czy wielka scena, może lepiej nie arena. Wielka scena to jest świat i mała scena to jest nasza dusza, prawda? W której odgrywa się ta sama pielgrzymka ma miejsce, to samo przedstawienie, ten sam dramat, dramat dziejów. I Hildegarda uważa, że wszyscy jesteśmy aktorami, powiedzmy, na scenie tego świata, pełnimy pewne role, wszyscy ludzie, którzy żyli kiedykolwiek na ziemi, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, tak naprawdę jak z perspektywy pewnej, no boskiej perspektywy, prawda, te pozycje, tak jak są pozycjonowani na tym, jakie trzeba odegrać dobrze swoją rolę. Trzeba po prostu zrobić to, co do mnie należy w tym miejscu, czasie, w którym żyję. Natomiast za kulisami, że tak powiem, tej sceny, no, ukrywają się dwie siły, które jedna to jest siła Boga, który utrzymuje świat w istnieniu, który czuwa nad światem, pragnie dobra dla człowieka, który jest jego szczególnie ukochanym stworzeniem. No i druga siła, która się sprzeciwiła Bogu, prawda, jako pierwsza, mianowicie ten stworzony przez niego doskonały, piękny, wspaniały anioł Lucyfer, prawda, który właśnie tą pychą, wszystko, jak mówiłam w którymś z poprzednich odcinków, wszystko wiedział o stworzeniu, ale nie umiał pogodzić się, że drugie miejsce zajmuje, prawda? I ta cała historia zaczyna się zatem właściwie w świecie nadprzyrodzonym, w świecie duchowym, a potem kontynuowana jest w dziejach ludzkości. Dzieje ludzkości to jest walka dobra ze złem. Walka wygrana już przez dobro, to od razu trzeba powiedzieć, żebyśmy nie popadli w smutek, bo żyjemy w bardzo ciężkich czasach i perspektywy przed sobą mamy również jakieś ponure. Tak przynajmniej wszystko na to wskazuje, prawda? Ale zwycięstwo już się dokonało, więc tylko po prostu trzeba wytrwać na swoim miejscu. Wiernym pozostać wartościom wyznawanym. O tym za chwilkę powiem jeszcze. I Hildegarda, patrząc na dzieje ludzkości, dokonuje pewnych, no bo filozofia dziejów to po pierwsze chce wykryć jakieś prawa, którymi się rządzą dzieje, prawda? Zobaczyć, co wpływa na zmiany kierunków, prawda? Tam przebiegów pewnych procesów. No ale także w tamtym czasie dokonać jakiejś periodyzacji tych dziejów, prawda? Wyodrębnić jakieś szczególne wydarzenia, które pozwolą oddzielić od siebie epoki. I tutaj chciałam nawiązać, ja nie przytoczę tego Państwu z pamięci, bo nie pamiętam, ale odsyłam Was choćby do Ordo Virtutum, prawda? Na stronie towarzystwa to powinno być ten tekst zamieszczony. Tam w epilogu, jest taka modlitwa, tajemnicza taka modlitwa, którą Syn Boży kieruje do swojego Ojca. I ona się zaczyna od takich słów, że na początku wszelkie stworzenie zieleniło się, kwitło, rozkwitało. W środku czasów, bo to trzeba dodać, na początku czasów wszystko się zieleniło. W środku czasów zakwitły kwiaty, a potem ta zieloność zmarniała, zwiędła. Następuje dalszy ciąg, którego tutaj w tej chwili nie będę przytaczać, bo na te trzy zdania chciałabym zwrócić uwagę. Hildegarda je przepięknie interpretuje właśnie w tej Liber Divinorum Operum. I ona mówi, że to zdanie mówi o tym, że całe dzieje ludzkości, to znaczy historia ludzkości, a liczymy ją od wygnania z raju Adama i Ewy, dzieli się na takie trzy wielkie okresy. Pierwszy okres to jest na początku, gdy człowiek z raju został wygnany, był pełen sił życiowych. Podobny był do zwierząt. Z nimi zresztą, pisze tam Hildegarda, wchodził w jakieś takie bardzo bliskie relacje. Był pełen życiowych sił, witalnych takich, prawda? Trochę żył jak zwierzę, ale także jak zwierzę był taki rozbrykany, wesoły, silny. Było bardzo dużo siły życiowej. To był czas przed potopem, bo te obyczaje ludzi, no dość wtedy jednak prostackie, skoro mówię, że byli podobni ludzie do zwierząt i nawet z nimi wchodzili w jakieś zbyt bliskie relacje, spowodowały, że Bóg postanowił to odmienić. Wszyscy wiemy, jaka jest historia potopu. To jest czasy przed potopem, to jest pierwsza epoka ludzkości, ale wtedy już w tych czasach zaczęła się pojawiać pewna grupa. Wiecie Państwo, moglibyśmy mówić tutaj na przykład o człowieku neandertalskim, jakimś kromaniońskim, potem tym człowieku myślącym, prawda? I tutaj jakoś próbować sobie to dopasowywać, prawda? No, już w tamtych czasach tego człowieka dzikiego zaczęła się wyłaniać pewna grupa ludzi niechcących żyć w ten sposób, tylko już takich szukających ze sobą towarzystwa, którzy się chcieli jakoś po prostu pociągały i ich inne obyczaje. Ludzie, którzy chcieli żyć w inny sposób, no Bóg ich ocalił. Mamy drugi okres i to jest czas, w którym ludzie żyli, jak to Hildegarda mówi, sine lege. Sine, czyli bez prawa. Po prostu nie mieli żadnych praw. Byli dzicy. No, tak jak Odys, proszę Państwa, Homer, nie Odys, tak? Opisując po przygody Odyseusza wracającego spod Troi, opisuje cyklopów, prawda? Do których tam on ze swoimi towarzyszami trafił i właśnie mówi, że żyli oni jak barbarzyńcy, jak dzikusy, ponieważ nie mieli żadnych praw. Kiedy istnieją prawa, to zaczyna się tworzenie już cywilizacji. Człowiek nie jest już dziki. No więc to jest sine lege, czas, kiedy bezprawia, kiedy nie ma prawa, ale bujne życie, powiedziałabym, ta zwierzęca strona dominuje. I potem ten okres po potopie, ona dzieliła na dwa z kolei podokresy. To jest okres, w którym Bóg Mojżeszowi dał prawo tych tablic, prawda, prawo tych 10 przykazań i to jest okres, ona Hildegarda nazywa go sub lege, czyli pod prawem. To też nie jest najlepsza sytuacja, ponieważ prawo jest, wymaga pewnych, powiedziałabym, pewnego formalnego takiego, prawda, respektowania tych wszystkich zasad, przepisów i tak dalej. Wszyscy wiemy na przykład, że w religii no, żydowskiej to mamy tych zakazów i nakazów tyle, że to po prostu nie można się doczekać. Przeczytałam taką anegdotę, że kiedy przyjdzie Mesjasz, no to wtedy, kiedy żaden Żyd nie złamie żadnego tam nakazu czy zakazu, już nie pamiętam, to jest niemożliwe prawie, prawda, że trzeba czekać na tego Mesjasza jeszcze nie wiadomo ile, będąc Żydem. Natomiast, proszę Państwa, okres ten kończy się z wcieleniem Chrystusa i kwiaty, bo mówi w środku zakwitły kwiaty Hildegarda, prawda? I te kwiaty to są efekty wcielenia, mianowicie Kościół. Kościół staje się kwiatem owocem, prawda, pewnego rozwoju, bo w tym okresie od potopu do założenia kościoła, no też są pewne ważne postaci, Mojżesz, prawda, i inni, prawda, którzy tam są takimi, powiedzmy, krokami milowymi, prawda, doprowadzającymi właśnie do tego powstania kościoła. I potem zaczyna się trzeci okres ludzkości, w którym my już żyjemy. Hildegarda mówi subgracja, czyli okres albo in baptismo, albo okres, kiedy jesteśmy ochrzczeni, prawda? Kiedy właśnie ten chrzest nas włącza do kościoła, albo kiedy żyjemy w łasce, prawda? Kiedy już to prawo, ono nie zostało zniesione, ale ono zostało, powiedzmy, jakoś rozświetlone łaską. Tu nie będę w teologiczne sprawy wchodziła, ale tutaj właśnie subgracja. My żyjemy w okresie łaski, działania łaski Bożej. W tym czasie ostatnim Hildegarda wyróżnia 5 epok, czy takich okresów. Ja tutaj jestem w tej wypowiedzi niekonsekwentna, bo raz mówię okres, raz epoka, ale to rozumiecie Państwo, o co chodzi. 5 takich okresów, które symbolizowane są przez pewne zwierzęta. To jest też taka tradycja, która wiąże Hildegardę z tradycją biblijną, że po prostu jest ta symbolika zwierzęca przez nią wykorzystywana. Te zwierzęta to jest pies, świnia, koń, wilk. My żyjemy w okresie wilka, to jest szary wilk. W każdym z tych okresów historycznych ten wilk jest symbolem, prawda? Wilk, który, znaczy on jest wspaniałym zwierzęciem, ale w tej symbolice każdy symbol ma, jest ambiwalencja taka, prawda? Bo możemy powiedzieć o tym, że lew jest, nie wiem, królem zwierząt, prawda? I że jest symbolem Boga, a z drugiej strony możemy wskazać, że jest jakimś drapieżnikiem okropnym i tak dalej. To z każdym tak prawie, no, jeśli chodzi o właśnie o zwierzęta i rośliny też, prawda, i kolory i tak dalej. No, więc jest szary wilk takim symbolem właściwie diabła, istoty podstępnej, która gdzieś tam krąży, patrzy, kogo by pożreć. Już czasy współczesne sobie oceniała Hildegarda jako tę epokę szarego wilka i to jest epoka, w której zacznie się zbliżać koniec świata. Koniec świata, który będzie związany z nadejściem takiej postaci, która w kulturze popularnej dzisiejszej, prawda, odgrywa dużą rolę, ale która przede wszystkim w teologii, w tej eschatologii chrześcijańskiej, mianowicie antychrysta. Człowieka absolutnie złego, co do którego trwały od starożytności, od czasów świętego Augustyna, dyskusje na temat, czy jest to, że tak powiem, ciało zbiorowe, czy jest grupą ludzi ten tak jakiś, powiedzmy, taki duch antychrysta rozproszony w całych grupach ludzi, czy też jest jednym jakimś człowiekiem absolutnie złym. Absolutnie oddany diabłu, prawda, człowiek. Powstawały różne koncepcje, zresztą niezwykle interesujące, warto byłoby kiedyś na ten temat porozmawiać, o samym antychryście, prawda, jak się ta jego, no powiem tutaj, legenda, na potrzeby tego naszego dzisiejszego, prawda, spotkania, kształtowała. Ale wracając do tej piątej epoki, we wszystkich epokach, które następują po chrzcie, możemy wykryć pewne tendencje, pewną zmianę, powiedziałabym pewne falowanie. Hildegarda mówi, że są pewne grzechy, pewne wady, które dominują w różnych okresach historycznych. Zawsze człowiek jest grzeszny, zawsze są te jakieś problemy, tylko że no raz na przykład ludzie są bardziej rozwiąźli, innym razem z kolei bardziej leniwi, w innej epoce skłonni do zabójstw i kradzieży, prawda? Po prostu sam charakter się nie zmienia, taki właśnie ten grzeszny charakter czasów. Natomiast no, dominuje jedna lub jakaś tam inna wada, prawda, więcej jest takich czy innych zbrodni. To chyba możemy też, przyjrzywszy się historii, zgodzić się z tym. Te wady się zmieniają, jednocześnie zmienia się, powiedziałabym, charakter poszczególnych okresów historycznych. Powiedziałabym, że dzieje się to w taki sposób, że kiedy dominują w kulturze w jakimś okresie historycznym cechy, które ona nazwałaby cechami męskimi, a z tymi cechami męskimi wiąże się dzielność, fortitudo to jest po łacinie. Mężczyzna, tak jak widziała go Hildegarda, to jest rycerz jakiś, prawda, albo mnich bardzo wytrwały, który ma dużo siły psychicznej, fizycznej, jest dzielny, prawda, on jest odważny i dzięki swojej odwadze, sile, prężności, prawda, powoduje, że zaczyna się ludziom dobrze żyć. Nastają takie dobre czasy. I jak są już te dobre czasy, to sytuacja ludzi się zmienia. Oni zaczynają mięknąć. Zaczynają lubić wygodę, zaczyna dominować, bo w okresie na przykład takim męskim, no to oni będą się bili ze sobą, będą się okradali, będą się zabijali. To nie jest jakaś idylla, ale chodzi mi o po prostu pewną postawę, prawda, taką. Natomiast w tym okresie takim już takiego, powiedzmy, dobrobytu względnego, tak, to następuje rozmiękczenie obyczajów. To już mężczyźni zamiast się bić, to będą się oddawali jakimś romansom na przykład, prawda, będą, zmienią buty do konnej jazdy na takie jakieś ciżmy z takimi nosami, że się przewracają, prawda, chodzić w nich nie mogą i tak dalej. No i zaczyna dominować taka cecha, to wszystkie panie przepraszam, ale kobiecej słabości, tak? Kobieca słabość. No kobieta jest słabsza od mężczyzny, w każdym razie tak przez stulecia myślano. I ona, cechy kobiece to jest delikatność, jakaś wrażliwość, ale też lękliwość, prawda? Właśnie skłonność do takiego, potrzeba bycia, jeśli jest takie słowo używane, zaopiekowaną, to ja też je powiem tutaj dla rozśmieszenia. Więc to wszystko jest potrzebne kobietom, prawda? Hildegarda mówi debilitas muliebris. Debilitas to jest po prostu słabość. Słabość po łacinie, prawda? Okres kobiecej słabości. No to wtedy ta kobieca słabość przyczynia się do tego, że nadchodzą czasy ciężkie, prawda? Ciężkie czasy. No i jakie jest wyjście? Ciężkie czasy muszą spowodować to, że się znowu te męskie jakoś, że tak powiem, elementy, tak, w ludziach obudzą i znowu pojawi się to fortitudo, ta dzielność, która z tych ciężkich czasów ludziom wyjść pozwoli, prawda? No niestety znowu, tak, potem będzie lepiej, no to jak się będzie lepiej, to się natychmiast pogorszy. No i takim właśnie kołem, prawda, toczy się ten los, toczą się te dzieje, aż do momentu czasów, które ona nazywa ostatecznymi. I wrócę tutaj do tej modlitwy tajemniczej, o której mówiłam na początku tej mojej wypowiedzi. To jest taka modlitwa, w której Syn Boży zwraca się do swojego Ojca i przypomina mu taką obietnicę, którą przed stworzeniem jeszcze świata Bóg złożył, prawda? Że nie odwróci swojego oblicza od świata, w którym się te właśnie różne procesy dzieją, aż nie pojawi się ostatni człowiek, który ma być zbawiony. Nie zostanie osiągnięta, to na pewno Państwo wiecie, prawda, z Pisma Świętego, tak zwana złota liczba. Liczba osób, które mają być budowniczymi, czy też elementami budowy niebiańskiej Jerozolimy, prawda, tego miasta Bożego już po zakończeniu historii. Syn przypomina to ojcu, pokazuje mu swoje rany, które wciąż krwawią, cierpią. A dlaczego w tych czasach ostatecznych, zachęcam Państwa do przeczytania sobie tego tekstu, dlaczego w tych czasach cierpi Chrystus i dlaczego ciągle krwawią jego rany? On mówi, że moi giermkowie osłabli, giermkowie, czyli wierni, tak, ci wszyscy, którzy powinni mu służyć, a także cierpi z tego powodu, że bardzo wielu z nich przechodzi na stronę szyderców. Nie tylko, że słabną, nie mają siły walczyć, ale przyłączają się do tych wszystkich sił, do tych wszystkich właśnie, powiedzmy, ludzi też, prawda, którzy szydzą z Chrystusa, tak? Przechodzą, proszę Państwa, przechodzą na stronę szyderców, tak? I to dotyczy, bo kto jest gierunkiem Chrystusa? No być może właśnie są to osoby, które są w jakiś tam sposób szczególnie zaangażowane w życie, prawda? Duchowe, jacyś księża, zakonnicy, osoby, które są odpowiedzialne za Kościół, a one z jakichś względów, prawda, nagle zaczynają głosić poglądy jakieś inne niż dotychczas, prawda, odstępują od tego, co my uważamy i co uważane było za taką ortodoksję po prostu katolicką i nagle właśnie Hildegarda używa takiego słowa przechodzić na stronę szyderców. Przeklęty człowiek, który siada w gronie szyderców, prawda? No, więc przechodzą na stronę szyderców. Chrystus cierpi, Kościół cierpi. No i to są te czasy ostateczne. Czasy ostateczne, ja tutaj wspominałam, są związane z nadejściem Antychrysta. Rodzi się on gdzieś w jakimś miejscu odległym. No to też były spory pewne, jak się kształtowała legenda Antychrysta, kto jest jego matką, czy może być on synem diabła na przykład, tak jak to choćby film Polańskiego, prawda, pokazuje, czy też ostatecznie ustalono, że nie, dlatego że tylko Bóg ma taką moc, prawda, żeby tam mieć syna swojego, prawda, tutaj w ziemskiej postaci i tak dalej, to też nie będę w to wchodziła, ale Antychryst jest dzieckiem bardzo oddanych Bogu, tym diabłu ludzi. Wychowuje się najpierw przez jakiś tam czas w ukryciu, ale jego obecność na świecie już powoduje, że łączą się, powiedzmy sobie, powstają grupy. Powstają takie grupy ludzi, którzy skłaniają się ku złu, prawda? Którzy to zło może przybierać różne postaci. Mamy dzisiaj na przykład problem jakiś z pedofilią, bardzo to słyszymy bez przerwy o tym, prawda? Giną dzieci, no, na świecie toczone są wojny, przeróżne postaci tego zła, także i jakieś kościoły satanistyczne, jak też można przecież przeczytać, prawda, funkcjonują, na świecie powstają, więc jest, no, w dzisiejszych czasach, dzisiaj w trakcie tej pandemii zamyka się kościoły, utrudnia się korzystanie, wiernie, tak. Prawda, to nie chcę tutaj też o tym mówić, ale to są bardzo poważne sprawy. I sama obecność,

0: tym także ci, którzy od kościoła przechodzą, prawda, na stronę szyderców. Diabeł w jaki sposób, ten antychryst i diabeł poprzez antychrysta, w jaki sposób będą na nas wpływać. Na przykład drwiąc choćby z ważnej dla kościoła idei dziewictwa, czystości, prawda, czystości, wyśmiewając tę ideę. Albo też na przykład banalizując kwestię życia seksualnego, które jest po prostu ukazywane jako czysto fizjologiczny naczynność jakaś, prawda, która nie wiąże się ani z jakąś odpowiedzialnością, ani nie ma też związku z, powiedzmy, jakąś, nie wiem, miłością, tylko też nie mam na to czasu, ale raczej na tle tej teorii humoralnej, prawda, jest pokazywana przez, czy jaka banalizacja życia seksualnego. Działać też będzie poprzez wzniecanie strachu i terroru. To mi się wydaje też jakieś niezwykle ważne, kiedy to czytałam i teraz, w dzisiejszych tych czasach, kiedy właśnie widzę, mogę obserwować, jak bardzo się nasilają takie zjawiska, jak takie po prostu powszechny strach. Ludzie się boją siebie nawzajem, boją się różnych przedmiotów, prawda, które ktoś mógł przed nimi dotknąć. Media, wypowiedzi różnych prominentnych osób, ten strach wydają się, no, celowo chyba podsycać, prawda? Nieustannie słyszymy o jakichś nadciągających falach. Więc ludzie żyją w strachu i są steroryzowani. Pojawia się też strach związany z ekonomicznym wymiarem, prawda? Naszego życia. Boimy się o przyszłość, boimy się o przyszłość naszych dzieci, wnuków.
1: Trudno to przewidzieć w ogóle w tej chwili.
0: Tak, zawsze chyba było trudno przewidzieć, ale dzisiaj szczególnie.
1: Taka niepewność.
0: Niepewność, a także kierunek rozwoju, prawda? Odbieranie ludziom wolności. To jest jedno z takich naturalnych praw naszych, prawda? Wolność, własność, posiadanie własności, nie wiem, jakieś życie według własnego jakiegoś hierarchii wartości przyjmowanych. To wszystko w tej chwili zaczyna trzeszczeć jakoś jakby w fundamentach swoich, więc to powiedziałaby Hildegarda, że jest oznaka właśnie takiego, taki zaduch, prawda? Taki jakiś takie, bo nie użyję tutaj słowa tchnienie, bo tchnienie to jest bardzo ładne słowo, tak, prawda? Taki wyziew.
1: Coś się zagęszcza.
0: Taki wyziew, tak. Taki wilgotny, nieładnie pachnący wyziew. I jeszcze jedna rzecz, która uderzyła, naśladowanie cudów Chrystusa na przykład, prawda? Czyli jakieś takie fałszywe tam zmartwychwstanie i tak dalej, i on to wszystko będzie. Ale jedna rzecz, która zwróciła moją uwagę już wiele lat temu, że ludzie, według Hildegardy, ona pisze o tym w CVS właśnie, zostaną jakby zahipnotyzowani przez działalność tego antychrysta, jakby masowej hipnozie zostaną poddani. I to też wydaje mi się, że dzisiaj ma miejsce, że wielu ludzi jest jak gdyby zahipnotyzowanych, prawda? Uważam, że to środki masowego przekazu do tego się oczywiście bardzo przyczyniają, ale właśnie taka masowa hipnoza, zamulenie mózgowe. I to wszystko ludziom zasłania prawdę, powoduje, że oni się boją o swoje życie, dokonują złych wyborów, nie mają odwagi jakoś spojrzeć, no, poza tym to rozedrganie takie emocjonalne, to też jest, Hildegarda mówi, będzie rządził terrorem. No właśnie, bo steroryzować kogoś to sprawi, że on siedzi jak mysz pod miotą, że się boi, prawda? Boi się innego człowieka, boi się swoich wnuków, boi się swoich dziadków, coś potwornego, prawda? Kolegów w szkole się boi. No więc to wszystko jest powiedziałabym, takim znakiem działania tego antychrysta w dziejach. Ale ten czas naturalnie zakończy się ponownym przyjściem z nieba dwóch proroków, Eliasza i Henocha. To też jest nawiązanie do pewnych biblijnych wątków. No i zostanie ostatecznie pokonany po takiej próbie wzniesienia się,

0: się ku niebiosom, prawda? I jak taka sterta nieczystości gdzieś tam się znajdzie. W Stivias jest ilustracja przedstawiająca, powiedzmy, taki komiks, prawda, na temat tego losu Antychrysta. I wtedy dzieje zakończą się no, oddzieleniem tych, którzy pozostali wierni. Oni będą stanowili budulec niebiańskiej Jerozolimy, bo bardzo ważne jest jeszcze w Hildegardy, tej filozofii, w eschatologii, taka paralela między, znaczy nauka o ciele mistycznym, prawda? Mistyczne ciało, którym jest Kościół, dlatego Chrystus mówi do Ojca, że moje członki, tak, bo boleję nad tym, że mi odpadają członki i przechodzą na inną stronę, prawda? Że tracę. Natomiast jest też mistyczna Jerozolima, prawda, która jest zbudowana, ta nasza ojczyzna, do której po tej pielgrzymce ziemskiej i wojnie ziemskiej, walce, którą musimy stoczyć, mam nadzieję, tam się spotkamy, mam nadzieję, że tam do niej trafimy. No, to właśnie my jesteśmy tymi kamieniami, prawda, tymi kamieniami, z których ta niebiańska Jerozolima też zostanie zbudowana według Hildegardy. Ona oczywiście wie o tym, że i to z kolei Ordo Virtutum tu ładnie ilustruje, prawda, że tam diabeł został już pokonany, on jest związany, prawda, ale leży, tak jak Stivias pokazuje, na drogach świata, no i właśnie zanieczyszcza atmosferę, bo jest wprawdzie związany, ale oddycha. Znaczy po prostu te jego opary takie, prawda, gdzieś tam po tym świecie się
1: Roznosi.
0: roznoszą, tak, i właściwie ratunek mamy także, to, choć to nie należy może bezpośrednio do tego dzisiejszego wątku, w modlitwie nieustającej mnichów, która z kolei jest jakby takim powiewem tajemniczym, przez cały świat się roznoszącym, dzięki któremu po prostu ten świat
1: Jeszcze funkcjonuje,
0: jeszcze
1: się trzyma.
0: funkcjonuje, tak, i Pan Bóg go trzyma w istnieniu, także do tej ostatniej zwycięskiej bitwy. No a teraz trzeba po prostu czekać, aż w tym dziwnym czasie pojawią się takie męskie akcenty, prawda? Jakaś to fortitudo pojawi nam się wśród tego zniewieścienia ogólnego. To przepraszam, ale no, po prostu są takie terminy w języku i nie uważam za stosowne wymyślać czegoś nowego i nie będę ich unikać. No.
1: Dziękuję bardzo, Małgosiu, ci za ten dzisiejszy
0: Bardzo proszę.
1: odcinek. Państwu życzymy właśnie tej siły i radości, pokoju w sercu, w oczekiwaniu na te lepsze czasy. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia.
0: Ja również dziękuję. Do zobaczenia.

Brunon Chowyst od 65 lat zajmuje się kryminalistyką, kryminologią, wiktymologią, suicydologią i psychologią kryminalistyczną. Opublikowałem zaledwie 1100 prac. Ostatnio byłem na Hawajach naukowo i na uniwersytecie pytam się kolegi profesora, ile on ma prac. On mówi, słuchaj, ja mam bardzo dużo publikacji, a był tak prawie w moim wieku. Ja mam już 65 prac. Ja mówię, no to jak skończysz 150 lat, to może dojdziesz do moich publikacji. Byłem, proszę Państwa, profesorem w Chinach, w Japonii, w Stanach Zjednoczonych. Gdzie tam jeszcze byłem? W Niemczech i tak dalej. Mam opublikowane książki w Japonii, w Chinach, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, na Ukrainie, w Rosji. Bardzo ważny region, zwłaszcza, że tam na Ukrainie przestępczość jest szczególnie duża, korupcyjna. Opowiadał mi jeden dygnitarz polski, który pojechał zakładać urząd antykorupcyjny na Ukrainie. Powiedzieli, ty się nie śpiesz z tym urzędem, bo jak dostajemy milion na poprawę dróg, to 700 tysięcy idzie do prywatnych kieszeni, 300 na drogi. No i te drogi nie są takie, jakie być powinny, czyli korupcja święci triumfy na całym świecie. Chcę także pochwalić się, że byłem pierwszym Polakiem, który był gościem FBI w latach 80. Pierwszym Polakiem, który był gościem New Scotland Yardu, pierwszym Polakiem, który był w Bundeskryminalamcie i pierwszym Polakiem, który zwiedzał laboratoria kryminalistyczne we Francji, no i tylko ty. Poza tym jestem skromnym człowiekiem, mimo że zajmuję się zbrodnią, to jestem optymistą. Widzę w każdym człowieku samo dobro. Proszę Państwa, więc mój wykład dotyczy mojej pierwszej miłości w życiu, to jest kryminalistyki. Zająłem się tą dziedziną bardzo wcześnie, jak już byłem studentem drugiego roku prawa, wychodząc z założenia, że muszę mieć specjalizację uniwersalną, żeby trafić na świat cały, a nie tylko być znany przez wójta i sołtysa. No i tak się stało. A ponadto uważałem, że ta dziedzina jest wolna od polityki. I ona w rzeczywistości jest wolna od polityki. Jak weźmiemy prawo karne, to ona ma elementy polityczne. Każda dziedzina prawa, a ta dziedzina prawa kryminalistyki, kryminologii, wiktymologii czy psychologii kryminalistycznej jest wolna od polityki. Pierwsza teza, którą chciałbym postawić, to jest taka, że przestępczość współcześnie na całym świecie ulega procesom demokratyzacji. Zarówno w sensie kryminologicznym, jak i wiktymologicznym. To oznacza, że przestępców nie szukamy tylko w środowisku marginesu społecznego. Przestępców coraz częściej szukamy w środowisku białych kołnierzyków. White collar crime. Przestępczość. Czyli są to osoby piastujące wysokie stanowiska państwowe. I proszę Państwa, przykładów mamy mnóstwo. Kiedyś tradycyjnie poszukiwano przestępców wśród środowisk biednych i tak dalej. Dzisiaj sięgamy do marszałków, ministrów, prezesów. Czyli nikt nie jest wolny od dokonywania przestępstw. To jest w sensie kryminologiczno-kryminalistycznym. Ale także ofiary przestępstw rekrutują się ze wszystkich środowisk. Dlatego moja teza jest taka, że mówię o demokratyzacji przestępczości w sensie kryminologicznym i w sensie wiktymologicznym. Proszę Państwa, przestępczość w tej chwili właściwie można powiedzieć, że przestępczość jest zjawiskiem dnia codziennego. Jak obserwujemy dziennik telewizyjny, to można byłoby powiedzieć, że jest to dziennik zdarzeń kryminalnych. Ten ukradł, tego zabito, temu grożono. I to jest właściwie
wypełnia treść czasem komunikatów, z tym, że uważam, że w godzinach wieczornych nie powinno się podawać komunikatów o takiej treści negatywnej. Trzeba byłoby pokazać, że tu młodzież zdobywa laury, że mamy wspaniałą młodzież, a my ciągle mówimy, że pijemy, bijemy się i tak dalej, i tak dalej. Nawet Straż Marszałkowska nie jest wolna od przestępców, co napawa nas pewnym zdumieniem, czy selekcja osób na odpowiednie stanowiska nie jest negatywna. Żeby, proszę Państwa, zostać profesorem, to trzeba 30 lat siedzieć na tyłku, nosem się podpierać, pracować, bo trzeba skończyć studia, trzeba być asystentem, starszym asystentem, adiunktem, zrobić habilitację, jeszcze. I dlatego, jak przeczytałem ostatnio, że dom publiczny na Podkarpaciu, prowadzony przez Ukraińców, braci Ukraińców, odwiedził arcybiskup, komendant wojewódzki policji. Nie to, że się ucieszyłem, ja się zmartwiłem, ale nie było żadnego profesora. I sam myślę, arcybiskup, po co jemu tą publiczny, jak on ma zakonnicę, prawda? A wiadomo, że jak arcybiskup zgrzeszy, to zakonnica zostanie przeniesiona, a nie arcybiskup, bo on korzysta z przywileju stabilności pracy. Proszę Państwa, przestępczość jest zjawiskiem, jak powiedziałem, masowym w życiu prywatnym i w życiu publicznym. Przestępcy stosują skomplikowane metody śledcze, z tym, że twórca powieści kryminalnej Edgar Allan Poe powiedział, że przestępca jest twórczym artystą, a detektyw nędznym krytykiem. Ja w swojej działalności dążę do tego, żeby twórczym artystą, żeby był policjant, nie przestępca. Ale tak to jest, że przestępca zawsze wyprzedza policjanta. W sensie takim chronologicznych działań. Skoro zatem mamy z jednej strony skomplikowane metody przestępcze, skomplikowany proces motywacyjny. Ja wczoraj dla Polsatu udzielałem wywiadu, bo czasem mnie proszą różne telewizje, żebym skomentował coś. I chodziło o tego człowieka, który przyszedł do policji, do komendy w Rybniku, 63-letni dżentelmen, wyciągnął nóż i zaatakował recepcjonistkę. Teraz się zastanawiałem. Pytanie jest takie, co tam w jego głowie było? Wstępne doniesienia mówią o tym, że on jest psychicznie chory. No to byłoby zrozumiałe, że on nie umiał pokierować swoim postępowaniem i nie wiedział, co czyni. Ale gdyby się okazało, że on jest zdrowy psychicznie, to my szukamy motywu. A zatem proces motywacyjny odgrywa zasadniczą rolę w identyfikacji sprawców. Już Rzymianie ukuli taką formułę cui bono, czyli komu służy dokonywanie przestępstwa. Jeżeli żona zabija męża, bo coraz częściej to się zdarza, żona zabija męża, to ma swój motyw. No? Ja ciągle mam przed oczyma taki kazus, gdzie mąż przychodzi zmęczony po pracy. Żona mówi, słuchaj, przygotowałam świetną zupę. Mąż je tę zupę i mówi, słuchaj, ale ona jest przesolona. No ona jest przesolona, bo ja cię kocham. No i mąż się zachowa jak cham, bo po wypowiedzi o złym smaku zupy napluł do tej, no to jest w ogóle chamstwo. To żona sobie myśli, ty jesteś taki? Poszła do kuchni, wzięła nóż i go zabiła. I teraz zastanawiamy się, ona miała motyw. Jej godność została naruszona. Ona myślała, że przygotowała coś smacznego, a mąż to zlekceważył. To są tak zwane zabójstwa kuchenne. I kiedy teraz my mówimy o dużej wykrywalności sprawców zabójstw, to ja 40 lat temu wprowadziłem do literatury dwa pojęcia. Wykrywalność nominalna i wykrywalność rzeczywista. Kiedy sprawca jest znany, to jaka to jest zasługa policji, organów ścigania? Żadna. Policja tylko spełnia rolę księgowego i spisuje wszystkie wydarzenia.
I to określam jako wykrywalność nominalną. Kiedy zaś mamy do czynienia z rozkawałkowanymi zwłokami, gdzie miejsce zbrodni ma 300 kilometrów, na przykład w Szczecinie jest zabójstwo, rozkawałkowane zwłoki, zwłoki zostają, część zwłok zostaje umieszczona. Patrzę na zegarek, bo wiem, że będą następne ciekawsze wykłady od moich, prawda, więc nie powinny być, no ale niestety nie mam na to wpływu, że będą. I proszę Państwa, część zwłok została umieszczona w toalecie pociągu relacji Szczecin-Warszawa. Część zwłok została umieszczona w przechowalni bagażu w Poznaniu i wtedy wykrycie sprawcy jest wynikiem efektywności działań policji. I dla tego rodzaju wykrywalności wprowadziłem pojęcie wykrywalność realna albo wykrywalność rzeczywista. Ponieważ mamy do czynienia ze skomplikowaną materią, to nie ma takiej nauki, która by nie brała udziału w przestępczości. Dlatego mówimy o... No dzisiaj właśnie udzieliłam takiego wywiadu. Ktoś mnie pytał, proszę pana, dlaczego dopiero teraz uruchomiono archiwum X? Ja mówię, proszę pana, dlatego, że 30-40 lat temu w ogóle nie było DNA. Przypominam sobie taką ciekawy kazus, bo brałem udział w kształceniu policji w Policaj Firmów Akademii w Münster, gdzie w pewnej miejscowości koło Münster zgwałcono dziewczynkę. Podejrzanych było 3000 osób. Wśród tych podejrzanych był sprawca. Ale nie znano dowodu z badań DNA. Wszystkich zwolniono, ale ten sprawca myśli, że tak. Jeżeli mnie się raz udało, to ja jeszcze raz powtórzę. I znowu zabił i zgwałcił. Ale już był postęp w zakresie badań kryminalistycznych. Już było DNA. No i go ustalono i skazano go za dwa rodzaje zabójstw. Czyli jeżeli nie było postępów w zakresie nauk biologicznych, fizyko-chemicznych, no to dlaczego mieliśmy tworzyć archiwum X? No nie było szans. Jeszcze dzisiaj wspominam sprawy zabójstw. Ostatnio nawet w telewizji, w historii występowałem. Sprawa zabójstwa małżonków. Ciekawa sprawa małżonków, którzy wybierali się z Płocka do Sochaczewa. Pani była bardzo agresywna w ogóle. On był oficerem Wojska Polskiego, ale ulegał agresji żony. Ona nim pomiatała, choć nie miała żadnego stopnia wojskowego, ale w wojsku generała, w domu ciapciuch. I on taki był ciapciuchem. Przy czym ona zawsze się miała duże zbiory biżuterii. I jak jechała gdziekolwiek, to przypinała sobie biżuterię do pasa. No i wybrali się. Skończył się przystanek autobusowy. Mieli jeszcze 10 kilometrów. Zatrzymali przejeżdżający samochód. Młody człowiek, ponieważ pani była agresywna, to skomentowała wypowiedź kierowcy do żony, z którą on się rozwiódł, do byłej żony. I ona do niego mówi tak. A dlaczego pan się tak po chamsku zachował wobec swojej byłej żony, do kobiety? A mówi po chamsku, zatrzymał samochód i zabił ją i męża. I nic nie zabrał. I teraz była historia taka, no, jak ustalić ten motyw, prawda? Bardzo trudno, ale i z punktu widzenia naukowego zrozumiałe. Godność tego człowieka została naruszona. On był poddenerwowany. On przeżył określoną sytuację. A ta kobieta, wtrąciła się w nie swoje sprawy i to odebrało jej życie. Ale proszę Państwa, mówiąc o procesie wykrywalności, chciałbym jeszcze wskazać na bardzo ważny element, mianowicie na podświadomą aktywność umysłu. Jeżeli byśmy przyjęli takie wytłumaczenie psychoanalityczne, że całe 90% naszego życia przebiega w podświadomości, to właśnie jednym z takich elementów tej podświadomości jest intuicja. Wspomnę Państwu, trochę się pochwalę w tym momencie, o sprawie zabójstwa 10-letniej dziewczynki, pamiętacie Państwo, w województwie śląskim, dolnośląskim,
gdzie dziewczynka została uprowadzona do samochodu i następnie znaleziono jej zwłoki. Całe śledztwo było prowadzone pod kątem widzenia, że to pedofil, że to motyw seksualny. I wieczorem w niedzielę otrzymuję telefon z TVN24, czy bym rano wstajesz i wiesz, nie przyszedł do TVN24. Ja myślę sobie tak, północy nie spałem, myślę, że to jest niemożliwe, to nie mógł być pedofil. Intuicja mi kryminalistyczna podpowiadała, że to musi być człowiek z bliskiego otoczenia tej matki, całej rodziny. I przychodzę rano i mówię tak, to nie jest pedofil, nie motyw seksualny, ale moim zdaniem metody działania przestępnego przemawiają za realizacją uczucia zemsty. Ten redaktor tak sobie troszkę zlekceważył, o co mam do niego pretensje. A jak państwo myślicie, dlaczego ja wpadłem na ten pomysł? Ano dlatego, że przestępca seksualny nie zadaje 30 cięć nożem. Przestępca seksualny robi, co do niego należy, wedle założeń i opuszcza miejsce zbrodni. Gwałci

pewność, no targa. I o godzinie 13 słyszę, że jest sprawca. I nie motyw seksualny. Człowiek, który ubiegał się o względy matki tej dziewczynki. No i myślałem, że na tym koniec. I w nocy otrzymuję telefon z FBI, z Waszyngtonu, ponieważ oni mnie znali, że ja tam byłem. I pytałem, słuchaj, ale jak ty na to wpadłeś? Przecież nie znałeś, jak ja mówię, nie. No i z Chicago, z Polskiego Radia zadzwonili, ja 40 minut udzielałem wywiadu. Czyli warto czasem zaryzykować, ale to jest takie na granicy. Jakbym się pomylił, to opozycja moja by mi wytknęła. Proszę pana, co pan się bierze? Jaki z pana kryminalistyk, z pana jest dupa, nie kryminalistyk. A ci policjanci, którzy prowadzili śledztwo, nie zatrudnili rozumu na pełnym etacie. Bo następnie powiedzieli tak, będziemy poszukiwali narzędzie zbrodni. I mnie chcieli zaprosić do telewizji. Ja mówię, ale po co taka głupota? Narzędzie zbrodni jest już dawno wyrzucone, a jeżeli jest w tym jeziorku, to trzeba całą wodę wypompować. Co to daje? O, czy to nie ma jakichś śladów osób trzecich? No tylko tacy idioci, prawda? Nie wolno przedobrzyć w danej sprawie. Tu było wszystko ewidentne. Sprawca zabójstwa popełnił samobójstwo. To co jeszcze komplikować? Będziemy szukali, rozszerzali i tak dalej. Tam, gdzie rozum niezatrudniony, nawet na pracach zleconych, nie może być wyniku. Dlatego ja postuluję, żeby pracownik służby śledczej, żeby to był inteligentny dyletant. Co to znaczy? To znaczy, że on się zna na wielu dyscyplinach naukowych. Kiedy 40 lat temu pisałem pierwszy podręcznik kryminalistyki, pisałem go 1,5 strony dziennie. A ponieważ w niedzielę nie pracowałem, tylko w sobotę, to w sobotę pisałem 3 strony dziennie. I napisałem aż 400 stron. I wtedy spotykam jednego profesora i mówi, ale ty dużą książkę napisałeś. A ja się tak uśmiechnąłem, no tak mi się udało. Dzisiaj mój podręcznik ma 1500 stron, jest 13 wydanie i ja się zastanawiam, czy nie będę robił tego w 2 tomach. Ale proszę Państwa, jeżeli weźmiemy pod uwagę zakres zajmowania się kryminalistyki, to możemy powiedzieć o jakby takich 3 wielkich filarach. Mamy metody przestępne, śledcze i profilaktyczne. Najpierw mamy przestępstwo, później mamy śledztwo. I w związku z tym, tymi 3 dziedzinami musimy się zajmować równolegle. Nie można jednego dnia toczyć walki z chuliganami, następnie z narkomanami, a następnie z alkoholikami. Ta walka z przestępczością musi być paralelna, musi być równoległa, bo tylko taka walka z przestępczością, taka, o, pan kichnął kolego, znaczy, że mówię prawdę, to będę dalej kontynuował, prawda, kierując się przesądami. O, jak pan jeszcze raz kichnie, to znaczy, że wykład jest jeszcze lepszy. Wspomniałem o tym, wymieniłem 3 nauki, ale wchodzą w grę jeszcze kryminologia, za chwilę dojdę do kryminologii, socjologia, pedagoga i tak dalej. Proszę Państwa, nauki rolne, gleba, też odgrywa ważną rolę. Kwiaty, mikroślady. Przypomina mi się bardzo ciekawy kazus z południowej Francji. To był koniec, początek XIX wieku, kiedy zakonnik zamordował dziewczynę. Ale był na tyle mądry, że przeciągnął zwłoki tej dziewczynki poza mury klasztoru. Ale śledczy, którzy poddali badaniom ciało w ramach zewnętrznych oględzin zwłok, stwierdzili we włosach kwiaty, które rosły na terenie zakonu. No i doszli do wniosku, że to pozwoliło niewątpliwie na ustalenie sprawcy zabójstwa. Także kiedyś na podeszwach obuwia znaleziono charakterystyczne cechy gleby i to również pozwoliło na identyfikację sprawcy. Ale w sprawie

0: zabójstwa syna Lindberga. Lindberg to był taki lotnik, który pierwszy przeleciał, pokonał Atlantyk samolotem. Więc był bardzo fetowany, przyjmowany przez prezydenta. On był trochę faszyzujący człowiek. Porwano mu syna. Na miejscu zbrodni znaleziono drabinę. I w tej drabinie były dwa, jak to są te szczebelki, drabiny, tak? Szczebelki się mówi, wyłamane. Te zabezpieczono, sprawdzono 3000 zakładów, które produkowały, wytwarzały to drewno. I tak metodą selekcji wytypowano 3 zakłady i stwierdzono, kto kupił tę drabinę. I sprawców ustalono, to był Amerykanin pochodzenia niemieckiego, Hartmann. I on jechał samochodem i jechali za nim funkcjonariusze FBI. On jechał kabrioletem odkrytym i funkcjonariusze przeskoczyli z jednego samochodu do drugiego i sprawca został ujęty. Więc wskazuje, że i drewno odgrywa rolę, te słoje w drewnie, czyli właściwie wszystko. Przypominam sobie, że kiedyś było włamanie w Warszawie do wytwórni papierów wartościowych i sprawca, żeby sobie z drugiego piętra, żeby ulżyć sobie, zjechał na spodniach z tego drugiego piętra, ale nie zauważył, że tam były takie gwoździe wbite, takie środki powstrzymujące, żeby ktoś nie zjeżdżał na poręczy i zostawił ślad w postaci włókna pochodzącego ze swojego swetra. No i to doprowadziło do ustalenia sprawcy, między innymi. Czyli krótko mówiąc, nie ma zbrodni doskonałej. A to, że się czasem udaje sprawcy uniknąć odpowiedzialności karnej. A może mam pytanie takie do Państwa. Ilu sprawców na świecie zostaje skazanych prawomocnym wyrokiem? En bloc. Jak Pan myśli, ilu, jaki procent sprawców? Jak Pan ocenia? Znając się na rzeczy oczywiście.
1: Na rzeczy też nie wiem.
0: Ile?
1: No, 60%.
0: 60. A Pan?
1: 50?
0: 70. A Pani? Co? Mniej. No dobra. Proszę Państwa, 5%. Czyli sprawcy są wśród nas. Dzięki temu, że mamy tak dobrych adwokatów, prawda? No, sprawcy unikają odpowiedzialności. Kolega, jak jest przekonany, że sprawca jest winien, to nie broni oczywiście. Jak tylko wtedy, kiedy jest sprawca niewinny. Przypomnę Państwu ciekawy kazus amerykański. W Ameryce spędziłem trochę czasu. W sprawie, w której był oskarżony Simpson. O, kim on był? Co?
1: Futbol amerykański.
0: Tak jakby u nas Lewandowski, prawda? Albo ten z Realu Madryt, nie? Nie, z Barcelonu. Messi, a? 6-krotny. On zabił kochanka swojej żony. Ją i kochanka żony. Proces był sensacyjny. On 5 milionów dolarów wydał na obronę. No i co? Został uniewinniony. Dzięki nieuczciwym adwokatom. Ale w Stanach Zjednoczonych jest tak, że sąd cywilny przyłożył mu 20 milionów. On się już nie podniósł finansowo. I to była najcięższa kara. Ale on był murzynem, nie? Murzynem był, tak. I dobrano, bo on zawsze kwestionował, dobrano prawie, że samych murzynów. Czyli murzyn za murzynem.
2: Wolno tak. Znaczy w sensie tego wyrazu nie wolno.
0: No nie no, Afroamerykanin. Ale moment. Ale wtedy wolno było. Bo to było 20 lat temu. Ja używam tej nomenklatury. Ja się też muszę bronić przed zarzutem, że ja jestem jakiś rasista, że to...
2: Nie, to na tak chyba nie mam znaczenia, bo mówię wam, bo też wszyscy wykreślono, nie wolno, chociaż to stare dzieje.
0: No tak, ale dopiero niedawno wykreślono. Afroamerykanin... Wiecie Państwo, no powiem krótko. Ja ostatnio byłem na Hawajach, naukowo, nie wypoczynkowo. Tak mówią ci koledzy, to tam Hawajki zobaczysz. Jakie Hawajki? Tam są Chińczycy, Wietnamczycy, Malezyjczycy. Tam żadnej Hawajki ja nie widziałem. No jedna była Afroamerykanka taka, co to ważyła z 200 kilo i śpiewała na statku. No, no to była cała Hawajka. No. Także... Ale dziękuję, ale jak pani, mnie się podoba pani reakcja, to znaczy, że pani mnie kontroluje, co ja mówię. To świadczy o pani aktywnym podejściu do wykładu. To nie to, że ja sobie mogę głupić. A nie zdaję, będą pytania, jak ja skończę. A tu i teraz, to pani sobie, bardzo proszę. A to, no to niech się pani już rozepnie psychicznie, no proszę.
2: Bo pan powiedział inteligentny dyletant.
0: Tak, a sprawie tak.
2: Czemu dyletant? W jakiej dziedzinie ma?
0: Proszę panią, jeżeli człowiek, jeżeli ja piszę kryminalistykę, czy ja się znam na chemii, ja się tego nauczyłem, ja skonsultowałem. Ja mogę siebie nazwać inteligentnym dyletantem. Jeżeli ja poruszam 40 dyscyplin naukowych, czy ja jestem genialny? Nie. Ja jestem prosty człowiek. Prosty rzemieślnik naukowy. I w tym, ale żeby nie mówić, że jestem dyletantem, bo to jest tak nieładnie, to ja sobie dodaję inteligentnym dyletantem, prawda? Ja się tak nie znam na architekturze, trochę się znam, no. Na malarstwie się tak nie znam, jak pani na przykład. Czy na literaturze, ale jeżeli mamy do czynienia z tak wieloma rodzajami przestępstw, różnorodnymi, od terroryzmu do zniesławienia, no to trzeba mieć jakąś taką ogólną wiedzę, prawda? Żeby sformułować nawet pytanie pod adresem biegłego. A czasem spotykam się, bo czasem wydaję opinię z takim pytaniem, czy strzał padł przypadkowo, czy celowo, no. I trzeba teraz ocenić tego prokuratora, który postawił takie pytanie. Albo co pan może powiedzieć o stanie psychicznym sprawcy na podstawie oględzin błony śluzowej żołądka? No to trzeba wiedzieć, że to jest bzdura, nie? A jakbym się nie orientował, to bym kombinował coś i by wyszło fatalnie. Chociaż kombinacja też daje dobre wyniki. Teraz mamy, proszę państwa, kryminologię. Kryminologię, która jest drugą miłością mego życia. Notabene, ja byłem rektorem pewnej uczelni i w tej uczelni pracowała pewna pani, którą darzył sympatią pewien człowiek, który jeszcze nie osiągnął swojego apogeum, bo nie był ministrem. On został ministrem i mówi tak do niej: słuchaj, Kasiu, ja mam nową kochankę, a tą kochanką jest Polska. Tą kochanką jest ojczyzna. Ja już nie mogę ci tyle czasu poświęcać. A jak pięknie powiedział, prawda? Jaki patriota erotyczny w ten sposób. Chciał się z nią rozstać i tak się ładnie, ładnie rozstał. Więc mówię to w tym sensie, że no, różne są metody. Ja się zastanawiam, dlaczego ludzie, no może tak powiem, trochę pokrętnie. Nic tak ludzi nie dzieli, jak wspólne mieszkanie w sytuacji konfliktowej. Dlaczego ludzie nie mogą się rozmówić, tylko muszą się zabijać? I dlaczego mąż bierze sobie młodszy rocznik samochodu do życia, a rozstaje się ze starszym modelem? Czasem ten starszy model jest nawet lepszy od tego nowego modelu, jeżeli jest produkowany gdzieś w Chinach, w Korei i tak dalej. No. Ale ludzie się nad tym nie zastanawiają. I tutaj dochodzimy do takiego podstawowego problemu procesu motywacyjnego. Tym się zajmuje psychologia. Ja napisałem taką broszurkę, czwarte wydanie, czwarte jest? Tak. Psychologia 1800 stron. Ale już mam koncepcję, żeby miała 2000. Chcę mieć książkę, żeby miała 2000 stron. I teraz, proszę państwa, jak spojrzymy na proces motywacyjny, to on składa się z dwóch elementów. Z motywu i pobudki. Motyw to jest czynnik intelektualny. Pobudka to jest czynnik uczuciowy. Jakie są relacje pomiędzy uczuciem a rozumem? Mianowicie, rozum powinien kontrolować uczucie, a uczucie powinno stymulować rozum. Kiedy jest idealny stan? Kiedy uczucie i rozum są na jednakowym poziomie. Ale tak nie jest. Generalnie rzecz biorąc, ludzie w swoim działaniu kierują się tylko uczuciem. Rozum w ogóle nie ma racji bytu. Proszę sobie wyobrazić kierowcę, który napił się i prowadzi samochód. On się kierował tylko uczuciem, impulsem. Bo gdyby się zastanowił, gdyby antycypował skutki swego działania, to on by w ogóle nie wsiadł do samochodu. Po co zabić żonę? Wystarczy, że jej się da 3-4 miliony złotych. W Stanach Zjednoczonych się nie zabijają, tylko ona mówi, aktorka, no dasz mi tę drobną sumę, te 50 milionów dolarów albo 150. Już, odejdź sobie w dal. A ja siebie już urządzę, ale najpierw urządzę ciebie. Teraz, proszę Państwa, kiedyś miałem wykład z psychologii dla biznesmenów. No i na przyjęciu podszedł do mnie jeden biznesmen i mówi mu, jaki on ma wielki kłopot z żoną. Ja mówię, proszę Pana, proszę mi powiedzieć, czy wszystko Pan mówił żonie o swoich zarobkach, o swoich metodach działania? On mówi, tak. Mówiłem, słuchaj, ja tego Mariana wykiwałem na 2 miliony złotych. Tamtego oszukałem. Niech się Pan zastanowi teraz nad swoim życiem. No tak, wie Pan, ale ja się zakochałem w sekretarce. Ona młoda, piękna. Ma blond włosy, ale myśli jak brunetka. No i tak dalej, i tak dalej. No i teraz jest historia następująca. Żona mówi, tak, ja się zgadzam na rozwód. Daj mi rączkę, najpierw idziemy do prokuratury. Kobieta wszystko, to mówię do panów, kobieta wszystko notuje. Nie wolno się dzielić z naszymi wątpliwościami, bo ona nam nie tylko nie pomoże, ale nas zaprowadzi do prokuratora. Także, czyli każdy z nas powinien mieć pewne tajemnice. I ten margines tajemnic nie może być szeroki, znaczy zbyt wąski. Czyli coś wiem, nie powiem, ale na ogół to mówię wszystko. Nie wolno zdobywać poprzez przestępczą działalność, jakiekolwiek uznanie u drugiej osoby i tak dalej. Proszę Państwa, tym się zajmuje między innymi kryminologia. Jeżeli mam motyw, to mogę zrozumieć i ustalić sprawcę. Jak nie mam motywu, to... Ale każde nasze działanie jest uzasadnione. Ma motyw, tylko policja nie może ustalić tego motywu. Stąd są te trudności. Na jakich zasadach opiera się między innymi opierają się rezultaty akcji policji, osiągnięć w śledztwie? Mianowicie, po pierwsze, każde działanie pozostawia ślady. Ja na przykład mogę ustalić, że pan siedział na tym miejscu. Dlaczego? Bo pan wydziela ślady termiczne. To są indywidualne ślady pana, prawda? Jak się kierowcy przesiadają, też można ustalić, kto prowadził samochód i tak dalej. I każde działanie jest umotywowane. Nie ma działań nieumotywowanych. Nie ma działań nieumotywowanych. Tylko my nie możemy zrozumieć tego mechanizmu motywacyjnego i dlatego mówimy motyw nieznany. Nie ma motywów. Nie istnieją działania bez motywów. Każde działanie jest ten. Teraz, proszę Państwa, postęp w kryminalistyce polega na tym, że rozszerzamy zakres identyfikacji indywidualnej kosztem identyfikacji grupowej. Identyfikacja grupowa polega, no, na przykład dokonano napadu na bank i od razu w grę wchodzą podejrzani mężczyźni, którzy mają wzrost od 1,80 m. To jest identyfikacja grupowa. Kurduple nie wchodzą w grę, bo świadkowie stwierdzili, że to byli wysocy mężczyźni. No? To jest identyfikacja grupowa. Ktoś dał strzał z pistoletu produkcji belgijskiej Walter. Mówimy identyfikacja grupowa. Ale ktoś napisał anonim, z którego wynika, że ma wykształcenie techniczne. Identyfikacja grupowa. I dopiero poszczególne etapy prowadzą nas do sprawcy. Czyli postęp w dziedzinie kryminalistyki polega na tym, że dzięki osiągnięciom nauki rozszerza się zakres identyfikacji indywidualnej, a zmniejsza się zakres identyfikacji grupowej. Tu mamy nasz dowód osobisty, czyli linie papilarne. W tej chwili jest 7 miliardów 200 milionów ludzi i nikt, nawet bliźnięta jednojajowe, nie mają identycznych linii papilarnych. Ja jako młody doktor przeprowadziłem badania, które sprowadzały się do tego, czy mamy takie same linie papilarne na palcach stóp. Otóż wiadomo, że stopy, że nasze palce stóp się zacierają, bo to ktoś w ogóle nosi skarpetki 2 miesiące, 3, żołnierz o nuce to nosi kilka lat, no. Ale duży palec stóp ma wyraźne ślady linii papilarnych. Ale nie ma korelacji pomiędzy obrazem linii papilarnych palców rąk i palców stóp. To wyłączyłem z badań, które prowadziłem w zakładach kąpielowych, biorąc pod uwagę i te, i tamte odciski. Proszę Państwa, kolejną nauką, o której chciałem poświęcić kilka, chyba Państwo jesteście zmęczeni, znudzeni, to jest wiktymologia. Jest to nauka, wiktymologia kryminalna, nauka o ofierze przestępstwa. Teraz tak. Często ofiara stwarza warunki do dokonania przestępstwa. Dziewczynka poznaje chłopaka, fakty autentyczne, na zabawie w remizie strażackiej. On się jej podobał na jemu. On mówi, słuchaj, przyjdź do mnie, rodziców nie ma. Ja ci pokażę, w domu mam piękne zbiory filatelistyczne. Ona mówi, o jak się cieszę, ja lubię oglądać. Przychodzą do domu, a on w ogóle nie ma zbiorów filatelistycznych i co innego jej pokazuje. No. Ale ona nie wykazała ostrożności. No. Jeżeli ja czytam, że jakaś kobieta, która nie chce być singielką, dała się nabrać rzekomemu żołnierzowi armii amerykańskiej i dała mu 400 tysięcy złotych. Ja mówię, no kobito, no. To czy jakiś bezrobotny by przyszedł za mniejszą cenę i byś miała jakiś pożytek. Więc nie wolno być łatwowiernym. Czyli trzeba mieć ograniczone zaufanie. To jest tak jak w ruchu drogowym. Jak ktoś wyrzuca kierunkowskaz, to tak się naprawdę nie orientujemy, czy on zaraz nie skręci na nasz pas. I tak lekko się zdejmujemy nogę z gazu. Czyli ta nieostrożność, prawda? Nieostrożność. I tutaj się wyłania taki problem, za który ja otrzymałem habilitację. Mianowicie rola ofiary w genezie zabójstwa. W ogóle rola ofiary w genezie przestępstwa. Jako młody człowiek po doktoracie zostałem zaproszony na seminarium z zakresu prawa karnego i zgłosiłem taką tezę. W nocy nie mogłem spać i wstałem, naszkicowałem sobie, cholera, to będzie taka nowatorska teza. Wina wiktymologiczna, czyli stosunek psychiczny ofiary do swojego działania. Na to, jako prawnicy są, ja też niestety jestem prawnikiem, ale takim trochę przygotowaniem psychologiczno-socjologicznym, więc czasem od prawa uciekam. Prawnicy to jest najbardziej konserwatywna część społeczeństwa. Nie ma bardziej zacofanej części społeczeństwa jak prawnicy. Najpierw jest zjawisko, później się zastanawiają kilka lat, jak ubrać to zjawisko w szatę prawną, to zjawisko już mija. Te doni ubierają i to jest nieaktualne. Więc kiedy skończyłem swój wykład, wydawało mi się, że mówię same rewelacje, no to starzy, ja miałem wtedy jakieś tam 25-6 lat, starzy profesorowie, ci inni tacy podstarzali. Mówią, proszę pana, przecież pan jest idiota. No tak nie powiedzieli, ale tak to sprowadzało. Co pan za bzdury mówi? Wina jako kategoria zachowania może być tylko jedna. Jest to stosunek psychiczny sprawcy do czynu. Ofiara nie ma nic wspólnego z winą. Choć ja mówiłem quasi wina, jakby wina, stworzenie dobrych warunków dokonania przestępstwa. No więc ja muszę powiedzieć, że się załamałem 5 minut, wszedłem do domu i sobie myślę, tak cholera. Nikt nie może być prorokiem w swojej parafii. Zastanowiłem się i czepnąłem artykuł do czasopisma Interpolu, który się został opublikowany w 5 językach. Wszedłem, pokazałem, mówię, teraz te habitacje. Oczywiście dostałem. Wszyscy mnie przeprosili, się pomylili. Stąd jaki jest wniosek? Jeżeli człowiek jest pewny swojej racji, na przykład jest pewny, że jest niewinny, to nigdy nie ucieka przed dziennikarzem, przed nikim, bo ja jestem niewinny. A nie tam będę straszył czymś, nie? Żadnych pozwów tam nie zgłaszałem, tylko zabrałem się do pracy. Przemeblowałem swój umysł, że może oni mają rację, prawda? Te wątpliwości są dobre. Wątpliwości tworzą naukę. Wątpliwości generują nowe koncepcje i nowe idee. No i później już poszło. Mówią tak, jeżeli Interpol, a Polska wtedy nie była w Interpolu, to był rok 68-69, jeżeli Interpol opublikował, no to coś to jest to warte, a nie gówno intelektualne, jak my myśleliśmy. Także, proszę Państwa, ofiara mówi, jesteśmy na miejscu zbrodni, to wedle układu ciała, wedle śladów, ona nam przekazuje cenne informacje. Czy została pobita, czy zgwałcona, czy się broniła, czy nie. Czyli ofiary mówią. Nie za grobu, ale jeszcze, no właściwie za grobu, jak leżą na miejscu. Także ta wiktymologia jest bardzo ważną nauką. Nie wolno jej, zwłaszcza, że sąd przecież bierze pod uwagę stosunek sprawcy do pokrzywdzonego. Jeżeli jest wypadek drogowy, ja już tak trochę przechodzę, żeby koledze umożliwić łagodne przejście do następnego tematu. Jeżeli mamy do czynienia z wypadkiem drogowym i niestety z ofiarami, to jeżeli się pomaga osobie pokrzywdzonej w wypadku, to jest oczywiście mniejsza odpowiedzialność, okoliczność łagodząca, a inna jest, jak człowiek ucieka z miejsca przestępstwa. I wreszcie taką nauką, taką, która mnie bardzo fascynuje, to jest psychologia kryminalistyczna. Generalnie rzecz biorąc, ja mogę pani podać, jak pani chce sobie przejrzeć, tak? Bo panią na pewno psychologia interesuje. Ona jest ciężka, także może służyć jako, niech pan łaskawie, jako dżentelmen. Na Zachodzie używa się forensic psychology, psychologia sądowa. Ja to zakwestionowałem, dlatego że sądowa to tak jakby dotyczyła tylko zeznań świadków przed sądem. A my tu mamy wszystko od początku. Czyli jest psychologia sprawcy, psychologia policjanta, organów ścigania i psychologia ofiary. Także te trzy elementy trzeba wziąć pod uwagę przy uwzględnieniu całej tej problematyki. Proszę Państwa, no to jest tyle na tyle.

Dzień dobry Państwu. Bardzo mi jest miło w ogóle tu wygłaszać już drugi raz takie seminarium na temat właśnie dynamiki Ziemi i takich aspektów globalnych, jeśli chodzi o naszą planetę. Dzisiaj będzie na temat pola magnetycznego Ziemi, czyli mechanizmów generacji. Skąd pole magnetyczne ziemskie się bierze? No i pewnych cechach dynamiki tego pola magnetycznego. Także przejdźmy do rzeczy. Jeśli chodzi o strukturę Ziemi, wgłębną. No to tutaj jest ona tak schematycznie pokazana na tym obrazku, czyli skorupa jest na samym wierzchu i to jest taka warstwa, która ma grubość około powiedzmy 40 kilometrów, średnio rzecz biorąc. W niektórych miejscach jest cieńsza, w niektórych grubsza, ale to jest kilkadziesiąt kilometrów zawsze. W związku z tym, no to jest w zasadzie nic, jeśli chodzi o promień Ziemi. Cały promień Ziemi to jest około 6400 kilometrów. I pod tą skorupą jest płaszcz, po angielsku mantle. Ten płaszcz to też są skały i to grubości około 3000 kilometrów, to jest warstwa skalna. I pod nią dopiero jest jądro Ziemi. I to jądro Ziemi też się składa z dwóch części, to znaczy jest warstwa płynna o szerokości około 2300 kilometrów i w samym środku jest taka kula żelaza i niklu i ona ma promień około 1000 kilometrów. Ta warstwa płynna tutaj to jest płynne żelazo. I dzisiaj w zasadzie tylko tą warstwą się będziemy zajmować, bo to właśnie ta warstwa jest odpowiedzialna za generację pola magnetycznego. Tutaj jest schematycznie takie pole dipolowe narysowane. I ono jest generowane poprzez przepływ tego płynnego żelaza właśnie w tym jądrze Ziemi. Czyli 3000 kilometrów pod powierzchnią jest płynne żelazo, warstwa płynnego żelaza, które się nazywa jądrem zewnętrznym. I ten przepływ generuje pola magnetyczne. To, co, jakiego rodzaju jest to przepływ, to jest przepływ konwekcyjny. On jest napędzany termicznie. Znaczy termicznie, ale z tej termiki może też wynikać taki drugi mechanizm składnikowy, mówi się też konwekcja chemiczna. On się pojawił w momencie, kiedy zaczęło krystalizować to jądro wewnętrzne, dlatego że w całym jądrze mamy związki żelaza i siarki. I żelazo oczywiście jest ciężkim pierwiastkiem, a siarka jest dużo lżejsza. W związku z tym, jeżeli żelazo zaczyna krystalizować tutaj na tym jądrze wewnętrznym, to uwalnia się lekka siarka i to daje wyporność. I to jest taki drugi bardzo dobry, bardzo efektywny mechanizm również tworzenia wyporności, czyli właśnie mechanizm konwekcyjny, który powoduje, że te przepływy tutaj w tym jądrze są na tyle efektywne, że generują pole magnetyczne. Ja za chwilę, mam nadzieję, uda mi się wyjaśnić trochę więcej szczegółów, w jaki sposób właśnie to pole, w jaki sposób ten przepływ to pole magnetyczne generuje. No więc tak, najogólniej rzecz biorąc, to mechanizm odpowiedzialny za generację pola magnetycznego. To jest bardzo podobny do tego, co Państwo znacie z prądnicy. Takie prądnice są na przykład w dynamie rowerowym, prawda? No w wielu w ogóle przyrządach takiego codziennego użytku. Polega to na tym, że jest jakaś ramka przewodnika elektrycznego, w zewnętrznym polu magnetycznym. To jest ramka. Jak ja zacznę wirować tą ramką w tym polu magnetycznym, to zmienia się strun powierzchnię zakreśloną przez ramkę. Dlatego, no bo zmienia się ten kąt ramki w stosunku do kierunku pola magnetycznego. Jeżeli zmienia się ten strumień, to z praw Maxwella, to jedno z praw Maxwella, to jest prawo Faradaya, prawo indukcji, to taki zmienny strumień pola magnetycznego powoduje powstawanie siły elektromotorycznej, czyli napięcia, które z kolei powoduje przepływ prądu. I płynie sobie w tej ramce prąd. A z kolei wiadomo też z prawa Ampera, że jeżeli płynie prąd, to on też generuje pole magnetyczne. W związku z tym, jeżeli mamy dodatnie sprzężenie zwrotne, innymi słowy, jeżeli jest dobrze dobrany kierunek rotacji ramki do kierunku pola magnetycznego, no to wtedy ten układ może nie potrzebować nawet tego zewnętrznego pola. Już to początkowe pole zewnętrzne można wyłączyć. Innymi słowy, można zabrać te magnesy w ogóle stąd. A układ już będzie sobie sam generował swoje własne pole magnetyczne i może je w ogóle nabudować. Jeszcze silniejsze niż to początkowe. No zależnie od tego, ile energii wkładamy do tego układu. Jeżeli będziemy bardzo wydajnie kręcić ramką, to możemy to pole nabudować bardzo, bardzo silne. Ale ten układ już sobie sam będzie z tej energii, którą my wkładamy, to pole magnetyczne generował. I tutaj sytuacja jest dość podobna. To znaczy, jeżeli popatrzymy sobie tutaj na tą strukturę Ziemi z lewej strony,
pod tym płaszczem czerwonym mamy to pomarańczowe jądro. No to właśnie w tym jądrze mamy ono tutaj, no jakby jest powiększone z prawej strony i można sobie wyobrazić, że tam w centrum jest właśnie to jądro stałe. I teraz ten przepływ tu napędzany to jest właśnie generowany różnicą temperatur. A sama różnica temperatur powoduje też rozszerzalność. Prawda? Znaczy, że tutaj tam, gdzie jest cieplej, czyli na samym dole, płyn się rozszerza, a jeżeli się rozszerza, to znaczy, że ma mniejszą gęstość niż otoczenie i niż to wyżej, i w związku z tym też jest siła wyporu i chce go, no i ten element idzie do góry. I te przepływy właśnie w tym jądrze zewnętrznym są odpowiedzialne za to, jakby odpowiadają temu ruchowi tej ramki w tym modelu prostym, który pokazałem przed chwilą. Energia, która tutaj odpowiada tej energii kręcenia tą ramką, czyli na przykład w rowerze będzie to energia ruchu koła rowerowego, to jest ten pierwotny strumień ciepła, który jest wynikiem tego, że planeta stygnie. Czyli jak planeta powstała 4,5 miliarda lat temu, była bardzo gorąca, od tamtego momentu zaczęła stygnąć. Jak się w związku z tym wytworzył gradient ciepła, od tego bardzo ciepłego wnętrza do powierzchni, która już trochę zdążyła ostygnąć, to ten właśnie gradient temperatury, ten strumień ciepła napędza ruchy konwekcji. Konwekcja sama w sobie, no to właśnie wyjaśniłem to, skąd się bierze wyporność. To jest zjawisko obserwowalne w życiu codziennym, nawet w garnku, prawda, można zobaczyć. To jest istotnie inna rzecz niż wrzenie, prawda? To nie chodzi o tworzenie się pary w całej objętości, tylko chodzi o same ruchy konwekcyjne, sam przepływ, który powstaje o wiele, wiele wcześniej niż w ogóle pojawi się wrzenie w takim garnku, czy też w czajniku. Jak to tutaj jest? Właśnie będziemy sobie krok po kroku w te coraz bardziej w szczegóły wchodzić. Ja będę się starał wyjaśnić te poszczególne aspekty tego przepływu, które są odpowiedzialne za generację pola magnetycznego. Mówiąc najogólniej, to jest tak, że ten przepływ generuje prądy elektryczne, no i te prądy elektryczne z powrotem generują pole magnetyczne. Czyli przepływ wygina linię pola magnetycznego i potrzebny jest, podobnie jak w prądnicy, początkowy impuls pola. A pole magnetyczne w takich układach zachowuje się tak, jak taka nitka rzucona na przepływ. Ona się wygina dokładnie tak, jak ten przepływ mu każe. W związku z tym, jeżeli to pole prędkości wygina i rozciąga tę linię pola, to z tego tworzone to pole się robi bardzo mocno niejednorodne. Jak jest niejednorodne, to właśnie prawo Ampera mówi, że z takiego wirowego pola magnetycznego musi się wytworzyć prąd. A jak będzie prąd, to on może odtworzyć pole, o ile będziemy mieli dodatnie sprzężenie zwrotne. I ja będę się starał właśnie o tych rzeczach trochę powiedzieć. Także taki przepływ właśnie na bazie ogólnie rzecz biorąc takiego mechanizmu hydrodynama generuje nasze pole magnetyczne ziemskie i tak samo pole magnetyczne Słońca, wszystkich innych planet, które w ogóle mają jakieś istotne pole magnetyczne, czy też w ogóle innych gwiazd, które też są namagnesowane, bo oczywiście nie wszystkie obiekty silne pole magnetyczne mają. Tu chciałbym parę rzeczy powiedzieć. Otóż ten przepływ w tym jądrze Ziemi jest bardzo silnie turbulentny. To znaczy, on jest bardzo chaotyczny i w nim są obecne wszystkie skale. Można to sobie wyobrażać tak, że tam są obecne wiry o w zasadzie każdej możliwej skali, to znaczy nawet od metrów, prawda, co dla jądra już jest czymś niezwykle małym, prawda, kilku tysięcy kilometrów. Grubość jądra to jest 2300 kilometrów, tak jak pokazałem na pierwszym slajdzie, jednym z pierwszych slajdów. A także tutaj mamy ogromną ilość tych skal do dyspozycji w takim turbulentnym przepływie. Proszę tak sobie wyobrazić, takim parametrem mierzącym, znaczy albo mówiącym nam, czy przepływ jest silnie turbulentny, czy nie, to jest tak zwana liczba Reynoldsa. Ta liczba Reynoldsa to jest skala prędkości U razy skala długości L, czyli grubość jądra, i podzielić przez lepkość tego płynu. Jeżeli U to jest milimetry na sekundę, bo taka jest mniej więcej prędkość przepływu w jądrze,
czyli 1 tysięczna metra na sekundę. L to jest 2000 kilometrów, prawda, czyli 2 miliony metrów, a mamy to podzielić przez lepkość, która jest mniej więcej 10 do minus 6 metra kwadrat na sekundę, no to ten parametr wychodzi nam 10 do 9, czyli miliard. No to ta liczba Reynoldsa jest naprawdę ogromna. To jest miliard. W takich układach laboratoryjnych często 20 tysięcy to już jest duża liczba Reynoldsa, przepływ jest bardzo chaotyczny i turbulentny. No to jak jest to miliard, no to proszę sobie wyobrazić, że ta turbulencja jest tam naprawdę bardzo silnie rozwinięta. To oznacza, że jest bardzo, z matematycznego punktu widzenia, tak się mówi, że jest bardzo nieliniowa. Jeżeli jest nieliniowa, to ona matematycznie jest bardzo skomplikowana do opisu. Turbulencja w ogóle jest takim czymś, no, 150 lat trwają próby opisu i się nie udało takiego pełnego. To się opisuje w pewnych granicach, czasem się opisuje konkretne przypadki, ale ogólnego opisu nie ma. To jest bardzo trudny, skomplikowany problem, ale niestety powszechny. W związku z tym wiele układów jest naturalnie turbulentnych, ale właśnie przez to, że to jest takie trudne, to no, wiele ludzi na tym łamało głowy. Zaczęło się od Kelvina, tam Kolmogorov, potem Landau. Bardzo, bardzo wiele osób pracowało nad turbulencją, bardzo wiele znanych nazwisk. To się niestety nie udaje tak łatwo. Nie udaje się po prostu opisywać, chociaż oczywiście ta teoria tam wolno, bo wolno, ale jednak się rozwija. I teraz tak, bardzo ważnym aspektem tej turbulentnej dynamiki jest coś takiego, co nazywa się twierdzeniem Taylora-Proudhona. To ono jest tutaj dla osób, które są zainteresowane trochę matematykę znają i wiedzą mniej więcej, co to znaczy, co tu jest napisane. Ja podałem, ale i tak zaraz dokładnie wyjaśnię, o co chodzi. To twierdzenie Taylora-Proudhona mówi, że jeżeli mamy układ szybko rotujący, Ziemia jest układem bardzo szybko rotującym, co to znaczy? To znaczy, że no, dla nas może to nie jest jakoś tak strasznie szybko, jeżeli powiemy, że to jest jeden obrót na dobę, prawda? A jednak okazuje się, że z punktu widzenia dynamiki wielkoskalowych układów, takich jak atmosfera Ziemi, czy jądro Ziemi, to ta rotacja jest wystarczająco szybka, żeby siły bezwładności związane rotacją były dominujące. Innymi słowy, jedną z takich sił bezwładnościowych jest siła Coriolisa. Ta siła Coriolisa jest tutaj napisana. 2 omega razy U. Omega to jest prędkość rotacji, tak? Czyli to jest właśnie ta prędkość, jeden obrót na dobę, prawda? Natomiast U to jest prędkość przepływu płynu w jądrze Ziemi. Czyli wyobraźmy sobie jakiś tam element płynu, on ma prędkość U i siła Coriolisa działająca na niego to jest 2 omega razy U. To razy to jest takie wektorowe, razy to już nie będę tłumaczył, ale to jest operator, to jest mnożenie wektorowe. I teraz jeżeli ta siła Coriolisa jest rzeczywiście dominująca i inne siły są istotnie mniejsze, a rzeczywiście w jądrze Ziemi tak jest, bo druga w kolejności siła to jest siła magnetyczna, czyli siła Lorentza, ale ona jest około 100 razy słabsza. W związku z tym w pierwszym rzędzie, czyli jakby tak jak patrzymy na ten problem, to tak naprawdę pierwszy bilans, który zachodzi w bilansie sił, to jest bilans właśnie tej siły Coriolisa po prostu z gradientem ciśnienia i z niczym innym. A jeżeli coś takiego mamy, to twierdzenie Taylora-Proudhona mówi, no to znowu dla zainteresowanych powiem, że wystarczy wziąć taki operator rotacji z tego równania i od razu dostajemy to. Ale generalnie tezą tego twierdzenia jest to, że pole prędkości, czyli prędkość tego elementu płynu, robi się niezależna od kierunku wektora rotacji. Czyli tego kierunku, jeżeli nasza Ziemia wiruje wokół własnej osi, to właśnie ten wektor rotacji jest na kierunku tej osi. Tak? No to znaczy, że ta prędkość jest niezależna od kierunku, od kierunku związanego z osią rotacji. Czyli można go nazwać Z, czyli to jest po prostu kierunek północ-południe, prawda? Czyli w pierwszym rzędzie prędkość przepływu w jądrze jest niezależna od kierunku północ-południe. No to jest bardzo silny wiąz. I on naprawdę bardzo dużo daje. Bo jeżeli sobie wyobrazimy takie komórki konwekcyjne, które transportują ciepło od tego wewnętrznego jądra do płaszcza, no to one będą miały strukturę takich cylindrów de facto. Takich cylindrów, które po prostu będą przenosiły to ciepło od takiego stycznego cylindra do tego jądra wewnętrznego do zewnętrza, do powierzchni, granicy jądro-płaszcz.
Oczywiście to jest wyidealizowana sytuacja, bo wiadomo, że ta siła Lorenza tam jest, inne siły też tam są, więc one czują ten idealny bilans, który ja tutaj narysowałem. I to nie jest dokładnie tak, że te wiry są takie piękne i mają taką piękną symetrię, a na dodatek jeszcze, tak jak powiedziałem, to wszystko jest turbulentne, więc tu są bardzo wiele różnych skal tych wirów. Ten obrazek tutaj jest oczywiście bardzo uproszczony i to nie jest dokładnie tak, ale on za to pokazuje, jak takie wiry wyglądają na tym kierunku północ-południe. Natomiast trzeba sobie wyobrazić, że ich jest dużo, jest bardzo wiele malutkich wirów i są też takie duże, które są rozsiane w tym jądrze i są i takie, i takie. A dodatkowo efektem nieliniowym jest jeszcze to jest taka już ciekawostka, że wszystko, całość jeszcze dryfuje w kierunku zachodnim. Jest taki zachodni dryf. To jest efekt naprężeń Reynoldsa, jeżeli ktoś jest zainteresowany takim hasłem. To jest po prostu efekt bezwładnościowy też, który powoduje, że nadaje oddziaływania, fluktuacje turbulencyjne powodują taki wiatr, który jakby spycha wszystko ku zachodowi. Więc to są takie właśnie aspekty tej dynamiki. To jest bardzo istotne, dlatego że jeżeli jakby nawet tak w przybliżeniu tylko mamy taką niezależność od Z,

turbulentny, że tam się dużo dzieje. No ja mogę powiedzieć ogólnie, że właśnie wyginane są linie pola, z tego wyginania tworzy się prąd, potem z tego prądu odtwarza się pole. No ale może ja teraz jest pora, żeby właśnie wejść już trochę bardziej w szczegóły i powiedzieć, w jaki sposób dokładniej to się dzieje, no bo przecież da się oczywiście trochę więcej powiedzieć, trochę dokładniej opisać, dlaczego akurat takie pole, jakie my mamy, jest generowane. No i jak ten mechanizm wygląda? To jest Ziemia. To ma być Ziemia na tym obrazku. No i wyobraźmy sobie, że tutaj właśnie ta oś obrotu, to jest tutaj to axis, tutaj podpisane po angielsku axis i tutaj mamy kierunek obrotu zaznaczony, wiadomo, z zachodu na wschód. I wyobraźmy sobie, że mamy takie pole w płaszczyźnie południkowej początkowo, czyli że w płaszczyźnie południkowej mamy już jakieś pole magnetyczne, że? To teraz w tym jądrze ten przepływ, no oczywiście on jest niejednorodny, no trudno oczekiwać, żeby jądro, które jest płynne, rotowało jak ciało sztywne. Nie rotuje jak ciało sztywne, tylko no jest tam właśnie ta konwekcja, tam się bardzo wiele dzieje w tym jądrze, a dodatkowo to, co powiedziałem, ten taki wiatr powodowany tą bezwładnością, no podaje prędkość kątową. A prędkość kątową, która zależy od głębokości. Ta prędkość kątowa w jądrze jest silnie zależna od głębokości. To znaczy ona jest maksymalna w centrum, a przy brzegach jest mniejsza. Czyli przy jądrze stałym i przy płaszczu jest mniejsza. A to oznacza, że jeżeli mamy początkowe takie pole południkowe, to taka rotacja różnicowa, czyli zależna od głębokości, będzie tą linię pola wyginała. To będzie musiała ją wyginać, bo tak jak powiedziałem, to się zachowuje jak taka nitka albo sprężynka, czy też gumka, która po prostu, jeżeli przepływ jest niejednorodny, no to ta gumka będzie tak rozciągana i przesuwana. I właśnie tak się linie pola magnetycznego zachowują. To jest wynik praw Maxwella. To zachowanie to jest wynik praw Maxwella, czyli najbardziej fundamentalnych, podstawowych praw natury, albo praw, które należą do klasy tych najbardziej fundamentalnych, podstawowych praw natury. W związku z tym z tego pola, które południkowego, to się często mówi poloidalne pole, to jest trochę ogólniejszy termin, ale na nasze potrzeby ono jest po prostu południkowe, to z tego pola będzie wychodziło takie pole w płaszczyźnie równoleżnikowej. Prawda? No bo jeżeli wygniemy tę linię pola, no to pojawi się składowa równoleżnikowa. I jak to... Jak dostatecznie długo poczekamy, to po prostu wręcz się to będzie zawijać do takiego stanu, prawda? Czyli tego pola równoleżnikowego będzie się robiło bardzo dużo, ono będzie się robiło bardzo silne. Myśli, że to pole równoleżnikowe właśnie poprzez ten tak zwany efekt omega, czyli ten efekt, że rotacja jest różnicowa, że zależy od głębokości, to ona z takich linii pola południkowego będzie wytwarzała silne pole równoleżnikowe. A to równoleżnikowe często się mówi toroidalne. I to jest jeden efekt. I on do wyobrażenia jest dość łatwy na szczęście. I to jest taki no właśnie prosty do wyobrażenia efekt, ale niezmiernie istotny, jeśli chodzi o jądro Ziemi. Bo on jakby daje nam w zasadzie za darmo jedną połowę cyklu dynama. Czyli tworzenie pola toroidalnego z pola poloidalnego, pola równoleżnikowego z pola południkowego. I to jest efekt omega. Że? I teraz przejdźmy do drugiego efektu. Drugi efekt jest trudniejszy do wyobrażenia, bo to jest efekt, który jest związany z turbulencją, czyli właśnie z tym nieliniowym, bardzo, bardzo takim chaotycznym przepływem w jądrze Ziemi. Ale, jak się okazuje, wystarczająco jednak uporządkowanym, żeby wygenerował coś wielkoskalowego, koherentnie. W związku z tym, co my tutaj mamy? Jeżeli wyobrazimy sobie, że ta linia tutaj, ta gruba linia na tym obrazku, to jest linia pola równoleżnikowego, dobrze? Toroidalnego. No to jeżeli sobie wyobrazimy konwekcyjny prąd wstępujący, że prąd wstępujący od jądra wewnętrznego do płaszcza. Idzie sobie taki prąd i będzie wyginał tą linię pola, prawda? No musi ją wygiąć, no bo on ją ciągnie za sobą. No to zaczyna ją wyginać. Ale mamy siłę Coriolisa. I siła Coriolisa, jak mi powstanie coś takiego, to ona działa tak, to jest omega wektorowo razy U. Siła Coriolisa, to tam Państwo możecie też na przykład kojarzyć, że to jest taka siła bezwładności, która, no, dzięki której w ogóle istnieją cyklony, prawda? Bo tam się bilansuje właśnie to omega razy U, ta siła Coriolisa z gradientem ciśnienia. Ona jest

0: zawsze prostopadła do kierunku przemieszczania się elementu płynu. Ona też powoduje, że pory, prawda, się zawsze ścierają bardziej z jednej strony, bo jeżeli pociąg podróżuje, no to omega razy U daje pewną siłę i rzeczywiście, jeżeli pociąg podróżuje z północy na północ, no to ta siła Coriolisa omega razy U daje siłę na ten pociąg i rzeczywiście tory się z jednej strony bardziej ścierają. Takie, to są takie powszechnie znane fakty, więc ja dlatego do nich chwilowo nawiązuję, żeby Państwu unaocznić efekty działania siły Coriolisa. Niektórzy, kiedyś był też taki artykuł w Delcie, pamiętam, na temat tego, czy wiry w wannie można, kierunek wirów w wannie można stowarzyszyć z siłą Coriolisa. Oczywiście nie można, bo to jest zbyt drobnoskalowy wir, on jest za mały. Więc siła Coriolisa tu w ogóle nie gra żadnej roli, jeśli chodzi o kierunek tego wiru w wannie czy w zlewie. On po prostu zależy tam od profilowania samego spływu, to jest jasne. Natomiast oczywiście gra rolę właśnie w wyżach i niżach. No i teraz jeszcze raz, jeżeli mam, bo ten prąd wstępujący wygnie mi tą linię, tak jak tutaj, no to ta siła Coriolisa będzie powodowała skręcanie takiej pętelki. I ta pętelka się skręci w ten sposób. No i proszę zobaczyć, jak ja mam teraz skręconą taką pętelkę, no to z kolei pole magnetyczne w takiej pętli powoduje przepływ prądu, tak jak ta strzałka tu pokazuje. Ta strzałka pokazuje kierunek przepływu prądu stowarzyszony z tą pętelką. Więc ta pętelka wygeneruje mi nowy prąd. I ten prąd mi, no oczywiście on sam swoje jakoś lokalne pole magnetyczne będzie stwarzał, ale to inaczej powiedzmy. Powiedzmy tak, że jeżeli takich zjawisk będzie naprawdę dużo i one będą przeważały zjawiska, które będą powodowały prąd w jednym kierunku, prawda? No to oznacza, że z tego się wytworzy wielkoskalowy prąd, który będzie równoległy do tej linii toroidalnego pola, czyli będzie w płaszczyźnie równoleżnikowej. No ale z prądu w płaszczyźnie równoleżnikowej wytworzy mi się pole w płaszczyźnie południkowej. I to jest właśnie ten mechanizm, który mi odtwarza z kolei z pola równoleżnikowego pole południkowe. I w ten sposób cykl się zamyka. I mamy zamknięty model, że jedno pole, jedna spadowa pola, toroidalna, odtwarza się z poloidalnej, ale odwrotnie też, poloidalna odtwarza się z toroidalnej. W związku z tym cykl się zamyka i mamy pełne, zamknięte dynamo, które może operować. I żaden początkowy impuls już nie jest potrzebny. Ten impuls mógł być pochodzić od jakiejś przelatującej gwiazdy w okolicy, mógł kiedyś tam dawno pochodzić od czegokolwiek. We wszechświecie jest dużo rzeczy, które mogły dać początkowy impuls pola magnetycznego, mógł być słaby. Układ sam sobie nabudował pole silne i już je teraz podtrzymuje na bazie tej energii termicznej, którą zakumulował w momencie powstania, no i potem jeszcze przez, no tutaj konkretnie można powiedzieć, zderzenie z dużym obiektem, czyli Teją. I no i właśnie, i to jest taki efekt. Tylko teraz, jedna ważna rzecz, no bo ja tak mówiłem o tym dodatnim sprzężeniu zwrotnym, mówiłem o tym, że właśnie o ile będzie tak, że będzie przeważał jeden kierunek, prawda? Jeden kierunek tych pętelek, żeby dawać zgodny prąd, żeby te prądy się nawzajem nie znosiły. No właśnie, a dlaczego tak jest, że rzeczywiście przeważa jedna kierunkowość? No to wynika, to znowu jest efekt tego, że istnieje ta siła Coriolisa, bo ta siła Coriolisa, jej obecność, czyli rotacja, powoduje łamanie symetrii odbiciowej. Łamanie symetrii odbiciowej, czyli inaczej chiralność, nadaje chiralność temu przepływowi i właśnie nadaje kierunkowość takim pętelkom. I to oczywiście tutaj jeszcze jest ważna, sama siła Coriolisa, owszem, łamie odbiciową symetrię, ale jakby to nie wszystko, bo ona jeszcze musi być sprzągnięta ze stratyfikacją gęstości. Na przykład, no z czymś, co jeszcze też łamie tą symetrię góra-dół, bo coś musi nam złamać jeszcze symetrię góra-dół, żeby mieć pełne łamanie symetrii, natomiast stratyfikacja gęstości na całe szczęście w tych układach w ogóle jest zawsze prawie obecna, bo to jest po prostu stratyfikacja związana z silną grawitacją, więc oczywiście gęstość silniej rośnie z głębokością wiąże się. A to oznacza, że my rzeczywiście mamy chiralność w tym przepływie, czyli jest preferowana pewna kierunkowość tych pętel. I w tym turbulentnym przepływie, w tych drobnoskalowych zjawiskach tutaj zobrazowanych na tym slajdzie, jest preferowana kierunkowość pętelek. jedna konkretna, a nie tak, że jest tyle samo jednego kierunku co drugiego. I no i właśnie ten układ w ten sposób wybiera sobie pewną chiralność i potem dzięki temu ten efekt może być no, operatywny i rzeczywiście bardzo, nie chcę powiedzieć, efekt jest efektywny. Chciałem powiedzieć, że znaczy ten mechanizm może być bardzo efektywny, jeśli chodzi o generację pola magnetycznego. I teraz tak, tu właśnie to jest moment, kiedy by się przydał ten filmik, który zapowiedziała pani Agata Goździk na samym początku, bo to jest filmik, który pokaże państwu, jak to jest częste i że to się w przyrodzie w ogóle naturalnie zdarza, jak układ może w sposób naturalny wybierać chiralność poprzez spontaniczne złamanie symetrii. Tutaj tym łamaniem symetrii jest właśnie ta stratyfikacja gęstościowa. A to, co pokażemy, to oczywiście nie ma żadnego bezpośredniego związku z samym jądrem, tylko tutaj chodzi o samą taką ogólnie pojętą fizykę układów, gdzie rzeczywiście spontaniczne łamanie symetrii prowadzi do wyboru chiralności. Także Agato, jeżeli mógłbym cię poprosić o filmik, ja zatrzymuję udostępnianie chwilowo i bym
1: Stacja
0: to.
1: obiektu geometrycznie symetrycznego, ale o niejednorodnym rozkładzie masy, na przykład tak zwane Rattle-Back-Toy, inaczej KELT, pokazuje, jak spontaniczne łamanie symetrii może prowadzić do wyboru chiralności, czyli kierunku rotacji przez układ. Na filmie widać, że zadanie rotacji obiektu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara powoduje w zasadzie spodziewany efekt powolnego hamowania rotacji. Jednak zadanie rotacji w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara prowadzi do raptownej niestabilności i układ sam zmienia kierunek rotacji, przechodząc przez fazę bujania się na kierunku wzdłużnym. Jest to spowodowane niejednorodnym rozkładem masy, czyli faktem, że oś momentu bezwładności obiektu nie jest równoległa do osi symetrii dla jego geometrycznego kształtu. Naturalnie kierunek odchylenia decyduje o wyborze preferowanego kierunku rotacji. Innymi słowy, można inaczej wykonać Rattleback i będzie on preferował kierunek zgodny z ruchem wskazówek zegara. Aby lepiej zrozumieć mechanizm stojący za wyborem kierunku rotacji przez Rattleback, rozważmy dwa uproszczone przypadki. Jeżeli ugotowane na twardo jajko postawimy na czubku, to naturalnie przewróci się ono. Jest to efektem rozkładu masy w jajku, czyli faktu, że środek masy jajka znajduje się ponad środkiem krzywizny zaokrąglonego czubka jajka, a zatem pionowa pozycja jajka jest całkowicie niestabilna. Jednak jeśli silnie zakręcimy ugotowane na twardo jajko, wstanie ono do pionu i będzie wirować w pozycji pionowej. Jest to oczywiście efekt związany z rotacją jajka, dokładnie z tak zwaną siłą Coriolisa, bezwładnościową siłą występującą w układach rotujących. Ten sam efekt Coriolisa jest odpowiedzialny za zmianę kierunku rotacji Rattleback-Toy. Siła Coriolisa jest powszechna w układach naturalnych, a w jądrze ziemi jest podstawowym efektem prowadzącym do chiralności przepływu płynnego żelaza. Jednak to nie wszystko. Ważnym elementem dynamiki Rattleback-Toy jest również dynamika cienkiej warstwy powietrza w obszarze styku obiektu i podłoża. Aby lepiej zrozumieć tego typu efekty, przyjrzyjmy się dynamice tak zwanego dysku Eulera, prostej zabawki wykonanej z metalu, ciężkiego dysku, dla którego będziemy badać precesję. Kolorystyka pokazu jest tylko efektownym dodatkiem. Dynamicznie ważny jest raptowny moment zatrzymania się dysku. Dla tego zjawiska ważne znaczenie ma dynamika warstwy powietrza pomiędzy dyskiem a podłożem, która w końcowej fazie ruchu jest już bardzo cienka, co powoduje ogromne gradienty prędkości powietrza w tej warstwie, a w konsekwencji bardzo silną dysypację energii związaną z tarciem, czyli lepkością powietrza, pomimo tego, iż sam współczynnik lepkości powietrza jest niewielki. To pokazuje, jak ważne w dynamice płynów potrafią być cienkie warstwy z dużymi gradientami prędkości przepływu. Popatrzmy jeszcze raz na dynamikę Rattleback-Toy. Gdy zakręcimy obiektem w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, obiekt ewidentnie nie chce się w tym kierunku obracać i zawraca. Jednak proces zawracania polega na przekazie energii rotacyjnej na energię ruchu, polegającego na bujaniu się obiektu na kierunku wzdłużnym, a później ta energia transformuje się na ruch rotacyjny w przeciwnym kierunku. Jest to wynik raptownej niestabilności układu, wywołanej nierównomiernym rozkładem masy, działaniem sił grawitacji i Coriolisa oraz sił tarcia, gdzie również dynamika cienkiej warstwy powietrza w obszarze styku obiektu z podłożem gra istotną rolę. Taki prosty eksperyment pokazuje, jak naturalne układy potrafią wybierać chiralność poprzez spontaniczne łamanie symetrii. Na koniec warto jeszcze zauważyć, że jeśli zakręcimy obiektem w ruchu przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, to na samym końcu możemy także zaobserwować słabą inwersję kierunku rotacji, tylko o innej dynamice. Jest to słaba niestabilność polegająca na zamianie energii rotacyjnej na energię ruchu kiwającego się na kierunku poprzecznym do wzdłużnego, jak kiwanie kołyski dziecka. I z tej energii następnie układ czerpie, aby zmienić kierunek rotacji. Gdyby wyeliminować całkowicie efekt hamowania wywołany tarciem, układ zachowywałby się oscylująco. Z raptowną niestabilnością na kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara prowadzącą do inwersji. Oraz powolną, słabą niestabilnością na kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, jednak również prowadzącą do inwersji.

0: Bardzo dziękuję za filmik. To ja teraz spróbuję wrócić do udostępniania. Filmik się udało zrobić właśnie dzięki naszemu działowi popularyzacyjnemu i ten filmik uważam bardzo ładnie wyszedł. Czy widać moją prezentację? Dobrze, już teraz?
1: Widać, tak jest.
0: Dziękuję bardzo, to się cieszę. I naprawdę uważam, że bardzo fajnie wyszedł tam pan Piotr Terlecki. Pięknie, pięknie to zrobił i właśnie opis jeszcze podał, więc to wszystko tutaj jest. Gdyby ktoś miał pytania do samej tej zabawki, tej Rattleback Toy, to się inaczej mówiłaś Kelt, to można sobie na Amazonie zamówić, jakby ktoś chciał. To ja oczywiście po seminarium chętnie jeszcze odpowiem na te pytania. Nie będę już teraz do tego wracał, bo generalnie wracamy do jądra Ziemi. Natomiast tak jak powiedziałem, to właśnie miało demonstrować, jak spontaniczne łamanie symetrii może prowadzić do wyboru chiralności. I rzeczywiście ta chiralność w jądrze Ziemi odgrywa kluczową rolę dla tego efektu alfa tak zwanego. Nazwa, proszę Państwa, jest czysto historyczna. Ktoś nazwał ten współczynnik w równaniach, który jest tutaj, tak jak się wyliczy, to się pojawia taki współczynnik w równaniach. Ktoś nazwał ten współczynnik alfa i przyjęło się po prostu, że się będzie mówiło na to efekt alfa. W efekcie można sobie zażartować, że jądro Ziemi jest alfą i omegą, ponieważ mamy oba efekty, efekt alfa i efekt omega. I mówi się w ogóle na dynamo ziemskie, że jest typu alfa omega. Że jest to dynamo typu alfa omega. I tu rzeczywiście można zobaczyć, na górze jest ten efekt omega, czyli po prostu rozciąganie linii południkowych na kierunku wzdłużnym, na kierunku równoleżnikowym. W związku z tym w ten sposób generujemy to pole równoleżnikowe z pola południkowego i efekt alfa, turbulentny efekt, który jednak przekłada się na wielkoskalowe prądy i te wielkoskalowe prądy płynące na kierunku równoleżnikowym potem tworzą pole poloidalne, czyli południkowe. Czyli efekt alfa jest potrzebny w tym cyklu, tej połowie cyklu generacji pola równoleżnikowego z południkowym, a omega od. I teraz jeszcze mogę to takie pokazać zbiorczy obrazek. Proszę tutaj zobaczyć, że właśnie są już oba efekty zobrazowane i rzeczywiście mamy silne pole toroidalne. Tak nawiasem mówiąc, w samym jądrze pole toroidalne jest silniejsze niż pole poloidalne. To dopiero na zewnątrz, to które wychodzi tam już na powierzchni, to rzeczywiście obserwujemy prawie tylko ten osiowy dipol. Natomiast tutaj rzeczywiście w jądrze mamy i to pole toroidalne, które się tak zapętla wokół jądra ze względu na ten efekt rozciągania, ale oczywiście powstają komórki konwekcyjne, tworzą pętle i te pętle są obracane przez siłę Coriolisa i one tutaj rzeczywiście się składają na pole poloidalne, czyli południkowe. Proszę zauważyć jedną rzecz, że te pętle tworzone są inaczej, w innym kierunku na półkuli południowej i na północnej. No nic dziwnego, dlatego że przecież one są tworzone przez siłę Coriolisa. A przecież ten przepływ, ten konwekcyjny przepływ, ta komórka konwekcyjna ma pionową składową przeciwną na półkuli południowej niż na półkuli północnej. Tak? No to oznacza właśnie, że one będą obracane w drugim kierunku, te pętelki, ale proszę również zobaczyć, że to właśnie bardzo dobrze, bo właśnie dzięki temu to wszystko się zgrywa i dzięki temu kierunek pola poloidalnego zarówno na północy, jak i na południu jest właśnie ten sam. W związku z tym, dlatego właśnie, że pole toroidalne z kolei tutaj ma inny kierunek niż tutaj, prawda? No bo mamy właśnie tą różnicową rotację, która jeżeli wygina te linie południkowe, no to ostatecznie właśnie prowadzi do takiej dynamiki pola tego równoleżnikowego. No i to jeśli chodzi o te takie podstawowe mechanizmy generacji. Podsumowując, można właśnie powiedzieć, że nasze dynamo ziemskie jest typu alfa omega, gdzie oba te efekty są istotne do generacji naszego wielkoskalowego. Przy okazji mówienia o dynamice jądra Ziemi, o dynamice w ogóle pola magnetycznego, no to taki dryf zachodni na przykład pola magnetycznego rzeczywiście jest obserwowany, to jest obecne znaczy to już od dziesiątek lat. No ten dryf zachodni rejestrujemy, to nawet więcej, dlatego że to żeglarze nawet obserwowali coś takiego, więc to nawet kilkaset lat, można powiedzieć, jest tych obserwacji. Tutaj w to wszystko bardzo ładnie się wpisują fale, które się w jądrze Ziemi rozchodzą, czyli takie naturalne mody drgania w tym jądrze. Po prostu ruchy falowe w tym płynnym żelazie. I są tak zwane fale Mach, Pale Mag to jest M magnetic, A wyporność, czyli Archimedean, a C to właśnie ta siła Coriolisa. Jak te trzy siły są obecne, no a wiemy, że już, że wiąże są, to ich współdziałanie daje pewien związek dyspersyjny, który opisuje propagację fal, które zostały nazwane falami Mach. I te fale zarówno występują w wersji globalnej, czyli rozchodzą się w całym jądrze, jak i również jest coś takiego, co się nazywa SOC, SOC się mówi w skrócie. To z angielskiego Stratified Ocean at the Top of the Core, czyli to jest ustratyfikowany gęstościowo ocean przy powierzchni, przy granicy jądropłaszcz, czyli na powierzchni jądra, można powiedzieć, tak? To jest raptem około 80 km grubości, więc w porównaniu z grubością całego jądra 2300 km to jest bardzo mało, ale tam jest bardzo silna stratyfikacja gęstości, ona to jest stabilna stratyfikacja i tutaj jakby taki obrazek, no wyciąć sobie taki kawałek takiego właśnie tego ustratyfikowanego oceanu na powierzchni jądra, to on by tak wyglądał i ta fala typu Mach ma właśnie taką formę, że tego typu komórki się tutaj tworzą i no i ona się oczywiście propaguje i można to i taka propagacja jest w ogóle obserwowana. Najkrótsze okresy takich fal to jest około 60 lat i taka fala została zaobserwowana. Fale Rossbiego, to jest nazwisko, Rossby. I fale Rossbiego, no to my je też znamy z atmosfery ziemskiej. One dynamicznie są bardzo ważne w atmosferze. Różne rzeczy powodują, mają wpływ na pogodę. Natomiast w jądrze Ziemi, no to jest jeden z też fundamentalnych modów, tam się rozchodzących. I do tego, żeby taka fala istniała, potrzebne jest właśnie wirowanie, czyli ta prędkość omega, prędkość rotacji układu, jak również potrzebna jest krzywizna brzegu, czyli tej granicy jądropłaszcz. Proszę popatrzeć, że jeżeli ja ten wektor omega tutaj gdzieś sobie narysuję, no to ta składowa prostopadła do granicy jądropłaszcz, ona będzie silnie zależała od szerokości geograficznej, prawda? Jeżeli ja to narysuję tutaj, to ta składowa będzie o wiele, wiele mniejsza. A jeżeli ja to narysuję tu blisko bieguna, to ona będzie no bardzo duża, prawie cała, ona będzie prawie całym tym wektorem rotacji. Ona silnie zależy od szerokości geograficznej. I właśnie ta zależność ma bardzo istotne znaczenie przy generacji fal Rossbiego. One istnieją dzięki temu, że właśnie jest ta zależność prędkości kątowej od czy też składowej prędkości kątowej od szerokości geograficznej, no oraz że ta prędkość kątowa w ogóle istnieje, prawda? Czyli że my rzeczywiście wirujemy. I te fale Rossbiego, jakby razem z tymi falami Mach, tworzą takie turbulentne pole falowe w tym jądrze. I z tego pola falowego właśnie generowana jest siła elektromotoryczna, która ostatecznie daje prądy, które generują nasze pole magnetyczne. To jest trochę inne spojrzenie na ten problem, ale to znaczy w ostatecznym rozrachunku wszystko zbiera się do tego samego, natomiast do jakby to są wciąż te same efekty alfa i omega, natomiast tutaj rzeczywiście ta siła elektromotoryczną można pokazać, że ona jest generowana poprzez oddziaływania takich fal, takich modów podstawowych właśnie w tym jądrze Ziemi. Bardzo Państwa przepraszam, akurat mi zadzwonił telefon, już go wyłączam. To są te takie najważniejsze fale. Jeszcze tutaj dodałem, że są fale torsyjne. Takie fale torsyjne to jest ten obrazek tutaj w prawym dolnym rogu i to jeżeli sobie wyobrazimy takie cylindry styczne do jądra wewnętrznego, to jeden cylinder powiedzmy drga w jedną stronę i pociąga za sobą drugi, ale ponieważ pole magnetyczne przenika je wszystkie, to siła Lorentza, ta siła magnetyczna działa jak siła zwrotna, w związku z tym ona w pewnym momencie wyhamowuje je i zaczyna powodować, że one się zaczynają obracać w drugą stronę, no i oczywiście jeden pociąga za sobą następny i taka fala zaczyna się propagować od jądra w stronę płaszcza. I stąd ta nazwa torsyjna, można sobie wyobrazić, jak takie cylindry właśnie w ten sposób jak oscylują, tak drgają, no to właśnie takie fale też się propagują i zarówno fale Rossbiego, jak i fale torsyjne też zostały zaobserwowane w jądrze Ziemi. Fale Rossbiego najkrótsze okresy mają około 25 lat. Także z nimi jest jeśli chodzi o obserwacje, w zasadzie najprościej, dlatego, bo jeżeli w miarę dobre obserwacje mamy od około 120 lat, a naprawdę dobre od 60, no to te 25 lat się tu bardzo ładnie wpisuje, no bo jesteśmy w stanie nawet dwa, trzy okresy, nawet no jeżeli wziąć te 120, no to nawet po około 5 okresów takiej fali wychwycić, a to jest bardzo już dobra sytuacja, żeby zidentyfikować obecność takiej fali udanej. No więc to jako taka ciekawostka, właśnie te fale w jądrze Ziemi też odgrywają bardzo istotną rolę. I na koniec jeszcze, no bo to wiadomo, pobudza wyobraźnię i większość osób pewnie o tym słyszała, więc chciałem powiedzieć o tym zjawisku, które zachodzi w dynamice pola magnetycznego, czyli o inwersji biegunowości tego pola. Czyli, że od czasu do czasu N z S-em się zamienia. Prawda? Czyli, że jak obecnie, no to taka ciekawostka, to pewnie no, każdy łatwo zrozumie, że na północy geograficznej magnetyczny biegun jest S akurat, prawda? No dlatego właśnie, że wskazówka kompasu zwraca się w tamtą stronę, prawda? No to jeżeli N zwraca się w tamtą stronę, to znaczy, że tam jest S. Czyli tak naprawdę na północy geograficznej mamy S magnetyczny. No to to, że obecnie tak mamy, to oczywiście tak w historii nie zawsze było, bo czasem to N z S-em się zamienia. W gruncie rzeczy, tak naprawdę, z punktu widzenia takiej dynamiki właśnie układów chaotycznych, to nie to jest dziwne, że się zamienia, bo to jest bardzo naturalne, że takie inwersje powinny zachodzić. Dziwne jest raczej to, że występują okresy bardzo długiej stabilności dla takiej biegunowości, czyli to, co mamy na lewej stronie, że taka biegunowość określona dla Ziemi jest bardzo długo stabilna. Ona potrafi być milion lat stabilna, a potrafi być nawet kilka milionów lat stabilna, a najdłuższe okresy, które znamy przynajmniej, to były nawet stabilności, to było nawet 60 milionów lat. No to rzeczywiście jest wyjątkowo długi superchron. I to jest nawet dziwne, że właśnie coś takiego zachodzi, bo takie inwersje są w gruncie rzeczy naturalnym procesem i one. No, bardziej właśnie powinniśmy się zastanawiać nad tym, co powoduje, że to pole jest właśnie. I teraz różne, właśnie sporo można w sumie o tych inwersjach powiedzieć. Najważniejsze jest to, że oczywiście dobrego mechanizmu nie znamy, pełnego mechanizmu takiego, żeby był konsensus w świecie nauki co do tego, że to jest właśnie to nie ma. Ale jednak też sporo wiadomo, to znaczy my jesteśmy w stanie sporo opisać i zrozumieć, co się dzieje w takim procesie inwersji. Również zrozumieć właśnie, dlaczego przez dłuższy czas to pole potrafi być stabilne. No i właśnie tutaj parę rzeczy można powiedzieć. No więc tak, ten obrazek po prawej stronie dla odmiany pokazuje strukturę pola w trakcie inwersji. To wszystko to jest wynik symulacji numerycznych. To były takie symulacje 95 roku, bardzo słynna symulacja, gdzie rzeczywiście cechy ziemskiego pola udało się już uzyskać nawet z tymi dobrymi skalami czasowymi. Że to zachowanie tego pola było rzeczywiście tak, jak oczekiwane dla Ziemi. Także właśnie ta inwersja rzeczywiście była stosunkowo szybka w stosunku do tych okresów stabilności pola. Czyli innymi słowy, tak jak w Ziemi, jeżeli przeskalowalibyśmy te wyniki symulacji numerycznej, to rzeczywiście ona zabierała raptem kilka tysięcy lat, a okresy stabilności to byłyby miliony. W związku z tym to dość szybka inwersja z tego punktu widzenia. I to polega na tym, że to dipolowe pole magnetyczne bardzo, bardzo słabnie. Znaczy jest prawie już niezauważalne, tak słabe. Wtedy dominację uzyskuje moment kwadrupolowy, który i tak jest o wiele, wiele słabszy niż ten dipolowy w momentach, gdy ten dipolowy jest silny. Prawda? Ale właśnie w okresie inwersji ten kwadrupolowy, taki słaby kwadrupol uzyskuje dominację. I tutaj, ponieważ no to jest obrazek z jednej strony, no to nie wszystkie bieguny tego kwadrupola widać, powinny być cztery, jednego nie widać. No i rzeczywiście to jest takie pole kwadrupolowe, które zresztą jest też dość dynamicznie zależne od czasu. I ono tam się zmienia w trakcie tej inwersji, a potem na koniec to pole dipolowe się ostatecznie odbudowuje. I jeżeli mamy inwersję, no to z przeciwnym znakiem i wtedy niebieskie by było na dole, a żółte by było na górze, bo się odbuduje z przeciwnym znakiem. I tak mniej więcej wygląda dynamika inwersji. Oczywiście może być tak, że to pole dipolowe bardzo osłabnie, ten kwadrupol uzyska dominację, ale potem jak się odbuduje, to się odbuduje z tym samym znakiem. I to jest wtedy wycieczka, silna wycieczka. może być słaba wycieczka, to znaczy ten dipol po prostu trochę tylko osłabnie, to wtedy widać efektywnie, jakby ten biegun się dość mocno odsunął od bieguna geograficznego. Natomiast od pewnego momentu już nie można tak interpretować, bo w pewnym momencie to już nie można po prostu interpretować jako odsunięcie się osi dipola, tylko po prostu jako takie osłabnięcie dipola, że go prawie nie ma i inne multipole wchodzą w grę i wtedy już tego nie ma. No w każdym razie słabe wycieczki też istnieją. Istnieją silne wycieczki i istnieją również inwersje biegunów. Wszystkie trzy rzeczy są obecne. Jest to de facto to samo zjawisko fizyczne, no tylko tyle, że musi być silne, żeby zaszła inwersja. Jeśli chodzi o to, co się dzieje w jądrze podczas inwersji, no to właśnie to jest problem. Dlatego, że to jest, no, tam czasem się da coś zaobserwować. Rzeczywiście czasem wychodzą takie wielkoskalowe zaburzenia, bardzo, bardzo wyraźne, widoczne w symulacjach numerycznych, które można faktycznie stowarzyszyć z tą inwersją i wtedy jest dobrze, bo to całą fizykę takiego procesu wtedy można zrozumieć. Ale to jest rzadko, niezwykle rzadko. Właśnie standardowa sytuacja jest taka, że inwersja sobie zachodzi, no bo wszystkie równania są całkowicie symetryczne ze względu na zamianę znaku pola magnetycznego. I ta inwersja sobie zachodzi, natomiast w ogóle trudno jest znaleźć jakieś charakterystyki tego chaotycznego przepływu, które by się w jakiś istotny sposób zmieniały i my moglibyśmy stowarzyszyć je z właśnie tą zmianą biegunowości. To jest rzeczywiście bardzo złośliwe. To znaczy, to niestety tak jest, że trudno zaobserwować w charakterystyce tego turbulentnego przepływu coś w trakcie inwersji, co by nam mówiło o tym, że rzeczywiście zachodzi inwersja. No i stąd, pomysłów, dlatego właśnie, to też nie jest tak, że my jesteśmy zupełnie bezradni, bo oczywiście różne modele się tworzą i różne pomysły istnieją. Na przykład niestacjonarność tego pola falowego, o którym mówiłem, może powodować tego typu zachowania, że właśnie w takim turbulentnym przepływie rzeczywiście ewolucja pola ma w naturalny sposób, taki chaotyczny właśnie, te inwersje generuje poprzez to, że te efektywne współczynniki, jak na przykład efektywna turbulentna lepkość i efektywne turbulentne oporność, omowa, zależą od czasu. Jak one zależą od czasu, to rzeczywiście dynamika pola bardzo, bardzo silnie wpływa. No proszę wyobrazić sobie, że dyfuzja pola raz jest silna, raz jest słaba. No to jak jest silna, no to będzie powodowało silną tendencję do rozpadu tego momentu dipolowego właśnie. W związku z tym jest...
2: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Jeżeli ona jest czasowo tylko silniejsza, to dopiero będzie się chciało rozpadać, a potem jak znowu zmaleje, to ono się wzmocni i będzie silne. Także no są różne pomysły, ale tak jak powiedziałem, nie ma konsensusu co do tego, żeby powiedzieć, jakie efekty są ostatecznie odpowiedzialne za tą inwersję. Więc tak, tymi obrazkami chciałbym zakończyć, a oczywiście jeśli Państwo byście mieli jakieś pytania, to ja z chęcią, jeżeli będę oczywiście umiał, to Państwu odpowiem. Także dziękuję bardzo za uwagę.

0: witam Państwa serdecznie z naszej hildegardiańskiej kuchni. Witaj Łukaszu.
1: Witam również.
0: Już dzisiaj widzę mięso na stole, także myślę, że dla wielu...
1: Coś zjemy.
0: Tak, smakoszy mięsa to będzie posiłek w sam raz. Także co dzisiaj nam ugotujesz?
1: Dzisiaj mamy polędwicę cielęcą. Dobry to wybór?
0: No, nie dla wszystkich, jak się okazuje. Hildegarda bardzo szczegółowo określa, dla kogo jest dobra, dla kogo jest niedobra. I osoby, które są bardzo wychłodzone, mają słabe krążenie, no niestety cielęcina i wołowina może je wychłodzić. Natomiast dla osób takich pełnokrwistych, jak
1: to
0: najbardziej...
1: To znowu dla mnie, Danie, to znowu jak, dla mnie.
0: Tak, jak najbardziej cielęcinka będzie się sprawdzała. Ale też trzeba ostrożnie z chorobami układu krążenia, także żeby nie przesadzić, czyli tego mięska nie za dużo w diecie.
1: No, to mięska nie za dużo, będzie sporo kasztanów. Kasztany to na pewno dobre.
0: Świetnie, tak. Dobrze, że nie samo mięso, sam kotlet, bo to najprościej wrzucić na patelnię. Wielu z nas ulega takiej pokusie, że szybciutko pokroimy, usmażymy i to jest nasze danie. A tu jednak widzę, że w otoczeniu będzie.
1: Szybko to zrobimy, to będzie proste danie, proszę się nie przerażać. To nie jest tak, że to będzie bardzo skomplikowane. I będziemy to robić bardzo długo, bo to będą takie grubsze medaliony z polędwicy cielęcej z takim gulaszem z pietruszki i kasztanów. Ale z racji tego, że i pietruszka i kasztany są słodkie, to zakwasimy limonką.
0: Super.
1: Dodamy, zrobimy taką emulsję z limonki, świeżego masełka i świeżych ziół. A na wszystko odrobinę płatków migdałów. Zaczynamy gotować.
0: No, ty się zabierasz do roboty, a ja tu jeszcze... Przypatrzę się tym twoim składnikom.
1: Tak?
0: Pietruszka, korzeniowe. Myślę, że Hildegarda byłaby zadowolona. Natomiast jeżeli chodzi o natkę pietruszki, to jest ciekawostka, bo ja mówiłam ci, że wiele...
1: Takie dosyć słuszne, nie?
0: Słuszne, tak.
1: Tak, nie oszczędzamy.
0: Że w zasadzie większość surowców Hildegarda woli i zaleca w formie ugotowanej, zblanszowanej, czy jakoś tam już wstępnie przerobionej. Natomiast jeżeli chodzi o nać, akurat jej dzisiaj tu nie mamy, no to jednak mówi, że nać świeża, surowa będzie lepsza niż ta już wrzucona na przykład do rosołu czy na patelnię. Natomiast pietruszkę jak najbardziej musimy przygotować w formie przetworzonej, żeby nasz organizm mógł ją strawić. No kasztany to jest jeden z produktów ulubionych świętej Hildegardy. W naszym kraju z tymi kasztanami jest problem, także też uprzedzam Państwa, bo często jak chcemy je kupić na surowo w łupinach, to zawierają dużo pleśni. Podróżują na długie dystanse i po obraniu widać pleśń i trzeba uważać, bo organizm z tą naszą pleśnią sobie nie umie poradzić. Także dlatego no, są takie też owoce, których Hildegarda nie poleca, jak na przykład truskawki, bo one też bardzo szybko łapią tą pleśń.
1: Na tym ubolewam.
0: Tak. I to wszystko chodzi o to, że ta pleśń niestety jest bardzo trudna do usunięcia i trzeba być bardzo ostrożnym. Zresztą mówiliśmy wczoraj o surowcach, prawda? Że jakość surowców to jest pierwsza sprawa, na którą trzeba zwrócić uwagę. Więc mam nadzieję, że to mięsko w solance wymoczyłeś.
1: Ale to oczywiście.
0: Nawet jak nie, to mi się nie przyznasz.
1: Wymoczyłem.
0: Wymoczyłeś, no właśnie. Więc zachęcamy Państwa do używania wody z solą zimnej. Jeżeli mamy taki większy kawałek mięsa, to na pewno minimum godzinkę warto, żeby w tej solance mięsko nam się przemacerowało i oddało te nieczystości, metale ciężkie, jak i zanieczyszczenia pozostałości po herbicydach, pestycydach i co oni tam jeszcze sypią.
1: A my zaczynamy smażyć mięsko. Trafia mięsko na patelnię. Lubię ten dźwięk. Do tego będziemy razem to trochę opiekać, tak?
0: Aha.
1: Patelnia musi być rozgrzana, ale ona nie może być jakaś przesadnie,
0: no
1: żeby
0: właśnie.
1: Nam zaraz tego mięsa nam nie spaliła.
0: Nie spaliła.
1: Tak. Pietruszka totalnie surowa, ona nam się skarmelizuje. Te warzywo będzie bardzo al dente, ale przez to będzie bardzo smaczne.
0: No uczę się od ciebie techniki kulinarnej zupełnie w innym wydaniu niż stosuję w domu.
1: Na to wszystko odrobinę świeżego tymianku.
0: No rewelacja, nawet na patelni to inaczej wygląda niż u mnie w domu.
1: Rozgnieciony ząbek czosnku.
0: Czosnek Hildegarda bardzo lubi, w formie świeżej oczywiście najbardziej, jeżeli on jest tak młody. Natomiast jak już w zimie traci nam troszkę tej mocy swojej, jak to opisuje święta Hildegarda, to warto go właśnie na patelni czy w jakiś w zupie dodać mu tej mocy i wyciągnąć znowu.
1: A my właśnie chcemy, żeby on oddał nam swój aromat, a nie do końca chcemy, żeby później gdzieś zabrudził nam danie, jak jest.
0: Jasne.
1: Dlatego rzucamy w takim ząbku. Po prostu jak będziemy chcieli, to go zjemy, a jak nie, będzie można łatwo go
0: usunąć.
1: O, piękny złoty kolor. Ja wiem, że Hildegarda lubi mięsa bardziej wypieczone, nie?
0: Myślę, że tak, dlatego, bo one surowe mogą nam zafundować jakichś pasażerów na gapę, wiesz.
1: Rozumiem.
0: Jakieś pasożyty, z którymi później będziemy walczyć, więc rzeczywiście lepiej to dokładnie wysmażyć czy przygotować, żeby nie mieć niespodzianek, szczególnie osoby ze słabym przewodem pokarmowym, bo ten kwas solny powinien dezynfekować nam jedzenie, ale nie u wszystkich jest w stanie to zrobić, jeżeli to pH żołądka się podwyższa. Ziele teraz dodajesz.
1: I listek.
0: Tak? I myślę, że ten tłuszcz też wyciąga z ziół ten aromat.
1: Tak. I właśnie po to wszystko to było, jak w tłuszczach się aromaty rozpuszczają.
0: Rozpuszczają, tak.
1: Dlatego jakby one są nam też potrzebne. Kasztanem rzucimy na samym końcu,
0: tak
1: jak już będziemy tak naprawdę doprawiać to nasze danie. Ale tak jak wspomniałem, i pietruszka, i kasztany są słodkie. Dlatego będziemy potrzebowali odrobinę skórki z limonki
0: skórki
1: do aromatu, a później nawet tych cząstek limonki, żeby to nam zakwasić. A tu jeszcze trochę dam właśnie tej limonki teraz. Ona podbije nam jeszcze ten smak. Opiekamy to z każdej strony. Patelnia nie za gorąca. Ja osobiście lubię tak mięso medium, medium rare.
0: Ale ja się boję.
1: Ty się boisz?
0: Tak.
1: Ja jestem ryzykantem. Jeżeli chodzi o jedzenie. Znaczy tylko przy tym.
0: Ja patrzę, jaki ty masz tu fajny sprzęt. Pokażę może telewidzom, bo kurczę, pierwsza spotykam się z czymś takim.
1: To jest tak zwany zester.
0: No właśnie, do...
1: Do skórek.
0: I bardzo sprawnie z tą skórkę wtedy pozyskujesz do potrawy.
1: Tak. Dosłownie tak. Proste danie, szybkie. Lekko przypieczona pietruszka. Ona już zaraz będzie dobra do zjedzenia.
0: Zapachy już tutaj roznoszą się. Musicie nam Państwo zaufać, bo...
1: Znaczy, jak spróbujecie zrobić to w domu, to poczujecie.
0: Oczywiście.
1: Tylko pamiętajmy, patelnia nie za ostra.
0: Mhm.
1: Wygląda też filmowo.
0: No a co z bokami, Łukasz? One tak mają zostać? Tylko
1: one się opiekają.
0: One się opiekają z drugiej strony.
1: Pamiętaj, że my chcemy, żeby to mięso nie było mega, mega dopieczone. Ja jeszcze później za chwilę dodamy kasztany i za chwilę dodamy świeże masło i zrobi się taka emulsja. Tu odrobinę takiej limonki, która się też lekko przykarmelizuje.
0: No rewelacja.
1: A przede wszystkim nam zakwasi troszeczkę ten sos, nie?
0: Smak na pewno będzie ciekawszy z tą limonką.
1: Tak, no bo kasztany są słodkie.

0: to określę. Na przykład mówi, że surowe, czyli mąka kasztanowa, na przykład będą odżywiać pusty mózg. To cytat.
1: Pusty mózg.
0: Tak, w formie pieczonej.
1: Ale taki, który nie przyswaja wiedzy, czy co?
0: Znaczy będą też, przepraszam, w formie pieczonej, w formie surowej będzie wspierać serce. Więc ta forma u niej gotowane też inaczej, więc ta forma u niej jest bardzo ważna. W jaki sposób je znaczy w taki sposób, jak chcemy, żeby nam pomogły, takie musimy przygotować.
1: Ale pamiętam, że kasztany są słodkie i tak, robiąc na przykład słodki. Ciasto do szarlotki,
0: dodajemy
1: mąkę kasztanową i wtedy niepotrzebna już nam inna słodycz.
0: Tak, myślę, że to jest dobry pomysł, aby tutaj tą twoją szarlotkę zaprezentować bez cukru. W zdrowszej wersji.
1: Kiedyś zrobimy.
0: Tak.
1: Natomiast robi nam się taka emulsja, ale żeby ta emulsja powstała, żeby to wszystko zebrało to masełko, musimy dodać odrobinę
0: wody
1: lub winka, kto co woli. Hildegarda nie jest przeciwna winu, tak?
0: Nie, jak najbardziej. Wiesz, to też była jakiś swego rodzaju dezynfekcja za jej czasu, bo w średniowiecze z tą higieną miało troszkę problemów.
2: Niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński.
3: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, na chwałę Bożą czyńcie. Można coś zrobić dobrze, a można to zrobić źle. Można tym samym narzędziem, powiedzmy nożem, zrobić dla kogoś kanapkę, a można komuś zrobić krzywdę. To kwestia tylko dobrania tego, co chcemy zrobić, gdzie chcemy dojść. Czy celem samym w sobie jest tylko nasze szczęście, zadowolenie, satysfakcja, no tu i teraz, czy patrzymy trochę dalej? Nigdy nie było tak, że świat tak leciutko prowadził dzieci i słał róże pod stopy. Zawsze były jakieś trudności, jakieś problemy, jakieś wyzwania.
4: Rodzina zawsze jest w jakiś sposób atakowana, dlatego że stanowi z jednej strony taką podstawową, jak mówimy, komórkę społeczeństwa, ale też wiemy, że właśnie w rodzinie dzieci uczą się postaw, uczą się tych rzeczy najważniejszych, z którymi potem idą w życie. I są to albo dobre, mówimy nawet nawyki na początku, przyzwyczajenia, a później świadome wybory, albo też są różnego rodzaju patologie i różne sytuacje, które potem utrudniają w dorosłym życiu dzieciom ten start, albo w ogóle relacje z społeczeństwem, odnajdywanie się w tej rzeczywistości, w jakiej żyją. Brat Grzegorz Filipiuk Kapucyn. W czasach ojca Honorata w XIX wieku również rodzina była atakowana. Wcale nie było prosto żyć w rodzinie, chociaż troszeczkę inaczej to wyglądało niż dzisiaj, ale myślę, że problemy były podobne. Nie tylko problemy materialne, z jakimi borykały się rodziny, ale też właśnie problemy, nazwijmy to takie ideowe, problemy z tym, żeby zabrać rodzinie w jakiś sposób możliwość decydowania o swoich dzieciach. To się dzieje dzisiaj bardzo mocno, kiedy dzieci są zabierane z rodzin z różnych powodów, ale też działo się w XIX wieku, może w trochę inny sposób, może nie bezpośrednio zabierano dzieci z domów, ale wpływano na nie w taki sposób, żeby one nie kontynuowały tej linii, tej tradycji, którą od wieków, można powiedzieć, nasi pradziadowie w historii wypracowali. A więc tradycji, która wynikała z patriotyzmu, miłowania ojczyzny i z tradycji wiary związanej z Kościołem katolickim. Ojciec Honorat tego sam doświadczył, utraty wiary, doświadczył różnych problemów z samym sobą, ale też widział, jak bardzo atakowana jest rodzina poprzez zaborców. Nie tylko chodziło o rusyfikację, ale był taki moment, kiedy chciano osłabić społeczeństwo i co zrobiono? Dawano ludziom po prostu jak najwięcej rozrywki, żeby oni nie patrzyli na to, co się dzieje, żeby nie widzieli rzeczywistości, jaka ona jest, żeby nie rozpaczali w czasie zaborów, że są prześladowani, to ludzie się bawili, Warszawa się bawiła. To był hazard ogromny, to było wypaczenie właśnie tych młodych ludzi, którzy często oddawali się różnym, można powiedzieć wprost, uciechom ludzkim, po to, żeby właśnie ich odciągnąć od rzeczy ważnych. Ojciec Honorat zauważył, że ludzie zaczęli na przykład wyjeżdżać za granicę, nie tylko dlatego, że tutaj nie można było normalnie funkcjonować, ale też kuszeni byli. Zresztą kapucyni sami byli jako zakon w czasach zaborów, kiedy kasowano klasztory, kuszeni, żeby wyjeżdżać za granicę, żeby ich tu nie było, tak? Czyli osłabić rodzinę w ten sposób i osłabić społeczeństwo jednocześnie, żeby młodych ludzi po prostu tutaj nie było, żeby oni nie decydowali, żeby się nie buntowali, żeby nie wzniecali powstań, żeby nie tworzyli tego silnego społeczeństwa. Jak się na to wszystko patrzy, to widzimy dokładnie to samo, co się dzisiaj powtarza. I ojciec Honorat mówił, wprost mówił, że rodzice potrafią dzieciom zapewnić dostęp do uciech, do zabaw. Uczą ich, on to tak pisał w tamtym duchu XIX-wiecznym, ale uczą ich na przykład tańca, języków i tych wszystkich rzeczy, które z jednej strony może nie są złe, ale z drugiej strony odciągają od tego, co jest istotne, szczególnie od wiary w Pana Boga.
5: Nasze rodziny słynęły dawniej z pobożnego wychowania. Zawsze trzymano się w nim zasady wiary i moralności, a stąd szły wszystkie cnoty osobiste do

0: domowe, towarzyskie i obywatelskie. Stąd poszanowanie i powaga rodziców. Stąd rodziło się męstwo i gotowość do szlachetnych poświęceń. Lecz dziś ci, którym wychowanie jest powierzone, naśladują zagraniczne niedowiarstwo albo wcale wychowaniem dzieci się nie zajmują, powierzając je niemoralnym zagranicznym przybłędom albo też wychowują je całkiem dla świata. Uczą się dzieci wszelkiej próżności, a jak najmniej bogobojności. Uczą ich różnych języków, ale nie uczą katechizmu i pacierza. O świecie, o strojach, o zabawach, teatrach, balach i podobaniu się ludziom dziecko od kolebki i słucha, i marzy, i rozprawia. Ale o Stwórcy Wszechrzeczy, o Kościele, o obowiązkach religijnych, o cnotach chrześcijańskich i o podobaniu się Bogu, o życiu świętych pańskich nie usłyszy ani pomyśli.
1: Tutaj Honorat widział podstawę, tak? Wiara katolicka, silna rodzina, której podstawą jest Pan Bóg, fundamentem i nauczanie w tym duchu, wychowanie w tym duchu i o to walczył cały czas.
0: Jakie są owoce takiego wychowania? Ten zgubny wpływ objawia się nie tylko w życiu umysłowym i moralnym, ale i w tym skarłowaceniu ciała i w tych ciągłych słabościach, chorobach i miękkości życia. Zachowaj nas, Boże, od ich zgubnego wpływu, aby nam na gorsze nie przyszło.
1: Nie tylko w ten sposób, że pisał czy mówił na ten temat, ale też poprzez założone zgromadzenia, poprzez wysyłanie sióstr i braci ukrytych do różnych środowisk, żeby w ludziach nie zniszczyć tego ducha, ducha wiary, ducha patriotyzmu, ducha miłości i ducha właśnie tej jedności, bo tutaj to było najgorsze, że rozbijała się ogromnie wtedy jedność narodu, społeczeństwa, kiedy rozbijana była rodzina. I dlatego to było dla niego tak bardzo ważne.
0: Cała nadzieja w tym nowym pokoleniu, które jest w kolebce i na rękach matek naszych. Cała nadzieja, że znajdą się bogobojne niewiasty, które poznawszy niebezpieczny stan społeczeństwa lecącego w przepaść i zgubne skutki wychowania bez religii, opamiętają się i wezmą się szczerze i powszechnie do religijnego wychowania swych dzieci, które samo tylko może odmienić oblicze ziemi.
2: Dzisiaj łatwo nie jest, bo tych zagrożeń czyhających na dzieci, na młodzież jest bardzo dużo, związanych z internetem, z komputerem, z całą tą wirtualną rzeczywistością. No ale jeśli dziecko ma oparcie w rodzinie, ma zaufanie do rodziców, może z rodzicami porozmawiać i rodzice też nie bagatelizują różnych sygnałów, problemów dzieci, to myślę, że da się to ogarnąć. Co pomaga? To, że mam się do czego odnieść, tak? Że nie jesteśmy tylko w tej rzeczywistości materialnej na tu i teraz. To, że mamy relację z Bogiem, że jest jakieś odniesienie do dekalogu, oparcie na Piśmie Świętym. Co pomaga? Pomaga wspólna modlitwa, pomaga msza święta razem, bo łatwo nie jest. Przy czwórce dzieci, tych trudnych sytuacji, problemów, konfliktów też jest sporo, ale takie zaczepienie się, na przykład na różańcu, daje szansę na to, żeby nie dać się ponieść z nurtem, nawet czasami takiej rwącej rzeki, tak? Czasami stajemy przed ścianą, bo dziecko odmawia współpracy, bo ma inny pomysł na swoje życie, bo ma coś ważniejszego do zrobienia niż to, co akurat my od niego oczekujemy, tak? Czy to będzie odrobienie pracy domowej, czy wykonanie jakichś obowiązków domowych, czy w takich zwykłych relacjach ludzkich. Tutaj zderzamy się z taką rzeczywistością trudną bardzo dla nas, ale dziecko to jest byt niezależny, druga osoba, którą też trzeba w takim głębszym kontekście ująć, tak? Że to nie jest tylko moje dziecko, moja własność, tylko że to jest człowiek, który też ma duszę. Czasami mi bardzo doskwiera ciężar tej odpowiedzialności, bo na tu i teraz ja jestem w stanie zapewnić różne rzeczy. Natomiast czasami mam taką wątpliwość, czy ja to dziecko prowadzę dobrą drogą, czy ja daję dobre świadectwo, czy finalnie prowadzę to moje dziecko do domu ojca, ale nie tylko do kościoła, czy jak niektórzy mawiają, do kościółka, tylko już w tej rzeczywistości po drugiej stronie. I bez odniesienia do Boga tego się zrobić po prostu nie da. Bez takiego błogosławieństwa, niektórzy mawiają, że to łaska stanu, ale bez takiego też nastawienia, że bez Pana Boga, bez Jego łaski, bez Jego błogosławieństwa, tak naprawdę niewiele możemy zrobić. Dane nam było doświadczyć takiej trudnej sytuacji, kiedy nasza niespełna dwuletnia córka była w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej, praktycznie była już po drugiej stronie. No i pani doktor stwierdziła, że jak przeżyje tą noc, to będziemy się martwić, co dalej, jeśli chodzi o leczenie. No i super sprzęt medyczny, zespół lekarzy, no i to wszystko jest mało. Zostaje takie poczucie, że ten świat nie zapewni i nie zabezpieczy wszystkiego. Dla mnie to była najdłuższa noc w życiu. Nie wiem, ile razy ten różaniec przez ręce przeleciał. Nie wiem, o co się modliłam. Chyba o siłę, o cierpliwość, o pokorę, bo nie pamiętam, żeby gdzieś, żeby była zdrowa. Pan Bóg wie, co robi, tak? I dał nam dziecko. No i tak naprawdę to On jest Panem życia i śmierci. I wie, co robi. I nawet w takich trudnych momentach takie zostawienie decyzji, tej ostatecznej decyzji Panu Bogu, mi dało jakiś taki spokój. On wie, co robi i może trudno, może pod górę, ale On nas z tego wyprowadzi.
0: Niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Audycja przygotowana we współpracy z Zakonem Braci Mniejszych Kapucynów w prowincji warszawskiej.

0: radio, muzyka, pogoda. Na zegarach minęła 15. To czas na dzisiejszą koronkę do Bożego Miłosierdzia. Zanim ją rozpoczniemy, posłuchamy urywka z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.
1: Kiedy przyjechałam do Warszawy, weszłam na chwilę do małej kapliczki, aby podziękować Panu za szczęśliwą podróż. I prosiłam Pana o pomoc i łaskę we wszystkim, co mnie tu czeka. Poddaję się we wszystkim Jego świętej woli. Usłyszałam te słowa. Nie lękaj się niczego. Wszystkie utrudnienia posłużą na to, aby się urzeczywistniła wola moja.

0: Polećmy Bogu nasze dzisiejsze intencje, a więc modlimy się za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. Polecamy wszystkich zmarłych z naszych rodzin. Polecamy intencje, które nosimy w swoich sercach, a także intencje modlących się dzisiaj razem z nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego,
0: który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki,
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święta siostro Faustyno,
1: módl się za nami.
0: Święty Janie Pawle II,
1: módl się za nami.
0: Błogosławiony księże Michale Sopoćko,
1: módl się za nami.
0: Błogosławiony honoracie Koźmiński,
1: módl się za nami.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen. Amen.
0: Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę. Już prawie 10 minut po 15, czas na kolejną audycję. Porozmawiamy z doktorem Grzegorzem Fiodorowiczem. Jest lato, więc warto dowiedzieć się czegoś więcej na temat różnego typu zdrowotnych nalewek. Zapraszamy.

0: Od kilku tygodni już naszym gościem jest pan dr Grzegorz Fiederowicz, biolog, botanik, mykolog, ale przede wszystkim niestrudzony popularyzator wiedzy przyrodniczej. Trzy audycje już za nami, dzisiaj czwarta. Dzisiaj będziemy rozmawiać zupełnie o czym innym, choć oczywiście też o roślinach, bo tematem dzisiejszej audycji będą różnego typu nalewki. Nalewki oczywiście związane z roślinami, z owocami. Co pan Grzegorz nam przygotował, tego na razie nie wiemy. Zdradzi nam to oczywiście w trakcie naszej dzisiejszej audycji. Witamy pana, panie Grzegorzu.
1: Dzień dobry, ja również serdecznie wszystkich witam. Zgodnie z zapowiedzią, troszkę chciałbym właśnie powiedzieć na temat różnego typu nalewek, przetworów tego typu, bo akurat mamy sezon rzeczywiście owocowy.
0: Tak.
1: To są już niektóre nalewki raczej za rok możemy zrobić ewentualnie. Jeszcze coraz sporo owoców, również jakieś ziół, które możemy wykorzystać. A to nie tylko dla wrażeń smakowych, że tak powiem, ale również czasami też wykorzystywane są prozdrowotnie.
0: Tak.
1: Wszak to są rośliny, które mają substancje aktywne. Praktycznie wszystkie rośliny, zarówno te owocowe, wiśnie czy jakieś inne owoce, ale również te właśnie substancje można wykorzystać prozdrowotnie. Tak jak już mówiliśmy na początku, chciałbym tylko wspomnieć, że generalnie nalewki są to oczywiście wyciągi alkoholowe. Taka typowa nalewka to jest około 40-45% zawartości alkoholu, czyli no, nie są to słabe trunki. Dokładnie, ale coś musi konserwować te nasze cenne składniki. Też przygotowanie nalewki nie jest takie proste. Najprościej wszyscy myślą, że zalejemy czymkolwiek, jakimkolwiek alkoholem, odstawimy i po kilku dniach już można spożywać. Przy niektórych nalewkach może to być już w miarę smak. Żeby nabrało mocy oraz właściwości, to niestety trzeba troszkę czasu odczekać. Czasami są to 2 tygodnie, czasami może być cały rok.
0: To
1: niektóre
0: długo,
1: nalewki
0: to
1: muszą
0: długo.
1: Dokładnie troszkę leżakować jeszcze, żeby te wszystkie substancje się przegryzły. Co ciekawe, pod względem takim fitoterapeutycznym możemy wyróżnić, nawet niektórzy może zauważyli, w jakichś zielarniach czy w aptekach różnego typu nalewki, gdzie był opis, że jest to tinktura, czyli jest to tak łacińska nazwa właśnie nalewki takiej typowej. I akurat typową nalewkę, taką zielarską, sporządza się zazwyczaj z suchych surowców, czyli już wysuszonych, i zawsze ją ona powstaje na zimno, czyli nie ma momentu podgrzewania alkoholu. Bo czasami rzeczywiście, żeby nalewka była, miała właściwości, znaczy ten wyciąg alkoholowy miał właściwości lecznicze, musi być podgrzany. I to są właśnie takie tak zwane intrakty, czyli troszkę inny sposób przygotowania tego wyciągu, gdzie zazwyczaj stosuje się to do surowców świeżych, ale intrakty są sporządzane zawsze na gorąco. Czyli to są tak zwane alkoholatury stabilizowane, a polega to na zalaniu tych naszych surowców gorącym, wrzącym alkoholem. Jest to dosyć trudna technika i niestety rzadko w warunkach domowych możemy to wykorzystać. A ma na celu unieczynienie enzymów, które mogą rozłożyć cenne, aktywne związki. Czyli rzeczywiście takie typowe nalewki lecznicze zazwyczaj są intraktami. Natomiast my sporządzamy to, co robimy w domu. Są to różnego typu właśnie takie nalewki na surowcach suchych bądź świeżych, ale zawsze przygotowywane na zimno. Mhm. Czyli... Generalnie tak robimy. Czasami oczywiście jest moment, że łączymy, załóżmy, nalew z jakiegoś surowca z gorącym syropem, ale to ma na celu bardziej zachowanie klarowności. Jeżeli Państwo połączą syrop cukrowy z takim właśnie wysokim, silnie stężonym alkoholem na zimno, to on zazwyczaj będzie mętny. Jeżeli zrobimy to na gorąco, będzie ładny, klarowny. Tak jest chociażby w przypadku nalewki, a właściwie likieru z kwiatu lipy.
0: No tak, tutaj właśnie...
1: Dokładnie. Wszyscy podejrzewam, że znają doskonale różnego typu herbatki lipowe właśnie na problemy z przeziębieniem. A jeżeli mamy okazję w okresie właśnie kwitnienia lipy zebrać sam kwiat, naprawdę warto zrobić sobie w domu taki bardzo prosty likier z kwiatu lipy. Jest on rzeczywiście doskonały w smaku, bardzo aromatyczny, a poza tym doskonale rozgrzewa, działa przeciwzapalnie, rozgrzewająco, czyli rzeczywiście jak najbardziej ma właściwości również lecznicze. I taka działa, taka właśnie nalewka, taki likier działa właśnie na potnie, również wykrztuśnie, tak jak już mówiłem, przeciwzapalnie, ale również uspokajająco i wzmacniająco. Można stosować to spokojnie przy gorączce, przy grypie, ale również jeżeli na przykład zmokniemy jesienią bądź zimą, wrócimy tacy przemoczeni, zmarznięci do domu, to wieczorkiem zamiast jakichś leków
0: typu aspiryna?
1: Typu aspiryna, mhm, czy coś podobnego. Wziąć sobie nieduży kieliszeczek właśnie takiego likieru z kwiatu lipy. Naprawdę bardzo dobrze pomoże. Pod pudelkę rano wstajemy jak nowonarodzeni.
2: Panie Grzegorzu, ja mam takie pytanie, bo pan powiedział o tym, ja tak słucham, na gorąco, czyli na gorąco to możemy w domu tego nie zrobić, bo są przeciwwskazania?
1: To znaczy jest to trudno. Oczywiście, jeżeli robimy z alkoholem na gorąco, trzeba uważać z ogniem.
0: No właśnie, bo tutaj trzeba
1: uważać. Oczywiście niektóre na przykład jakieś twarde korzenie czy materiał, który rzeczywiście trudno przechodzi, który trudno jest penetrowany przez alkohol, łatwiej zalać ciepłym bądź gorącym alkoholem. Rzeczywiście wtedy te nalewki, te wyciągi będą szybciej, że tak powiem, dojrzewały. Natomiast to, co robimy w domu, zazwyczaj wystarczy to robić na zimno, nie trzeba się już bawić. Chociaż tak jak na przykład robimy likier z kwiatu lipy, to tutaj rzeczywiście trzeba połączyć dwie części, powiedziałbym na gorąco. W ogóle warto zapisać sobie, jak ten zrobić likier. Dokładnie. Najlepiej zebrać sobie trzy garści kwiatu lipy, czyli idziemy gdzieś do w miejsce takie raczej czyste, najlepiej nad ludzie, żeby za bardzo tam nie było ani ulic żadnych, ani dróg. Gdzieś na polu kwitnące lipy, tylko słyszymy brzęczenie pszczół i przepiękny zapach lipowy.
2: Tak, miodowy taki.
1: Dokładnie, taki miodowy. Od razu mówię, najlepsza jest lipa drobnolistna. Ona jest najbardziej miododajna, najbardziej efektywna, czyli rzeczywiście najlepiej tak, z takiej lipy zbierać kwiaty. Wystarczą trzy garście, taka proporcja, trzy garście właśnie kwiatu lipy. Wsypujemy to do słoja mniej więcej 1,5-litrowego. Zalewamy to mieszaniną spirytusu i wody, z tym, że to jest litr spirytusu 96% oczywiście i dwie szklanki wody w takiej proporcji. Zostawiamy to mniej więcej na 2 tygodnie. Sobie stoi spokojnie, maceruje. Po tym okresie tą naszą esencję zlewamy, filtrujemy. Można wykorzystać tutaj doskonale filtry do kawy. Mhm. Bo to jest sam alkohol, czyli nic tam nie będzie, dosyć szybko to przechodzi, ładnie się filtruje. I później tą esencję trzeba połączyć z syropem cukrowym, który wcześniej trzeba sobie przygotować, zagotować, z 1 kg cukru z 2 szklankami wody. Gotujemy. Dobrze jest to odszumować, żeby tą szumowinę zdjąć, żeby ten syrop taki cukrowy był klarowny. I to łączymy z tym, że właśnie dobrze jest łączyć na gorąco. Czyli mniej więcej jak ten syrop cukrowy będzie miał około 70 stopni, wlewamy do tego nasz spirytus z wodą, tą esencję, tak. To też uważajmy nie na ogień.
0: Nie od razu, nie od razu wszystko.
1: Dokładnie, nie od razu, bo nam wszystko wyparuje. Czyli trzeba troszkę oczekać i taki gorący spokojnie można zabutelkować. Ja jeszcze dodaję po jednym kwiatostanie litry do butelki. Przynajmniej nie trzeba podpisywać, no a tak. Też dosyć ciekawie to wygląda. Właśnie z taką pływającą, tak jak na przykład żubrówka z liściem żubrówki, tak akurat tutaj przy lipie, z takim właśnie kwiatostanem ładnym, też dosyć ciekawie wygląda. Odstawiamy i spokojnie to sobie stoi. Po miesiącu, po dwóch możemy już sobie taką butelkę otworzyć i degustować.
2: Ale to bardzo musi być słodkie, bo tu kilogram...
1: Tak. To jest słodkie. To jest akurat taki właśnie
2: pyszny.
1: Likier pyszny. Ma swoją moc oczywiście. Tutaj jest taka... akurat ja dosyć często robię właśnie takie słodkie nalewki, troszkę wpadające w likiery. Między innymi tak też zalewam niektóre miękkie owoce. I tutaj stosuję właśnie taką proporcję 1:1:1, czyli jedna część spirytusu, jedna część wody, jedna część cukru. Czyli na przykład litr spirytusu, litr wody, litr później cukru. Oczywiście, jeżeli to jest na przykład maliny, to można to wszystko razem przygotować, taką mieszaninę, zalać maliny, odstawić na 2 tygodnie mniej więcej i zlewamy, filtrujemy. Nalewka jest praktycznie gotowa. Rzeczywiście nie jest to problem.
0: A ja pana zapytam, panie Grzegorzu, o jedną rzecz, bo kiedyś robiłem taką nalewkę właśnie. Może te proporcje nie były dobrze zachowane, ale zamiast nalewki...
1: Każdy ma swoje proporcje, od razu mówię.
0: Tak, ja wiem, ale mam tutaj inne pytanie, bo zamiast płynu wyszła mi garetka.
2: Tak, tak było.
1: Podejrzewam, że to były na przykład... też miałem taką przypadek z czarną porzeczką.
0: Tak,
1: bo tam porzeczką.
0: Właśnie substancje żelujące chyba były i tak, dlatego mi się...
1: Duża pektyn i rzeczywiście też mi wyszło właśnie taka galaretka z czerwonej porzeczki, ale powiem szczerze, ta czerwona porzeczka była doskonała na gardło, doskonale ściągająca, przy anginie idealnie się sprawdziła.
2: Czyli jeszcze można zajrzeć, bo czerwone porzeczki gdzieś późna odmiana jeszcze jest.
1: Są jeszcze jak najbardziej. Do czerwonej porzeczki można dodać też troszkę na przykład goździka, troszkę cynamonu. Zależy kto co lubi.
0: Żeby przełamać ten smak, tak?
1: Dokładnie, żeby przełamać smak.
2: Ale też się rozgrzewa.
1: Będzie przełamany, a poza tym też właściwości przeciwzapalne wzmocnimy. Z goździka chociażby, czy z cynamonu. Czyli tak. Też jak najbardziej jest to prozdrowotnie również.
2: Zobaczcie, goździk, jak boli ząb, to też można gdzieś tam sobie poratować. Poza tym w tych lekarstwach, które są w gabinecie dentystycznym.
1: Oczywiście, dokładnie. To jest idealny środek przeciwbólowy. Zgadza się, ale również przeciwzapalny. No, czyli jak najbardziej możemy to wykorzystać i goździk zresztą jest dosyć często dodawany do różnych nalewek, czy to załóżmy wiśniowa, czasami, czy szczególnie do różnego typu nalewek ze śliwki,
2: do
1: węgierki. Gruszka też może być, chociaż ona jest dosyć łagodna w smaku i gruszki bardzo szybko zabije ten smak, czyli tam trzeba raczej było dosyć delikatnie, ale również z goździkiem bardzo dobra jest nalewka z czarnej porzeczki, tak zwana smorodina. Mhm. Rzeczywiście zapaszek jest dosyć specyficzny, ale też nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że taką nalewkę, taką bardzo dobrą nalewkę z czarnej porzeczki właściwie trzeba zacząć przygotowywać już w kwietniu.
2: Dlaczego?
1: Bardzo dobrze, jeżeli załóżmy owoce zalewamy, nawet czasami wystarczy tylko wódką zalać, ale dobrze, jeżeli ona jest zmieszana pół na pół z wyciągiem, z taką nalewką z młodych liści z czarnej porzeczki.
0: Bo one mają wtedy rzeczywiście charakterystyczny zapach, tak.
1: Zgadza się. Nawet nalewka z czarnej porzeczki, właśnie z liści, ma nazwę tak zwanej listówki. Inaczej jest to nalewka rosyjska.
2: Czyli bez owoców.
1: Tak się nazywa czasami. Jest to jedna z prostszych nalewek, ponieważ wystarczy zerwać takie właśnie liście, delikatne końcówki młodych pędów z czarnej porzeczki, zalać to alkoholem, odstawić i nic nie robimy.
2: To mnie pan zaskoczył.
1: Dokładnie, postoi to mniej więcej z miesiąc. Można czasami dodać troszkę kwasku cytrynowego, żeby właśnie polepszyć kolor, lekko trochę zakwasić, ale z takiej właśnie wytrawnej nalewki. W oryginale to jest bodajże 70% spirytus. Ja robiłem na zwykłej wódce 40% zalane same liście, nic więcej nie było dodawane.
2: I rzeczywiście cukier?
1: Nie trzeba.
2: Nie?
1: To jest bardzo wytrawna wódeczka. Taka rzeczywiście wytrawna. Poza tym można ją wykorzystać samodzielnie, ale również bardzo dobrze do właśnie zalania później owoców, żeby właśnie wzmocnić ten aromat czarnej porzeczki.
0: Tak, jak gdzieś słyszałem o tym, to znaczy czytałem na pewno wiosną na temat tego, że z młodych pędów, tak jak pan wspomniał, tutaj tylko ktoś tam te pędy po prostu delikatnie miażdżył, żeby szybciej te związki aromatyczne przeszły i do alkoholu. To chyba można zrobić, prawda, żeby przyspieszyć troszeczkę ten proces?
1: Oczywiście, można jak najbardziej. Tym bardziej, że na przykład ja czarną porzeczkę dodaję też do liście z czarnej porzeczki, takie szczególnie, że jeśli takie młode liście, to nawet latem, jeżeli znajdę, dodaję do nalewek ziołowych. Bo też warto taki troszkę smaczek przełamać, czyli rzeczywiście poszukać różnych smaków, to co lubimy, pokombinować, poeksperymentować. Jeżeli mamy różne owoce na działce,
2: panie Grzegorzu,
1: czy w ogrodzie, to też możemy z różnych owoców robić.
2: A wracając do tej listówki, czyli, bo mnie to tak zainteresowało, bo taka prosta, czyli tam jest tylko wódka i woda?
1: Dokładnie.
0: No i liście.
2: Ewentualnie, no dobrze, ktoś, to wiem.
1: Jeżeli ktoś, tam jest tylko, załóżmy, wódka, wystarczy 40% i liście, nic więcej.
2: I proporcja 1:1?
1: Słucham?
2: Proporcja 1:1?
1: Znaczy 1:1. Z liśćmi, narwać liści do słoika, załóżmy 0,9, luźno to wrzucić, zalać to alkoholem i wystarczy. Owoce, ilość owoców, to już jest kwestia dostępności.
0: I własnego
1: upodobania. I tego, czy chcemy mieć bardziej taką esencjonalną nalewkę, czy łagodniejszą.
2: No tak.
1: Dokładnie, to po prostu mówię, ja akurat zazwyczaj daję więcej owoców niż to jest w przepisach. Bo wolę takie właśnie bardziej esencjonalne.
0: Tak, to ma taki charakter.
1: Wyraźne, dokładnie, żeby to nie był tylko na przykład sam alkohol zabarwiony jakimś tam owocem, ale rzeczywiście ten sok z owoców bądź właśnie ten aromat, żeby to było wyczuwalne, czy rzeczywiście tych owoców trzeba dać troszkę więcej. taką nalewką też wszyscy na przykład robią nalewki właśnie z malin, ale przy malinach od razu doradzam, proszę wrzucić do nalewki, obojętnie jak Państwo robicie, ale wrzucić troszkę, gdzieś jeden bądź dwa owoce tigwowca.
2: No tak, bo ona będzie
1: jeżeli
2: tak bardziej...
1: Jeżeli ktoś na przykład robi nalewkę właśnie z tych malin takich późnych, jesiennych, wrzucić jeden lub dwa owoce tigwowca, będzie o wiele smaczniejsza nalewka, będzie ona właśnie przełamana troszkę kwasowością taką właśnie naturalną, nie trzeba będzie tego zakwaszać w sposób sztuczny, a rzeczywiście ten tigwowiec podciągnie aromat również w tym wypadku maliny. Ja na przykład też dodaję tigwowca do derenia, zresztą dereń to jest jedna z najbardziej chyba cennych roślin, która kiedyś była służyła do wyrobu wszelkiego rodzaju trunków. Nalewka dereniowa to najbardziej chyba szlachetna nalewka z tych, co u nas było robione. Kiedyś przy dworach, przy odejściach derenie zazwyczaj rosły i z tego się wyrabiało różnego typu przetwory. Obecnie na szczęście dereń jadalny wraca do łask. Coraz częściej możemy kupić sadzonki z owocami. Troszkę trudno, ponieważ one jak dojrzeją, to padają. Czyli w tym wypadku trzeba zbierać troszkę sposobem.
0: Tak.
1: Najlepiej pod krzewem rozłożyć albo prześcieradło, ewentualnie białą agrowłókninę. I wtedy rzeczywiście owoce nam opadną, najbardziej dojrzałe. Te owoce sobie zbieramy, robimy na przetwory. A rzeczywiście owoce derenia są bardzo cenne, bardzo smaczne, szczególnie tych odmian już takich uprawnych. Naprawdę warto nawet do jedzenia na surowo. A nalewka? Rewelacja. Z tym, że od razu mówię, jeżeli ktoś ma kilka odmian derenia, to radzę z każdego derenia, z każdego krzewu zrobić oddzielną nalewkę. Oddzielnie będą się różniły aromatem, kolorem i smakiem, na pewno.
0: No, czyli nie mieszamy tutaj, tylko po prostu bierzemy każdy.
1: Oczywiście możemy zmieszać, jeżeli chcemy taką uniwersalną dereniówkę, nie ma problemu. Z takiego dzikiego derenia będzie ona troszkę bardziej kwaskowa, z odmian uprawnych, które teraz możemy dostać w różnego typu szkółkach. Te derenie mają większą zawartość cukru, nawet do 10%, czyli rzeczywiście te owoce są słodsze. Dokładnie słodkie, do jedzenia bez problemu, na surowo, ale również te same przetwory, też bardzo smaczne właśnie takie nalewki, naprawdę polecam, rewelacyjne. Czasami może nawet ja do niektórych na przykład dodaję, do jednej odmiany dodaję troszkę tigwowca, żeby lekko zakwasić, bo dla mnie na przykład jest za mało kwaśna, ale to już rzecz gustu. Dlatego mówię, przy nalewkach róbmy, bawmy się tym. Zaczynajmy od niewielkiej ilości. Załóżmy, niektórzy kupują, no trzeba zrobić nalewkę, kupujemy swój 5-litrowy, 10-litrowy i robimy nalewkę. A po co tak dużo?
0: No właśnie.
1: I róbmy po 0,9 słoika jedną nalewkę, drugą, trzecią, czwartą. Spróbujmy, co nam będzie smakowało. Za rok zrobimy ewentualnie tą wybraną większej ilości, a coś innego spróbujemy.
0: Ale mamy też tą różnorodność, prawda? Bo,
1: dokładnie, różnorodność. Tak. I tym bardziej, że mówię, że w zależności od tego, co nam dokucza, czy przeziębienie, czy na przykład żołądek, jeżeli żołądek, no to idziemy w kierunku chociażby nalewki z owoców niedojrzałych orzecha włoskiego.
0: Orzecha włoskiego, tak.
1: Dokładnie, no już teraz troszkę za późno, bo on już jest... Zresztą jeszcze może rzutem na taśmę gdzieś by się znalazło jakieś takie miękkie owoce, te zielone, ponieważ je trzeba w całości pokroić, odpowiednio przyrządzić.
0: Panie Grzegorzu, tutaj pytanie, pan mówi w całości, czyli co, kroimy tylko te łupiny, które są na
2: zewnątrz? Nie,
0: całe.
2: Całość.
1: W przypadku całe zielonego orzecha, orzech włoski, ale zielony, to jest na przełomie czerwca.
0: Czyli jak on jeszcze nie ma łupiny w środku.
1: Całe owoce kroimy, czyli zarówno tą łupinę, jak i tą część środkową. One są jeszcze miękkie, tak. Możemy bez problemu pokroić. Z tym, że od razu uprzedzam, robimy to wszystko, pracujemy w rękawiczkach. Do tego najlepiej deskę, jeżeli chcemy, żeby ta deska została na dłużej, to pokryć to folią czy coś takiego, bo niestety bardzo brudzi.
0: Bardzo.
1: Orzech. Czyli rzeczywiście to pokroimy, zalewamy to 70% alkoholem, dodajemy troszkę miodu. Ja akurat mam chyba przepis na 5 owoców, czyli to jest tam rzeczywiście pół słoika owoców, czy pół litra, załóżmy, to jest taki słoiczek półlitrowy, troszkę, to czy 5 owoców, to zalewamy etanolem, troszkę spirytusem tak zwanym nalewkowym, czyli 70%. Do tego dodajemy chyba 2 łyżki miodu, z tym, że nie gryczany, jakiś taki łagodniejszy.
2: Wielokrotowy.
1: Dokładnie, najlepiej taki
0: wielokwiatowy, tak. Tak,
1: wielokwiatowy. Ewentualnie lipowy też jest dosyć dobry. Zostawiamy to, owijamy to najlepiej folią aluminiową, żeby było w ciemności. Akurat tutaj wymagana jest ciemność. I przez 3 miesiące to sobie stoi, mieszamy. Mamy idealne kropelki na żołądek, na problemy z układem trawiennym, a pozostałe owoce możemy zalać zwykłą wódką, ewentualnie to, co dostaliśmy, też rozcieńczyć i wtedy mamy też możemy zrobić sobie nalewkę normalnie do picia. A same takie właśnie 70% kropelki dobrze przechowywać jest gdzieś tam w szafce i jeżeli jest problem właśnie z niestrawnością na cukier, po kilka kropelek, po kilkanaście kropelek pijemy, rewelacyjnie pomaga.
2: Żeby nie przesadzić.
1: Żeby nie przesadzić, no bo oczywiście to jest 70%, czyli trzeba uważać, natomiast również możemy później to rozcieńczyć do mniej więcej 40% i będziemy mieli zwykłą nalewkę z orzecha właśnie włoskiego, z owoców takich niedojrzałych. Też jest bardzo dobra, bardzo smaczna. Dobra jest między innymi przy różnego typu grillach, czy jakichś takich rodzinnych spotkaniach, tam, gdzie dobrze jest, żeby właśnie po tym długim siedzeniu coś tak lepiej nam się strawiło.
0: Te dania ciężkostrawne, które są...
1: Dokładnie, dokładnie.
2: Ale posłuchajcie, a też jest teraz taki moment, kiedy są owoce morwy. Czy z niej też można coś zrobić, nalewkę?
1: Oczywiście, jak najbardziej. Wszelkie typu owoce, co się podejrzewam, że tak, jeżeli są miękkie owoce, typu podobne do chociażby maliny, to tak jak malinę. Mhm. Ja na przykład mam coś podobnie, robię owoce jagody kamczackiej, czyli generalnie przygotowuję sobie takie, z tym, że to akurat bardziej na słodko robię, czyli właśnie taki troszkę nalewko, bardziej wikier wpadający, ale generalnie wszyscy uwielbiają to. To jest właśnie proporcja 1:1:1, czyli przygotowuję sobie syrop, do tego syropu dodaję spirytus, łączę to, studzę i takim zimnym syropem, jeżeli połączony jest na gorąco, to wtedy jest klarowny, takim zimnym syropem zalewam owoce typu właśnie malinę, morwa, podejrzewam, że tak samo może być, jagoda kamczacka, zalewam te owoce, stoi to 2 tygodnie, zlewam i nalewka się nadaje do spożycia, a oczywiście owoce do zjedzenia.
0: No tak, będą miały tylko trochę więcej...
2: Trochę będę bardziej
1: w głowie. Będą takie lekko wysuszone, ale jak najbardziej można wykorzystać.
0: Panie Grzegorzu...
1: Tak samo również można zrobić jeżynę.
0: A no tak, bo jeżyna też będzie już we wrześniu.
1: Dokładnie, też taka właśnie mi... Tylko, że też warto pamiętać, żeby za długo owoców, czy maliny, czy jeżyny nie trzymać w alkoholu, ponieważ wtedy, jeżeli to będzie za długo trzymane, to nalewka może zacząć być taka lekko cierpka, gorzkawa, ponieważ w środku znajdują się nasiona, które tak. też mają garbniki. Te garbniki, jeżeli ten długo alkohol będzie na nie działał, mogą przejść do właśnie nalewki, do tego naszego wyciągu, czyli za długo takie owoce nie powinny być właśnie zalane. Jeżeli jest w przepisie około 2 tygodni, to zostawmy to 2 tygodnie. Dłuższy okres niekoniecznie poprawi walory smakowe czy zdrowotne tej nalewki. Czyli też na to trzeba zwracać uwagę, że nie wszystko musi stać dosyć długo. Czasami 2 tygodnie wystarczająco. Dokładnie. Teraz tak przy okazji, właśnie tak zerknąłem, mamy sezon na wiśnie.
2: Tak.
1: Czyli też jest doskonała nalewka wiśniowa. Poza tym nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale ona również dobrze działa na trawienie, również czasami wspomaga pracę wątroby. Ale robimy ją z wiśni drylowanych, czyli takie drylowane wiśnie.

0: Dla mnie jest to wyśmienita nalewka wiśniowa. Sam alkohol i właśnie dorylowane wiśnie, tam jest dosyć dużo soku, czyli to, że mieliśmy 70% alkohol, to nam zostanie wyrównane, gdzieś tak nawet do 45 nam zejdzie, ponieważ dojdzie sok z wiśni. Czyli ta woda nam to rozcieńczy, a przy okazji, jeżeli mamy bardzo słodkie wiśnie, to naprawdę nie trzeba więcej słodzić tego. Rzeczywiście będzie idealna, taka bardzo fajna, smaczna, wzmacniająca nalewka. Czyli też można zrobić w ten sposób, taka nawet nie do końca wytrawna, ponieważ tam cukru rzeczywiście dosyć dużo będzie. Czyli bez dosładzania można już się będzie pić, załóżmy, ale jeżeli chcemy słodszą, to oczywiście ten cukier, który był nasypany na wiśnie, ten z alkoholu, on się rozpuści, wyciągnie również troszkę alkoholu, możemy to połączyć z tym wcześniejszym nalewem i będzie taka słodsza nalewka. Ale szczerze mówiąc, dla mnie osobiście to z wiśni najlepsze są wiśnie.
1: No tak.
0: Te w syropie takie. A nalewka to jest produkt uboczny.
2: Panie Grzegorzu, a z wiśniami co można połączyć, żeby nalewka jeszcze wiśniowo jaka mogła być?
0: Do wiśni, co tutaj jeszcze jest do wiśni dodawane? Czasami do wiśni, tutaj gdzieś nawet miałem taką nalewkę zaraz momencik zerknę, bo gdzieś tutaj sobie nawet zaznaczyłem, szczerze mówiąc,
1: tak.
0: Wiśniową nalewkę. Jest wiśnia. Wiśnia właśnie korzenna. Tutaj do niej jak najbardziej pasują właśnie kawałek kory cynamonu, kilka goździków. Tutaj mam na przykład taką proporcję na kilogram owoców, oczywiście wydrylowanych. Dodajemy tuż po wszystkim, a na końcu dodaje się kawałek kory cynamonu, 5 goździków i 1 laskę wanilii.
1: Rzeczywiście, no właśnie, bo wanilia tak.
0: Dokładnie, też pasuje. Też jak najbardziej pasuje. Czyli właśnie taka korzenna wiśnia, to też będzie rzeczywiście dosyć smacznie i takie połączenie jak najbardziej jest wskazane. I tutaj akurat nawet widzę, że to jest dosyć łagodna wódeczka, ponieważ to są właśnie wiśnie zasypane, ten kilogram owoców wiśni, troszkę inny sposób, kilogram owoców wiśni zasypane cukrem i to stoi 2-3 dni na słońcu, żeby puściło sok. Oczywiście trzeba uważać, żeby tam za bardzo nam nie fermentowało. I dopiero później zalane to jest zwykłą wódką 40% litrem, czyli na kilogram owoców litr wódki i 25 deko cukru. Czyli w miarę nie jest zbyt słodkie, raczej słaba naleweczka, ale właśnie z takimi akcentem korzennym i też warto pamiętać, że w niektórych nalewkach, szczególnie takich starszych, podawane jest, żeby wiśni nie dorylować, ewentualnie część zostawić niedorylowanych. Jednak dla naszego bezpieczeństwa dobrze jest te wiśnie wydorylować, żeby nie było pestek, żeby nie było substancji toksycznych z tych pestek, żeby one nie przychodziły, szczególnie kiedy nalewka na przykład musi macerować, jak jest na przykład w tym przepisie, około 6 miesięcy.
1: O, to długo, to rzeczywiście, to wtedy...
0: To długo, to jest taka właśnie nalewka dla wytrwałych, ale właśnie to już na pewno wtedy bez pestek. Ale taka zwykła wiśnióweczka po 2 tygodniach, to już jest prawie, że nadaje się do spożycia.
2: Też można z jarzębiny zrobić.
0: Oczywiście, znaczy jarzębina tak samo jak aronia. To jest ten sam typ owoców, z tym, że przy jarzębinie dobrze ją jest przemrozić, podobnie jak zresztą aronię, ewentualnie czasami też, żeby pozbyć się

0: goryczy można ją podgrzać, na przykład w piekarniku. Czyli też poddać w wysokiej temperaturze na blaszce, czyli tak uprażyć. Wtedy też jest jak najbardziej aromat zostanie, ale już tej goryczki nie będzie. Czy właśnie to jest takie czasami obróbka właśnie termiczna wcześniejsza, żeby pozbyć się goryczy. Czasami to trzeba albo przemrozić właśnie, albo lekko podpiec.
1: Panie Grzegorzu, ale ja tu mam takie pytanie, bo Piotr, widzę, też ma pytanie.
2: Tak, bo no dobrze, to Bożenka pierwsza.
1: Nie, bo ty pewnie coś będziesz do owoców, zatem oddaję głos tutaj osobie, która ma dziś imieniny.
2: przy drogach i nie tylko przy drogach rosną, panie Grzegorzu, jest bardzo dużo tych żółtych śliwek, one tam się nazywają mirabelki.
0: Mirabelki.
2: Tak, moja mama mówiła na to głupki.
0: Dokładnie, różnie się nazywają.
2: No, nie będę już mówił o innych nazwach,
0: ale takie śliweczek, mirabelki.
2: Tak, one mają specyficzny smak i aromat. Z tego na pewno też można zrobić, bo one są takie bardzo kwaśne, jeśli chodzi o spożycie normalnie, ale myślę, że z tego by się udało zrobić nalewkę z tych śliwek.
0: Czyli też, że to są takie malutkie żółte, tak?
2: Tak.
0: Okej, bo w sumie jak one dojrzenie, to one są dosyć słodkie.
2: Są dosyć słodkie, tak. No,
0: dokładnie, ale to od razu mówię. Jak najbardziej przepyszna nalewka właśnie z tych śliweczek, z mirabelek, czy dokładnie, z tym, że trzeba bawić się w pozbycie się pestki. Mm-hmm. To jest troszkę roboty. I jeżeli robimy tą nalewkę, chcemy mieć przepiękny taki słomkowy kolor, żółtawy, to trzeba praktycznie najlepiej to robić w słoiku. Pod sam wierzch zalać etanol, to znaczy wódką, ewentualnie spirytusem, w zależności jak w sposób robimy. Ja akurat z tego, co pamiętam, chyba robiłem od razu zalewane tak jak malinę, czyli już takim syropem, żeby od razu, jak to, bo to był miękki owoc, już taki dojrzały bardzo,
2: tak.
0: Czyli już nie chciałem tego później cukrem traktować, ale też trzeba było bardzo uważać, żeby nie dostało się tam powietrze. Im mniej powietrza, tym ładniejszy kolor, ponieważ te owoce na górze pod wpływem powietrza ciemniały. Czyli tam troszkę była właśnie taka reakcja enzymatyczna, która lekko szkodziła i też za bardzo nie mieszałem tego. Rzeczywiście wtedy bardzo ładnie ta nalewka się udała, z tym, że te właśnie owoce na samej górze zostały po prostu usunięte, reszta przepyszna, żółciutka, słodziutka, z przepięknym właśnie takim aromatem śliwkowym, taki niezapomniany aromat, rzeczywiście warto było coś takiego pobawić się. Jak najbardziej można też to zrobić.
1: A tego jest bardzo dużo przy drodze.
2: Jest bardzo dużo, ja pamiętam.
0: Tak, dokładnie.
2: Moja mama dodawała do kompotów z gruszek na przykład, czy z jabłek też, żeby zakwasić bardziej, bo niektóre jabłka, gruszki były zresztą same słodkie, ale jak się dodało mirabelki, to miało taki specyficzny smak i też zupełnie inną kwasowość taką. Przełamany był ten smak gruszki.
0: Dokładnie. Tak samo tutaj mówimy o owocach, ale również polecałbym też chociażby było o liściach, ale jeszcze może troszkę wspomnę
2: o pędach.
0: Szczególnie o pędach iglastych, a mianowicie nalewka z sosny, czy ze świerku, czy z jodły. Jak najbardziej warta jest zrobienia. Z tym, że trzeba pamiętać, że tam są akurat te części dosyć żywiczne, czyli dobrze jest to robić na wysokoprocentowym alkoholu. Wtedy rzeczywiście te żywice będą lepiej się rozpuszczały. Najbardziej chyba taką znaną nalewką jest to nalewka z młodych pędów sosny. Jest to praktycznie produkt uboczny, jeżeli ktoś robi syrop z pędów sosny. Mhm. No, syrop najczęściej ludzie znają, robią. Wiosną pędy są zbierane, zasypywane cukrem, stoi to sobie przez jakiś okres, aż się cukier rozpuści, zlewamy, no i później co zrobić z tymi pędami? Najprościej zalać wódką 40%. i będziemy mieli normalną nalewkę. Od razu mówię, ona będzie lekko mętna, ponieważ akurat substancje żywiczne, no praktycznie nam uniemożliwią uzyskanie takiego klarownego alkoholu, klarownej nalewki, chyba żebyśmy to zalali bardzo mocnym spirytusem. To też rzeczywiście tak, może być klarowne, no ale do spożycia niekoniecznie będzie się nadawało takie mocne, ale rzeczywiście takie pędy sosnowe właśnie z przygotowania syropu, one są też częściowo się były na pewno otoczone syropem, czyli takie słodkie. Zalewamy to wszystko wódką, odstawiamy na 2-3 tygodnie, mieszamy i mamy idealną naleweczkę, taką, jak to niektórzy mówią, leśną, taką lekko żywiczną, orzeźwiającą, rzeczywiście również bardzo dobrą na gardło. Czyli możemy to wykorzystać. Podobnie możemy zrobić chociażby z pędami sos świerku. Młode końcówki takie, jeszcze jasno zielone, mięciutkie. One w smaku są troszkę kwaskowe, czyli jeżeli to zasypimy cukrem, później zalejemy to alkoholem, to też będziemy mieli taką lekko kwaskową nalewkę. Jak ktoś chce poeksperymentować, to podobnie może zrobić chociażby z młodych kwiatostanów żeńskich świerku bądź jodły. Ja na przykład robiłem z daglezji. Takie młode, rozkwitające dopiero szczeczki zebrane. Wtedy akurat przy takim zbiorze nie uszkadzamy pędów, czyli to nam będzie bez problemu rosło. Nie zostanie zahamowany wzrost, a no, ewentualnie w danym roku nie będziemy mieli szyszek, ale to dla drzewka nic nam dużej szkody nie będzie. Właśnie z takich szyszeczek żeńskich dobrze jest je zalać na początku mocnym spirytusem, żeby wyciągnąć cały alkohol, znaczy również te substancje, ten alkohol, żeby wyciągnął również substancje o charakterze żywic, żeby to się rozpuściło i później to łączymy z syropem cukrowym i jest bardzo fajna, taka dosyć niespotykana w smaku nalewka właśnie czy świerkowa, czy z daglezji. Z daglezji ma posmak troszkę taki lemonkowy, taki cytrynowy lekki.
2: To bardzo ciekawy smak, naprawdę.
0: Właśnie jest inny niż sosna. Niby też drzewo iglaste. Wszyscy by się spodziewali, że ma bardzo zbliżony smak, a rzeczywiście będzie całkiem inny.
1: A z modrzewiu?
0: Naprawdę warto czasami poeksperymentować.
1: A z modrzewiu? Modrzewia?
0: Z modrzewia też można spróbować. Ja akurat osobiście nie robiłem, ale podejrzewam, że jak najbardziej można też w formie eksperymentalnej zrobić, na pewno będzie dosyć oryginalna w smaku.
1: Piotrusz sobie kolejną przygotował, widzę.
2: Tak, bo jak tutaj tak zeszliśmy sobie na te drzewa, które są w lesie, to na pewno więcej dzikich roślin możemy użyć, na przykład, no bo skoro do ogórków dodajemy, no tutaj już mieliśmy liście czarnej porzeczki, dodajemy też liście wiśni, niektórzy dodają też, robiliśmy sami liście dębu.
0: Znaczy, wiśnie na przykład dodajemy do nalewki z aronii.
2: A no tak, bo to wspominam. No
0: tak, są liście wiśnie dodawane. Czyli to są właśnie do nalewki z aronii, liście wiśnie są dodawane jak najbardziej. Ale jeżeli już jesteśmy tak na przykład w ogrodzie, to też możemy pobawić się i skomponować swoją własną nalewkę ziołową. Jeżeli ktoś lubi na przykład nalewkę typu owka, czy jakieś takie różnego typu inne nalewki ziołowe, jakieś tam benedyktyńskie, czy tego typu, to czasami powąchać różne rośliny i można samemu skomponować. Na przykład ja też robię taką nalewkę, tak zwaną działkówkę, czyli chodzę sobie po działce, zbieram różne rośliny aromatyczne, przyprawowe, lecznicze w niewielkich ilościach, łączę to wrzucam do słoja, czasami podsuszę, żeby wydobyć na przykład bardziej aromat. Wrzucam do słoja, zalewam to zwykłą wódką 40%. Stoi to do tygodnia i jak najbardziej, jeżeli ktoś na przykład woli troszkę słodsze, to dla przełamania można wsypać łyżeczkę cukru, cukier się rozpuści. Jest idealna taka nalewka ziołowa, załóżmy do grilla. Oczywiście trzeba lubić ziołowe nalewki, ale nawet znajomi, którzy mówili, że no tak niekoniecznie te zioła, ale później to przy grillu się przydawały, bo rzeczywiście nie było skutków żadnych dolegliwości po zjedzeniu czy boczku, czy jakichś innych tłustszych rzeczy, jak to jest na grillu czasami, a taka naleweczka, jeżeli ma bogaty skład, to zazwyczaj działa bardzo dobrze właśnie na trawienie, tym bardziej, że ja na przykład do tej nalewki wrzucam czomber, czyli też taką przyprawę dosyć pikantną, ostrą w smaku, dodawaną chociażby do mięs. Zawsze też troszkę wrzucam przynajmniej jeden, dwa listki szałwii, do tego odrobina piołunu.
2: No właśnie, też chciałem zapytać o piołun. Tak.
0: Gorzki, ale właśnie lekko, troszkę dodanie takiego piołunu zawsze poprawi nam trawienie. Do tego dla aromatu parę listków żubrówki, pysznogłówka, czyli monarda, zapach bergamotki. Ta roślina ma też bardzo fajna, poprawia również trawienie, działa też dosyć dobrze dla człowieka. Czyli rzeczywiście, a to jest roślina ozdobna, która powinna w ogrodzie rosnąć, bo rzeczywiście jest bardzo aromatyczna, nadaje się również na herbatki do przygotowania, do zaparzenia. Dodaję na przykład liści cytryńca, jest to ogólnie znany adaptogen wzmacniający nasze siły, naszą odporność, poprawiające nasze funkcjonowanie, a też mając na przykład bardzo ładny aromat cytrynowy i to nie chodzi o owoce, ale ten aromat jest głównie w liściach i w młodych pębach. Czyli te części właśnie pachną bardzo ładnie taką cytryną czy limonką. Czyli właśnie dodać troszkę tego, troszkę bazylii, troszkę gdzieś tam jeszcze, jak mamy na przykład oregano, czyli takich różnych ziół, nawet tych przyprawowych, może bez czosnku jedynie, bo to trochę za bardzo by było już wtedy lekka przesada. Ale mówię, to co ktoś korzysta, te zioła, które lubi dodać to, wymieszać, też na przykład troszkę lawendy dla aromatu, czy macierzanki, to zalewamy. Jak zrobić na przykład, żeby był ładny, taki ciemny kolor? Dodać dobrej czarnej herbaty liściastej.
2: O tym nie pomyślałem.
0: Odrobinę. Bardzo ładnie zabarwi nam. Bo czasami może być, jeżeli to są zioła świeże, to będzie taki lekko zielonkawy kolor, jeżeli będą lekko podsuszone, taki słomkowy, ale jeżeli dodamy na przykład właśnie odrobinę herbaty, tylko że mówię, to musi być no, dobra jakaś herbata czarna, taka najlepiej liściasta, dodamy taki kawałeczek, rzeczywiście bardzo ładnie nam to zabarwi, będziemy mieli piękny kolorek, bardzo aromatyczną nalewkę. Jeżeli chcemy, możemy dodać nawet troszkę takich ziół korzennych, jeżeli na przykład lubimy cynamon, tylko że nam cynamon czy goździk, on może zabić nam smak i zdominować, czyli z tym trzeba bardzo uważać.
2: Ewentualnie tak
0: delikatnie. Dodać troszkę pieprzu, też na trawienie. Czyli generalnie takie, jeżeli robimy pod kątem trawienia, to tego typu rzeczy, przyprawy różnego typu zalewamy, odczekamy troszkę i naleweczka jest gotowa.
2: Warto eksperymentować. Panie Grzegorzu, ostatnio wspomniał pan o tataraku. Do tataraku jeszcze trochę czasu mamy, bo to jeszcze mamy, no, chociaż on już powoli tam te kłącza będą na jesieni się pojawiały, takie już no, wykształcone dobrze. Czy z tego też możemy zrobić i do czego nam posłuży ona?
0: To się tataraku, ja akurat nalewki nie robiłem, ale podejrzewam, że jak najbardziej też można też trzeba uważać, bo ona jest dosyć wonna.
2: Tak.
0: Czy też to trzeba by było na to właśnie uważać z tatarakiem. Sam korzeń bardziej, chyba częściej był wykorzystywany, przynajmniej obecnie, przy różnego typu
2: nie
0: tyle, w kosmetyce.
2: Tak.
0: Jako aromatyczny. Czyli bardziej pod tym kątem bym szedł w przypadku tataraku. Bo tak, samej nalewki, szczerze mówiąc,
2: chyba nie.
0: Za bardzo się nie spotkałem, żeby gdzieś tam była taka typowa nalewka z tataraku.
1: A jaką pan pił nietypową najbardziej?
0: Najbardziej nietypowe. To się nie wiem, czy to jakieś nietypowe. Tylko się tak jak mówiłem, z liści, z różnych części, tak jakby właśnie ta. A może nietypowa, nie tylko może nie kościelna nalewka, ale wino. Polecam państwu wino z buraków.
2: Z czerwonych. Z czerwonych buraków?
0: Tak.
1: Ojeny.
0: Tak, wino z czerwonych buraków rzeczywiście jest do zrobienia, jak najbardziej. A przy okazji znalazłem, można oczywiście zrobić nalewkę z tataraku. Jest 10 gram świeżego kłącza lub 4 gramy suszonego korzenia tataraku. I to jest na, o Boże, 6 litrów wódki. No to dosyć, mówię, bardzo aromatyczne, czyli raczej bardziej jako dodatek. No i właśnie też jest uwaga, że to jest bardzo perfumowane. Niestety też nie wszyscy tą nalewkę tolerują.
2: Czyli możemy użyć jako perfumy jeszcze dodatkowo.
0: Dokładnie. Podejrzewam, że można było większej ilości bardziej jako perfumy. Ale rzeczywiście jest taka nalewka. A próbowałem też robić swego czasu nalewkę z ananasu. To jest dosyć specyficzna, bo to ananas się zawiesza nad płynem i to ma te opary przychodzić do płynu. Niestety no, u nas nie ma ananasów i to raczej odradzam. To się nie nadaje. Ale bardzo dobra jest też nalewka, właściwie likier z kawy.
1: A jak się
0: typowe
1: robi?
0: Typowe z kawy. Ziarna kawy zalewamy spirytusem.
2: Ale nie mielone, tak? Czyli rozumiem.
0: Nie mielone, tylko że dobrej jakości kawę. Mhm. Dobrze, żeby nie była taka kwaśna za bardzo. Zalewamy to spirytusem. Stoi to przez jakieś chyba przez jakiś miesiąc mniej więcej. Jeszcze laskę wanilii, żeby też trochę tak zmienić. Smak, dokładnie. Później to robię troszkę tak jak likier z kwiatu lipy, ponieważ później też robię syrop cukrowy i na ciepło łączę to syrop cukrowy właśnie z tym nalewem z kawy. On jest ciemny i od razu mówię, tutaj zamiast cukru do tego syropu cukrowego można dodać albo cukier trzcinowy, ewentualnie melasę trzcinową, jak ktoś ma dostęp do takiej prawdziwej melasy trzcinowej. Ja tam czasami dostaję od znajomych z Ameryki Środkowej, to rzeczywiście jest różnica. Z tym, że od razu mówię, cukier trzcinowy raczej odradzam przy normalnych nalewkach, ponieważ on jest troszkę jednak inaczej smakuje i zmienia smak nalewki. Czyli przy takich typowych owocowych nalewkach
2: bierzemy
0: jeżeli chcemy, zależy nam na smaku owoców, raczej cukier biały, czasami miód, ale to też trzeba pamiętać, że jeżeli ten miód rozpuszczamy na gorąco, to i tak on nie będzie miał żadnych właściwości, to będzie tak samo jak cukier, bo to wszystko zostanie zabite. A też nam będzie zmieniał troszkę smak nalewki. Czyli przy owocach raczej robimy to z cukrem. Niektórzy unikają cukru, wszyscy chcą robić z miodem, ale mówię, w tym wypadku niestety zmienia się smak.
2: No tak, bo każdy miód ma swój smak i tutaj...
0: Zgadza się, zgadza się i to będzie... Oczywiście możemy zrobić taką nalewkę miodową, na przykład cytrynową i wtedy jak najbardziej na miodzie, ale przy innych rzeczach trzeba uważać z tym, ponieważ rzeczywiście może to już być inny smak, niekoniecznie taki, jak pierwotnie zamierzaliśmy.
1: A to wino mnie zainteresowało jeszcze, panie doktorze.
2: Właśnie z tych buraków. Tak.
0: To też to winko z buraków, no takie no bardzo, bardzo fajne jest. Normalne wino z buraków, tylko że zamiast owoców dodajemy buraki.
2: Pokrojone tak w kostkę czy
0: pokrojone,
2: też?
0: Pokrojone, dokładnie pokrojone buraki. Nawet jak ktoś chce bardzo, można zrobić galetkę z buraków.
1: O.
0: Jeżeli jesteśmy przy nalewkach. Z tym, że w tym wypadku potrzebny jest sok. Czyli
1: wyciskamy
0: sok i później dodajemy powolutku do tego spirytus. Rzeczywiście jest to nalewka taka poprawiająca trawienie. Oczywiście no, nie będziemy tego pić w dużych ilościach, ale na przykład w zaleceniach jest pić między posiłkami nie więcej niż 4 łyżki stołowe dziennie. Czyli zależy, jakie łyżki mamy, to może być nawet trochę spora dawka.
1: To prawda.
0: No, ale mówię, przy nalewkach wszystko to jest kwestia umiaru. Jeżeli będziemy to traktować jako właśnie takie
1: wspomagające
0: wyroby, wspomagające naszą odporność, nasze dobre samopoczucie, bo czasami też jest ważne, a niektóre nalewki rzeczywiście działają dobrze na samopoczucie, takie mają właściwości, czyli rzeczywiście tak jak na przykład nawet przy nalewce właśnie wiśniowej było też gdzieś tam znalazłem, że właśnie jest do polepszania samopoczucia oraz poprawienia trawienia.
1: To co, teraz pan wypije? Ma pan taką nalewkę przy sobie?
0: No niestety w pracy to tak za bardzo, nie mogę.
2: Nalewki posłuchaj.
0: Ale wieczorem na pewno coś tam spróbuję. O, wieczorem będę musiał w końcu rozlać nalewkę z jagody kamczackiej, czyli na pewno będzie degustacja.
2: Ja jeszcze wrócę, panie Grzegorzu.
0: Bo... Właśnie znajomi upominają o nalewkę. Aha.
2: Rozmawialiśmy na temat niedojrzałych orzechów włoskich, ale czy z dojrzałych już też możemy zrobić?
0: Oczywiście,
2: albo orzechów laskowych?
0: Z dojrzałych, zarówno z orzechów możemy zrobić nalewkę, jak i taką zdrowotną też się robi z łupin tych właśnie od orzecha włoskiego.
2: To wyrzucamy po prostu, tak.
0: W praktycznej części, tylko że mówię, to trzeba wtedy troszkę dłużej to się przygotowuje, inne właściwości, ale jak najbardziej z orzecha włoskiego robimy. Tak samo z orzechów laskowych.
1: Tak.
0: Też możemy z dojrzałych zrobić nalewkę taką orzechową.
1: Pyszna.
0: Proszę Państwa, praktycznie ze wszystkiego możemy zrobić nalewkę, oby to oczywiście roślina no, nie była silnie trująca, bo wtedy no, dawkować trzeba będzie. A, jeszcze jedna rzecz, właśnie tak przy okazji silnie trujących, też na pewno wszyscy znają nalewkę z kwiatu bzu czarnego, bądź nalewkę albo wino z owoców czarnego bzu.
2: Tak.
0: Tylko trzeba pamiętać, że w przypadku takiego winka to 50 i wystarczy, więc dawka może skutkować przeczyszczająco. Tak samo przy nalewce z owoców czarnego bzu, jeżeli ta nalewka jest wykonana ze świeżych owoców, istnieje ryzyko, że były tam owoce niedojrzałe i większa dawka nalewki może działać przeczyszczająco.
1: A struskawek?
0: Czyli na to trzeba uważać.
1: A struskawek? Na szczęście
0: kwiaty czarnego bzu są w miarę bezpieczne i spokojnie można ją normalnie spożywać.
1: Mam nadzieję, że struskawek tak nie działa.
0: Struskawek raz spróbowałem, nie do końca mi smakowały. Zresztą no, przy truskawkach trzeba mieć bardzo dobre owoce. Dobrej jakości,
2: właśnie.
0: Słodkie. Czyli to też... Też niektórzy na przykład robią nalewkę, no w tamtym roku nalewka była bardzo dobra, w tym roku coś nie wyszło, nie smakuje. Był na przykład troszkę chłodniejszy rok, owoce miały mniej cukru, mniej aromatu, owoce nie były tak dojrzałe jak w rok wcześniej, czyli to też wszystko wpływa na jakość nalewki, czyli do nalewki wybieramy generalnie produkty najlepszej jakości, ponieważ z tych gorszych, no niestety nalewka też będzie gorszej jakości. Czyli tutaj nie można za bardzo oszczędzać na tych produktach. Jeżeli chcemy na przykład teraz kupić wiśnie, to wybierzmy te najbardziej dojrzałe, najbardziej pachnące, najbardziej aromatyczne, soczyste. Wtedy rzeczywiście ta nalewka też będzie odpowiednio smakowała.
1: To jest cenna uwaga, panie doktorze. Bo najczęściej myślało się tam, a gdzieś jakieś takie wiśnie troszeczkę słabsze damy do czegoś tam, nalewki. A tu się okazuje, że mogą być...
0: No i jeżeli będzie taka, ma być nalewka po to, żeby tylko wypić, a nie degustować, no to wtedy wszystko się wypije. Ale jeżeli chcemy to, żeby mieć dobry produkt, dobry jakościowo, cenny i żeby można było to, można było się tym delektować, no to wybierzmy lepsze owoce, lepszej jakości.
2: No właśnie, ale ja jeszcze tak na koniec, panie Grzegorzu, dzisiaj zadam takie pytanie, bo skoro jesteśmy tutaj, byliśmy w ogrodzie tym owocowym, a czy z warzyw też możemy robić nalewki?
0: A czemu nie?
2: Nalewka selerowa na przykład, albo pietruszkowa.
0: Jak najbardziej prozdrowotna na pewno będzie. Seler jest bardzo zdrowy, czyli jak najbardziej możemy z selera zrobić. Z innych rzeczy też, jeżeli państwo przejrzą takie dobre jakieś książki o nalewkach, to naprawdę tam praktycznie właśnie otwieram chociażby, mam nalewkę pietruszkową, piołunówka, pieprzówka, wiadomo, ale to jest na przykład pomarańczowa, poziomkowa, przytuliowa, też rabarbarowa, proszę państwa, rabarbar rewelacyjny.
1: Naprawdę?
0: Wiosną z ogonków liściowych z rabarbaru, bardzo fajna naleweczka, naprawdę.
2: Musimy spróbować wiosną, przyszłego roku, tak, mamy rabarbar.
0: Na przykład nalewka szparagowa, czyli można ze wszystkiego praktycznie robić.
2: Szparagowa to na co? Czy tak po prostu smakowo?
0: Nie, to już podejrzewam, że akurat
2: jakaś śledzicza.
0: W przypadku szparagowej akurat tutaj jest między innymi właśnie zalecana jest w chorobach nerek, pęcherza, moczowodów, czyli także w reumatyzmie, czyli bardziej taka właśnie moczopędna tego typu. Czyli tego typu schorzeniach można wykorzystać.
1: Tu dał nam pan dużo do myślenia, ile my, bo najczęściej, panie doktorze, myślimy o nalewce. To tak, wiśnie, maliny, porzeczki, tak jak tu Piotr wspomniał, aronia, jarzębina, ale nie myślimy o, tak jak tutaj zaczęliśmy temat, warzyw, ziół różnych, to niekoniecznie już się na tym znamy.
0: To znaczy, nawet do warzyw, do ziół częściej wchodzimy przy nalewkach, bo ziołowe są znane. Warzyw można sobie darować to już jak dla bardziej zaawansowanych, ale wykorzystajmy te owoce, które są, bo mówię, to jest właśnie kilka owoców, z których robimy nalewki, a też jak nam coś smakuje, ja właśnie w ten sposób na przykład odkryłem jagodę kamczacką, która jest rewelacyjna, nalewka typowa jagodowa z jagody czarnej, nie ma takiego aromatu jak jagoda kamczacka. Kto pił, to stwierdził, że tylko jagoda kamczacka to jest jedna z lepszych. Tak samo na przykład kwiaty bzu czarnego, kwiat lipy. Rzeczywiście to są rzeczy, które rosną, możemy spotkać w naturze, a warto wykorzystać właśnie nie tylko smakowo, ale przy kwiecie bzu czarnego, czy przy kwiecie lipy, również leczniczo.
2: Tak, i tutaj mi tak przyszło teraz na myśl taka uwaga, że te nalewki możemy praktycznie robić, no, podążając za porami roku sezonowo, bo
0: oczywiście,
2: no,
0: oczywiście.
2: Od wiosny zaczynamy, bo no, zimą to będzie nam trudno raczej. Zaczynamy od pożyczek.
0: Zimą ewentualnie można robić, zimą nie ma problemu, robimy nalewkę z pędów, takich szczytowych pędów fiodły, wtedy jak najbardziej można zimą zbierać. Również zimą możemy robić nalewki takie już prozdrowotne, na przykład z pączków różnych drzew, pączków liściowych. Oczywiście trudno jest to pozbierać, ale możemy taką niewielką ilość zebrać, przygotować taką nalewkę wzmacniającą. Czyli rzeczywiście nawet w zimie możemy coś znaleźć do przygotowania.
2: Tak, ja nie pomyślałem o tych pączkach właśnie tutaj.
0: Czyli praktycznie przez cały rok.
2: Przez cały rok
0: coś tam. Mówię, nie musimy robić tego w dużych ilościach. Ten słoiczek 0,9 albo czasami nawet troszkę mniejszy na spróbowanie. Zróbmy, zobaczmy. Jeżeli nam smakuje, robimy większą porcję. Za rok oczywiście.
2: Tak, to wszystko kwestia jest, tak jak pan wspomniał, panie Grzegorzu, tego, czy nam to będzie smakowało, czy chcemy to zrobić, ale spróbować warto i warto sięgnąć po tą różnorodność roślin, które mamy wokół i na pewno nam to też i wyjdzie na zdrowie jak najbardziej.
0: Oczywiście, dlatego mówię, że też praktycznie wszystkie nalewki są prozdrowotne. O tym trzeba, nie można zapomnieć, bo też tam są zawarte substancje aktywne, które działają na nasz organizm. Jeżeli czasami przedobrzymy, za dużo będziemy pić, no to wiadomo, że też może zaszkodzić. Nie tylko alkohol, ale również substancje w nich zawarte.
2: Dokładnie.
0: Tak samo właśnie, tak już mówiłem o nalewce z owoców czarnego bzu. Jeżeli wypijemy za dużo, czy nawet samego soku z czarnego bzu wypijemy za dużo, no to niestety nas przeczyści. Czyli rzeczywiście z umiarem, ale po jednym kieliszeczku na pewno nie zaszkodzi.
1: Z głową.
2: Tak, wszystko, no, wszystko musimy robić z głową, dokładnie, bo nie o to tutaj chodzi, bo ktoś nam może zarzucić na przykład też, że no tak, ale alkohol szkodzi, więc tutaj, ale to nie chodzi o to, żebyśmy pili tego w nadmiarze, tylko to mają być właściwości zdrowotne i smakowe, więc
0: dokładnie.
2: To są małe ilości.
0: Akurat alkohol jest substancją konserwującą generalnie. Tak. Również ułatwiającą roztuszenie pewnych substancji czynnych, aktywnych, które możemy później przyswoić. Czyli mówię, tak jak właśnie tutaj już podawałem, gdzie indziej właśnie w niektórych książkach, gdzie właśnie jest podawane stosowanie chociażby nalewek takich prozdrowotnych, że jest tam na przykład dawkowanie po 10-15 ml, na przykład dwa razy dziennie przed posiłkiem, jeżeli to ma poprawić natrawienie. Oczywiście w tym momencie trzeba uważać się z kierowaniem samochodem czy jakieś innymi rzeczami, ale jeżeli możemy coś takiego zastosować, to nie warto, zamiast niezliczonej liczby tabletek.
2: Właśnie,
0: to
2: tak.
0: Sięgnąć do ziół, a no niestety czasami zioła, to nie są to nie tylko napary, jakieś herbatki, ale czasami również nalewki.
2: I one na pewno służą, będą nam służyły przez cały rok, tak jak wspomnieliśmy.
0: Oczywiście.
2: Myślę, że temat będziemy rozszerzać, panie Grzegorzu, też jeszcze za tydzień, jeśli pan znajdzie dla nas czas.
1: Nie wiem.
0: Za tydzień od razu mówię, że niestety w sierpniu będzie problem, ale we wrześniu mam nadzieję, że już jakoś się uda.
2: Dobrze, we wrześniu poczekamy teraz też na odzew słuchaczy naszych, którzy zapewne
1: już
2: będą
1: sami
2: mieli...
1: sami mamy pytania.
2: Którzy będą mieli też i pytania o nalewek, ale też i myślę, że przejdziemy też do tematu grzybów, bo to jest niezwykle interesujący temat i cenny, bo grzyby już się pojawiły dawno, ale teraz... No,
0: ja przez... grzyby już jak najbardziej... Grzyby zbieramy praktycznie od stycznia.
2: Tak.
0: Czyli zawsze jakieś grzyby są do zbierania i do jedzenia. Natomiast już teraz rozpoczął się taki typowy sezon grzybowy, kiedy już większość ludzi chodzi na grzyby. Już są kurki, koźlarze, inne gatunki, które wszyscy znają, które wszyscy bez problemu rozpoznają i konsumują.
1: To co, panie Grzegorzu, spotykamy się we wrześniu? Jaki tam termin możemy zerknąć i zarezerwować?
0: We wrześniu podejrzewam, że zaraz we wrześniu niestety Jestem 2 tygodnie na warsztatach mykologicznych.
2: No, no tak, powiemy, pamiętamy.
1: Przez 2 tygodnie będziemy pan z nami.
0: Tak, 2 tygodnie będę w warsztatach mykologicznych w Biesowie koło Żeromki. Tam tak. będą prowadzone w herbinarium.
1: Tam zapraszamy.
0: Już mówię. O, oczywiście, to jeszcze najbardziej zapraszamy. No, będę, no, ciekawe. O, może być albo wtorek. Piątego.
1: No, dobrze. Super. Czyli najbliższy termin 5 września i zaczynamy.
0: Będą grzyby.
2: Chyba, że będziecie mieli państwo też pytania co do nalewek, no to oczywiście przekażemy krzęcnie. Panu Grzegorzowi na ten temat, ale grzyby są takim tematem, który na pewno będzie wszystkich interesował również.
1: I nas, i pan także. Grzegorz
0: dokładnie,
1: nam to opowie.
0: Na początku może będzie tak troszkę ogólnie o grzybach, tak. o tym, czy w ogóle warto jeść grzyby,
1: tak.
0: bo przecież do niedawna to było tak, że grzyby to w ogóle B.
2: Po co jeść?
0: No. Nie ma żadnych substancji odżywczych.
1: O tym dowiemy się, panie Grzegorzu, 5 września.
0: A jest rzeczywiście całkiem inaczej.
1: Naszym gościem
2: są takie
1: był...
2: grzyby, które są, można, których nie znamy, a które poznamy dzięki właśnie temu, dzięki wiedzy pana Grzegorza Fiedorowicza, który był...
0: To może do pani podeślę zdjęcia czasami, coś do wstawienia.
1: Dobrze.
2: Tak, widzieliśmy też już widzieliśmy też na Facebooku i dzisiaj tak sobie myślałem, żeby też je udostępnić, te, które miał pan, panie Grzegorzu, u siebie.
0: Oczywiście, nie ma problemu.
2: No, one są tam też bardzo ciekawe. Także
0: coś pomyślał o jakiejś takiej małej galerii do wstawienia.
2: O, właśnie, też. Żeby nasi słuchacze też mieli wzgląd w to, bo nie zawsze wiemy, co możemy jeść, a co nam też może się przydać. Często ktoś tam kopnie takiego grzyba, a go można zjeść. Naszym dzisiejszym gościem był, jak zwykle na naszym spotkaniu, pan Grzegorz Fiedorowicz, biolog, botanik, mykolog, a przede wszystkim popularyzator wiedzy przyrodniczej. Bardzo dziękujemy jeszcze raz panu, panie Grzegorzu.
0: Ja również bardzo dziękuję i do usłyszenia.
2: I do usłyszenia 5 września. A naszym słuchaczom także dziękujemy za to, że byli z nami dzisiaj. Zapraszamy na dalszy ciąg programu.

Nazywam się Andrzej Dragan, pracuję tutaj i w Singapurze. Zajmuję się łączeniem teorii względności z teorią kwantową, cokolwiek by to znaczyło. Znaczy w praktyce to oznacza tyle, że badamy takie dosyć standardowe zagadnienia teorii informacji kwantowej i zastanawiamy się, co by się stało, gdyby w pobliżu na przykład znajdowała się czarna dziura, albo co by się stało, gdyby cały ten protokół znajdował się w takich dziwnych okolicznościach, w których przestrzeń jest pokrzywiona. I w jaki sposób to by wpływało na takie zagadnienia jak teleportacja kwantowa i tego typu rzeczy. Problem jest taki, że 100 lat temu powstała teoria względności. Niedawno obchodziliśmy stulecie odkrycia ogólnej teorii względności, ale złośliwi mówią, że można by równie dobrze obchodzić stulecie nieodkrycia kwantowej teorii względności albo kwantowej teorii grawitacji. Dlatego, że problem polega na tym, że mamy ogólną teorię względności, która opisuje skale kosmiczne, gwiazdy, układy słoneczne, czy tak jak nasz, albo całe galaktyki, albo takie ekstremalne twory, o których dzisiaj będę mówił, jakimi są czarne dziury. Ale z drugiej strony mamy teorię kwantową, która opisuje mikroświat, zagadnienia w mikroskali i ten opis jest kompletnie inny i te opisy do siebie nie pasują. I zastanawiamy się, czy istnieje teoria, która by łączyła w jakiś sposób opis zarówno skal mikro i skal makro w taki sposób, żeby ogólna teoria względności była jakimś granicznym przejściem z tej nieznanej jeszcze kwantowej teorii grawitacji, a z kolei taka znana nam teoria kwantowa byłaby przejściem granicznym tej nieznanej teorii do mikroskal. Póki co coś takiego nie udało się skonstruować i walczymy z tym od 100 lat, dosyć bezskutecznie. Natomiast ja dzisiaj będę mówił o poczciwej tej stuletniej teorii, ogólnej teorii względności, bez jakichkolwiek, bez włączania w to zagadnień kwantowych. I chciałbym Państwu powiedzieć mniej więcej na temat tego, czym są czarne dziury, ale nie w taki sposób, jak można o tym czytać w opracowaniach popularnonaukowych, gdzie możecie przeczytać, jak się zachowują, jakie są ich właściwości, ale jesteście zdani na to, żeby uwierzyć autorowi tej książki, bo po prostu są to skomplikowane zagadnienia i nie do wszystkiego można dojść samodzielnie, czytając po prostu sobie sam tekst. Chciałbym Państwu postarać się pokazać, dlaczego właściwości czarnych dziur są takie, jakie są. I chciałbym część tych właściwości Państwu w pewien sposób wyprowadzić prostymi rozumowaniami, które prowadzą jako w logiczny sposób do wniosków, o których możecie czytać na przykład w prasie popularnonaukowej. Także będziecie mogli w zasadzie prześledzić te argumenty, które będę Wam przedstawiał i sami ocenić, czy rozumiecie tą drogę, czy coś Was przekonuje, czy nie. W tym sensie jest to bliższe fizyce, bo w fizyce staramy się nie wierzyć nikomu na słowo i też nie chcę, żebyście mi wierzyli na słowo. Więc jeżeli coś Was niepokoi albo z tym się nie zgadzacie, to chętnie podyskutuję również. Jak są jakieś pytania, to możecie mi przerywać na bieżąco. Tak jak Einstein dotarł do ogólnej teorii względności poprzez spostrzeżenie, o którym za chwilę powiem, on twierdzi, że to spostrzeżenie,

0: było najszczęśliwszą myślą w jego życiu. To znaczy, to, o czym za chwilę wam powiem, on uznał za tak ważne spostrzeżenie, dzięki któremu po 10 latach pracy, wytężonej pracy, bardzo frustrującej zresztą, udało mu się odkryć ogólną teorię względności, której konsekwencjami są czarne dziury, której konsekwencjami są fale grawitacyjne i wiele innych rzeczy. Tak swoją drogą Einstein, mimo że odkrył równania ogólnej teorii względności, po raz pierwszy podał je w poprawnej formie, mimo że po drodze się wiele razy mylił, to nie wierzył do końca w konsekwencje swojej własnej teorii. Na przykład poddawał pod wątpliwość możliwość istnienia czarnych dziur, o których dzisiaj będę mówił, o których już obecnie wiemy, że istnieją. Poddawał pod wątpliwość istnienie fal grawitacyjnych, które zostały parę lat temu odkryte i za to była przyznana Nagroda Nobla. Zresztą te fale grawitacyjne powstały w wyniku zderzenia się czarnych dziur, więc Einstein powątpiewał w istnienie jednych i drugich. Mimo że jednej i drugiej logicznie wynikają z jego własnej teorii, więc to pokazuje, że nawet tak wybitni ludzie często mają wątpliwości co do zupełnie logicznych rozumowań, które wynikają z ich własnych przemyśleń, dlatego że te konsekwencje są tak dziwne i zaskakujące. I nawet on nie chciał wierzyć do końca, że to coś takiego jest możliwe. Ale ta myśl, o której się wszystko zaczęło, przydarzyła mu się, zdaje się, jak on jechał windą i zauważył, że jak winda przyspiesza albo spowalnia, to czuje się taką dodatkową siłę, która wbija nas w podłogę. Jak winda jedzie w górę i przyspiesza w górę, to czujemy, że stajemy się trochę ciężsi, jak gdyby. Podczas gdy winda zaczyna przyspieszać w dół, to czujemy się trochę lżejsi. I Einstein zauważył, że gdyby taka winda w ogóle zaczęła spadać z przyspieszeniem G, czyli spadać swobodnie, to w takiej windzie czulibyśmy się tak, jakbyśmy w ogóle nic nie ważyli, jakbyśmy byli w stanie nieważkości. I wszystko wokół, obok nas też byłoby w stanie nieważkości i mogłoby nam się zdawać, że w ogóle żadnej grawitacji nie ma. Że jesteśmy w pustej przestrzeni kosmicznej, sobie latamy, podczas gdy tak naprawdę jesteśmy w polu grawitacyjnym, w którym spadamy. Więc to spostrzeżenie było takie, że grawitacja może być włączana, wyłączana, włączana, włączana przy pomocy przyspieszeń, przy pomocy ruchów z przyspieszeniem i może być też symulowana poprzez ruch z przyspieszeniem. Gdybyśmy na przykład byli w pustej przestrzeni, w której nie ma żadnej grawitacji, ale pomieszczenie, w którym jesteśmy, na przykład to, w którym teraz jesteśmy, zaczęłoby przyspieszać w górę, gdyby pod podłogą były silniki rakietowe, które ktoś włączył i całe pomieszczenie zaczyna przyspieszać w górę, moglibyśmy się nie zorientować, czy my przyspieszamy, czy jesteśmy po prostu w polu grawitacyjnym. I gdybym na przykład tutaj miał na ścianie taki przycisk, który mogę włączać i wyłączać pole grawitacyjne tutaj, powiedzmy, że wyłączam pole grawitacyjne i wszystko jest w stanie zupełnej nieważkości. Gdybym tym przyciskiem włączył pole grawitacyjne, to wszystkie tego efekty byłyby nieodróżnialne od sytuacji, w której tym przyciskiem nie włączyłbym pole grawitacyjnego, tylko włączyłbym silniki rakietowe pod podłogą, które powodują, że wszystko przyspiesza. I powód, dla którego Einstein taką hipotezę przyjął, że nie ma różnicy pomiędzy efektami grawitacji i efektami przyspieszenia, jest następujący. Gdybym teraz wyłączył pole grawitacyjne, i wszystko by zaczęło sobie wisieć w powietrzu i lewitować tutaj. I gdybym w różnych miejscach tego pomieszczenia umieścił różne przedmioty. Studenta, piórko, długopis, kredę, książkę, cokolwiek mi przyjdzie do głowy. Elektron, antyelektron. Jakikolwiek przedmiot, który mi przyjdzie do głowy, mógłbym sobie umieścić. Włączyłbym przycisk, który odpala mi pole grawitacyjne, to wszystkie te przedmioty, pod warunkiem, że nie ma tutaj powietrza, wszystko jest w próżni, wszystkie te przedmioty zaczęłyby spadać w jednakowy sposób. Z takim samym przyspieszeniem. I to jest fakt doświadczalny, który wiemy, który znamy z obserwacji. Nie istnieje jakiekolwiek ciało, które by spadało z chociażby minimalnie innym przyspieszeniem niż jakiekolwiek inne ciało. Nawet najbardziej egzotyczne cząstki elementarne, nie wiem, cząstka Higgsa czy cokolwiek innego, spada z takim samym przyspieszeniem G, jeżeli tylko włączymy pole grawitacyjne. Natomiast jest jeszcze drugi sposób, w którym mógłbym spowodować, że wszystkie te przedmioty po włączeniu przycisku zaczną spadać równocześnie. Z takim samym przyspieszeniem. I tym drugim sposobem jest przyspieszenie całego pomieszczenia. Jeżeli tutaj wiszą przedmioty sobie w stanie nieważkości i ja stoję na podłodze i włączam przyspieszenie, to z mojej perspektywy te wszystkie przedmioty będą się tak samo zbliżać do podłogi, no bo to ta podłoga się porusza, się do nich zbliża. Więc jest to dosyć oczywiste, że jak przyspieszam całe pomieszczenie, no to wszystko będzie koniecznie spadało w ten sam sposób. Dokładnie tak, jak się to obserwuje w polu grawitacyjnym. I ta obserwacja spowodowała, że Einstein uwierzył, że grawitacja, to podobieństwo między grawitacją a efektami przyspieszenia jest czymś więcej niż tylko zbiegiem okoliczności. I ludzie od 100 lat poszukują jakichkolwiek odstępstw od tego prawa, które mówi, że wszystkie ciała spadają w polu grawitacyjnym w taki sam sposób. I póki co nikomu się to nie udało, czegoś takiego nie udało się znaleźć. Wszystkie obiekty, jakie znamy, kiedykolwiek udało nam się zaobserwować, zachowują się dokładnie tak samo w polu grawitacyjnym. I ta zasada, ta hipoteza, że efekty grawitacji są nieodróżnialne od efektów przyspieszenia, nazywa się zasadą równoważności. I to jest podstawa ogólnej teorii względności, którą po 10 latach Einstein zdołał z siebie wyprodukować. Ta obserwacja może się wydawać taka dosyć prosta, ale konsekwencje są bardzo poważne. Dlatego, że jak jedziemy autobusem i autobus nagle zahamuje, albo przyspieszy, albo skręci, to wszyscy czujemy, że rzuca nami jakaś taka wirtualna siła, która wiąże się z tym, że jesteśmy w, jak to się mówi, nieinercjalnym układzie odniesienia, w takim, który zmienia swoją prędkość. I ta wirtualna siła, zgodnie z hipotezą Einsteina, jest nieodróżnialna od siły grawitacyjnej. I w tym sensie siła grawitacji jest pewnym rodzajem wirtualnej siły, która może zupełnie zniknąć, jeśli tylko przejdziemy do układu odniesienia, który swobodnie spada. Tak jak ta pozorna siła jest w autobusie, bo jedziemy, jesteśmy przypięci do podłogi, ale z perspektywy kogoś, kto stoi na chodniku i patrzy na skręcający autobus, tam żadnej siły nie ma, po prostu autobus skręca, my chcemy jechać dalej prosto. I dlatego poruszamy się względem autobusu. Więc siła grawitacji z tego punktu widzenia wydaje się taką wirtualną siłą, nieodróżnialną od siły wirtualnej. Tutaj trzeba kilka takich obostrzeń umieścić, dlatego że ta zasada równoważności, ona działa w małych obszarach. To znaczy, jeżeli nasz pokój, nasze pomieszczenie, które rozważamy, jest odpowiednio małe, to wówczas siła grawitacji się staje nieodróżnialna od siły, takiej wirtualnej siły wynikającej z przyspieszenia. Więc to, co mówię, jest prawdą tylko w granicy, kiedy te obszary, które rozważamy, są bardzo małe. Czy to jest mniej więcej jasne, co powiedziałem? Są jakieś pytania? To teraz, skoro tak, to zamiast zabierać się za rozumienie grawitacji i czarnych dziur, które są bardzo skomplikowanymi rzeczami i jeszcze niewiele o nich wiemy, zastanówmy się, co się dzieje w układach, które są nieinercjalne, czyli które poruszają się w jakiś sposób z ruchem, z przyspieszeniem. Dlatego, że badając zachowania rzeczywistości w takich układach, dowiemy się czegoś o działaniu grawitacji. I w związku z tym dowiemy się czegoś być może o działaniu czarnych dziur. I okazuje się, że większość właściwości czarnych dziur można zrozumieć, badając właściwości ruchu z przyspieszeniem. I o tym będę dzisiaj mówił. I chciałem zacząć od takiego bardzo prostego eksperymentu myślowego. Wyobraźmy sobie, że mamy człowieka z linijką w ręku, który stoi w środku koła, które sobie narysował na podłodze. I powiedzmy, że ten człowiek, patrząc z góry, to wygląda w ten sposób. Wyobraźmy sobie, że człowiek chce sobie zmierzyć obwód tego koła. Ma linijkę, więc przy pomocy linijki można to zrobić, odkładając tą linijkę n razy wokół całego obwodu, licząc, ile razy ta linijka musi być odłożona, żeby zatoczyć cały obrót. I powiedzmy, że w ten sposób zmierzyliśmy sobie obwód naszego koła. I to jest liczba x. W podobny sposób można zmierzyć sobie średnicę, odkładając linijkę y razy wzdłuż tej średnicy i w ten sposób możemy wyznaczyć efektywnie w jednostce, którą jest długość linijki, jaka jest długość tej średnicy. I jak się podzieli jedno przez drugie, to ze szkoły wiadomo, że to musi być liczba pi. Stosunek obwodu koła do średnicy to jest pi. W przybliżeniu, dlatego że nasze pomiary nie muszą być idealne. No dobrze, a teraz zastanówmy się, co by się stało, gdyby ten człowiek, który trzyma linijkę, kręcił się, gdyby był w obracającym się układzie odniesienia, który to układ nie jest układem inercjalnym. W takim układzie pojawiają się siły pozorne. Na przykład pojawia się siła odśrodkowa. Pojawiają się jeszcze inne siły, siła Coriolisa i tak dalej. Pojawiają się jakieś takie wirtualne siły wynikające z tego, że się obracam, że nie jestem obserwatorem inercjalnym, fakt istnienia tych przeciążeń to w zasadzie oznacza, że jestem w układzie nieinercjalnym. I wiem już, że te efekty nieinercjalne mogą mieć coś wspólnego z grawitacją, więc warto się zastanowić, jakie będą konsekwencje. Okazuje się, że jeżeli przejdę do układu obracającego się, to w tej prostej geometrii zajdą poważne zmiany. Na przykład ze szczególnej teorii względności wiadomo, że jak coś się porusza szybko, to się skraca w kierunku ruchu. To jest jedna z konsekwencji szczególnej teorii względności, że rakieta, która leci szybko, jest krótsza. Człowiek, który idzie szybko, też się spłaszcza. Oprócz tego czas spowalnia również w układach, które się poruszają. Na przykład teraz mój zegarek chodzi odrobinę wolniej, niż gdybym stał w miejscu, z waszej perspektywy. Jak na przykład teraz zacznę iść, ten zegarek w zasadzie trochę wolniej chodzi. Moje serce bije trochę wolniej, moje włosy rosną trochę wolniej. Czas spowalnia w wyniku ruchu. I też delikatnie się skracam. Te efekty są bardzo słabe, bo poruszam się z małymi prędkościami. Ale jeśli sobie wyobrazimy, że ten obrót jest szybki, albo promień tego koła jest duży, to te efekty stają się coraz większe, im bardziej oddalamy się od osi. No w każdym razie ten efekt zachodzi i w związku z tym ta linijka, którą człowiek przykłada wzdłuż obwodu, ulegnie trochę skróceniu. A jak ulegnie skróceniu, to znaczy, że ją jestem w stanie odłożyć większą liczbę razy wzdłuż całego obwodu i liczba x wzrośnie w wyniku tego, że się obraca. Natomiast jeśli chodzi o średnicę, tutaj się nic nie zmieni, dlatego że linijka przyłożona do średnicy porusza się prostopadle do swojej długości i takich prostopadłych efektów szczególnej teorii względności nie ma. Nie skraca się linijka prostopadle do kierunku ruchu, tylko wzdłuż ruchu. W związku z tym liczba y nie ulegnie zmianie. Czyli jeżeli ja teraz mam to narysowane kółko na ziemi i kręcę się razem z linijką i chcę sprawdzić, ile razy będę w stanie przyłożyć w moim układzie odniesienia obracającym się linijkę do obwodu i do średnicy, to się okaże, że jak podzielę jedno przez drugie, to dostanę liczbę większą niż pi. Czyli wzór na obwód koła przestaje działać w nieinercjalnym, w obracającym się układzie odniesienia. Po prostu przestaje działać. Cała geometria szkolna, mówiąca, że suma kątów w trójkącie wynosi 180 stopni, też przestaje działać. W układach nieinercjalnych, w których trzeba wziąć pod uwagę efekty szczególnej teorii względności, geometria przestrzeni ulega zmianie. Nie tylko to. Mówiłem o tym, że czas spowalnia, jeżeli coś się porusza z dużą prędkością. Zwróćcie uwagę, że jak jestem w obracającym się układzie odniesienia, to im dalej od osi obrotu, tym większa prędkość tego ruchu obrotowego. Dlatego zegar, który jest blisko osi obrotu, porusza się wolniej niż zegar, który jest daleko od osi obrotu. I można spodziewać się, że w takim obracającym się układzie odniesienia im dalej od osi, tym czas będzie płynął wolniej. Więc czas nie płynie w takim układzie równomiernie, tylko spowalnia w miarę oddalania się od osi obrotu. No i skoro tego typu ciekawe rzeczy, zaburzenia geometrii przestrzeni, zaburzenia upływu czasu, dzieją się w nawet takich prostych, obracających się układach odniesienia, to czegoś podobnego należy spodziewać się w obecności pól grawitacyjnych, które też wytwarzają jakieś siły wokół źródeł tych pól. Jakieś, nazywam to siłą grawitacji, ale to jest siła wirtualna, która jest lokalnie w małych obszarach nieodróżnialna od takich sił pozornych, które są w przyspieszającym autobusie albo w obracającym się układzie odniesienia, w którym też jakieś siły wirtualne działają. Więc podobne rzeczy należy spodziewać się w obecności sił grawitacyjnych, pod warunkiem, że zasada równoważności jest prawdziwa. No i jak powiedziałem, od 100 lat nie udało się znaleźć jakiegokolwiek odstępstwa od zasady równoważności. I póki co wszystkie przewidywania oparte na tej zasadzie, przewidywania teorii względności, się potwierdzają. Jaki wniosek można wyciągnąć z tego prostego eksperymentu myślowego w odniesieniu na przykład do Ziemi, do źródła pola grawitacyjnego, które znamy najlepiej? Otóż zwróćcie Państwo uwagę, że w obracającym się układzie odniesienia, w którym im dalej od osi obrotu, im dalej od źródła, tego punktu symetrii, czy osi symetrii, tym czas płynie wolniej, są też siły wirtualne, na przykład siła odśrodkowa, która działa na zewnątrz, wyrzuca wszystko na zewnątrz, jakby odpycha nas od tej osi obrotu. Pole grawitacyjne z kolei nie odpycha, tylko przyciąga. W polu grawitacyjnym te siły wirtualne, ta siła grawitacji jest skierowana do środka. I można by przypuszczać, że jeżeli odwrócimy kierunki działania sił w tym przykładzie, to również powinny się odwrócić te efekty na przykład spowolnienia upływu czasu, o którym mówiłem. I można by spodziewać się, że nie tak jak w układzie obracającym się, im dalej od osi obrotu, tym czas płynie wolniej, ale w przypadku pola grawitacyjnego im bliżej Ziemi, tym czas płynie wolniej. I jak się sprawdzi bardzo precyzyjnymi pomiarami, to się okazuje, że rzeczywiście taki efekt się obserwuje. Im bliżej pola grawitacyjnego, im bliżej źródła pola grawitacyjnego, tym czas płynie wolniej. Obecnie eksperymenty, które bardzo precyzyjnie mierzą różnice upływu czasu na niewielkich różnicach wysokości, są w stanie wykryć różnice upływu czasu na różnicach wysokości rzędu 10 cm. To znaczy, można by stwierdzić doświadczalnie, że moja broda się starzeje trochę wolniej niż moje włosy. Jest efekt bardzo słaby, wymaga bardzo precyzyjnych pomiarów, żeby go wykryć na tak niewielkich odległościach, ale w skalach na przykład, w których poruszają się satelity wokół Ziemi, efekty się stają coraz bardziej istotne i na przykład w systemie GPS, który jest używany do określania naszego położenia, który to system wymaga komunikacji z satelitą, który jest na sporej wysokości, te efekty stają się na tyle istotne, dlatego że satelita jest daleko od Ziemi i tam czas płynie troszeczkę szybciej, że trzeba te efekty uwzględnić, ażeby system działał poprawnie. Gdyby zignorować efekty ogólnej względności, ten efekt opóźnienia upływu czasu, nasze urządzenia GPS, czy na przykład mój telefon, myliłby się w określeniu mojego położenia o nawet kilkadziesiąt metrów. I wiadomo, że to jest jeden z takich najbardziej namacalnych dowodów poprawności tych wniosków z ogólnej teorii względności. Więc nawet tego typu proste rozumowanie pozwala nas naprowadzić na wniosek, że jak należy się spodziewać w polu grawitacyjnym efektów takich jak to się mówi, dylatacja czasu, czyli opóźnienie upływu czasu. I ten efekt dylatacji czasu znajduje idealnie potwierdzenie we wszystkich pomiarach, jakie kiedykolwiek były wykonane przez ostatnie 100 lat. Więc czy są jakieś pytania co do tego? Tak.
1: Powiedział pan, że właśnie w nieinercyjne układy odniesienia można zrozumieć jako pojedyncze pole grawitacyjne. Jakiemu polu grawitacyjnemu odpowiada wirówka?
0: No, ta równoważność między jednym a drugim działa ściśle w nieskończenie małych obszarach, znaczy w punkcie, tak formalnie rzecz biorąc, z matematycznego punktu widzenia. W dobrym przybliżeniem to mogą być małe wycinki przestrzeni. Czyli zapewne nie znajdę takiego rozkładu pola grawitacyjnego, które by odpowiadało takiej wirówce, ale znalazłbym pole grawitacyjne, które odpowiada fragmentowi takiej wirówki. Gdybym na przykład spojrzał na niewielki kawałek takiego układu nieinercjalnego, to ten niewielki kawałek będę w stanie zasymulować pewnym rozkładem mas. W innym kawałku musiałbym użyć innego rozkładu masy i tak dalej. Więc globalnie zazwyczaj się tego nie da zrobić, ale lokalnie jest to jak najbardziej możliwe. Więc ta zasada równoważności ma charakter lokalny. No ale jakby zachęceni tym przykładem, zastanówmy się nad efektami działania przyspieszeń na obserwatora, dlatego że z tego się dowiemy najważniejszych rzeczy o czarnej dziurze. Okazuje się, że wszystkie najważniejsze rzeczy dotyczące czarnej dziury można nie poznać, tylko zrozumieć, rozważając przykład obserwatora, który się porusza ruchem jednostajnie przyspieszonym. Ruch jednostajnie przyspieszony w teorii względności jest dosyć problematyczny, dlatego że jakbym rozważał prędkość, która stale wzrasta, to prędzej czy później przekracza prędkość światła i to jest dosyć kłopotliwe z perspektywy szczególnej teorii względności, która mówi, że żeby rozpędzić coś do prędkości światła, trzeba użyć nieskończenie energii. Takiej energii nikt nie ma, więc nie da się przekroczyć prędkości światła dysponując skończonymi zasobami energii. W związku z tym należy się zastanowić, czy w ogóle coś takiego jak układ jednostajnie przyspieszony istnieje. Ale okazuje się, że można coś takiego wprowadzić. Ruch jednostajnie przyspieszony to jest taki ruch, w którym ja przyspieszając odczuwam siłę, tą pozorną siłę, która mnie wbija na przykład w fotel samochodu, cały czas w ten sam sposób. Jeżeli wcisnę gaz do dechy, i czuję, że mnie jakaś wirtualna siła wbija w fotel i cały czas czuję, że ta siła nie zmienia się w czasie, jest cały czas taka sama z mojej perspektywy, to jest właśnie ruch jednostajnie przyspieszony. I ktoś, kto patrzy na taki samochód przyspieszający z boku, stwierdzi, że jego prędkość wzrasta coraz bardziej, ale o dziwo okaże się, że ta prędkość nie będzie wzrastać w nieskończoność, tylko będzie coraz to bardziej zbliżać się do prędkości światła i tej prędkości nigdy nie przekroczy. Czyli mimo, że ja w samochodzie czuję, że siła mnie cały czas wbija w fotel w ten sam sposób, to ktoś, kto stoi z boku, stwierdzi, że prędkości światła nie przekroczę z tego prostego powodu, że masa mojego tego samochodu, można powiedzieć, rośnie coraz bardziej. Energia, którą muszę wkładać w dodatkowe zwiększanie prędkości, coraz bardziej wzrasta i to asymptotycznie dąży do sytuacji, w której poruszam się z prędkością światła, ale jej nie przekraczam. To już o tym mówiłem. I teraz, żeby coś powiedzieć bardziej konkretnie na temat tych ruchów z przyspieszeniem, będę się posługiwał tego typu prostymi wykresami. I tego typu proste wykresy pozwolą nam zrozumieć charakter czarnych dziur i ich wszystkie właściwości najważniejsze. Na takich wykresach najczęściej rysuje się zależność położenia od czasu. Na przykład, jeżeli mam obserwatora, który spoczywa, który się nie rusza, to trajektoria takiego obserwatora na takim wykresie to jest pionowa linia prosta, ta, którą zaznaczyłem literą A, bo w kolejnych chwilach czasu położenie jest cały czas takie samo, nie zmienia się, to jest właśnie spoczywający obserwator, czy ktoś, kto spoczywa. Ktoś, kto się porusza, to jest taki ktoś, którego położenie się zmienia w czasie. Jeżeli się porusza ze stałą prędkością, to temu odpowiada ta trajektoria zaznaczona literą B, na której nachylenie jest cały czas takie samo, czyli tempo zmiany położenia w kolejnych chwilach jest cały czas takie samo. Taką przerywaną linią, która jest tutaj zaznaczona literą C, będę oznaczał trajektorię, po których porusza się światło. Światło porusza się dużą prędkością, z prędkością mniej więcej taką, że byłoby w ciągu sekundy w stanie okrążyć Ziemię gdzieś nie wiem, z 8 razy czy 9, coś koło tego. Więc bardzo duża prędkość. I dokładne nachylenie zależy od wyboru jednostek, od wyboru skali, które tutaj na tych wykresach mam. Możemy przyjąć taką konwencję, że światło jest nachylone pod kątem 45 stopni, co oznacza, że wszystkie dopuszczalne ruchy rakiet, samochodów i takich obiektów tego typu, które nie mogą przekroczyć prędkości światła, powinny być nachylone nie więcej niż pod kątem 45 stopni. I to jest taka podstawowa informacja, którą trzeba wiedzieć i to w zasadzie wystarczy nam do zrozumienia najważniejszej właściwości czarnych dziur. Czy są jakieś pytania co do tego? No dobrze, to wróćmy do ruchu jednostajnie przyspieszonego. Powiedziałem, że w takim ruchu prędkość jest coraz większa, ale nie przekracza prędkości światła, co oznacza, że trajektoria takiego ruchu z przyspieszeniem jednostajnym będzie taka, że nachylenie się coraz bardziej zwiększa, dlatego że startujemy z położenia ze spoczynku, stopniowo zwiększamy prędkość, nachylenie się coraz bardziej zwiększa, ale to nachylenie nie może przekroczyć 45 stopni. W związku z tym ta trajektoria będzie się trochę stabilizować, w którymś momencie będzie nachylona pod kątem 45 stopni i już nie więcej. I w matematyce się mówi, patrząc na takie funkcje, że takie funkcje mają asymptotę. Tak, to jest takie określenie, które się używa w szkole średniej. Ta asymptota w tym przypadku to jest taka prosta nachylona pod kątem 45 stopni. Co oznacza, że ta trajektoria ruchu przyspieszonego będzie się coraz bardziej zbliżać do takiej asymptoty. Będzie coraz bardziej nachylona, coraz bardziej, ale to nachylenie nie przekroczy 45 stopni. Będzie się do niego zbliżać, ale go nie przekroczy. I też taką asymptotę sobie można narysować. I rzeczywiście okazuje się, że ta trajektoria nigdy nie przecina tak narysowanej asymptoty. Jak ktoś ma większe zacięcie matematyczne i chce sobie sprawdzić dokładnie, jak to wygląda na wzorach, to może się przekonać, że taka trajektoria ruchu jednostajnie przyspieszonego to jest bardzo prosta funkcja. To jest funkcja y równa się 1 przez x, która wygląda trochę inaczej na pierwszy rzut oka, bo jak mamy taką prostą funkcję y równa się 1 przez x, to ta funkcja wygląda tak. Natomiast ruch jednostajnie przyspieszony to jest taka właśnie funkcja 1 przez x, ale obrócona o 45 stopni. Gdybym ten wykres obrócił o 45 stopni, to odtworzę dokładnie kawałek tego ruchu jednostajnie przyspieszonego, przy czym rolę asymptoty będzie odgrywać oś y. I taka krzywa nazywa się hiperbolą. To jest hiperbola. To jest szczegół matematyczny nieistotny. Dla wszystkich, których wzory nie interesują, w zupełności wystarczy informacja, że mamy jakąś krzywą, która jest coraz bardziej nachylona i jakąś asymptotę, której ta krzywa nie przecina. Czy są jakieś pytania? No dobrze, to teraz zastanówmy się nad konsekwencjami tego faktu. Zwróćcie uwagę, że jeżeli w pewnej odległości od tego samochodu, który przyspiesza, czy rakiety, która przyspiesza w jakąś stronę, wybuchnie bomba atomowa, na przykład samochód wystartował tu, a kawałek dalej wybuchła bomba atomowa chwilę później, to konsekwencje tego wybuchu dotrą do samochodu z pewnym opóźnieniem. Dlatego, że bomba wybucha, potrzeba trochę czasu, żeby informacja o tym dotarła do samochodu, który jest w pewnej odległości, czy do rakiety, która jest w pewnej odległości. I taką linią przerywaną narysowałem najwcześniejszy moment, po jakim ktoś w tym samochodzie może się dowiedzieć o wybuchu bomby atomowej. Ten najwcześniejszy moment to jest światło, które pochodzi od tego wybuchu. Chwilę później dojdzie dźwięk, powiew, być może jakieś inne konsekwencje. I te wszystkie konsekwencje wybuchu są zaznaczone na tym diagramie takim zakreskowanym obszarem. To jest obszar, do których dociera informacja o wybuchu. I tam, gdzie jest punkt przecięcia tej przerywanej linii z trajektorią rakiety, to jest moment, w którym gość w rakiecie dowiaduje się, że gdzieś tam obok wybuchła bomba atomowa. I to nie jest jakieś specjalnie zaskakujące. Natomiast ciekawa rzecz jest taka, że jeżeli ten wybuch będzie miał miejsce powyżej tej asymptoty, czyli w jakimś miejscu, które jest powyżej asymptoty, na przykład ten wybuch mógł być dokładnie w miejscu, z którego ten samochód wystartował, tylko trochę później. Tak jak jest na tym rysunku dokładnie. Ta czaszka znajduje się dokładnie nad punktem startu. Czyli mam rakietę, która startuje tam z pewnym przyspieszeniem. Gość, który jest w rakiecie, czuje cały czas stałe przeciążenie. I za jakiś czas wybucha bomba atomowa w tym miejscu, gdzie rakieta wystartowała. I teraz pytanie jest takie. Kiedy człowiek w rakiecie dowie się o wybuchu? Nigdy. Nigdy, dlatego że trajektoria rakiety nigdy nie przetnie się z informacją uciekającą z wybuchającej bomby. Ale to jest pewien problem, dlatego że informacja o wybuchu rozprzestrzenia się z prędkością światła. Ta bomba świeci. Z tej bomby wylatuje światło. Ono jest, porusza się po tej trajektorii przerywanej, którą tam narysowałem. To jak to się dzieje, że rakieta, która leci tam, nigdy nie zobaczy światła, które się zapaliło w tym miejscu? Czy to nie jest jakoś... nie ma takiej sprzeczności. No jak przestanie przyspieszać, to oczywiście zobaczy. Ale co by się stało, gdyby to przyspieszenie trwało zawsze? Gdybyśmy mieli dużo paliwa, jakiś nowoczesny silnik, który operuje nieznaną technologią, który pozwala na przyspieszenie w sposób nieprzerwany. Co wtedy? No wtedy tego światła obserwator w rakiecie nigdy nie zobaczy. Ale pytanie jest takie, czy to nie jest sprzeczne z tym, o czym Państwo pewnie 100 razy słyszeli, że światło porusza się zawsze z prędkością C? Z perspektywy gościa w rakiecie światło powinno się poruszać z prędkością C, powinno się zbliżać do tej rakiety z prędkością C, więc jak coś się do mnie zbliża ze stałą prędkością, no to musi do mnie w końcu dotrzeć, prędzej czy później. Jak to się dzieje, że to światło nie dociera? Odpowiedź jest taka, że ta regułka, że światło porusza się z prędkością C, dotyczy wyłącznie obserwatorów inercjalnych. Wyłącznie obserwatorów, którzy poruszają się bez przyspieszenia. W momencie, jak mam obserwatora, który przyspiesza, światło przestaje poruszać się z prędkością C. Przynajmniej, znaczy to jest pewna subtelność, musiałbym jakby na ten temat coś więcej powiedzieć. Jest kilka sposobów patrzenia na tym, co to jest prędkość, jaką w ogóle zdefiniować, ale taka prędkość mierzona przez obserwatora, który jest tam, który stara się w jakiś sposób zmierzyć prędkość światła, które jest tu, w wyniku tego typu rozważań prędkość, którą się otrzymuje, to nie jest prędkość światła. To jest trochę inna prędkość. I w największym skrócie można powiedzieć w ten sposób. Gość, który tam w tamtą stronę przyspiesza, czuje siłę wbijającą go w dół, w podłogę, czyli czuje się, jak gdyby był w polu grawitacyjnym, a gdzieś tam daleko na dole, pod jego nogami, jest światło, które próbuje go gonić, ale to światło znajduje się w obszarze, w którym czas spowalnia. I fakt, że ten czas spowalnia, powoduje, że ten impuls światła porusza się trochę wolniej. I z tego powodu światło pod naszymi nogami porusza się trochę wolniej niż C, a to, które jest wysoko nad nami, porusza się trochę szybciej niż C. Pod warunkiem, że mierzymy je jakby biorąc tutaj. Gdybyśmy byli tuż obok, to wynik byłby trochę inny. To są jakieś tam subtelności teorii wzajemności. Ale w największym skrócie to ten efekt spowolnienia upływu czasu powoduje, że światło też spowalnia i wszystko inne spowalnia. W związku z tym światło wcale nie zbliża się z prędkością C do tego gościa w rakiecie i dlatego właśnie go nigdy nie dogoni. I zwróćcie uwagę, że to, o czym powiedziałem, nie dotyczy tylko światła. Dotyczy wszystkiego, co się wydarzy powyżej asymptoty. Cokolwiek się stanie powyżej tej asymptoty, to żadna informacja na ten temat nigdy nie dotrze do człowieka w rakiecie. Nigdy. Tam się może wydarzyć cokolwiek, gość w rakiecie się o tym nigdy nie dowie, to nie będzie miało najmniejszego wpływu na jego życie. I z tego powodu tę asymptotę dosyć malowniczo się nazywa horyzontem zdarzeń. To jest określenie, które mogliście słyszeć. Pewnie w kontekście czarnych dziur, ale ono pojawia się również w ruchu jednostajnie przyspieszonym. Obserwator poruszający się ruchem jednostajnie przyspieszonym stwierdza obecność pod swoimi nogami pewnego horyzontu zdarzeń, pod którym dzieją się rzeczy, o których się on nigdy nie dowie i które nie będą miały nigdy żadnego wpływu na życie gościa w rakiecie. Teraz, czy to jest zbieg okoliczności, że to samo pojęcie odnosi się do czarnej dziury? Nie, dlatego że jak wam powiedziałem, obowiązuje zasada równoważności i gość, który jest w rakiecie, który czuje, że wbija go jakaś wirtualna siła w podłogę i twierdzi, że pod jego nogami w jakiejś odległości jest horyzont zdarzeń, jest nieodróżnialny, znaczy jego obserwacje są nieodróżnialne od obserwacji gościa, który stoi na jakiejś platformie nad źródłem pola grawitacyjnego, który może być Ziemia, ale może być czarna dziura. Gdybym teraz całą Ziemię ścisnął do rozmiarów bardzo małych, do rozmiarów paru centymetrów, to Ziemia zamieni się w czarną dziurę. I z mojej perspektywy, jeżeli ja będę cały czas na jakiejś platformie w tym miejscu, nie odczuję żadnej zmiany, dlatego że pole grawitacyjne wytworzone przez kulę i przez punkt o tej samej masie są takie same. Więc ja nie odczuję w żaden sposób konsekwencji tego. Natomiast w niewielkiej odległości od środka tego punktu pojawi się horyzont zdarzeń. Dlatego że jeżeli horyzont zdarzeń pojawia się w układzie przyspieszonym, a nie ma sposobu odróżnienia od tego, czy jestem w układzie przyspieszonym, czy w polu grawitacyjnym, to horyzont zdarzeń musi się również pojawić w polu grawitacyjnym, w pewnych okolicznościach. I jak widać, obecność, znaczy konieczność istnienia horyzontów zdarzeń można wydedukować, rozważając tylko tego typu prosty rysunek. Nic więcej nie trzeba. Więc od dzisiaj nie musicie wcale wierzyć fizykom, którzy wam mówią o horyzontach zdarzeń, za których żadna informacja nie może się wydostać na zewnątrz, tylko wiecie już, dlaczego coś takiego mówimy. To wynika w logiczny sposób tylko z zasady równoważności i z prostych rozważań dotyczących ruchu z jednostajnym przyspieszeniem. Czy są jakieś pytania? No dobrze, co dalej? Tak jak powiedziałem, gość w rakiecie odczuwa obecność horyzontu zdarzeń, za niego żadna informacja nie może się wydostać. Jak coś wpadnie za horyzont zdarzeń, to się nie wydostanie na zewnątrz. Z perspektywy kogoś, kto jest w takiej rakiecie. A co odczuwałoby jabłko, które sobie swobodnie spada? Jeżeli na przykład jestem nad czarną dziurą, czy nad obiektem, który ma dużą masę, jest bardzo mały i wokół tego obiektu gdzieś w jakiejś odległości pod moimi nogami jest horyzont zdarzeń, co by się stało, gdybym upuścił jabłko, które zaczęłoby spadać swobodnie na taką czarną dziurę? Otóż takie jabłko, poruszając się swobodnym spadkiem, byłoby równoważne jabłku, które sobie swobodnie leci po wypadnięciu z rakiety w ruchu jednostajnym przyspieszonym. Znaczy, jeżeli jest równoważność pomiędzy gościem w rakiecie i gościem stojącym na jakiejś platformie nad czarną dziurą, to jest też równoważność pomiędzy jabłkiem, które swobodnie spada na czarną dziurę i jabłkiem, które wypadło mi z rakiety i sobie swobodnie leci. Ruch swobodny to jest po prostu ruch ze stałą prędkością. Czyli trajektoria takiego jabłka to jest prosta linia, która jest styczna do trajektorii rakiety w miejscu, w którym akurat to jabłko się odłączyło od rakiety. Więc jeżeli to jabłko wypadło w początkowej chwili, kiedy rakieta spoczywała, to jabłko będzie cały czas spoczywać. I z perspektywy jabłka wpadnięcie za horyzont zdarzeń nie jest niczym szczególnym, dlatego że jabłko, które się porusza po linii prostej, nie widzi żadnego horyzontu zdarzeń. Tam nic. Ten punkt, którym jabłko przecina horyzont zdarzeń, nie jest w żaden sposób inny do jakiegokolwiek innego punktu na trajektorii jabłka. Z czego można by przypuszczać, że wpadnięcie do czarnej dziury, minięcie horyzontu zdarzeń, nie będzie w żaden sposób szczególnym wrażeniem dla kogoś, kto wpada do takiej czarnej dziury. Tam nic szczególnego się nie wydarzy. Przynajmniej z perspektywy takiej klasycznej teorii nieuwzględniającej zjawisk kwantowych. A tylko taką się dzisiaj zajmujemy. Więc ktoś, kto sobie spada do czarnej dziury, minie sobie horyzont zdarzeń i nic ciekawego tam nie zauważy. I tak rzeczywiście czegoś takiego spodziewamy się, gdybyśmy wpadali do dużej czarnej dziury, do wystarczająco dużej, żeby ta zasada równoważności lokalnie obowiązywała w jakichś takich obszarach charakterystycznych dla obiektów, takich jak człowiek czy jabłko. Natomiast na temat tego, jak się wpada do czarnej dziury, zdecydowanie odmienne zdanie ma człowiek w rakiecie. Dlatego, że tak jak powiedziałem, z perspektywy tego człowieka w rakiecie, czas pod jego nogami spowalnia i płynie coraz wolniej, coraz wolniej, coraz wolniej. I takie jabłko, które wypadło mu i spada coraz niżej, znajdzie się w obszarze, w którym czas płynie coraz wolniej. W związku z tym to jabłko będzie się starzeć coraz wolniej, coraz wolniej, coraz wolniej. I mimo, że siła grawitacji rozpędza to jabłko do coraz większej prędkości, to jest jeden efekt, to drugi efekt, który polega na tym, że czas płynie wolniej w coraz niższych obszarach, spowoduje, że to jabłko w którymś momencie zacznie spowalniać. I jak się upuści takie jabłko na czarną dziurę, to ono się zacznie rozpędzać, osiągnie prędkość, dokładnie połowę prędkości światła, po czym zacznie nie rozpędzać się dalej, tylko spowalniać. Dlatego, że upływ czasu, spowolnienie upływu czasu zacznie dominować i to jabłko z perspektywy kogoś w rakiecie zacznie wyhamowywać, aż wreszcie zatrzyma się, kompletnie zatrzyma się, zamarznie nad samym horyzontem zdarzeń. Efekt upływu, spowolnienia upływu czasu staje tam się nieskończony. Z perspektywy kogoś w rakiecie czas zatrzymuje się kompletnie na horyzoncie zdarzeń. I według kogoś, kto upuścił jabłko na czarną dziurę, to jabłko zbliży się do tego horyzontu zdarzeń, ale go nie przekroczy. Zniknie nam z oczu, dlatego że światło wysyłane przez jabłko będzie podlegać skrajnemu przesunięciu doplerowskiemu i kolory się staną coraz bardziej czerwone, aż wyjdą poza zakres widzialny i nie będziemy tego jabłka widzieć, ono będzie czarne. Ale ono formalnie rzecz biorąc nie przekroczy horyzontu zdarzeń z perspektywy kogoś, kto jest w rakiecie. Minięcie horyzontu się nigdy nie wydarzy, mówiąc najprościej, z perspektywy kogoś, kto jest w rakiecie. Natomiast z perspektywy jabłka nie ma żadnego problemu. Jabłko mija horyzont zdarzeń i znajduje się pod spodem w skończonym czasie. Więc w obecności pól grawitacyjnych zasada względność zjawisk jest o wiele bardziej daleko posunięta niż w szczególnej teorii względności, gdzie czas mógł płynąć wolniej albo szybciej, ale to najwyżej tyle. Tutaj w ogólnej teorii względności, gdzie mamy działanie pól grawitacyjnych i jakichś skrajnych zjawisk z tym związanych, względność zdarzeń jest tak skrajnie posunięta, że pewne zdarzenie może się w ogóle nie wydarzyć z perspektywy jednego obserwatora. Na przykład z perspektywy gościa w rakiecie jabłko nigdy nie przekroczy horyzontu zdarzeń, a z perspektywy jabłka jak najbardziej horyzont zdarzeń zostanie przekroczony i nic tam się ciekawego nie wydarzy. Więc ta skrajność, względność wydarzeń staje się skrajna. Czy to mamy do czynienia z czarnymi dziurami, czy nawet z nieinercjalnymi obserwatorami takimi jak tutaj w tej rakiecie. Czy są jakieś pytania? Więc jak widać, takie najbardziej podstawowe własności czarnych dziur mogą zostać zrozumiane na bazie tego typu prostego rysunku. I to ma bezpośrednie przełożenie na właściwości czegoś, co nazywamy statycznymi czarnymi dziurami albo schwarzschildowskimi czarnymi dziurami. To są czarne dziury, które nie kręcą się, które są statyczne i nie mają momentu pędu. Tego typu czarne dziury i ich zachowanie może być w dobry sposób opisane tego typu diagramami. I dobrym przybliżeniem tego, co się dzieje wokół czarnej dziury, jest analiza tego, co się dzieje w jednostajnie przyspieszającej rakiecie. Natomiast też można te rozważania kontynuować. Można się zastanawiać, na przykład, co się dzieje, jak mamy więcej niż jednego przyspieszonego obserwatora. Tak?
2: Ja mam pytanie. Ja jestem dalej, jeśli chodzi o fizykę, dawno się jej uczyłam.
0: To dobrze. Tak, to znaczy, że mimo że na horyzoncie zdarzeń siła przyciągania staje się nieskończenie duża, to upływ czasu zatrzymuje się tak naprawdę i ten upływ. Tak, jest nieskończenie mocny, tak? I ten efekt upływu czasu zaczyna dominować.
2: To teraz pytanie. Czy fizycy wierzą, że to tam się wszystko zatrzymuje? To w takim razie, jak powstała ta czarna dziura?
0: Bardzo dobre pytanie. Przede wszystkim fizycy nie bardzo lubią w cokolwiek wierzyć, tylko to, co ja teraz robię, to badam konsekwencje pewnej teorii, która może być prawdziwa albo nie. Wszystkie dane doświadczalne ją potwierdzają, ale czy ona jest ostatecznie prawdziwa, to raczej podejrzewa się, że się musi załamywać w jakichś skalach. Ale wracając do pytania. Formalnie rzecz biorąc, jak mam zapadającą się gwiazdę, to z mojej perspektywy, kogoś, kto jest daleko, to nie jest czarna dziura taka, jak sobie wyobrażam, punkt. To jest zapadająca się gwiazda, która się zapada i już prawie się zapadła, już prawie. To jest epsilon nad horyzontem zdarzeń cała ta materia, czyli bardzo, bardzo mało, ale ten horyzont zdarzeń się nie uformował, nie został przekroczony. Więc w środku naszej galaktyki, gdzie mówi się, że jest czarna dziura o masie tam 6 milionów mas Słońca, tak naprawdę jest materia, która się zapada i to jest prawie czarna dziura. Z naszej perspektywy. Natomiast z każdego praktycznego punktu widzenia nie ma różnicy, czy to jest punkt, czy prawie punkt, czy czarna dziura, czy prawie czarna dziura, dlatego że, jak powiedziałem wcześniej, siła grawitacyjna i wszystkie efekty, które wytwarza czarna dziura, są nieodróżnialne od efektów kuli. Czyli gdyby to była kula albo punkt, efekt będzie z naszej perspektywy taki sam. I dlatego na przykład, gdyby teraz Gdyby Słońce teraz zamieniło się w czarną dziurę, to za tam 8, tak, 9 minut zrobi się ciemno, tak, bo światło przestanie do nas docierać. Przez te 8 minut Ziemia się trzeba nie kręcić normalnie wokół tego Słońca. Co się stanie potem? Nic się nie stanie. Ziemia się będzie kręcić dokładnie dalej tak samo, dlatego że siła przyciągania Słońca i czarnej dziury zrobionej ze Słońca, gdyby Słońce zostało ściśnięte do punktu, jest taka sama. Więc z obserwacyjnego punktu widzenia to, co widzimy w środku galaktyki, nie różni się niczym od czarnej dziury, ale formalnie to jest to zapadająca się materia, która już się prawie zapadła. Chociaż z perspektywy samej tej materii ta czarna dziura została utworzona. Bo materia, już materia wpadła, materia może ten punkt w samym środku osiągnąć, tylko my tego nigdy nie zaobserwujemy. No nie, dlatego że jakbym teraz ścisnął Ziemię do punktu albo Słońce do punktu, to siła grawitacji w określonej odległości jest taka sama, nie zmieni się w ogóle. Siła grawitacji zależy tylko od masy, a nie od promienia kuli, w jakiej ta masa jest rozłożona. O, to jest dobre pytanie, o tym nie zdążyłem powiedzieć, a powinienem, bo za chwilę o tym będę mówił. Elektrony mają masę i jakby one spadają tak samo jak cała reszta. Ale pytanie, co się dzieje ze światłem? Czy światło spada w polu grawitacyjnym, czy nie? I pewnie część z was zna odpowiedź, bo mogą o niej gdzieś czytać, ale ja teraz wam powiem dlaczego. Jakiej odpowiedzi należy się spodziewać? Jakiej odpowiedzi można logicznie wymagać od teorii względności, jeśli zasada równoważności miałaby działać? Otóż, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy światło spada w polu grawitacyjnym, zastanówmy się, czy światło spada w przyspieszającym układzie odniesienia. Wyobraźmy sobie, że mam ten przycisk na ścianie, który powoduje, że moje pomieszczenie zaczyna przyspieszać w górę. Z przyspieszeniem G na przykład. Czyli wszystkie ciała, które sobie były w stanie ważkości, z perspektywy kogoś, to przyspiesza, zaczynają spadać. Wszystkie tak samo. Co się stanie ze strumieniem światła, który sobie leciał poziomo? Jeżeli mam tutaj na przykład światło laserowe, które sobie leci poziomo i nagle podłoga zaczyna przyspieszać w górę, to ta podłoga zacznie się zbliżać do tego strumienia światła. Czyli z perspektywy kogoś, kto stoi na podłodze, światło będzie coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej, czyli tak jak gdyby spadało. Więc jeśli zasada równoważności ma działać, to światło powinno spadać w polu grawitacyjnym, tak samo jak wszystko inne. I teraz ja mam pytanie do pani. Z jakim przyspieszeniem będzie spadać światło? Jak na przykład mam strumień światła, który sobie leci poziomo i mija elektron. I wiem, że elektron spada, jak podłoga się zbliża, porusza z przyspieszeniem G, no to z perspektywy podłogi elektron spada z przyspieszeniem G. Tak? To teraz pytanie, jak szybko się będzie zbliżać światło? Tak samo jak elektron, czy z jakimś innym tempem? Ale oddziaływanie przyciągania ładunków nie uwzględniamy. Więc jeżeli akurat sobie wyobrazić, że jest jakaś materia, która leży na jakimś takim odcinku i akurat ten odcinek jest mijany przez światło, to jedno i drugie będzie spadać w tym samym, zbliżać się do podłogi w tym samym tempie, no bo z perspektywy podłogi, która przyspiesza, ona się po prostu podnosi. Tak, jeżeli jest próżnia, oczywiście, bo bez próżni to byłoby co innego. Więc można by się spodziewać, że światło będzie spadać tak samo jak cała reszta, z przyspieszeniem G. I jak się zrobi dokładne pomiary, to się okazuje, że fotony, które tutaj latają po tym pomieszczeniu, spadają z przyspieszeniem G, tak samo jak cała reszta, jak jabłka. Dokładnie z tym samym przyspieszeniem. Co można precyzyjnie wyznaczyć, robiąc pomiary? Nie widzimy tego, dlatego że światło porusza się tak szybko, że poruszając się na przykład od lampy do mojego oka, pokonuje tą odległość w tak krótkim czasie, że spadając z przyspieszeniem G, to jest za krótki czas, żeby to zaobserwować po prostu. Nam się wydaje, że to jest linia prosta, bo to jest bardzo słabo zagięta linia prosta, ale to jest zagięta linia prosta i odpowiada przyspieszeniu G. Więc nawet światło powinno zgodnie z ogólną teorią względności podlegać spadaniu w ten sam sposób. I to zaobserwowano zresztą wkrótce po ogłoszeniu teorii Einsteina i to było pierwsze potwierdzenie doświadczenia teorii Einsteina. Muszę trochę pominąć, bo mi się czas kończy, ale tutaj jest taka symulacja sprzed paru dni, którą NASA opublikowała, tego, jak wyglądałaby czarna dziura, gdybyśmy byli w niewielkiej odległości. To jest tam ta animacja na środku. Gdyby do tej czarnej dziury wpadał jakiś pył materii. I ten pył materii, gdyby się poruszał w takim okrągłym dysku, bardzo cienkim dysku, który się coraz bardziej spiralnie zbliża do czarnej dziury i jest zasysany przez czarną dziurę, rozgrzewa się do dużych temperatur, te cząstki się zderzają ze sobą, się rozgrzewają i zaczynają świecić, więc widzielibyśmy światło, ale światło z tego dysku, zagięte w pobliżu czarnej dziury w ekstremalny sposób, bo spada w polu grawitacyjnym, tak jak wszystko inne, będzie tworzyć tego typu iluzję. Taka czarna dziura zaczyna się zachowywać trochę jak soczewka, która zagina światło. Czarna dziura też zagina światło i dlatego iluzja będzie taka, gdyby ten pierścień jakoś opływał tą czarną dziurę, bo ta dziura naprawdę jest płaski. W podobny sposób okulary tworzą pewne iluzje, prawda? Czy soczewka tworzy pewną iluzję, wydaje nam się, że światło jakoś się wygina, to tylko dlatego, że patrzymy przez soczewkę. Więc z tego prostego rozumowania, o którym mówiłem, można by jakościowo spodziewać się, że wokół czarnej dziury obraz będzie jakoś zdeformowany, a jak dokładnie będzie zdeformowany, to właśnie zrobiono symulację i to wygląda tak jak na tej animacji. A z kolei w lewym górnym rogu jest znana Państwu pewnie rekonstrukcja obrazu czarnej dziury na podstawie bardzo skomplikowanych pomiarów wykonanych w wielu laboratoriach na świecie. Gigantyczne ilości danych zostały przeanalizowane i na ich podstawie zrekonstruowano obraz czarnej dziury, która jest bardzo daleko stąd. No i ten rysunek jest właśnie tam w lewym górnym rogu. Gdybyśmy byli blisko i widzieli trochę sytuację lepiej, to można by się spodziewać czegoś takiego. To jest wszystko, co ja dzisiaj zdążę powiedzieć. Jakby ktoś chciał coś więcej na ten temat poczytać, to jest książka, którą napisałem na ten temat. Te wszystkie rysunki i to, o czym mówiłem, to jest fragment tej książki, więc więcej rzeczy znajduje się w środku. Dziękuję bardzo.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.

0: Witamy wszystkich naszych słuchaczy w Muzeum Geologicznym, a naszym gościem jest w Warszawie
1: Cezary Krawczyński, kustosz Muzeum Geologicznego, Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowego Instytutu Badawczego.
0: Panie Cezary, chcielibyśmy, aby Pan przedstawił naszym słuchaczom Muzeum Geologiczne, troszkę historii i to, co robicie w tej chwili.
1: No, Muzeum Geologiczne, jego głównym takim profilem jest oczywiście geologia, czyli to będą przede wszystkim minerały, skały, skamieniałości. Mamy też piękne szkielety mamuta, nosorożca włochatego, niedźwiedzia jaskiniowego na wystawie. Naszą taką maskotką przyciągającą szczególnie najmłodszych jest dyzio, czyli rekonstrukcja dinozaura drapieżnego z grupy dilofozaurów. Dyzio obchodził 26 urodziny w zeszłym roku.
0: No to już trochę
1: my
0: czasu.
1: Z tej okazji zawsze też organizujemy takie wydarzenie, taki piknik rodzinny, więc to jest też okazja do takich dodatkowych aktywności w naszym muzeum. Ale generalnie każdy, kto do nas przychodzi, jest oczywiście mile widziany. Wstęp do naszego muzeum jest bezpłatny, czyli można zwiedzać indywidualnie, rodzinnie nasze muzeum, tylko już takie aktywności jak zwiedzanie z przewodnikiem, czy też warsztaty, no to są już takie usługi płatne. Dodatkowo płatne. Mhm. To nasza sala to jest, mam wrażenie, że chyba największa sala muzealna, taka pojedyncza w Warszawie, jeżeli chodzi o warszawskie muzea. Robi rzeczywiście wrażenia, bo to jest duża sala ze świetlikiem na górze i jeszcze oprowadzamy także po pierwszym piętrze, czyli po takich krużgankach, gdzie też mamy dodatkowo wystawy. No i tutaj no, czasami rzeczywiście w tak dużej sali oprowadzanie jest pewnym wyzwaniem, szczególnie jak mamy kilka grup naraz, bo wtedy trzeba skupić wokół siebie naszych gości, no i próbować też kolegom nie wchodzić w paradę, mówiąc tylko takie najważniejsze eksponaty podczas takiego 45-minutowego zwiedzenia, a żeby tak zgłębić to, co mamy na wystawach, no to potrzeba tak przynajmniej tak troszeczkę ponad godzinę. Sala jest naprawdę duża, więc my tak nawet po 4-5 wycieczek czasami mieliśmy jednocześnie. No jest to wtedy logistyczne wyzwanie, ale wtedy po prostu niektóre grupy zaczynają od górnej sali wystawowej, a inne po prostu zaczynają na dole, w naszej głównej sali muzealnej.
2: Główna, czyli dinozaury.
1: Tak, tak, tak. Na dole mamy dilofozaura, ale rekonstrukcję, czyli naszego dyzia, ale mamy także oryginalne okazy tropów dinozaurów, przede wszystkim z regionu świętokrzyskiego. No to daje rzeczywiście taką możliwość też obcowania naszych gości właśnie z oryginalnymi okazami. No i mogą się też nasi zwiedzający dowiedzieć, że w Polsce także kiedyś żyły dinozaury.
2: Jakie są najczęściej zadawane pytania?
1: Często mamy takie pytanie na przykład odnośnie i budzące też pewne zdziwienie, jak na przykład pytają się ludzie, a ile to na przykład mam taki pień Araucarii z okresu karbońskiego, no i się tam pytają, no ile to ma lat? No to my mówimy, że nie lat, tylko setek milionów lat, tak? To ten pień ma, liczy sobie około 310 milionów lat, więc no to wtedy robi to duże wrażenie, no i budzi pewną też konsternację, ale dodatkowo ten pień kopalnej Araucarii mamy zestawiony z okazem współczesnej Araucarii, która tam jest właśnie prezentowana w naszym muzeum tuż obok, żywe drzewko, które w zasadzie można powiedzieć jest taką żywą skamieniałością, ponieważ Araucarie tak mniej więcej od 160 milionów lat niewiele się zmieniły. Przodków miały już w okresie dewońskim, no ale ten nasz pień z okresu karbońskiego jest takim unikatem, no można powiedzieć na skalę światową, tak, bo to jest na terenie Europy, to jest jeden z największych pni znalezionych właśnie z okresu karbońskiego.
0: I on został znaleziony w Polsce, tak, panie Cezary?
1: Tak, tak, został znaleziony w Polsce, w okolicach Chrzanowa, tak, tuż po wojnie, tak, w latach 40., gdzieś tam na przełomie lat 40., 50. został wydobyty i trafił tutaj do zbiorów Muzeum Geologicznego.
0: Panie Cezary, jakby pan zachęcił słuchaczy do nauki albo do spojrzenia na tą naukę o Ziemi, bo tym jest geologia, prawda?
1: Znaczy, no, geologia jest rzeczywiście nauką taką fascynującą, bo daje nam odpowiedź na temat tego też, jak nasz świat współcześnie funkcjonuje, ale geolodzy właśnie badają, jak na przestrzeni tych no, ponad 4,5 miliarda lat historii naszej planety, jak to się wszystko zmieniało, jak zmieniał się układ kontynentów, klimat, więc tą historię staramy się odtwarzać. Tak samo dzięki badaniom skamieniałości możemy poznać, jak to życie wyglądało w dawnych epokach geologicznych, jak ewoluowało, jak to się wszystko zmieniało, skąd też to życie się wywodzi. Tak, jaka jest też nasza historia jako kręgowców, bo też nasze korzenie są w morzu, tak?
0: Dokładnie.
1: To trzeba sobie też uświadomić. No jest to niewątpliwie ciekawa nauka, w której każdy, myślę, znajdzie coś dla siebie, dlatego że osoby, które fascynują się na przykład minerałami, czyli takim pięknem tej przyrody nieożywionej, no znajdą na naszych wystawach bardzo ładne okazy minerałów z Polski, ale także z całego świata. Fani z kolei meteorytów no, mogą u nas spotkać w zasadzie chyba jeden z najpiękniejszych polskich meteorytów, meteoryt Baszkówka, który spadł w okolicach Warszawy w 1994 roku, czyli 30 lat, już w zeszłym roku właśnie była rocznica 30-lecia spadku tego meteorytu. Jest to unikatowy obiekt, dlatego że jest to meteoryt orientowany, który w trakcie wchodzenia w atmosferę nie rozpadł się na mniejsze kawałki, tylko leciał zorientowany cały czas w jedną stronę, tak troszeczkę jak kapsuła astronautów powracająca z misji kosmicznej. Stąd też ma piękne takie struktury odtopieniowe. I na naszych wystawach można oryginalny okaz od niedawna podziwiać, więc to też warto z tego względu nasze muzeum odwiedzić. No i przede wszystkim szkielety, czyli szkielet mamuta włochatego Gaja, który jest w polskich muzeach unikatem, dlatego że to jest rekonstrukcja szkieletu wykonana z oryginalnych kości. Mniej więcej 95% tego szkieletu są oryginalne kości, tylko niektóre tam elementy mniej dostępne albo uszkodzone były, rekonstruowane, ale jest to wszystko naprawdę w zdecydowanej większości to są oryginały. Tak samo szkielet nosorożca włochatego, niedźwiedzia jaskiniowego, które mamy na naszych wystawach. Nasza wystawa jest też stała, jest też tak właśnie zaplanowana, że mamy, można powiedzieć, przegląd tego, co działo się ze światem żywym na przestrzeni dziejów, tak, od prekambru aż po czasy współczesne, więc tak, ta wystawa skamieniałości jest, która jest obecna na sali głównej muzeum, jest właśnie w ten sposób zaprojektowana, że przenosi nas niejako w czasie.
0: Niewiele osób sobie zdaje z tego sprawę, że w Polsce także były wulkany.
1: Tak, zgadza się rzeczywiście. My na sali mamy model wulkanu, który jak się go odpowiednio potraktuje, to dochodzi do erupcji tego wulkanu. Oczywiście to jest największa atrakcja dla dzieci, właśnie uruchamianie tego wulkanu, ale można się dowiedzieć właśnie dzięki temu modelowi, jak właśnie wygląda taki wulkan w środku, ale także gdzie takie wulkany występują na świecie. Są takie strefy na Ziemi zwane pierścieniem ognia, gdzie te właśnie wulkany występują. Ja nie będę tutaj w szczegóły wnikał, ale warto wiedzieć, że w Polsce także wulkany występowały. I to jeszcze stosunkowo niedawno, tak? Jeszcze w neogenie, w Sudetach jeszcze mieliśmy aktywność wulkaniczną, więc tamte jest taka kraina wygasłych wulkanów, którą można też właśnie podziwiać w naszym kraju.
0: Panie Cezary, tutaj też zainteresowała mnie pewna rzecz, ponieważ byliśmy w kopalni soli w Kłodawie, 600 metrów pod ziemią. I też taką, jak widzę w ulotce, macie Państwo informację dotyczącą soli kamiennej, tak?
1: Tak, tak. To znaczy my mamy, tak, z kopalni w Kłodawie mamy taki wolno stojący okaz takiego rdzenia wiertniczego, takiego wielkootworowego. To jest ciekawy okaz. Dzieci bardzo też lubią właśnie testować, czy to jest na pewno sól. To jest okaz, który jest z możliwością dotknięcia, tak? Nie tak jak wszystkie okazy w muzeach, że są tutaj za szybą. To niektóre okazy my udostępniamy także do dotykania. To jest ciekawy okaz, ale prawdziwym unikatem to jest bryła soli z Wieliczki, która jest prezentowana w holu naszego muzeum. Specjalnie mniej więcej tak około 1,5 roku temu oczyściliśmy tę sól i dostała też nową gablotę z takiego bardzo przejrzystego szkła, więc prezentuje się teraz genialnie, a jest to ciekawy okaz wydobyty na początku XX wieku, prawdopodobnie gdzieś około 1905 roku, pochodzący z grot kryształowych w Wieliczce. I oprócz tego okazu to jeszcze trzy takie okazy są prezentowane też w innych muzeach na świecie. No, to były czasy jeszcze zaboru austriackiego, tak? Czyli jeden z okazów jest na przykład w Pradze, jeden w Wiedniu prezentowany, ale nasz to jest no, najbardziej taki unikatowy okaz prezentowany w Polsce, więc też warto go obejrzeć. Mamy takie dwie amfory prezentujące ropę naftową z polskich złóż ropy. Ona jest też prezentowana właśnie z taką solanką, taką podzłożową, bo to zazwyczaj właśnie w złożach mamy taką sytuację. Ropa jest lżejsza, tak? Więc ropa się utrzymuje w tych górnych partiach złoża, natomiast podścielona jest najczęściej właśnie wodą, ale to są wody o dużym zasoleniu, czyli są to solanki po prostu. No i w naszych właśnie tych amforach, które zostały tutaj zakupione na stulecie Instytutu w 2019 roku, bo nasz Państwowy Instytut Geologiczny został powołany ponad 100 lat temu, w 1919 roku, czyli jest bardzo stary. Muzeum też od razu było jakby w jego strukturze. No i te amfory z ropą właśnie w 2019 roku na stulecie Instytutu zostały, można powiedzieć, przywrócone, dlatego że w przedwojennej ekspozycji, która uległa zniszczeniu w czasie działań wojennych i w czasie powstania warszawskiego, to one zostały właśnie odtworzone tak, jak to było przed wojną jeszcze. Tak, no wiadomo, że nie każdy zostanie geologiem, który przyjdzie do nas na wystawę, ale no chcemy zachęcać nie tylko dzieci, ale także i dorosłych do tego, żeby no też zastanowili się trochę na temat właśnie tej przeszłości geologicznej Ziemi, jak ta Ziemia jest zbudowana, czego my możemy się dowiedzieć właśnie badając Ziemię. I też no, trochę jaki wpływ my jako ludzie mamy na tą ziemię, bo wiadomo, eksploatujemy surowce naturalne, co nie jest bez wpływu na środowisko, więc no, też staramy się przybliżyć tego typu gałęzie, znaczy bez surowców mineralnych i takich złóż jak ropa naftowa, no, nasza cywilizacja też nie mogłaby się rozwijać, więc dokładnie, trzeba właśnie w taki zrównoważony sposób podejść do tego problemu, bo bez po prostu niektórych obecnych, na przykład bez złóż miedzi, byśmy nie mieli nic, tak? W zasadzie dokładnie. Telefonów komórkowych, samochodów elektrycznych, smartfonów i wszystkiego, właśnie telewizorów i tak dalej. Więc tutaj geologia niewątpliwie jest nam potrzebna, no ale trzeba także dbać o nasze środowisko naturalne, więc trzeba to robić, minimalizować straty, tak.
0: Panie Cezary, ja mam jeszcze pytanie takie już kończące może naszą dzisiejszą audycję. W herbie, w znaku Instytutu Geologicznego są dwa skrzyżowane, to są młotki, tak?
1: Tak, jest w godle jest mente et malleo, czyli tak. Myślą i młotem.
0: Myślą i młotem.
1: Myślą i młotem, czyli właśnie to jest takie motto przyświecające geologom, tak, że właśnie młotka geologicznego się używa, oczywiście i to do tej pory, geolodzy używają, czyli to się nie zmieniło, no ale trzeba właśnie myśli także użyć.
2: Jeśli podjeżdżamy do Was, czy jest możliwość zostawienia autokaru i dokładny adres, gdzie się mieścicie?
1: To znaczy dokładny nasz adres to jest Rakowiecka 4, a wejście do muzeum jest od ulicy Wiśniowej. I tutaj akurat jeżeli chodzi o taki parking na autokary, to raczej tutaj w tym rejonie jest troszeczkę ciężko, ale miejsca parkingowe dla samochodów osobowych są jak najbardziej, no ale jesteśmy też blisko metra bardzo, więc to myślę, że ta komunikacja nie jest zła. Teraz jest jeszcze linia tramwajowa wzdłuż ulicy Rakowieckiej, jest w budowie, więc liczymy, że niedługo jeszcze łatwiej będzie można do nas tutaj dotrzeć.
2: Tak jak Piotr powiedział, bursztyn również jest na pewno w instytucie.
1: Tak, bursztyn rzeczywiście no to jest bardzo ciekawym. Bursztyny są na tyle ciekawe, że są, można powiedzieć, taką też kapsułą czasu. Liczą, jest to skamieniała żywica drzew iglastych mniej więcej tak sprzed 40 milionów lat, jeżeli chodzi o ten bursztyn bałtycki,
0: tak.
1: Bo są jeszcze inne bursztyny starsze, młodsze. W każdym razie bursztyn czasami zawiera także inkluzje w postaci na przykład zatopionych owadów, pajęczaków, roślin. Rzadziej kręgowców, jest taka słynna jaszczurka w Gdańsku. To są rzadko spotykane obiekty, ale rzeczywiście no, dzięki badaniom bursztynu można, oprócz tego, że jest to piękne, bursztyn jest wykorzystywany w jubilerstwie, to jeszcze daje nam możliwości badania organizmów sprzed 40 milionów lat zachowanych w po prostu unikatowy sposób. Tak? Takich, które się zazwyczaj nie zachowują, bo skamieniałości owadów, pajęczaków są niezwykle rzadkie, dlatego że one mają bardzo mały potencjał fosylizacyjny, czyli po prostu po śmierci rozkładają się zazwyczaj w całości, nic po nich nie zostaje, tak?
0: A tutaj mamy...
1: Nie mają szkieletów mineralnych, więc no, ciężko jest, żeby przebyć szczególne warunki, żeby się zachowały do naszych czasów, a bursztyn właśnie takie warunki stwarza. Więc to jest też taka ciekawostka. Też na wystawie mamy troszeczkę, może nie mamy takiej wystawy dedykowanej bursztynowi, ale parę okazów każdy u nas znajdzie.
0: Bardzo dziękujemy panie Cezary za dzisiejszą wizytę w naszym studiu. Gościliśmy dzisiaj w Muzeum Geologicznym, a po Muzeum Geologicznym oprowadzał nas dzisiaj
1: Cezary Krawczyński. Bardzo mi miło było z państwem rozmawiać.

0: o 26.
1: A to, że rozwinąć.
2: Się, rzeczywiście, tak się składa.
1: Tak się składa? Tak się że składa. Całą rodziną?
2: Prawie niemalże tak.
1: I od kiedy już tak ta pasja jest rozwinięta u Państwa, jeśli chodzi o baloniarstwo?
2: Ja latam 26 lat
1: balonami. No to już, to rzeczywiście.
2: To jest sporo czasu, dlatego nazbierało się trochę przygód przez ten okres.
1: Tak.
2: Natomiast, Boże, nie będę wymieniał, ile tu jest ludzi z rodziny, bardzo dużo, ale generalnie wszyscy jesteśmy stowarzyszeni w Mościckim Klubie Balonowym. Mhm. A tutaj jest reprezentacja klubu Grupa Lotnicza Rolewski.
3: Macie przepiękne kostiumy.
2: To bardzo się cieszę, że...
1: Panie Krzysztofie, a kiedy ta replika powstała, tego balonu? Tutaj
2: powstała 12 lat temu. Replika oczywiście to jest za dużo powiedziane. To jest balon inspirowany pierwszym balonem braci Montgolfier. Replika, no cóż, nikt teraz nie lata na balonach z papieru, ani żaden urząd lotniczy nie dopuściłby słomy jako paliwa lotniczego.
1: Czyli połączyliście jakby tą technikę współczesną?
2: Współczesność, ale chcemy zachować jakiś tam
1: takie
2: klimat
1: epoki.
2: Tak. Mhm. No i w zasadzie to jest rekonstrukcja klimatu.
1: Tak
2: sobie to wymyśliliśmy.
1: Bardzo piękne stroje widzę.
2: To są kostiumy szyte
1: przez
2: znakomitą pracownię teatru starego w Krakowie. Także to tam są artystki.
3: Widać, panie Krzysztofie.
1: Widać.
3: Że są piękne. Zresztą tu jeden pan z rodziny.
1: A jaką pojemność ma ten balon akurat, ta replika?
2: 850. Ale z samej nośnej powierzchni to jest, objętości to jest 2500 metrów.
3: Aha. Panie Krzysztofie, ja jestem w ogóle laikiem, jeśli chodzi o balony. Proszę powiedzieć mi, jak one wysoko wznoszą się?

0: balonach na ogrzane powietrze, to to są wycieczki takie, które trwają godzinę, dwie.
1: Aha.
0: Więc nie ma jakichś specjalnych wymagań co do osprzętowienia, czy do przygotowania się takich, jak w balonach długodystansowych, gdzie spędza się w powietrzu dwie, trzy doby czasem, noce, i ten taki kosz w balonie to jest i sypialnią, i kuchnią, no tak, i łazienką, i biurem. I stanowiskiem
1: dowodzenia. Wszystko trzeba zabrać.
0: I to trzeba wszystko zabrać i pomieścić na bardzo niewielkiej przestrzeni kosza.
1: A też z drugiej strony to wszystko waży, więc też musi być jak najmniej, prawda?
0: A to właśnie chodzi. Tak. Tutaj to ma bardzo istotne znaczenie.
2: A jak jest za ciężkie, to wyrzucacie?
1: Balast?
0: Tak, balast. Tak, jak jest za ciężki, czy
1: ale to
0: schłodzony,
1: chyba...
0: to odsypuje się piasek. I ten piasek jest de facto paliwem, które się podczas lotu zużywa i tam trzeba zawsze zostawić jakiś zapas do lądowania.
2: A ile osób jest w takim balonie, w takim koszu zabierane?
0: No są różne balony i różne wielkości balonów i co za tym
1: różne
0: idzie kosza.
1: Klasy, że tak powiem.
0: Natomiast jeżeli mówimy o replice Montgolfier, no to pilot plus trzy osoby może spokojnie lecieć, a w tych zawodach Gordon Bennetta to obsada jest dwuosobowa, dwóch pilotów, którzy luzują się, któryś musi się przespać.
1: Tak, żeby mieli siłę na lot, bo no, jednak tak. I niskie temperatury też mimo
0: dokładnie
1: wszystko.
0: Tam to jest zupełnie inna filozofia
1: lotu. Na bajkach, na filozofia lotu.
2: Jak są te starty, one już parę godzin trwają, tak? Tak jak jutro będziecie startowali.
0: Jak jutro będą startowali zawodnicy w Pucharze Gordona Bennetta, to oni muszą być przygotowani na bardzo długi lot. Jeżeli warunki pozwolą, to można lecieć stąd na Cypr lub gdzieś do Norwegii, tam w okolice Koła Polarnego. A to są już
1: ogromne odległości.
0: Tutaj jeszcze otwarta jest Ukraina w tym sensie, że można przelecieć przez zachodnią część Ukrainy, nie lądując, ale można przelecieć, w związku z tym otwierają się duże możliwości przy jakichś wiatrach
1: tak.
0: W kierunku południowym.
1: No tak, ale co by się stało, gdyby na przykład balon poleciał w miejsce, gdzie nie może lecieć nad przestrzenią?
0: Jest zdyskwalifikowany taki zawodnik.
1: Ale musi wylądować wtedy na danym...
0: Powinien wylądować. Później to są jakieś konsekwencje. Wiadomo, że nikt nie robi tego
1: specjalnie,
0: tylko jeżeli tak się złoży, no to trzeba się liczyć z naruszeniem jakiejś zamkniętej przestrzeni powietrznej. Informuje się o tym. No balon niestety nie ma swojego napędu.
1: Nie, musi korzystać z tego, co
0: więc
1: jest.
0: Więc pilot do jakiegoś stopnia jest usprawiedliwiony. Ale nie może tego zrobić.
1: Żeby polecieć tam.
0: Z premedytacją.
2: Krzysztofie, czy można na przykład takie loty turystyczne u Was też są? Jeśli na przykład prywatna osoba chce sobie polecieć balonem.
0: Tak, oczywiście. To jest bardzo łatwe.
2: Trzeba kwestia tylko umówienia się. Panie Krzysztofie, dziękuję.

0: 26.
1: Nie ma jakby takiej specyficznej genetyki. Nawet Mercedes, który jest protoplastą motoryzacji, zatracił ten swój ten pierwszy gen,
2: który miał ojcowski, tak można to nazwać. Nie ma.
1: Między Kiją a Mercedesem jaka jest różnica?
2: Nie, w tej chwili...
1: Producenci robią u jednego wszyscy. No. Jedne klamki, bo ktoś ma opanowane, robi najtaniej, najtańsza tryskarka, najtańszy człowiek i od niego biorą wszystko. Potem to ulepią. I nie ma też takiego charakteru, jak nie ma prawdziwej firmy, która się nazywa producentem samochodów. Między innymi jedną z takich firm to była nasza FSO na Żeraniu. To jest firma, która robiła wszystko. Łącznie z kuźnią, odlewy,

0: tak, bo tam było
1: śruby,
0: wszystko.
1: No. Wszystko, to była fabryka. Robiła cały samochód w jednym
0: miejscu. Cały samochód było od jednego
1: do drugiego. No. Dzisiaj cały świat robi, a biznes robi ten, co składa. Czyli jest tylko blacharka, lakier i montaż tego, co przywiozą tiry. I to jest producent. I ten robi pieniądze.
0: Ten robi
1: a
0: pieniądze.
1: Ten, co robi te podzespoły, to nie
0: ale
1: robi.
0: Teraz na pewno się pan ze mną zgodzi, że samochody nie mają żadnego charakteru.
1: No nie, no nie mają.
0: Nie mają.
1: To jest dziwny twór, nie ma, a co, nie ma, co jest najgorsze, że w moim pojęciu ja nie wiem, do czego to zmierza. Ta przyszłość motoryzacji, do czego zmierza? Moim zdaniem do katastrofy. Bo się namawia, że to elektryki. No nie. Jednej rzeczy się ludziom nie mówi, a ludzie nie są specjalnie wykształceni, żeby nie rozumieli, że jeżeli jest litr benzyny, pierwszy, który pan tankuje, czyli tak, ten 55 litr, czy ten ostatni na rezerwie, to on ma tę samą wartość kaloryczną, opałową. Jak? To jest to samo paliwo.
0: Tak.
1: Natomiast nikt nikomu nie tłumaczy,
0: co jest
1: szofer dobry wie, co jest
0: w
1: akumulatorze. Jeżeli zegar mi pokaże 70%, to ja nie mam tej
0: nie.
1: do setki tej Tesli.
0: Przyspieszenia takiego,
1: ponieważ
0: nie.
1: Ja nie mam już... Czyli
0: z czego
1: wartość
0: brać?
1: Energetyczna
0: spada.
1: A rezerwa się obala w zegar, na zegarze paliwowym i wiesz, że nie. Tam do końca ten litr
0: będzie
1: da te same
0: czas,
1: kalorie.
0: Tak, i ta sama moc no, będzie.
1: Szofer stali wie, że jak jest zima i mam akumulator w połowie naładowany, to ja go nie zapalę rano.
0: Nie.
1: Więc co grozi temu, co ma elektryka? Stale to musi być pompowane pod prądem. Jeżeli zegar pokaże tam 90-100, okej, okay, to jest on.
0: To jest
1: a potem jest bieda z nędzą. Potem już to nie jest ten litr paliwa,
0: który jest
1: wakunalany,
0: tak, tę samą energię.
1: Nikt ludzie mnie tłumaczy, to jest, do czego to doprowadzi? Nie wiem, do moim zdaniem do katastrofy energetycznej.
0: Ale ludzie ogólnie myślą, że to jest to samo,
1: no
0: jeśli
1: tak,
0: chodzi.
1: Albo myślą, że wóz tak mało pali, bo on jest hybrydowy. Tak, jeżeli kolega da panu wtyczkę i powie, włącz się tam.
0: Tak.
1: A jak przyjdzie mu tą hybrydą samemu uzupełnić ten akumulator z tego silnika, to za
0: to
1: darmo nie ma nic.
0: Samo. Nie, nie, nie.
1: No prosto.
0: Wystarczy
1: no.
0: włączyć klimatyzację tylko, już jest
1: no
0: ogromna
1: i wiemy, jak
0: różnica.
1: Jest...
0: I wieka, jak jest...
1: A jak on ładuje, no to on bierze jeszcze.
0: No,
1: skoro ma tych KW tyle zabezpieczyć, to musi je
0: to
1: dać.
0: Z czegoś musi to wziąć.
1: No tak.
0: No.
1: Więc to jest taka... To są ogromne niedomówienia, ale ciekawe dlaczego. Nie? Tak samo rewolucja, szybko to powstało, bo do tej pory widzieliśmy, jak energetyka, czyli te elektryki były gnębione, wręcz, dosłownie.
0: Tak, bo to cały
1: powstawały
0: czas...
1: Powstawały nie pies, nie wydra, czyli ni to skuter powiązany trójkołowce, jakieś takie w ogóle dziwadło.
0: No, eksperymentalne powiedzmy były
1: takie na raz wybuchło i nikt się nie zastanawiał, że budujmy elektryki, czyli budujmy auta w nowej jakiejś technice, czyli lekkie.
0: Tak.
1: Bo akumulator sam jest ciężki, więc on tę masę zapewni,
0: tak.
1: która jest zabójcza.
0: Która jest zabójcza, a wkładamy to wszystko do samochodu, który...
1: A oni zaczęli wkładać do SUV-a, który waży 2 tony, dwie ponad
0: no,
1: i jeszcze akumulator.
0: Do tego.
1: No to kurde, ja mówię, że mamy ciężarówkę. I jak ma być ekonomia, jak ma być efektywność, jak ma być ekologia? No nie ma, no chyba, że ktoś na nowo się uczy fizyki, a ta stara jest nieprawdziwa, którą ja znam na przykład.
0: Tak.
1: Moje roczniki znają może
0: mi się przypomniała taka opowieść na temat, na pewno ją pan zna, bo tam Bentley akurat stoi na samym początku, jak były nazywane najszybszymi ciężarówkami świata. Przed...
1: No tak, Bentley najszybszy.
0: Tak,
1: to na starych lat przedwojennych,
0: tak, no.
1: No bo tam tylko maski rosły i kierowca musiał mieć jedną rzecz, dobry wzrok, bo inaczej nie,
0: nie widział, co jest z przodu.
1: Tam, żeby potrzebny dobry wzrok, no ale nie pan. No ja akurat się wychodzę ze sportu wyczynowego. Tam ja masę lat ponad ćwierć wieku to w formule naszej, takiej polskiej. To była formuła Ester, były czasy
0: tak,
1: KDL-u.
0: Pamiętam,
1: KDL-u
0: tak.
1: Myśmy tylko w mistrzostwach KDL-u brali udział. No i tam człowiek musiał być zorientowany w fizyce i tak dalej, żeby był efektywny. I naraz patrzę na to, co robi się współcześnie, to w ogóle... To
0: wszystko musiał być najlżejsze, żeby...
1: No tak. Nawet dziecko małe, które w kartingu jedzie, to on wie, że mówi, że on przed startem idzie zrobić siusiu.
0: Tak, bo jest lżejszy.
1: Lżejszy. No, że ta masa ma znaczenie, a konstruktorzy już nie wiedzą, nie?
0: No.
1: Przestali wiedzieć. Tak
2: samo. Pan samochodem przyjechał?
1: Ja w sumie to propaguję
0: tego?
1: Z kolegi, bo to jest kopia Laurent Clément, to są Czesi, którzy zainicjowali
0: ja Skodę. Mhm.
1: Tak. I oni to stworzyli najpierw jako samoistą firmę dwóch konstruktorów, to jest 1905 rok, to auto, ale to jest kopia.
0: Tak, bo już pytaliśmy
1: oryginał, jeden jest Mlada Bolesław, muzeum. Oni mają jednego oryginała, a tak to nie ma. I to piszą, że to jest jedyny zachowany. Natomiast to niepodobne. No, natomiast ten jest replikowany, ale bardzo dobrze zreplikowany.
0: Nie, naprawdę bardzo
1: ma jeszcze
0: jest.
1: Ciekawy silnik, bo ma też nie oryginalny, ale bardzo stary, stacjonarny, który wygląda jak oryginalny.
0: Mhm.
1: Onego, że chłopaki robią nieraz,
0: że jest
1: replika, a tam Brick Stratton, kosiarka Brick Stratton. No to już się kłóci. A tutaj, jak przeciętny człowiek nie wie, jak wygląda oryginał, powie, że to jest okej, okay, to jest...
0: W porządku, pasuje.
1: Pasuje, no bo pasuje, jakby nie, no jest to epokowe, bardzo stare urządzenie, dolnozaworowy, rosyjski dwucylindrowiec.
0: Aha, a skąd wzięty? Jeśli można wiedzieć, ten silnik?
1: No silnik to spod grono moich kolegów. Jeden to budował, a drugi mu dał ten silnik.
0: Aha.
1: Mówi, będzie ci pasował. Perfekt, weź go. No i dobrze, no bo to jest taki ciąg, łańcuch dobrej woli ludzi.
0: No tak, pomagacie sobie po prostu,
1: jeden,
0: żeby
1: drugiemu, tak, widzi,
0: zbudować,
1: że jest,
0: odrestaurować.
1: Tak, nawet i finansowo się pomaga. Czy widzisz, jak ktoś ma talent i charyzmę, to trzeba pomóc. A energia, żeby to zbudować, potrzebna jest wszelaka i musi być i manualna,
0: tak, i umysłowa.
1: I jeszcze
0: też
1: również jedna, bardzo ważna,
0: finansowa.
1: No, to też jest postać energii, która jeżeli nie ma jej w tym całym ciągu uwarunkowań,
0: nie ma efektu.
1: Tak, albo efekt jest nieprawdziwy. Nie?
2: One występują jeszcze tylko czerwone.
1: Proszę?
2: Tylko są w kolorze czerwonym. Piękny ten kolor.
1: No piękny kolor. Znaczy, piękny. No ja w ogóle lubię kolor czerwony. Ja taki, on jest taki dynamiczny. No.
0: Tak.
2: No właśnie.
1: Tak, no to jest jedno auto, ja kolegę propaguję, a ja mam na co dzień, jest tam Opel Kadett C.
0: A, ten niebieski.
1: Ten, nie, to brat ma, to jest Ford Taunus, a ja mam obok stoi Kadett C. Opel Kadett C, 77 rok. Tak.
2: Jest jeszcze syrenka, widziałam.
1: No syrenka, tak, to jest naszego kolegi, to jest pupilka. Z nim lubimy jeździć, ponieważ nie ma tego samochodu, nawet Bentley nie robi tego wrażenia. Zawsze go puszczamy przodem, potem cierpimy, bo wdychamy ten surowy, ale on nam otwiera, jak on działa jak paszport.
0: Do wszystkiego,
1: on
0: otwiera wszystkie drzwi.
1: Jest przejście dla pieszych, no to zatrzymujemy.
0: Każdy
1: się, on się zatrzymuje. Ale pieszy mówi, nie, proszę bardzo.
0: Proszę bardzo.
1: Teraz pan, no to my korzystamy, wiesz, także zawsze go z przodu bierzemy, bo on robi ją po pocztę i nam otwiera właśnie, no taką sympatię, takie emocje budzi teraz syrena. Jest to auto, no nie do przecenienia, mówię, może jechać, bo jeździ z nami, również tam takie wycieczki robimy, 4 czy 5 wozów,
0: ale
1: również Bentley, no to już...
0: Wyższa klasa, powiedzmy.
1: No to jest zupełnie inne auto. I trzeba umieć odróżnić, że...
0: No to tutaj było popularne, no nie ma
1: nie wolno, nie można nawet takim podjeżdżać do sklepu po zakupy. No to jest auto, które stworzone jest do zupełnie innych zadań.
0: Inny cel, inne zadanie.
1: I on ma też problem, bo on też nie może na każdą taką pospolitą imprezę pojechać, bo nie wypada. No to jest auto, które...
0: No reprezentacyjne, co to dużo mówić.
1: No
0: właśnie.
1: I trzeba też dla niego innych takiego... No innego sztafarzy, już innych imprez, nie? Żeby właśnie on mógł zaistnieć, prawda, jako lordowska moc, czy jako chociażby kierowca.
0: Tak, no jako szofer właśnie.
1: Też, no. Więc to takie aspekty, no ja to lubię takie rzeczy właśnie, taki spektakle, teatralnie jakby do tego podejść,
0: aha,
1: bo wtedy jest to w pełni, czyli te stroje, te samochody. Właściwie no tak jest, samochody jest taki pretekst, żeby się spotkać, stworzyć taki klimat. Ja uwielbiam lata 30. No wiadomo, że nie były takie złote, bo co było dobre, to dobre, a co złe, to złe.
0: No to wiadomo.
1: Ale to dobre lubię, więc wolę jakby wyciągać ten klimat.
0: Te dobre rzeczy.
1: No samochody były na pewno dobre, były zupełnie innej konwencji budowane, miały służyć człowiekowi. Zasada była taka, że jak skonstruowano, to w każdej części świata miał być niezawodny i służyć latami.
0: Tak.
1: Miał być naprawialny, a dziś niekoniecznie. Dziś niekoniecznie. Dzisiaj w moim pojęciu to jest tak, że człowiek jest niewłaścicielem. Nigdy nie zostaje właścicielem tego współczesnego, tylko użytkownikiem.
0: No tak, tylko tak można powiedzieć w zasadzie.
1: Dokładnie, jak się człowiek zastanawia. No tak jest moje zdanie. Tylko użytkownikiem i no, że tak powiem, ponosisz koszty i faszerujesz i firmę, i dealera.
0: I wszystkich, którzy są
1: tak,
0: po drodze.
1: A dawny nie. Jak zapłaciłeś? To, było
0: to był
1: całkowicie
0: samochód.
1: Twój
0: tak.
1: Samochód. Koniec. A dziś nie. Bo oni się wołają, nawet po czasie jakieś oprogramowanie, a być na to potrzebne, kurde, to oprogramowanie.
0: No tak, musisz to zrobić, bo inaczej nie będziesz jeździł.
1: Bo nie będziesz jeździł, albo nie będziesz
0: czegoś miał.
1: No, tak. Na przykład kontrola pasa. To nie jest samoistne prowadzenie samochodu. A ludzie wykorzystują. Bo już znam taki przypadek.
0: Tak?
1: Oczywiście.
0: Już pojechał, że...
1: No kobieta robi to, że ostentacyjnie ręce do tyłu
0: i przejeżdża.
1: I samochód, skoro jak tylko widzi pas, tylko że jedzie jak pijana. Samochód od pasa do pasa.
0: Do pasa.
1: Ale kiedy go pomaca radarem, to wrat koryguje. Mhm. Ale koryguje na zasadzie piłokształtnym takim.
0: Aha.
1: Czyli jak, tak jakby ktoś
0: jechał pijany.
1: Nie prowadzi się liniowo. Bo już zauważyli, co niektórzy kreatywni, że to tak działa. No tak, ale jak zabraknie któregoś paska,
0: to niestety,
1: boom.
0: To będzie boom.
1: I w dużej mierze nas się dziwimy, jak ta autostrada jechała, jak przydzwonił w balustradę. Czemu?
0: Właśnie, no bo niestety, właśnie.
1: Zabawił się, że on ma tak zwany sam prowadzący się sam pojazd. Nie do końca.
0: No, no. Nie, nie, ta technika jeszcze tak myślę, że...
1: Ale jak szybko ludzie...
0: Łapią to, no.
1: To było...
2: Proszę mi powiedzieć, czy często macie takie zloty?
1: czy często mamy? No tak często nie, bo to by nas zamęczyło, ale staramy się zawsze mieć zloty, które sobą coś reprezentują, czyli albo są przy jakiejś takiej
0: wartościowej,
1: czy jakiejś, tak jak ta impreza jest bardzo wartościowa, w naszym pojęciu baloniarstwo, bo to jest taka nośna, wartościowa i wtedy jakby no, ona daje ten splendor. No nie można się wystawiać wszędzie, gdzieś tam przy jakichś szałerkach,
0: to nie to.
1: Robimy też wystawy, ja też robię wystawy w halach, halowe lubię. Robimy taką w Toruniu, mieliśmy zawsze w lutym, taką w sali, w tej hali wystawowej, parodniową. Robimy też w Poznaniu, retro motoryzacyjną taką, też też halowa. One mają to niezależne od pogody, to już człowiek się nie męczy, może się ubrać jak.
0: No tak jak chce wtedy.
1: Tak. No w każdym razie takie, które coś wnoszą, mają jakiś splendor, jest to jakaś, musi być okazja, żeby nie na siłę, bo to niczego nie
0: pozna. Nie, bo na siłę to naprawdę nie ma sensu.
1: Też po drugie nie mogą być za częste, bo one bardzo absorbują, żeby na przykład coś pokazać ludziom, to trzeba się nad tym napracować. Czyli logistyka jest bardzo trudna.
0: Bo no nawet, tak, bo jednak tymi bo nawet te drobne, nie przyjeżdżacie na kołach, podejrzewam.
1: Sam samochód
0: jednak,
1: to jest nic. No, trzeba przywieźć jeszcze umeblowanie.
0: Tak,
1: czy na przykład ten motor lotniczy. No jego zdjąć i założyć.
0: No to sobie wyobrażam.
1: Potrzebujemy, to jest to na wagę. Potrzebujemy wózek. Świk. Potężny widłowy
0: żeby podnieść, tak.
1: No ale znowu nie przywieźć, no to powiesz, no tak, prosto. Przyjadę, odjadę, ale
0: to nie jest
1: po
0: takie...
1: co? No. Zasada... Proszę?
2: Z jakiego to samolotu?
1: To jest... produkt jest nerdowski, ale wyjściowo jest to silnik BMW, który był stosowany w Focke-Wulfie, drugowojennym myśliwcu, Focke-Wulf 190. Piękny, bardzo sprawny myśliwiec. I ten motor to jest silnik BMW. Po wojnie...
0: No tak, bo po wojnie te tereny...
1: Po wojnie Rosjanie
0: przejęli
1: te fabrykę, dokumentację i zlecili NRD-owcom produkować ten silnik dla siebie. One były produkowane i uzbrajali w to iły.
0: Aha.
1: To były bombowce, a również pasażerskie w latach 50. No bo bombowiec,
0: a tylko kwestia, tak. Kwestia tylko przezbrojenia,
1: tutaj,
0: że tak powiem.
1: Tak, ale i dwie takie jednostki były na skrzydłach, w iłach, co dawało łącznie około 4000 koni, także było bardzo sprawny napęd. To jest taki, można powiedzieć, apogeum, jeśli chodzi o poziom inżynierii technicznej. To jest apogeum silników tłokowych, tak zwanych gwiazdowych, wielocylindrowych. Tak. Bo on, ten motor dzięki temu właśnie, że przestał być jakby na topie, bo weszły już odrzutowe jednostki napędowe.
0: Praktycznie wyparły wtedy.
1: I wyparły. I ta jednostka jest po przeglądzie totalnym, wojskowym, no ale uznano, że już
0: nie będzie używana.
1: Bo jest nowa technika. Odrzutowce są jeszcze szybsze, jeszcze sprawniejsze silniki, więc zaniechane. Dlatego ten motor został wykupiony z wojska, bo po prostu już nie ma do czego.
0: Nie ma do czego.
1: Tak, ale to jest high-tech, to jest ten top, jeśli chodzi o technologię
0: silników tłokowych.
1: Technikę, rozwój właśnie techniki silników tłokowych, wielocylindrowych w systemie gwiazdowym. Bo to jest gwiazda podwójna.
0: Widziałem właśnie, 14-cylindrowa.
1: Tak, podwójna. No, co prawda były amerykańskie Pratt Whitney, to potrafiły mieć cztery.
0: Cztery rzędy w gwieździe.
1: Potężność. No ale też pojemności i ekonomia to była mała, no bo to konsumpcja. On ma 40 ponad litr pojemności motor. 40 litrów.
2: Ten zielony samochód, co to jest?
1: A zielony to jest ulubieniec pilotów angielskiego RAF-u. To jest z roku 36 angielski Relay. Ulubieniec dlatego, że piekielnie szybki.
0: Piekielnie szybki.
1: Bardzo słaba hamuje.
0: Właśnie.
1: Ale jedzie szybko, naprawdę. No a piloci, ponieważ wiadomo, no to przywykli do prędkości,
0: jak
1: wysiadł z tego skrzydła, tego stworka, no to jeszcze musiał, że tak powiem, adrenalinę wyhamować.
0: Bo pani ma na tym, na kurtce napis Relay Down.
1: I to jest ulubieniec właśnie, bo bardzo szybki, no więc jak wysiadł z tego, to jeszcze adrenalina w nim była.
0: To
1: jeszcze wygaszał, tak. Bo to, no to jest prawda, że właśnie skojarzenie...
0: A ten Citroen,
1: ten samochód, tak, to jest amerykański, to jest wytwór współczesny, ale z lat 60-tych, 70-tych. Mhm. Firma Gazelle, to jest amerykańska firma, robiła w oparciu amerykański motor. Mhm. Tam jest motor Forda, ale rzędowy, czwórka. Aha. 2-3 litra, automatyczna skrzynia.
0: Czyli niewielki silniczek był w zasadzie.
1: Niewielki, tak, no bo chodziło, żeby był taki europejski, wąski. Mhm. I to jest wzorowany, stylistyka jest na Mercedesie ESSK.
0: A, tak, bo przedwojenny, przypomina,
1: przedwojenny SSK. Mhm. Jest bardzo podobny. Ale to jest, mówię, to jest kopia. No tym niemniej ma to grubo ponad 25 lat. Jest to oldtimer i ta firma miała nawet duże wzięcie, bo wielu ludzi sobie chciało mieć takie w tamtych latach takie klasyczne auto na wzór Mercedesa SSK. Właśnie ta długa maska, te słynne ozdobne wyloty
0: rur, tak, wydechowych.
1: Także jak ktoś tam zna SSK, no to wie, że faktycznie bardzo przypomina.
0: Bardzo podobne jest. Mhm.
1: Bardzo podobne.
2: Wiele lat pan się już tak zajmuje.
0: Citroen widzę też.
2: Samochodami wiele lat.
1: To znaczy, ja jako młody człowiek, tam niespełna 20 lat, to wszedłem w ten sport, od razu ten wyczynowy. Formułę. No wiem, ponad 25 lat to z przyjacielem ciągnąłem, potem przyjaciel niestety odszedł z tego świata. No to ja jeszcze dalej, potem przeszedłem na rallycross, bo znowu rallycross.
0: Był jakby wtedy tak, wybuchł
1: taki gwałtownie, z takim wykwit.
0: Był taki okres,
1: mocny,
0: pamiętam.
1: Prężny, tak, jako dziedzina sportu. I to, a później już po rallycrossie, no trudno, no, z racji wieku i upodobania, no, poszedłem, że tak powiem, w motoryzację, w trzeci kierunek, ten ostateczny chyba już, a szkoda. czyli
0: w oldtimery.
1: No ale to jakby tak powrót do korzeni, bo ja się na takich autach jakby uczyłem tej motoryzacji. No i teraz
0: z powrotem
1: wróciłem to.
0: Tak, koło zatoczyło.
1: Żebie, tak, zatoczyłem
0: historia
1: koło.
0: Historia zatoczyła
1: żebie
0: koło.
1: Niemalże jak archeolog. Bo w tej chwili już tam komunikuję się z autami bardzo starymi, lata 30, 20, amerykańskie.
0: To rzeczywiście to trudno, część
1: także
0: jest często.
1: No. Nie dziwię się archeologom, że on taki jest podniecony. On tam skorupkę wykopał i nie będzie spał, bo jutro znajdzie tam całą wazę. To jest nieprawdą, nie? Ale jest ten upór i tak człowiek dąży, poszukuje tego, jak, tego punktu wzorcowego, tego pierwszego. No i taka jest prawda. Jak to się zajmuje timerami, to się dąży do tego, żeby pomacać, dotknąć, stworzyć, robić chociaż
0: to,
1: częściowo to, co było tym
0: oryginale.
1: Wzorcem, tym pierwszym. No, że no. Dociekanie do tej głębi, do tego początkowego genu, który dał jakby
0: impuls do działania,
1: następnym konstruktorom. Także, no to jest piękne, tylko tyle, że w tej chwili jakby konstruktorzy nie patrzą na te zdrowe, dobre geny, a szczególnie jakichś syntetycznych genów, nie? A szkoda,
0: no,
1: że
0: właśnie idzie w tym kierunku takim,
1: żeby właśnie nadal jeszcze bazowali na tym, co stworzyli dobrzy konstruktorzy. Szymonku? Widzimy się. Dobrze, okej. Okay. Żeby czerpali jeszcze z tej dobroci dozgonnie, co było dobre i ewentualnie głaskali to dobro. A to jest taka zasada, że no to już było, to czekaj, jak jeszcze
0: to jest
1: niedobre,
0: nie było, to musimy...
1: trzeba być ktoś kreatywny, ten kreatywny. On wymyślił, że koła będą na dachu. Tego jeszcze nie było, to jest dobre.
0: Jakby dało się jeździć na kwadratowych, to podejrzewam, że też by.
1: Ja czekam, kiedy usłyszę informację, że odkryto koło.
0: No tak.
1: Ponownie odkryje ktoś koło. Dlatego, że nie patrzy historycznie, tworzy nowe rzeczy. Nie, to jest przenośnia duża.
0: Ale tak się dzieje,
1: teraz mówię, ale ja to tak w sposób komiczny widzę, że mówię, nawet bym się nie zdziwił, gdy słyszał, wiem, gdzieś tam w relacjach, że odkryto koło. Dawno już się odkryto, więc po co na tym
0: pracować? Drugi raz odkrywać to
1: dokładnie
0: samo.
1: Dokładnie. Idźmy dalej z tym kołem. No. Nie wiemy, gdzie ta motoryzacja zawędruje, straszą na tymi elektrykami, tę klasykę, że tak powiem, że nie, że niedługo nie będzie w ogóle benzynowych. Nie wiem, zobaczymy. Na szczęście
0: jeszcze
1: tyle egzemplarzy, że można się pobawić, włącznie z Lancią Kappą, prawda?
0: Tak.
1: No, więc
0: chociaż
1: jeszcze
0: powiem panu, że nasza wersja akurat jest kombi, to też nie było zbyt dużo, bo 9 tysięcy z kawałkiem
1: zawsze
0: tylko.
1: Zawsze kombi było mniej.
0: No, ale
1: niektóre były w ogóle, jak już tam, bo i Volvo robiło też bardzo mało. No niektóre filmy kombi sprzedawały się dobrze, to robiły dużo.
0: A to w przypadku Lancia akurat
1: nie. Lancia nie robiła dla malarzy samochodów, tylko miała charakter sportowy. Są włoskie w ogóle, nie?
0: Tak.
1: Miały taki Cuore Sportivo tam zawsze jest
0: taki. Tak, zawsze był ten...
1: No tak, inżynieria też jest fajna, bo to są, znam te silniki włoskie, znam amerykańskie. Te amerykańskie to jest taki typowo użyteczna broń, jak żołnierska broń.
0: Tak, duża
1: jest
0: pojemność,
1: prosta, ale prosta. Nawet ją obsłużyć łatwo, te znaki nastawcze, rozrządu, to jest
0: wszystko
1: takie...
0: Wszystko jest
1: okej. Okay. Czytelne wszystko. Natomiast włoskie...
0: Nie, włoskie jest trudno.
1: Maserati też robiłem silniki.
0: Tak?
1: Villaste z lat 60. Mm-hmm. Maserati Ghibli, to jest też
0: pamiętam,
1: Vauca.
0: Wiem, tak, V8.
1: Piękne auto, V8. No ale to jest art, ja to nazywam moto art. To jest piękna jednostka, to jest pięknie wybarwiona, najskomplikowana, już tak jak wyczynowa, ten łańcuch kilometrowy, nie, tam jest kilka łańcuchów zresztą, które po kolei trzeba wszystkie
0: poustawiać
1: te wszystkie
0: potem,
1: koła,
0: tak, żeby...
1: Tak. Mhm. Dowolność jest duża, trzeba na odpowiednie otwarcia, wzniosy i tak dalej, no tak jak wyczynowy, skomplikowany, nieporównywalny z amerykańskim prostym kowadłem.
0: Militarnym takim, tak. Użytkowym.
1: To jest typowo użyteczna, wojskowa broń, tak jak wojskowa. Natomiast Włosi nie, to jest Cuore Sportivo. No i ta efektywność jeszcze. Jak włoski nie miesza kołami, albo jak kierowca się go nie boi, to znaczy, że to nie jest.
0: To nie jest.
1: Kierowca ma się go bać.
0: Właśnie.
1: Jak w Ghibli, bo jeszcze chyba nikt tam nie pocisnął do końca. Bo ta aerodynamika była w tamtych latach nie taka.
0: Nie taka, nie, no, jeszcze było, nie.
1: Że ona piękna, stylistyczna, ale widać, że.
0: A wtedy właśnie dbano o
1: powietrze, puszcza powietrze pod spód. Zresztą tam jest na pewno noszenie, jeżeli się to eskaluje prędkościowo,
0: to działa jak skrzydło.
1: A zasada jest, żeby jednak to przytłaczać. No. Im szybciej, tym bardziej.
0: Niżej, tak, żeby było jednak...
1: Żeby się parło oponami do ziemi, docisk, a tam nie do końca. No ale za to przyspiesza na tych niskich biegach, można tam
0: zrobić wrażenie.
1: No elastyczność potężna, bo to jest jednostka pięciolitrowa. No i właśnie ten system zasilania, tam jest cztery podwójne
0: gaźniki,
1: czyli praktycznie każdy cylinder ma swój gaźnik, bo to jest komora wspólna, natomiast klapy i kanały zasilające są indywidualne. No ustawić to jest...
0: No to była na pewno sztuka,
1: zdaję sprawę z tego. Ten majętny człowiek musiał mieć chyba dobrego mechanika gdzieś tam z wyczynu, że co chwilę go tam korygował i wtedy ten... Ktoś mógł sobie tam się pocieszyć tym rytmem, tym równym rytmem, bo tak to potem już na tych wolnych to zaczyna tam chodzić jakby kilka jednostek niezależnych, dwucylindrowych.
0: No.
1: Ale jak się to ustawi, no to jest bajka, fajnie. No i ten dźwięk, to połyka, czuć, że to powietrze idzie tam w ogromnych ilościach.
0: To
1: jest natychmiast połykane w ogromne pojemności, są zasysane. No fajnie. Włoszczyzna jest fajna.
2: Dziękujemy panu za to.
0: A może jeszcze zobaczymy pana Opla?
1: Proszę bardzo.
0: Tu pójdziemy na
2: chwileczkę. A jeszcze raz, jak pan ma na imię?
1: Lech.
0: Pan Lech.
1: Lech Jamiński.
2: Z panem Lechem
0: mieliśmy wywiad dzisiaj.
1: A to ja cały czas na żywo szedłem?
0: No oczywiście.
2: Pan jest nagrany.
0: Panie Lechu, ma pan nagrane. Ale nie, to zmontujemy oczywiście, żeby nie było wszystkiego.
1: Tak, ja się tam staram, że bo już tak... No. Ja tam wiele rzeczy. Ja mam do niej sentyment jako młody człowiek. Ja ją ściągnąłem, ona żyła jako auto użytkowe. W pierwszej chwili, później odrestaurowałem, ale po odrestaurowaniu jest już ponad 10 lat to auto. Także
0: no to ładnie, naprawdę, piękny
1: ponad
0: 10
1: lat jest od momentu odrestaurowania.
0: Mhm.
1: I po tym odrestaurowaniu stało się autem takim już drugim. To jest ciekawa jednostka, bo to jest taki przykład na starą konstrukcję, gdzie auta były konstruowane jako czytelne. No.
0: Tak, spokojnie można było dojść do wszystkiego.
1: Do wszystkiego. Jest tego miejsca, w sensie serwisu to było bajka. Dzisiejszy no to nie masz
0: dużo,
1: szans.
0: Dużo miejsca pod maską, niewielki silnik jest.
1: To jest bardzo. To jest jednostka najmniejsza, to jest 1,2 litra.
0: Mhm.
1: Natomiast auto było przygotowane pod kątem sportu, bo kiedyś było się inaczej. Firma musiała wskazać, że to będzie auto do sportu. I to widać, bo to auto wtedy ma konstrukcję bardzo sztywną i fartuchy, widać, że
0: są
1: przetłoczenia
0: są zrobione.
1: Potężne podłużnice, potężny tunel i motor, tu wchodził ten sześciocylindrowy, żeliwny cych, motor oznaczony jako CIH. I to była szóstka. I wtedy chłodnica
0: który
1: szła...
0: Który był później w Senatorach, tak? Tak, w Omega 3-litrowych, bo miałem taką Omega też 3-litrową.
1: I on wchodził tu.
0: Żeliwny 3-litry silnik, tak.
1: były wtedy na trzech Weberach, i chłodnica była już wtedy w pasie przed nim, a on wypełniał całość. Ma ogromny tunel. Ten tunel jest wysoki, on robi wytrzymałość, jak dźwiga.
0: Tak, bo sztywność całej płyty.
1: A jednocześnie wchodziła największa skrzynia Getraga bez jakiegokolwiek przespawywania tunelu. Więc to był taki blacharz, który to się zna i to ogląda, to mówi, o kurde, ja bym tego nie chciał prostować, to się nie da. Jest podłoga też tłoczona, te progi.
0: Sztywne wszystko, z grubej blachy.
1: Dzisiaj nie, dzisiaj tylko wskażę dealer, że to jest nowy model, tym trzeba jeździć. A oni, a buduje się auto, bo też je budowałem w Relikrosie, z rur, w formie klatki. Całą konstrukcją nośną jest klatka.
0: Klatka, tak.
1: A tu się daje laminaty. Tu nie można, bo ten błotnik jest elementem nośnym.
0: Dokładnie.
1: A jak się robi współczesny do sportu tą klatką,
0: to reszta jest wszystko z plastiku, lamina tylko.
1: Tak, klatka jest wyprowadzana rurami pod zaczepy kotwiczne,
0: zawieszenia?
1: Pod zawieszenia i ona niesie, a reszta to jest tylko atrapka lekka i tyle. A dawniej nie, dawniej musiał być, eskort miał też tak samo, Ford miał eskorta, to był taki konkurent do Opla.
0: Wiem, do Opla, tak.
1: I one były też już budowane mocno, nie? Konstrukcyjnie. A dzisiaj inne czasy, dzisiaj klatka.
2: A panowie należą do jakiegoś auto, jakby to nazwać, do takiego, razem gdzieś w jakimś jesteście, w jakimś klubie, tak?
1: A czy my tutaj jesteśmy, reprezentujemy Automobil Klub Toruński. Bo to jako jednostka, to ma osobowość prawną, wiadomo, że zwrócił się do nas organizator. Ale tak, to różnie, jako Automobil Klub Toruński, albo też jako towarzystwo automobilowe toruńskie, czyli prywatnie.
0: Prywatnie, tak, zrzeszacie się, żeby
1: wróciliśmy
0: zobaczyć,
1: do korzeni, po prostu znamy się towarzysko, po prostu. Bez żadnych zobowiązań.
0: Skoro
1: bez,
0: się spotykacie na...
1: Bez prezesów, bez całej tej tam...
0: Otoczki.
1: Tak jak się zaczęło. No tak się zaczęło. Paniska pokupowały auta, to się spotykali u siebie nawzajem. Bawili
0: się. Tak się
1: sobą, poznaliście.
0: Poznali się.
1: Nie, wracam do historii, przed wojną.
0: A, no tak, przed wojną tak było.
1: Później stworzyli organizację. Właśnie Automobil Klub Polski. No i wtedy to był taki prestiż, że wszyscy inni kierowcy też wchodzili.
0: Czyli...
1: I mieli odznaki, ale srebrne, a tamci mieli złote. I ci, co mieli złote, mieli prawo, to było w Warszawie, piękne lokum Automobil Klub Polski, ale tamten z tą srebrną nie mógł wejść. Ale i tak był dumny,
0: że miał
1: srebrną. Tym, tak, był bez prawa głosu, chociaż no był prosty człowiek, nie miał. Tamci robili swoje, bo oni ustalali wtedy, była dżungla, przepisy prawne, przepisy ruchu drogowego, więc mieli co robić. No i chwała im za to. Ale ludzie byli pozostali dumni, że mogą mieć ten sam znaczek, że są w tym towarzystwie.
0: Że hrabiowie tam jeździli.
1: Tak,
0: no
1: to prawda, ci złoti, ale tu srebro, to ja też jestem. No, na inne czasy. Ludzie się widzieli na drodze, co my machali, bo to byli automobiliści.
0: No właśnie.
1: I nierzadko mieli ten sam srebrny znaczek.
0: A nie teraz,
1: przyczepiony.
0: Że
1: a nie jak dzisiaj jest każdy, no, kolejny patrzy, intrus, nie? Kolejny intrus, depnij, będziesz szybciej. Ten parawanik tam będzie na szybciej, nie?
0: No.
1: Chore. Ta motoryzacja, dlatego nawet nie ma przyjemności z jazdy, no bo przejechać takie miasto oldtimerem to udręka. Gdzieś semafor, semafor. Prędzej lepiej gdzieś się spotkać, porozmawiać.
0: Na spokojnie
1: No, a to jest jako pretekst tylko, żeby się skojarzyć, prawda? Porozmawiać, wymienić poglądy. A jeżdżenie jest... Ta motoryzacja, ona coraz mniej jest motoryzacyjna na zewnątrz, jak się wyjedzie.
0: Tak, to się zgadza. Ja tak mam takie wrażenie, że tak...
1: Człowiek jest intruzem przeciwnym.
0: Tak, tak właśnie. A jeden drugiemu jest wilkiem, można powiedzieć.
1: Tak, dokładnie. Ale nie tak tam to było zupełnie. No wystarczy z kierowcami, nawet z ludźmi z mojego wieku, porozmawiać z zawodowymi. To oni jeszcze jako młode chłopaki, to byli zawodowi kierowcy. Jak on stał, coś się stało, to kolega starszy, starem jadąc, się zatrzymał, mówi, kolego, co się stało?
0: Teraz
1: pomóc
0: nie.
1: Ci, masz wszystko.
0: Z tego druku nie ma.
1: Nie,
0: nie
1: a
0: ma.
1: Co?
0: My jadąc
1: a mówi,
0: panu tutaj. Dał, ponieważ...
1: Masz narzędzia, ja ci pomogę. Dobra, zrobili, wyregulowali. Na końcu jeszcze papieros, prawda? I rozjechali się. Do dzisiaj tego nie ma.
0: Nie, nie, nie.
1: Stoi, no to dobra, ja będę dla mnie więcej miejsca. Nie,
0: tutaj nie jechaliśmy już na jednym ze skrzyżowań. Panu się tak spieszyło, że musiał zatrąbić na mnie przecież.
1: No, no. Właśnie.
0: Chociaż później czekał sobie dalej i co?
1: Ludzie nie wszyscy to rozumieją, że jeżeli ja przejeżdżam przez miasto, to moje tempo zależy tylko od tych paskudnych semaforów, od ich konfiguracji czasowej. A jak ktoś przyspiesza, to i tak go za chwilę, jadąc optymalnie, dojeżdża, bo jego zatrzyma to światło i on tu ryzykuje, kombinuje. Ale następne światła, jak i następne, to następnego ma i go dojeżdża, nie? Nie mieści się ludziom w głowach, że to jest ten regulator.
0: Tak, a nie on. Nie on rządzi.
1: Nie jego tempo, tylko te semafory. Ich konfiguracja czasowa, nie? Otwarcie, zamknięcie. No dobra, dobrze, ale się nagadałem.
0: Ja się pan nagadał bardzo. To jest jakie...

0: Bajkova kuropatva.
1: Rozpoczynamy kolejną bajkową kuropatwę 19:30. Na naszych zegarach radiowych i nie tylko radiowych, bo na wszystkich zegarach w Polsce Kocia Szajka i Czarne Złoto. Książkę napisała pani Agata Romaniuk, a wydało wydawnictwo Agora. A jeszcze też muszę powiedzieć o ilustracjach, bo ilustracje stworzyła pani Malwina Hajduk. W każdej książce są takie same. A cała seria Kocie Szajki liczy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 książek przynajmniej. Tutaj widzę na rysunku. Może się mylę, może macie ich więcej, albo słyszeliście o jeszcze dodatkowych, to bardzo chętnie. Czytaliśmy już bardzo dużo tych opowieści. Wracamy za chwilkę.

Po kilku godzinach przesłuchania koty i starsza aspirantka koczy zebrali się w mieszkaniu Pasterniuka. Mieszkał blisko kopalni, na ulicy Podleśnej, w domu ze spadzistym dachem. Miał wielki kaflowy piec, który dawał przyjemne ciepło. Walerka oparła o niego stopy w wełnianych skarpetkach. Buty całkowicie jej przemokły. Ma pani słusznej wielkości stopy, zauważył stary sztygar, uprzejmie przemilczając fakt, że na dużym palcu każdej skarpety widniała wielka dziura. Mówmy sobie na ty, zaproponowała Welerka, a kot ukłonił się uprzejmie na znak zgody. Wielkie stopy mam po mamie, dzięki nim szybciej się chodzi po górach. No i łatwiej też przeskoczyć kałużę, dodał Morfeusz. I kopać piłkę, zawołała Bronka, która lubiła futbol. To wszystko prawda, a w dodatku na dużych butach częściej lądują biedronki i ważki, uśmiechnęła się policjantka. A czy ja, Pasterniuku, mogę cię o coś zapytać? O co tylko chcesz, westchnął koci sztygar, po czym wyciągnął się na dywanie. Nie mogę dojść, czy twoje futerko jest gładkie, czy w prążki i łaty, powiedziała Walerka. Teraz jesteś jednolitego koloru, ale mogłabym przysiąść, że wcześniej widziałam paski. Od wczoraj zadaję sobie to samo pytanie, wyszeptała poziomka i polizała różową łapkę, która niewątpliwie była pasiasta. Kot, Pasterniuk, zaśmiał się tak głośno, że aż zadrżał jego puchaty i okazały ogon. To proste. Przed chwilą wziąłem kąpiel w pianie i jestem koloru mleka z wanilią, ale wystarczy, że zjadę do kopalni i zaraz mam czarne paski. A to przejadę pupą po kopczyku węgla, a to przyłożę pyszczek do ściany, a to pył węglowy osiądzie mi na ogonie. Każdy koci górnik tak ma. Ot! I cała tajemnica. Szkoda, że zagadek kryminalnych nie da się tak łatwo wyjaśnić, westchnęła Lola. Już miała zwinąć się do drzemki, kiedy nagle uświadomiła sobie, że brakuje komandosa. Do jasnej myszery, gdzie on się podziewa? W tym momencie otworzyły się drzwi i do środka wpadł przemoknięty i zmarznięty szef kociej szajki. Było mu tak zimno, że szczękał zębami. Mój koteńku, wykrzyknęła Lola, siadaj zaraz przy piecu i grzej futro, inaczej złapiesz koci kaszel. Komandos spojrzał na nią z wdzięcznością i wyciągnął łapę po kubek gorącego mleka z kocimiętką, który podała mu poziomka. Opowiadaj szybko, co ustaliłeś do 100 000 polnych myszy, zawołała Bronka. Czy za porwaniem Uszoka stoją ekolodzy? Stefarokita i ten facet od gołębi są niewinni jej. Alibi się potwierdza, była w sanatorium, a on nie miał motywu. Nie, to nie oni, westchnął komandos. W całym Zabrzu nie ma obecnie ani jednego ekologa. Wszyscy wyjechali ratować żółwie morskie. Raczej nie zabrali ze sobą sztygara Uszoka. No tak, nie jest zbyt podobny do żółwia, to fakt, zauważył Morfeusz, ale Lola skarciła go wzrokiem, bo nie był to czas na żarty. Zebrani wymienili zatroskane spojrzenia. Jeśli to nie ekolodzy, to kto? Śledztwo najwyraźniej utknęło w martwym punkcie. Ciszę przerwał kot Pasterniuk. Stanął na tle lampy z wielkim abażurem, a jego cień padł na leżące koty. Mam pewien pomysł. To znaczy, wiem, kogo możemy zapytać. Może podsunie nam kolejny trop, ale w tym celu musimy znowu zjechać do kopalni. Jutro z samego rana. Pojedziemy szolą? Zapytał Precelek, nagle obudzony. Super! Po prostu super! Pamiętajcie, że Precelek nie wymawia R. Jeszcze. Tyle na dziś. Czyli co, jutro zjeżdżamy o poranku?
Do kopalni. Ale może nie o poranku. O 19:30. Bądźcie z nami. Dobranoc.

0: radio, muzyka, pogoda.
1: Minęła 20. Zapraszam Państwa na kolejną prognozę pogody. Zawieść małej okolice, w tej chwili 17,4 stopnia Celsjusza, temperatura odczuwalna 13 stopni, a słońce zajdzie minutę przed 21. Księżyc w pierwszej kwadrze. Godzinę temu najcieplej było w Słubicach 22 stopnie, najchłodniej w Zakopanem 13,8 stopnia. A dzisiaj w nocy zachmurzenie... Przepraszam. Tak, taka pogoda. Łatwo złapać przeziębienie, drodzy Państwo. No ale cóż. Wracamy do prognozy. Zachmurzenie małe i umiarkowane na północy, wschodzie oraz na południu kraju. Okresami dłużej, tam miejscami przelotne opady deszczu. Na Podlasiu początkowo możliwe burze. Temperatura minimalna od 9 do 13 stopni, na wybrzeżu lokalnie do 16, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich od 5 do 8 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na północnym wschodzie początkowo porywisty, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 70 km na godzinę. A jutro w środę zachmurzenie małe i umiarkowane od północnego zachodu kraju wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Rano zachmurzenie duże na Podlasiu oraz w Karpatach i tam możliwy słaby deszcz. Po południu i na północy miejscami burze z opadem do około 20 mm. Temperatura maksymalna jutro od 20 do 23 stopni, chłodniej miejscami na północnym zachodzie, północy i w rejonach podgórskich od 17 do 19 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty nad morzem, w porywach do 60 km na godzinę, zachodni i północno-zachodni, w czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. A kolejna prognoza już jutro o godzinie 7 rano. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. A za chwilkę dzisiaj program historyczny, więc historyczna kuropatwa, Arka Przymierza. Zapraszam serdecznie.

Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

Tak, a my rozpoczynamy nasz dzisiejszy program historyczny, czyli historyczna kuropatwa. I tak jak wspomniałem, tematem dzisiejszym, który tak chcieliśmy troszeczkę przybliżyć Państwu, to Arka Przymierza, to cała tajemnica Arki Przymierza. Czy zostanie kiedyś rozwiązana, a może już jest rozwiązana? Czy to już koniec poszukiwań? Cóż to takiego jest Arka Przymierza? O tym w dzisiejszym programie. A zatem zaczynamy. Arka Przymierza jest takim znakiem przymierza Boga z Izraelem, które zostało zawarte na górze Synaj. To właśnie w Arce Mojżesz złożył wyciosane przez siebie dwie kamienne tablice, na których Bóg napisał 10 przykazań, czyli tak zwane tablice świadectwa. W Piśmie Świętym Arka Przymierza występuje również pod takimi nazwami jak Arka Świadectwa, Arka Boża, Arka Pańska, Pan spoczywający na cherubach, czy też Arka Przymierza Pana Zastępów, który zasiada na cherubach. Może posłuchajmy Księgi Wyjścia. Właśnie w Księdze Wyjścia tak oddany jest jej opis. Pan tak przemówił do Mojżesza: powiedz Izraelitom: i uczynią arkę z drzewa akacjowego, jej długość będzie wynosiła 2,5 łokcia, jej wysokość 1,5 łokcia, jej szerokość 1,5 łokcia. I pokryjesz ją czystym złotem wewnątrz i zewnątrz i uczynisz na niej dookoła złote wieńce. Odlejesz do niej 4 pierścienie ze złota i przymocujesz je do 4 jej boków. 2 pierścienie do 1 jej boku i 2 do 2 jej boku. Rozkażesz zrobić drążki z drewna akacjowego i pokryjesz je złotem. I włożysz drążki te do pierścieni po obu stronach arki, by można było ją przenosić. Drążki pozostaną w pierścieniach arki i nie będą z nich wyjmowane. I włożysz do arki świadectwo, które dam tobie, i uczynisz przebłagalnię z czystego złota. Długość jej wynosić będzie 2,5 łokcia, szerokość zaś 1,5 łokcia. 2 też cheruby wykujesz ze złota. Uczynisz zaś je po obu krańcach przebłagalni. 1 cheruba uczynisz na 1 krańcu, a 2 cheruba na 2 krańcu przebłagalni. Uczynisz cheruby na krańcach górnych. Cheruby będą miały skrzydła rozpostarte ku górze i zakrywać będą swymi skrzydłami przebłagalnie. Twarze zaś będą miały zwrócone 1 ku 2. I ku przebłagalni będą zwrócone twarze cherubów. Umieścisz przebłagalnię na wierzchu arki, w arce zaś ułożysz świadectwo, które dam tobie. Tam będę się spotykał z tobą i z ponad przebłagalni i z pośrodka cherubów, które są ponad Arką Świadectwa. Będę z tobą rozmawiał o wszystkich nakazach, które dam za twoim pośrednictwem Izraelitom. Tyle Księga Wyjścia. Tak więc Bóg przekazał Mojżeszowi szczegółowe wytyczne dotyczące konstrukcji Arki, która miała zostać umieszczona w przybytku świadectwa, miejscu najświętszym. Do budowy przybytku oraz wszystkich rzeczy związanych z nimi zostali przydzieleni mężczyźni biegli w rzemiośle. Między innymi Oholiab, zaś wykonawcą samej arki został Beseleel. Z kolei w Księdze Powtórzonego Prawa to Mojżesz zbudował arkę z drewna akacji. Jednakże księga ta nie oddaje już tak dokładnego opisu samej arki, jak uczyniono to w Księdze Wyjścia. Jedno pozostało niezmienne. Wszędzie w arce złożono 2 tablice świadectwa. Czy tylko one znajdowały się w tym wyjątkowym obiekcie? W pierwszej Księdze Królewskiej i drugiej Księdze Kronik jest zawarta informacja, iż za czasów Salomona
po wniesieniu arki do sanktuarium świątyni były w niej wyłącznie dwie tablice przymierza. Jednakże w liście do Hebrajczyków podano, że oprócz kamiennych tablic z dekalogiem w arce przechowywano złote naczynie z manną oraz laskę Aarona. Jest to odniesienie do fragmentów z Księgi Wyjścia o naczyniu napełnionym omerem manny, które Aaron złożył przed świadectwem, i Księgi Liczb, gdzie laskę Aarona złożono jako przed arką, jako znak przeciw zbuntowanym. Ponadto w Księdze Powtórzonego Prawa Mojżesz nakazał Lewitom położyć obok Arki Przymierza Księgę Prawa. Dla samych Izraelitów Arka była znakiem obecności Boga. Jednakże moc spowijająca ją mogła pozbawić życia osoby niepowołane do jej oglądania, dotykania lub narażające się na gniew Pana. Świadczy o tym chociażby przypadek ludzi z Bet-Szemesz, Uzzy czy synów Aarona. Z drugiej strony okazała się wiele razy przydatna, jak to miało miejsce w czasie oblężenia Jerycha lub w trakcie przechodzenia Hebrajczyków przez wody Jordanu. Filistyni z kolei również przekonali się na własnej skórze, czym jest Arka Przymierza. O tym jeszcze będziemy też mówić. Około połowy XI wieku przed naszą erą, zabrawszy ją z Eben-Heazer, po uprzednim pokonaniu Izraelczyków, przenieśli do Aszdodu i umieścili w świątyni swego boga Dagona. Jakże byli zdziwieni, zauważywszy, iż posąg ich Boga leży twarzą do ziemi przed Arką Pańską. Podnieśli go więc, lecz nazajutrz powtórzyła się sytuacja, jednak tym razem głowa Dagona i obydwie dłonie leżały odcięte na progu. Ponadto Aszdod opanowała zaraza. Ci, którzy nie umarli, byli dotknięci strasznymi guzami. Nic też nie dało przenoszenia arki z miasta do miasta, gdyż wszystkie kolejno dotykała karząca ręka Boga. Zdecydowano więc o zwrocie arki Izraelitom. Odesłano ją razem z darem pokutnym składającym się z 5 złotych guzów i 5 złotych myszy. Sporządzono także podobizny myszy, ponieważ uznano je za roznosicielki zarazy. Natomiast liczba 5 odpowiadała 5 miastom filistyńskim. To jest Aszdod, Gaza, Aszkelon, Gat i Ekron. Co było dalej? Za chwileczkę. Tak, zanim przejdziemy do dalszej części, chwilka przypomnienia o Arce Przymierza. To skrzynia, jak wspomnieliśmy na początku, w której miały znajdować się tablice z wyrytymi 10 przekazaniami, wyrytymi przez Boga dla Mojżesza na górze Synaj, zgodnie z Tanach, czyli z Biblią hebrajską, no i chrześcijańskim Starym Testamentem. Według Biblii hebrajskiej Arka została zbudowana przez Izraelitów, gdy obozowali na pustyni Synaj po ucieczce z Egiptu. Biblia hebrajska nie precyzuje, kiedy uciekli z Egiptu, a wśród uczonych i nieuczonych toczy się debata, czy kiedy ten eksodus miał miejsce. Arka zaginęła, gdy Babilończycy podbili Jerozolimę w roku 587 przed naszą erą. Według Biblii hebrajskiej Arka ma wiele magicznych mocy. Z jednej opowieści rzeka Jordan przestaje płynąć i pozostaje nieruchoma, podczas gdy grupa kapłanów niosących Arkę przeprawia się przez rzekę. Inne historie opisują, jak Izraelici zabrali Arkę ze sobą na pole bitwy, gdzie moc Arki pomogła chociażby Izraelitom pokonać wrogów. Militarna skuteczność Arki jest
na początku kwestionowana, ale gdy zostaje przechwycona przez Filistynów i zabrana przez nich do świątyni Boga Dagona w Aszdodzie, sytuacja się zupełnie zmienia. Kiedy Arka zostaje zdobyta przez Filistynów, zostają dotknięci przez ogniska nowotworów, dziwnych chorób. Obecnie te opisy świadczyłyby bardziej o chorobie popromiennej, no ale tutaj trudno jest po tak długim okresie czasu stwierdzać to dokładnie. Ale w każdym razie, jak wspomniałem, już zmusiło to Filistynów do zwrócenia Arki Izraelitom. Niektóre historie opisują bezpośrednio, jak śmierć nadchodziła na każdego, kto dotknął Arki lub do niej zajrzał. O tym jeszcze też opowiemy. Według Biblii hebrajskich Arka często się przemieszczała, ale ostatecznie została zamontowana, że tak to nazwę, w starożytnym Izraelu. Arka znalazła się na stale w Jerozolimie, w najbardziej wewnętrznej komorze świątyni. O tym możemy się dowiedzieć także z Biblii i z Pięcioksiągu, czyli z tej Biblii hebrajskiej. Uważa się, że później Arka została umieszczona w najświętszym miejscu w świątyni Salomona, założonej około 957 roku przed naszą erą. I u Salomona ta historia Arki dość szybko się kończy się nagle. Tradycja żydowska i większość też uczonych, chociażby z Izraela, zakłada, że pozostała w świątyni przez prawie 400 lat, aż do zburzenia Jerozolimy przez Babilończyków w roku 586 przed naszą erą. Jednak tutaj powstaje wiele nieścisłości, bo nie figuruje Arka w wykazie łupów, jakie Babilończycy zabrali ze świątyni. Być może wskazuje to na to, że Arka została jakby wywieziona z Jerozolimy już pod koniec X wieku, jako też, jakby to nazwać, jako też w pewnym sensie łup, ale także podczas kampanii wojskowej podjętej przez faraona Szyszaka za panowania syna Salomona, Rehoboana. Nie wiadomo tak do końca, co się stało z Arką po zniszczeniu pierwszej świątyni przez Babilończyków. Według Księgi Machabejskiej Arkę ukrył w jaskini na górze Nebo prorok Jeremiasz, który powiedział, że miejsce to pozostanie nieznane, dopóki Bóg nie zbierze ponownie swego ludu i nie okaże swego miłosierdzia. To druga księga Machabejska 2.7. Inna historia z kolei opowiada o tym, jak Arka została wywieziona i przywieziona do Etiopii i podobno znajduje się obecnie w kościele Matki Bożej Marii Syjonu w Aksum. Podobno tylko strażnik Arki może oglądać tę Arkę. Podobno też Edward Ullendorff widział Arkę podczas II wojny światowej i stwierdził, że to nie była jednak oryginalna Arka. To są oczywiście różnego typu teorie. Inna historia umieszcza Arkę w Jordanii. Jest opisana na przykład w Koranie. Muzułmańska wersja wydarzeń była tak w zasadzie luźno oparta na dobrze znanej historii z apokryficznej drugiej księgi machabejskiej późnego tekstu żydowskiego, który opowiada, że biblijny prorok Jeremiasz wyniósł Arkę z żydowskiej świątyni tuż przed zajęciem Jerozolimy przez Babilończyków. Gdzie świątynia była zniszczona, przypomnę, w roku 587 przed naszą erą. Jeremiasz przeniósł ją przez rzekę Jordan do dzisiejszego Królestwa Jordanii. Ukrył ją w jaskini na górze Nebo, górze, z której Mojżesz patrzył na ziemię obiecaną przed podbojem Kanaanu przez Izraelitów.
a następnie zapieczętował wejście do tej jaskini. Oczywiście niektórzy próbowali znaleźć drogę, którą obrał Jeremiasz, aby znaleźć Arkę. Ten jednak powiedział, że Arka to znak jego pokrewieństwa z Bogiem, pozostanie w ukryciu, dopóki Bóg, jak wspomniałem, nie zgromadzi swego ludu na końcu czasów. Istnieje także wiele innych historii o przetrwaniu Arki. Można je oczywiście znaleźć w internecie, są często bardzo fantastyczne. Istnieją opowieści o tym, że ukryta została w pobliżu Jerozolimy, w mieście Mekka, a są historie nawet, że została ukryta na Nowej Gwinei. Jeden z tekstów zatytułowany Traktat o naczyniach mówi, że Arka nie zostanie objawiona aż do dnia przyjścia Mesjasza, syna Dawida. A Księga Objawienia twierdzi, że Arka nie będzie ponownie widziana aż do czasów ostatecznych. Wtedy to świątynia Boża w niebie zostanie otwarta, a wewnątrz Jego świątyni ujrzymy Arkę Jego przymierza. I pojawią się błyskawice, dudnienia, grzmoty, trzęsienie ziemi i srogi grat. Istnieją dwie historie biblijne opisujące budowę Arki. Pierwsza i najbardziej znana wersja znajduje się, jak już wspomniałem, w Księdze Wyjścia i opisuje, jak duże ilości złota zostały użyte do budowy Arki. O tym na samym początku wspominałem. Druga wersja, która jest znaleziona w Księdze Powtórzonego Prawa, krótko opisuje budowę Arki wykonanej właśnie z drewna akacjowego. Ciekawe też właśnie dlaczego. Tutaj nie mogłem znaleźć informacji, dlaczego miało być to drewno akacjowe wyłącznie. Taką instrukcję otrzymali od Boga. Historia budowy Arki opowiedziana w Księdze Wyjścia bardzo szczegółowo opisuje, jak Bóg nakazał wręcz Mojżeszowi, aby powiedział Izraelitom, by zbudowali Arkę z drewna akacjowego i czystego złota. I Bóg dał bardzo dokładne instrukcje. Niech zrobią Arkę, tu przypomnę, niech zrobią Arkę z drewna akacjowego długości na 2,5 łokcia, czyli 1,75 stopy, szerokość na 1,5 łokcia, czyli 2,25 stopy, wysokość na 1,5 łokcia, czyli też 2,25 stopy. I pokryć to czystym złotem, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, no i też te odlewy, o których mówiliśmy. Do przenoszenia Arki używano również drążków wykonanych z drewna akacjowego i złota, cherubiny też ze złota. Biblia Hebrajska nakazuje, aby Arkę Przymierza umieścić w ruchomej świątyni zwanej Tabernakulum, tak jak dzisiejsze Tabernakulum. Wewnątrz Tabernakulum ustawiono zasłonę, która uniemożliwiała ludziom oglądanie Arki Przymierza. A przed zasłoną umieszczano ołtarz i specjalne kadzielnice. Kadzidło było wykonane z żywic o nazwie omycham, galbanum i to kadzidło miało być palone przez Aarona, brata Mojżesza i jego synów o poranku i specjalnie o zachodzie słońca. Zgodnie z Biblią Hebrajską człowiek imieniem Bekalel został wybrany przez Boga do zbudowania Arki Przymierza i wyposażenia znajdującego się w przybytku. Takie słowa. Napełniłem go Duchem Bożym, mądrością, rozumem, wiedzą i wszelkimi umiejętnościami do wykonywania odlewów, do pracy w złocie, srebrze i brązie, do cięcia i osadzania kamieni, do obróbki drewna, by angażował się we wszelkie rodzaju rzemiosło. Oholiab został z kolei wybrany przez Boga na asystenta Bekalela, któremu pomagali specjalni rzemieślnicy, jak wspomina o tym Biblia Hebrajska. Za panowania króla Salomona w Jerozolimie zbudowano pierwszą świątynię, która jest najświętszym miejscem w judaizmie, a Arkę Przymierza umieszczono w wewnętrznym sanktuarium pokrytym złotem
jak mówi Biblia hebrajska. Z kolei Księga Powtórzonego Prawa opowiada o budowie znacznie skromniejszej Arki Przymierza. Księga mówi, że w pewnym momencie Izraelici czcili złotego cielca zamiast Boga. Mojżesz był tak wściekły, że rozbił kamienne tablice z wyrytymi 10 przekazaniami. Bóg nakazał Mojżeszowi, aby pomógł stworzyć nowe tablice z wygrawerowanymi 10 przekazaniami i stworzyć drewnianą arkę, w której można by ją mieścić. Wykuj 2 tablice kamienne, takie jak pierwsze, i wejdź do mnie na górę. Zrób też arkę drewnianą, napiszę na tablicach słowa, które były na pierwszych tablicach, które połamałeś. Potem je położysz w arce. To z Księgi Powtórzonego Prawa. Więc wykonałem, mówi Mojżesz, arkę z drewna akacjowego i wyrzeźbiłem 2 kamienne tablice, takie jak pierwsze, i wszedłem na górę z 2 tablicami w moich rękach. Pan zapisał na tych tablicach to, co napisał wcześniej. 10 przykazań, które ogłosił wam na górze. Następnie Mojżesz włożył tabliczki do drewnianej arki. Możliwe jest też, że istniało wiele takich ark, które mogły być używane w tym samym czasie lub w różnym czasie. Zanim wszystkie te sprawy kultowe Izraelitów koncentrowały się wyłącznie w stolicy Jerozolimie, mogły istnieć, moi drodzy, arki, prawdopodobnie różnego rodzaju, wszędzie tam, gdzie czczono jedynego Boga. Te wczesne arki mogły być po prostu prostymi drewnianymi pojemnikami. Po tym, jak kult Izraela został skoncentrowany w Jerozolimie, w jedynej świątyni, historia mogła zostać powtórzona, aby opisać jedną misterną Arkę Przymierza, już wykonaną ze złota. Tak, wracamy do naszego dzisiejszego tematu, a więc do Arki Przymierza. Arkę tak skonstruowano, by dało się ją przenosić podczas wędrówek Hebrajczyków. Z zaszczytu niesienia Arki dostąpili Kehatyci, członkowie plemienia Lewiego, jednak mogli ją nieść dopiero wtedy, gdy arcykapłan okrył ją zasłoną. Ta zasłona była wykonana takim, to był taki pokrowiec specjalny ze skóry delfinów i tkaniną z fioletowej purpury. Gdyby jej bezpośrednio dotknęli lub przez chwilę patrzyli na nią, to by umarli. Natomiast sam arcykapłan mógł zbliżyć się do niej 1 raz w roku w dniu przebłagania po dokonaniu rytualnego oczyszczenia. Przy czym rzucił kadzidło na ogień przed Panem tak, iż obłok kadzidła okryje przebłagalnię, która jest na arce świadectwa. Dzięki temu nie umrze. W poszukiwaniu teraz tej Arki Przymierza, moi drodzy. Ostatnim pewnym miejscem, w którym znajdowała się Arka, była oczywiście świątynia Salomona. Mowa na temat jej miejsca położenia jest jeszcze za panowania Jozjasza, więc rok 640 do 609 przed naszą erą. Wiadomo, że w czasach Jojakima i Jojakina naczynia domu pańskiego zostały wywiezione do Babilonu. Jeśli znalazłaby się wśród nich Arka, Hebrajczycy z pewnością lamentowaliby nad tym faktem, jak w przypadku zabrania jej przez Filistynów. Pozostaje jedna możliwość. Przyczyną takiego stanu rzeczy mogło być jakieś poważne w skutkach dramatyczne wydarzenie. Taka swego rodzaju katastrofa, postrzegana jako gniew Pana, przypadła na rok 587 przed naszą erą, w którym to Chaldejczycy zdobyli i splądrowali Jerozolimę. Wśród swoich łupów wojennych najeźdźcy jednak nie uwzględnili Arki. Są tutaj 2 możliwości. Mogła zostać zniszczona podczas najazdu nieprzyjaciela lub też kapłani zdołali ją przenieść w bezpieczne miejsce.
Jak już wspomniałem, jest wiele teorii na temat miejsca ukrycia Arki. Jedna z nich mówi także o tym, że plemię Dżurhum odnalazło ją na górze Nebo i zabrało do Mekki. Zwolennicy tej teorii zainspirowali się drugą księgą machabejską, w której jest zawarta informacja, iż Arkę miał ukryć prorok Jeremiasz w pieczarze na górze Nebo. Inni twierdzą, że została umieszczona w tajnym korytarzu pod kopułą na skalę. Znaleźli się też tacy, którzy są zdania, że ten niezwykły obiekt znajduje się w kościele świętej Marii z Syjonu w Aksum. Z tym przekonaniem wiąże się legenda zawarta w tak zwanej chwale królów, czyli Kebra Negast. Jeszcze inni sugerują się wzmianką z Apokalipsy świętego Jana. Z kolei jest też teoria i przekonanie, że pewien profesor hebraistyki, Tudor Parfit, odnalazł Arkę Przymierza, a raczej jej najwcześniejszą zachowaną kopię, obiekt pochodzący w prostej linii od niej, miała znajdować się na długi czas w grocie Mawchogwe w górach Masenna w pobliżu rzeki Limpopo. Stamtąd Herald von Sickard w latach 40. ubiegłego wieku miał ją podobno zabrać do muzeum Bulawajo. Jednakże później szerzyły się pogłoski, iż zniknęła w niewyjaśnionych okolicznościach. Według tych doniesień ukryto ją w jaskini u podnóża Dungwe w okolicy Mberengwe, a następnie przewieziono w góry Soutpaterbersk. Ostatecznie Parfit odnalazł się w magazynie muzealnym w Harare w 2007 roku. Chodzi o... Tak to jest nazwane. Trudne te nazwy, moi drodzy, są. Chodzi o Ngoma Lungundu, obiekt w kształcie bębna, który kapłani z klanu Buba, członkowie kapłańskiej kasty Lembów, mieli przynieść z Izraela drogą wiodącą przez Sennę. Zdaniem Parfita ta Ngoma miało pod wieloma względami przypominać biblijną arkę z czasów Mojżesza. Podobnie jak arkę noszono ją na drążkach, wsuwanych w pierścienie, nie mogła być postawiona na ziemi i kojarzono ją ze śmiercią. Była siedzibą Boga, traktowano ją z lękiem i z czcią. Jest tylko jedno ale. Otóż analizy radiowęglowe wykazały, iż Ngoma z Harare powstała około roku 1350 naszej ery. Według Parfita jest ono kopią poprzedniej arki, która nie przetrwała do tego roku. Co więcej, uważa się, że kiedy Ngoma jako narzędzie wojenne przestało spełniać swoją funkcję, tworzono następną jego kopię. Czy jednak Ngoma Lungundu, czyli bęben umarłych, jest wierną kopią Arki Przymierza? Tego nie wiemy. Z pewnością jest to może pewien krok, by dociec prawdy. Może w następnym programie uda nam się dowiedzieć i opowiedzieć Państwu coś więcej.

0: Zagadnienia bioróżnorodności zwierząt nabierają coraz większego znaczenia. Człowiek w pogoni za coraz większymi wydajnościami, większą ilością mleka, większą ilością jaj, zaczął tracić rasy zwierząt, które nie wytrzymywały tej konkurencji. I tu wielka rola ośrodków naukowych, w tym również i Instytutu Zootechniki, nad uratowaniem tych zwierząt, aby pulę genów zachować dla następnych pokoleń.
1: W 1992 roku na szczycie ziemi w Rio de Janeiro podpisano pierwszą konwencję o ochronie rodzimych gatunków zwierząt. Przystąpiła do niej także Polska. Od tego czasu prowadzone są prace nad zachowaniem i ochroną ras zagrożonych wyginięciem. Kraje będące członkami Unii Europejskiej mogą liczyć na dofinansowanie ze wspólnej kasy. Tak więc dzięki funduszom krajowym i programowi rozwoju obszarów wiejskich ochronie podlega ponad 75 ras, odmian i rodów zwierząt gospodarskich, głównie bydła, świń, koni i owiec. Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy, jest koordynatorem tych działań na terenie Polski.

W Polsce rezerwą genetyczną zostały objęte cztery rasy bydła. Bydło rasy polskiej czerwonej, biało-grzbiety, bydło rasy polskiej czarno-białej, bydło rasy polskiej czerwono-białej.

0: Ozdobą krajobrazu łąk i pastwisk Podhala oraz Podkarpacia jest bydło o czerwonym umaszczeniu. W okresie międzywojennym rasa polska czerwona stanowiła 25% krajowej populacji bydła. Po wojnie jej liczebność spadła. Krowy rolnicy zaczęli krzyżować z innymi rasami. Dlatego tak ważne stało się stworzenie rezerwy genetycznej dla zachowania przydatnych cech rasy, a więc dużej odporności i bardzo dobrej zdrowotności, niewybredności w doborze pasz i ich dobrego wykorzystania, bardzo dobrej płodności, lekkich porodów, dużej żywotności cieląt i łatwości ich odchowu. Krowa rasy polskiej czerwonej ma około 132 cm w krzyżu. Jednolite umaszczenie od czerwonego do ciemnoczerwonego. Ciemne racice i nozdrza. Jasne rogi z ciemnymi końcami. W okresie laktacji daje około 3,5 tysiąca kg mleka o zawartości tłuszczu około 4,5% i białka około 3,5%. Mleko to świetnie nadaje się do produkcji serów i jest chętnie skupowane przez mleczarnie. W warunkach górskich, niesprzyjających intensywnej produkcji, doskonale przystosowane bydło czerwone jest konkurencyjne wobec ras wysokoprodukcyjnych, a hodowla zachowawcza daje gwarancję, że czerwone krowy nie znikną z krajobrazu.
1: W 1999 roku został wprowadzony do realizacji program ochrony zasobów genetycznych bydła rasy polskiej czerwonej. Przyjętych do programu zostało wtedy około 150 krów w 16 gospodarstwach. Natomiast w tej chwili, po kilku latach wprowadzenia programu, tych krów jest około 1200 sztuk w 140 gospodarstwach.

0: A to już łąki Polesia. We widłach Wisły i Bugu od niepamiętnych czasów hodowane były białogrzbiety. Do niedawna sądzono, że wyginęły one w latach 70. ubiegłego wieku. Naukowcy z Lubelskiej Akademii Rolniczej odnaleźli w kilku gospodarstwach rolniczych krowy w typie białogrzbietów znanych z podręcznika. Dzięki ich żmudnej pracy udało się odtworzyć rasę, która od 2003 roku objęta została programem ochrony zasobów genetycznych.
1: Nasza polska rodzima rasa, której pierwsze wzmianki pisane pochodzą już z połowy XIX wieku, bydło bardzo dobrze dostosowane do tych tutaj terenów, rejonów Polesia, podmokłych, bardzo ubogich pastwisk, w związku z tym rasa bardzo wytrzymała, odporna.
0: Wzorzec rasy klasyfikuje to bydło jako mięsno-mleczne. Krowy mają około 130 cm wysokości w krzyżu. Umaszczenie czarne, rzadziej czerwone, z białym pasem na grzbiecie, wąskim na kłębie, rozszerzającym się ku zadowi. Łeb ciężki, skrzyniasty. Oczodoły o wysklepionym obramowaniu. Szyja długa z wyraźnym podgardlem. Tułów długi, głęboki. Kończyny krótkie i silne. Wymię prawidłowo zbudowane. Wydajność to około 4000 kg za laktację, przy zawartości tłuszczu od 3,6 do 3,8% i białka od 3,2 do 3,4%. Rolnicy, którzy utrzymują białogrzbiety, chwalą ich odporność, zdrowotność, długowieczność, bardzo dobrą płodność, lekkie porody i łatwość odchowu cieląt. Istotne znaczenie ma przystosowanie tego bydła do trudnych warunków środowiskowych, zdolność ograniczenia wydajności w okresach niedoboru pasz i szybki powrót do kondycji. Bydło to świetnie sprawdza się w terenach chronionych, gdzie rozwija się rolnictwo ekologiczne. Populacja białogrzbietów liczy obecnie około 200 krów, utrzymywanych w 19 gospodarstwach. W latach 70. i 80. w dużych państwowych gospodarstwach mleczarskich zaczęto doskonalić występujące od setek lat w Polsce bydło czarno- i czerwono-białe, krzyżując je z wysokomlecznymi holsztynofryzami. W wielu rejonach kraju, w trudnych warunkach środowiskowych, rolnicy utrzymywali jednak niewielkie stada krów w starym typie mleczno-mięsnym, zachowując pierwotne ich cechy, a więc dużą odporność, zdrowotność, długowieczność oraz dobre przystosowanie do lokalnych warunków. Aby zachować te cechy, wydzielono rasy zachowawcze. Bydło polskie czerwono-białe i bydło polskie czarno-białe.

0: część rolników cały czas domagała się, aby utrzymać bydło w typie kombinowanym, mięsno-mlecznym, o wydajności około 4,5 do 5 tysięcy litrów mleka, przy dobrej masie ciała do 600 kg po wydojeniu krów i przeznaczeniu jej na rzeź, a potomstwo, żeby miało właściwe cechy opasowe. Jest pożądany typ tej krowy, około 127 do 133 cm w krzyżu, żeby obwód klatki piersiowej był około 200 cm. Chodzi o to, żeby klatka była pojemna, szeroka, głęboka, bo to zwierzę ma przerobić dużo paszy pochodzenia gospodarskiego, to znaczy siana, siano kiszonki i kiszonki. I w ten czas nic nie stoi na przeszkodzie, aby otrzymywać 4,5 do 5 tysięcy litrów mleka.
1: Do ochrony genetycznej wytypowano na podstawie rodowodów, oceny i badań biologicznych około 1200 sztuk. W ciągu 10 lat na ich podstawie odtworzy się populację krów czerwono-białych o pożądanym genotypie i cechach, które zadowolą obecnych i przyszłych użytkowników.

0: I tu, podobnie jak przy krowach czerwono-białych, zadecydowali właściciele niewielkich gospodarstw, dla których kierunek hodowli tylko mleczny nie jest opłacalny.
1: Pierwsze zapisy o jej hodowli pochodzą z XIII-XIV wieku. Jest rasą o dwukierunkowym użytkowaniu, o wyraźnych cechach mięsnych i bardzo dobrych cechach mlecznych. Za laktację daje krowa około 4,5 do 5 tysięcy litrów mleka, o zawartości tłuszczu do 4% i białka około 3,5%. Odchów cieląt i porody są łatwe. Krowy te cielą się na pastwisku bez większego problemu, bez pomocy weterynarza. Przyrosty buchajków są bardzo dobre, jakość mięsa jest bardzo dobra. Dlatego planujemy rozpocząć program zachowania rasy polskiej czarno-białej.
2: Te cywilizacje, które pierwsze nauczyły się domawiać konie, miały lepszy start, bardziej rozkwitły. To dzięki koniom możliwe było zwiększenie obszaru terytoriów, na których człowiek mógł polować, toczyć wojny, handlować.
0: Przez kolejne stulecia rasy koni powstawały i ginęły. Wiele ras nie dotrwało do naszych czasów. Dopiero wzrost znaczenia myśli hodowlanej i roli puli genowej dał początek ochronie zasobów genetycznych zwierząt, w tym również koni. Na liście ras chronionych znalazły się koniki polskie, hucuły, konie rasy małopolskiej i śląskiej. Zatwierdzono programy ochrony koni rasy wielkopolskiej. W przygotowaniu są następne dla ras koni sokulskich i sztumskich. Najwcześniej, bo jeszcze w latach 20. ubiegłego wieku, zapoczątkowano program hodowli zachowawczej konika polskiego.

Dzikie konie zwane tarpanami, żyjące w lasach Polski, Litwy i Prus, można było spotkać jeszcze w XVIII wieku w okolicach Puszczy Białowieskiej. Ostatnie ich egzemplarze odłowiono i przekazano do zwierzyńca hrabiów zamojskich, skąd trafiły do chłopskich zagród. 100 lat później małymi konikami przypominającymi dzikie tarpany zainteresował się profesor Vetulani. Nadał im nazwę koniki polskie i doprowadził do rozpoczęcia hodowli. W księdze stadnej koników polskich ukazującej się do dziś opisane jest już 12 pokolenie przedwojennych koników. Do hodowli czysto rasowej dopuszczane są osobniki o maści myszatej z pręgą, z obfitym uwłosieniem grzywy i ogona. Wysokości w kłębie od 130 do 140 cm.

Ostoja Konika Polskiego, gdzie te piękne zwierzęta można oglądać w stanie dzikim, powstała w Zwierzyńcu, w historycznym miejscu przebywania ostatnich tarpanów.

Na terenie Bukowiny i Karpat Wschodnich, w górnym biegu Prutu i Czeremoszu, żyli górale ruscy Huculi, którzy hodowali niewielkie, prymitywne górskie konie, świetnie przystosowane do ostrego klimatu, ubogiej paszy i prymitywnych warunków bytowania. Stąd ich krępa i mocna budowa, silny, szeroki tułów, kłąb niewysoki i dobrze umięśniony, mocny zad, mocne kończyny, bardzo twarde, elastyczne kopyta. Umaszczenie przeważnie gniade, srokate i myszate w różnych odcieniach. Pożądana ciemna pręga ciągnąca się przez grzbiet.

0: Taki model konia huculskiego wypracowała współczesna hodowla, odtworzona po wojnie z ocalałych z pożogi kilkunastu klaczy i ogierów tej rasy. Koni tych stale przybywa. W hodowli państwowej jest około 125 klaczy, w rękach prywatnych blisko 200. Rośnie grono zwolenników tych temperamentnych, a zarazem przyjaznych zwierząt.
1: To jest mój ulubiony koń, ukochany koń. Wykorzystujemy te konie przede wszystkim do nauki jazdy. Jest to niezastąpiony koń do pierwszego kontaktu człowieka z koniem. Niezastąpiony koń w górskiej turystyce jeździeckiej, w rajdach konnych. Żadna inna rasa nie potrafi tak się poruszać po górach. I wreszcie niezastąpiony koń w hipoterapii. Gro koni pracujących w hipoterapii to są właśnie huculi.

0: A to już prawdziwa arystokracja. Piękne Angloaraby półkrwi, konie rasy małopolskiej. Rasę tą wyodrębniono w latach 60. ubiegłego wieku, aby zachować wzorzec gorąco krwistych koni związanych z rejonem ówczesnej Małopolski. Poprzez dziedzictwo historyczne konie te różnią się od szlachetnych ras z innych części kraju. W XVII wieku, kiedy Małopolska obejmowała wschodnią Rzeczpospolitą od Krakowa do granic Imperium Tureckiego, tutejsze konie były krzyżowane z reproduktorami orientalnymi. Kilka wieków takiej hodowli, a także dolewy krwi koni angielskich spowodowały, że na terenach Małopolski dominującym typem koni szlachetnych stały się Angloaraby półkrwi.
1: 33 lata temu trafiłem do pracy w Walewicach. Magia miejsca, historii, warsztat pracy urzekły mnie bez reszty. Ale to, co szczególnie zapanowało nade mną i nad rodziną i nad moim sercem, to konie rasy małopolskiej. Jest to najpiękniejszy koń na świecie, nie tylko jako model, ale również użytkowo. Cudowne zwierzę.
0: Długie linie, harmonijna budowa, orientalna uroda. Długa łabędzia szyja. Smukłe, suche kończyny. Mocny grzbiet. Dobrze zarysowany kłąb. Zad z wysoko osadzonym ogonem. Taki jest wzorzec rasy tych wszechstronnie użytkowych koni wierzchowo-zaprzęgowych, które coraz częściej stają się atrakcją gospodarstw agroturystycznych.

Po II wojnie światowej na terenach Śląska pozostało dużo dobrych koni, pochodzących od szlachetnych klaczy i ogierów oldenburskich i wschodniofryzyjskich. Dzięki silnej budowie konie te używane były do zaprzęgów. Mają ciężką, kościstą głowę, długą, umięśnioną szyję, mocny grzbiet i silne nogi. Programem ochrony zachowawczej objęto część populacji koni śląskich jako element różnorodności biologicznej w tym rejonie. Pozostała część pogłowia może być krzyżowana z końmi pełnej krwi angielskiej, tak aby podnieść ich walory sportowe. W hodowli zachowawczej jest obecnie około 2,5 tysiąca klaczy i 50 ogierów. Docelowo dla bezpieczeństwa rasy powinno ich być 5 tysięcy.

Istnienie na ziemiach polskich wielu ras koni ma uzasadnienie historyczne. Hodowla pod zaborami ograniczała mieszanie krwi między zwierzętami z różnych części kraju. Na wygląd koni hodowanych w majątkach Prus Wschodnich, Prus Zachodnich i Wielkopolski duży wpływ wywarły krzyżowania ze zwierzętami ze słynnej królewskiej stadniny w Trakenach, założonej przez Fryderyka Wilhelma. W 1920 roku powstał Związek Hodowców Konia Szlachetnego w Wielkopolsce. Tworzył się wzorzec obecnej rasy wielkopolskiej. W okresie II wojny światowej hodowla poznańska poniosła ogromne straty. Najlepsze zwierzęta zostały wywiezione do Rzeszy, skąd staraniem miłośników rasy 1600 koni powróciło po wojnie do kraju. Na ich bazie odtworzono współczesną hodowlę. W latach 60. wyodrębniono rasę wielkopolską. Zatwierdzono właśnie programy ochrony tej rasy, tak aby zachować jej genotyp, wynikający ze specyficznych warunków środowiskowych, a także chronić wielowiekowe dziedzictwo hodowców. Jest to koń szlachetny półkrwi, o wszechstronnej użytkowości, szczególnych predyspozycjach do pracy w zaprzęgu i jazdy wierzchem. Koń wielkopolski ma harmonijną budowę, ze średniej wielkości głową, długą umięśnioną szyją, wydatnym kłębem, mocnym grzbietem, dobrze umięśnionym zadem i mocnymi nogami. Konie te mają zrównoważony temperament przy łagodnym charakterze.

0: przygotowaniu są programy ochrony dla koni zimnokrwistych. Mają być nimi objęte populacje koni w typie sokulskim i sztumskim, jako dziedzictwo kulturowe terenów, na których żyły. Na ukształtowanie koni sokulskich bardzo duży wpływ miały warunki środowiskowe północno-wschodniej Polski. To konie przeznaczone do zaprzęgu i lekkich prac polowych i zaprzęgowych. Konie sztumskie, sięgające swym rodowodem XIV wieku, zostały wytworzone na ziemiach Pomorza Gdańskiego, będących wtedy pod panowaniem zakonu krzyżackiego. Zakonnicy hodowali ciężkie konie bojowe, których potomkowie dobrze sprawdzali się w kolejnych wiekach, także przy pracach polowych i leśnych, w trudnych warunkach i na ciężkich glebach Powiśla, Warmii i Mazur. Konie zimnokrwiste warto chronić także jako element krajobrazu przyrodniczego Polski. W pierwszej połowie XX wieku pod wpływem intensyfikacji produkcji owczarskiej rodzime rasy owiec zostały wyparte przez zwierzęta bardziej wydajne. Dodatkowo kryzys owczarstwa z początku lat 90. spowodował spadek pogłowia tych zwierząt. Wielu rasom zagroziło wyginięcie. I tu, podobnie jak w przypadku innych gatunków, pomocą okazała się hodowla zachowawcza. Programami ochrony bioróżnorodności objęto polską owcę górską odmiany barwnej, owce rasy Corriedale, merynosa barwnego, owce kamieniecką, olkuską, pomorską, świniarkę, wrzosówkę, owce uchruską, wielkopolską oraz żelaźnieńską. W 2007 roku do programu dołączono cakla podhalańskiego.
1: Owce prymitywnych ras są bardzo odporne, bardzo dobrze przystosowują się do trudnych warunków środowiskowych. Cechują się wysoką plennością. Cechy macierzyńskie, jak opiekuńczość czy przyjmowanie jagniąt po porodzie, są związane z odpornością na stresy i z łagodnością charakteru.
0: Owce odgrywają ważną rolę w ekosystemach, w których żyją. Górskie wypasy zapobiegają sukcesji lasu na hale i łąki. Owce ras zachowawczych są coraz częściej wykorzystywane w agroturystyce. Są elementem krajobrazu. Bunc, redykołka, oscypki, rzętyca są rozpoznawalnymi produktami, po które coraz częściej sięgają turyści. Tradycja chowu tych owiec sięga okresu wędrówek ludów wołoskich na przełomie XV i XVI wieku. Wtedy owce te dotarły na tereny Podhala, Podkarpacia i Beskidów. Na Podhalu i w zachodnich Karpatach występuje odmiana biała. We wschodniej Małopolsce przeważa odmiana ciemna. Wygląd cakli znamionuje owce prymitywne, o drobnej posturze, suchych, cienkich nogach, z tyłu z reguły iksowatych. Waga zwierząt waha się od 20 kilku do 40 kilogramów.

Ozdobą górskich hal są także barwne owce górskie o ciemnobrunatnej barwie, z czasem siwiejącej i rudziejącej. Typowe jest występowanie białej plamy lub łysinki na głowie i białej końcówki ogona. Są większe od cakli podhalańskich. Maciorki ważą od 40, tryki od 50 kg wzwyż.

Świniarka jest rodzimą, prymitywną rasą owiec występującą niegdyś w Europie Środkowej i Zachodniej. Liczna jeszcze w okresie międzywojennym, była krzyżowana z rasami szlachetnymi. W latach 80. wydawało się nawet, że w postaci pierwotnej wyginęła. Na szczęście miłośnicy rasy odnaleźli w gospodarstwach rolniczych we wschodniej Polsce kilkanaście maciorek i trzy tryki odpowiadające wzorcowi rasy. Świniarki udało się odtworzyć. Głowa świniarki jest wąska i klinowata, pokryta tak jak nogi krótką, sztywną sierścią. Umaszczenie białe, jednolite. Dopuszczane czarne, brązowe i łaciate. Waga maciorek od 25 do 35 kg, tryków od 40 do 50. Pomimo niskiej użytkowości, owce tej rasy mają cechy pożądane przez wielu hodowców. Są doskonale przystosowane do lokalnych warunków środowiska. Zadowalają się skąpą paszą. Są odporne na choroby.

Owce te wywodzą się od północnych owiec krótkoogoniastych. Jeszcze po II wojnie światowej były w Polsce dość popularne. Jednak w latach 60. w związku z zainteresowaniem przemysłu jedynie białą wełną, rolnicy zaczęli wycofywać się z hodowli wrzosówek lub mieszali je z strykami ras białych. W obawie przed wyginięciem rasy Instytut Zootechniki zgromadził ponad 100 maciorek i 10 tryków i rozpoczął program hodowli zachowawczej. Dziś nie grozi już wyginięcie tym pięknym zwierzętom. Ich populacja przekroczyła 2000 sztuk. Wrzosówka ma siwą okrywę włosową, czarną głowę z dopuszczalną białą strzałką na czole, czarne, średnio wysokie, cienkie kończyny i krótki ogon. Maciorki ważą średnio 32 kg, tryki 40. Mięso wrzosówek jest chude i ciemne, w smaku przypomina dziczyznę. Rośnie grono smakoszy na przyrządzane z niego potrawy. Cenione są także wełna i skóry tych owiec, robi się z nich ciepłe i lekkie kożuchy.

0: Owca olkuska była wytworzona w rejonie powiatu olkuskiego na bazie rodzimej owcy długowełnistej. W latach 50. pogłowie szacowano na 10 tysięcy sztuk. Obecnie w stadach państwowych i w gospodarstwach prywatnych utrzymywanych jest nie więcej niż 100 maciorek. Jest to duża owca o dobrze rozwiniętej klatce piersiowej, długim owełnionym ogonie, łysej bezrożnej głowie, dobrze rozwiniętych wymionach. Warto chronić tę rasę ze względu na wyjątkową plenność. W hodowli indywidualnej, w małych stadach, gdzie owce otoczone są staranną opieką, maciorki rodzą i odchowują mioty trojacze i większe. Geny plenności są wykorzystywane przy krzyżowaniu z innymi rasami dla podniesienia ich plenności. W Polsce występują trzy rasy świń rodzimych, a więc pochodzących od zwierząt prymitywnych, jakie występowały na terenie naszego kraju w pierwszej połowie XX wieku. Są to świnie puławskie, złotnickie białe i złotnickie pstre. Były one hodowane w indywidualnych gospodarstwach rolnych i utrzymywane w czystości rasy. Dzięki temu nie utraciły cennych dla hodowców cech odziedziczonych po swoich przodkach.
1: Zwierzęta te charakteryzują się bardzo dobrym przystosowaniem do miejscowych, lokalnych warunków środowiskowych. Są niewybredne w stosunku do paszy, są odporne na czynniki chorobotwórcze.
0: Lochy tych ras charakteryzują się dobrą płodnością i troskliwością w odchowie młodych. Z powodzeniem mogą więc być wykorzystywane w programach krzyżowania towarowego z rasą WBP i PBZ jako komponent matczyny doskonale przystosowany do miejscowych warunków środowiskowych. Tuczniki ras rodzimych charakteryzują się mięsem o bardzo dobrej jakości, które szczególnie polecane jest do wyrobu lokalnych wędlin. Pomimo tych zalet nie są popularne wśród producentów trzody chlewnej, ponieważ mają gorszą mięsność w porównaniu z rasami wysokoprodukcyjnymi. Wobec niebezpieczeństwa ich wyginięcia rasy te objęto programami ochrony zasobów genetycznych.

Rasa puławska powstała w wyniku krzyżowania prymitywnej polskiej świni kłapouchej i małej polskiej ostrouchej z importowaną rasą Berkshire. Jest ona obecnie hodowana na terenie województw lubelskiego i mazowieckiego. Są to zwierzęta szczególnie przydatne do utrzymywania w gospodarstwach indywidualnych. Charakteryzują się łaciatym, czarno-białym umaszczeniem. Zdarzają się osobniki trójbarwne, czarno-biało-rude. Tułów średniej długości, osadzony na mocnych kończynach. Szynki uwypuklone, ale średniej długości. Masa ciała dorosłych osobników wynosi dla loch od 200 do 280 kg, w przypadku knurów od 250 do 350. Zwierzęta te są dobrze przystosowane do trudnych warunków utrzymania, długowieczne i odporne na choroby. Lochy tej rasy wcześnie dojrzewają. Rodzą od 9 do 12 prosiąt w miocie. Troskliwie opiekują się potomstwem. Młode szybko rosną, także na słabszych paszach. Przyrastają ponad 600 gramów dziennie. Są to świnie w typie tłuszczowo-mięsnym. Ich mięsność nie zadowala jednak producentów nastawionych na masową produkcję. Mięso świń puławskich ma za to świetną jakość, na którą składa się odpowiednia struktura włókien mięśniowych i układ tłuszczu, co nadaje smakowitości produkowanym z niego wyrobom regionalnym.

Świnie złotnickie wywodzą się od prymitywnych świń długo- i krótkouchych, przywiezionych z terenów Wileńszczyzny i Nowogródczyzny. W trakcie prowadzenia pracy hodowlanej wyodrębniono dwie odmiany świń złotnickich. Białą, mięsną i pstrą o użytkowości mięsno-słoninowej. Świnia złotnicka biała jest obecnie hodowana na terenie województw wielkopolskiego i mazowieckiego. Jest to świnia średnio duża, o harmonijnej budowie, z małą głową, prostym, średnio długim ryjem, pochylonymi do przodu uszami. Ma długi tułów w kształcie trapezu, zwężający się ku przodowi i wysokie, dobrze ustawione kończyny. Masa ciała dorosłych loch wynosi od 200 do 250 kg, a knurów od 250 do 300. Świnie te późno dojrzewają. Rodzą od 9 do 12 prosiąt i troskliwie się nimi opiekują. W wyniku systematycznej pracy hodowlanej udało się poprawić przyrosty ciała i zmniejszyć grubość słoniny grzbietowej. Świnia ta jest doskonale przystosowana do lokalnych warunków. Nie ma dużych wymagań paszowych. Mięso ma bardzo dobry smak, dlatego wpisano je na listę produktów tradycyjnych, prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod nazwą Wielkopolska Wieprzowina Złotnicka. Populacja świń złotnickich białych liczy obecnie 316 loch.

0: świniata hodowana jest we województwach wielkopolskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i dolnośląskim. Zwierzęta mają umaszczenie czarno-białe z przewagą białego. Najbardziej pożądany jest układ łat sprawiający wrażenie drugiej skóry. Te średniej wielkości zwierzęta budową przypominają odmianę białą. Knury ważą od 300 do 350, lochy od 200 do 300 kg. Podobnie późno dojrzewają. Mioty liczą od 8 do 10 prosiąt, ale zdarzają się mioty znacznie liczniejsze. Choć świnia ta prezentuje typ mięsno-słoninowy, hodowla zmierza do zmniejszenia otłuszczenia na rzecz podniesienia mięsności i zwiększenia dobowych przyrostów masy ciała, które są w tej odmianie nieco słabsze niż u pozostałych ras zachowawczych. Dobrej jakości mięso wykorzystywane jest do produkcji wyrobów regionalnych. Populacja świń złotnickich pstrych liczy około 220 loch. Hodowla zachowawcza, która w przypadku wszystkich ras chronionych współfinansowana jest z programów rolno-środowiskowych, musi być prowadzona ze zachowaniem dobrostanu zwierząt.
1: Zwierzęta objęte programem ochrony z jednej strony są przygotowane do miejscowych warunków utrzymania, ale bardzo istotnym zagadnieniem jest zapewnienie im właściwych warunków dobrostanu. Chodzi o swobodę ruchu zwierząt, duże ilości powietrza. Na ten element w przygotowaniu pomieszczeń, w utrzymaniu zwierząt ras zachowawczych należy zwracać uwagę.

Programy rolno-środowiskowe spełniły swoją rolę w planie rozwoju obszarów wiejskich realizowanym w latach 2004-2006. Dlatego na podobne wsparcie będą mogli liczyć hodowcy ras zachowawczych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.

0: Tak, oto zaczynamy dzisiejszy program Historyczna Kuropatwa, moi drodzy. A jak wspomniałem, tematem będą dzisiaj szczodre gody. Cóż to takiego te szczodre gody są? Czy ogólnie gody, skąd one się wywodzą? I co mają wspólnego z naszym Bożym Narodzeniem? Otóż już niedługo, bo dzisiaj mamy 22 grudnia, rozpoczną się święta Bożego Narodzenia. Zatem choinka, prezenty, kolędowanie, 12 pysznych potraw na stole, a pod nimi, pod obrusem siano. Zwyczaje te znane są nam wszystkim już od wielu lat, ale już tak naprawdę niewielu wie, skąd tak naprawdę się wzięły. Niektórzy uważają je za czysto chrześcijańskie, a tu nic bardziej mylnego. Przed chrystianizacją u Słowian były szczodre gody, zwane też inaczej jako święto zimowego stania słońca, tak to się nazywało. To pradawne święto Słowian przypadało w nocy 21 na 22 grudnia w okolice przesilenia zimowego. A jak wyglądało to święto? O tym postaram się Państwu troszeczkę.
1: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Opowiedzieć. Ten czas świętowania się zbliża. Przygotowujemy się do obchodów tradycyjnej Wigilii, tradycyjnej wieczerzy. Poczniemy wyglądać na grudniowym niebie pierwszej gwiazdki, znaku takiego rychłego rozpoczęcia tradycyjnej naszej uczty wigilijnej. A ten prawdziwy powód, który pojawił się u zarania dziejów, to też i słońce, moi drodzy. Słońce wtedy jakby zastygnie na chwilę nad zwrotnikiem koziorożca. Moment ten wiązać będzie się z najkrótszym dniem w roku, a także z początkiem kalendarzowej zimy. Dzisiaj już zima nastała, o 16:59 dokładnie to się wykonało. Pomimo tych chłodnych i ciemnych skojarzeń, będzie to jednak czas triumfu światła, wszakże od tej chwili dzień ponownie zacznie stawać się coraz dłuższy. No, wiedzieli o tym dawni Słowianie, ale także i inne starożytne ludy, które w porze zimowego przesilenia rozpoczynały huczne, trwające przeszło tydzień obchody świąt związanych z narodzinami Nowego Słońca. Współcześnie niestety człowiek z naturą ma coraz mniej wspólnego i ten związek właśnie niezmiennie znacznie osłabł, przez co dziś do zimowego przesilenia nie zwykliśmy przywiązywać już aż tak dużej wagi. Mimo to zwyczaj świętowania końcem grudnia staje się nieśmiertelny, choć dziś ten czas inaczej się nazywa, interpretujemy go inaczej dzięki wierze naszej, wciąż w takiej zbiorowej świadomości wiąże się on też po części z triumfem światła nad ciemnością. Starożytni Rzymianie zimowe przesilenie zwykli nazywać za cesarzem Aurelianem mianem czasu niezwyciężonego słońca. Z tej okazji obchodzili huczne Saturnalia. W tym okresie świętowali również Słowianie. Wśród słowiańskich ludów moment górowania słońca wiązał się z rozpoczęciem celebrowania, które w zależności od regionu i czasu nazywane było mianami święta godowego, szczodrych godów, święta zimowego stania słońca bądź kolędy. Wraz z nastaniem na słowiańskiej ziemi chrześcijaństwa poszczególne tradycje godowe zaczęto interpretować na nowe sposoby, stopniowo odchodząc w ten sposób od dawnego kultu solarnego, czyli słonecznego. Szczodre gody z biegiem czasu przekształciły się we współczesne obchody Bożego Narodzenia. Przyćmione zostały też starożytne postacie słowiańskich bogów związanych z kultem solarnym, czyli Swarożyca, Daszboga i Swaroga. Za sprawą właśnie narodzin Jezusa Chrystusa stopniowo zaczęto zapominać również o Mitrze, Ajonie, czy Rysie i innych bóstwach, które wśród różnych słowiańskich ludów utożsamiane były ze słońcem. i odradzającym się życiem. Dawni Słowianie wierzyli w to, że zimowe przesilenie było czasem takiej symbolicznej zmiany wart, ustąpienia starego słońca, utożsamianego właśnie z tym swarogiem na rzecz nowego. W podaniach słowiańskich dobrze zachowała się wiara swarożego syna, który w zależności od obszaru słowiańszczyzny mógł zwać się Starożycem bądź Daszbogiem. No to muszę trochę to wyjaśnić Państwu, skąd to się wzięło wszystko, dlatego te nazwy też są potrzebne. Poglądy na temat pierwszego imienia są jednak podzielone. Tutaj zostawmy to naukowcom, historykom. Nie będziemy się tym zajmować. Zajmiemy się Szczodrymi Godami. Szczodre Gody to początek nowego roku, zarówno w tym wymiarze słonecznym, bo dnia przybywa, w wymiarze liturgicznym, jak i też i wegetacyjnym, bo triumf światła daje wszakże ziemi nadzieję na wypuszczenie nowych plonów. Z tego powodu w czasie święta godowego chętnie wróżono również o przyszłym urodzaju. Gody te były szczególnym czasem, w którym cześć oddawano zarówno bóstwom solarnym, jak i innym odpowiadającym za cykl wegetacyjny. Z tego powodu z godowymi tradycjami należy kojarzyć również Welesa, słowiańskiego boga zaświatów i pasterza bydła, wykazującego wiele podobieństw do postaci świętego Mikołaja i zagadkowego spasa zimowego, pogańskiego opiekuna zimowych zajęć. Tradycja świątecznego wróżenia przyszłego urodzaju najlepiej zachowała się w postaci, i tutaj pewnie Państwa zaskoczę, w postaci turonia, kolędowej maszkary, której cucenie alkoholem symbolizowało początek nowego roku wegetacyjnego. Na uwagę zasługuje również to, że w tradycji słowiańskiej ten wele skojarzony był z wróżbiarstwem, które szczególnie chętnie praktykowano właśnie w czasie świąt. To chwilka przerwy, teraz muzyka dla Państwa i za moment dowiemy się reszty. Tak, my wracamy do tych naszych Szczodrych Godów. Nazwa Szczodre Gody ma rodowód prasłowiański. Wyraz god znaczył pierwotnie po prostu rok. Gody to liczba mnoga, zatem Szczodre Gody to czas, kiedy jeden rok przechodzi w długi. No, nieprzypadkowo również w tym czasie wypadają obchody nowego roku. Należy przypomnieć, że obchody godów trwały około 2 tygodni. Współczesnym reliktem tych długich obchodów jest pozostałe w zbiorowej świadomości przekonanie, że okres świąteczny trwa od Wigilii Bożego Narodzenia aż do Dnia Trzech Króli. Wyraz gody z czasem zmienił swe znaczenie za sprawą skojarzeń z hucznymi obchodami, zaczęto nazywać uroczystości weselne, małżeńskie, pewne jubileusze, a także inne święta. Za sprawą tych samych skojarzeń wyodrębnił się również przymiotnik polski w naszym słowniku, w naszym języku, godny, określający coś wyjątkowo wartościowego. Godna powinna być na przykład świąteczna wieczerza, jak i ludzki pochówek. W zasobie słowiańskich przymiotników trudno odnaleźć inny przypadek równie pozytywnie wartościowego słowa. W polskiej tradycji, moi drodzy, jeszcze w XVIII wieku czas Bożego Narodzenia powszechnie nazywano mianem godów, co zresztą powtarzam, cytując Państwu rano pewne chociażby przysłowia pogodowe związane z tym. To tam też tak to słowo pada. Tego typu nazwa zdołała zresztą przetrwać gdzieniegdzie nawet do teraz w folklorze słowiańskim. Obchody Szczodrych Godów i Bożego Narodzenia w wielu aspektach są do siebie bardzo podobne. W czasie Szczodrych Godów dawni Słowianie powszechnie zaprzestawali pracy fizycznej po to, by skupić się głównie na relacjach z najbliższymi. Przyjmowaniu gości, dawaniu sobie prezentów, śpiewaniu tradycyjnych pieśni świętowano do tak zwanego szczodrego wieczoru, który przypadał na dzień przed dzisiejszym świętem Trzech Króli. Tradycją tego wieczoru było rozdawanie dzieciom i krewnym upominków i tradycyjnych pierogów zwanych szczodrakami. Ważnym elementem święta godowego były również zwyczajowe pochody kolędników, którzy obchodzili okoliczne domostwa z życzeniami pomyślności w nowym roku. Na Słowiańszczyźnie, na słowiańskiej ziemi powszechnie wyglądano ich wizyty, gdyż była ona dla gospodarza takim gwarantem urodzaju w przyszłym cyklu wegetacyjnym, w przyszłym roku. Znakiem rozpoznawczym grup kolędniczych jest charakterystyczna gwiazda, kojarzona dziś z gwiazdą betlejemską, będąca w pierwotnym zamyśle symbolem triumfującego słońca. Tej jedynej nam gwiazdy, dającej nam ciepło i też życie, bez której nie byłoby tych wszystkich wspaniałych świątecznych tradycji. Dzisiejsze grupy kolędnicze to swoisty religijno-kulturowy taki miszmasz, można tak to nazwać. Jednakże rdzeń, trzon pradawnych pogańskich kolędników stanowił gwiazdor, czyli ten dzierżący gwiazdę oraz towarzyszące mu maszkary. U dawnych Słowian w czasie szczodrych godów pamiętano również o zmarłych, którzy w czasie święta godowego otrzymywali możliwość nawiązania kontaktu ze światem. Zmieniające się słońce i czas przejścia jednego roku w drugi sprzyjały łączności pomiędzy światami. Nic zatem dziwnego, że szczodre gody wśród Słowian wiązały się również z oddawaniem czci rodowym przodkom, czyli dziadom, którzy z okazji świąt mogli nawiedzić rodzinne strony. Z okazji święta godowego zmarłych wypadało zaprosić do wigilijnej wieczerzy, a także rozpalić im ognie, tak by nie zabłądzili podczas grudniowych ciemności. Tutaj, moi drodzy, reliktem tych przekonań jest przetrwały do dziś zwyczaj zostawiania pustego miejsca przy stole wigilijnym, które w pogańskiej interpretacji przeznaczone było właśnie dla rodowych przodków. Dawni Słowianie wierzyli również w to, że zwierzęta mogą być pośrednikami w przekazywaniu słowa od duszy rodowego przodka. I w tym przekonaniu można doszukiwać się początków powszechnego dziś przekonania, że w Wigilię zwierzęta mówią ludzkim głosem. A teraz trochę innym głosem zaśpiewa nam muzyka, a ja za chwileczkę przekażę dalszą część informacji dla Państwa. Także sporo już, moi drodzy, wiemy na temat tego obchodów szczodrych godów. Ale nie wiemy wszystkiego. Nie wiemy wszystkiego, dlatego że chociażby Słowianie nie mieli języka, nie mieli pisma. Nie spisywali tych wszystkich swoich wierzeń. Były to tylko przenoszone z opowiadania z pokolenia na pokolenie, choć zachowały się pewne zwyczaje także u Słowian wschodnich. Tam już mieli Słowianie pismo, mieli już alfabet i trochę zostało tych spisanych, a tutaj to możemy też trochę domniemywać się z różnych wierzeń, nie tylko będących w Polsce, ale także wśród dawnych Słowian w Europie. O zwierzętach mówiliśmy. Symbolicznym zaproszeniem zmarłych bliskich do wieczerzy był diduch. Czyli, cóż to był ten diduch? To był pierwszy z rzęty w czasie żniw snop żyta ustawiany w rogu izby na czas świąt. Był zwiastunem urodzaju, a także takim metaforycznym przedstawieniem przodków. Oznaczał właśnie ten diduch, dziada, przodka. Diduch to również jeden z dwóch słowiańskich ekwiwalentów choinki, moi drodzy. Drugim z nich jest tak zwany podłaźnik albo podłaźniczka, gałąź drzewa iglastego podwieszana do sufitu na czas świąt, przyozdabiana owocami, orzechami i ciastkami, ozdobami symbolizującymi po prostu urodzaj, dobrobyt i siły witalne. W kontekście świątecznego oddania czci zmarłym warto wspomnieć również o kuti, moi drodzy, o kuti, tradycyjnej wigilijnej potrawie, która była dawniej poświęcana zmarłym przodkom. W czasie obchodów dziadów, czyli słowiańskich uroczystości pogrzebowych. Jak to wszystko się wiąże, ile tych zwyczajów powstało wtedy i przetrwało do naszych czasów, przejęte przez naszą chrześcijańską wiarę. Współczesne obchody Bożego Narodzenia w wielu aspektach czerpią z dawnej tradycji pogańskiej, moi drodzy. Poza wspomnianymi już tradycjami, czyli grupy kolędnicze, puste miejsce przy stole, kutia, ozdabianie drzewka, zwierzęta mówiące ludzkim głosem. Wspomnieć należy również o symbolice liczby 12, która wiąże się bezpośrednio z tym, że kalendarzowy rok składa się na przykład i tylko wyłącznie z 12 miesięcy. W czasie wigilijnej wieczerzy przyjęło się to, że na stole powinno znajdować się 12 różnych potraw. Każda z nich była dziękczynieniem za jeden miesiąc minionego roku. Co ciekawe, na czas od Wigilii do Dnia Trzech Króli składa się 12 wieczorów, nazywanych w tradycji mianem Świętych Wieczorów. Przyjmuje się, że w czasie każdego z nich wróżono o przebiegu poszczególnych miesięcy w nadchodzącym roku. Wracając jeszcze do wigilijnej uczty, warto powiedzieć, że nie bez powodu przyjęło się, że powinna być ona taka sowita bardzo. Bardzo dużo powinno tego wszystkiego być. Słońce w czasie zimowego przesilenia potrzebuje ludzkiego wsparcia, tak wierzono, a zwyczajowe przejedzenie umożliwiało takie symboliczne przekazanie energii walczącemu z ciemnością słońcu. Takie wierzenie się utrwaliło również. Najważniejszą spuścizną dawnych pogańskich obchodów dni niezwyciężonego słońca jest jednak po prostu to, że w czasie świąt należy się przede wszystkim cieszyć i świętować, moi drodzy, i być razem z rodziną, z bliskimi, z tymi, których kochamy. Ludzie zwyczajowo od dawien dawna ucztowali i wyprawiali godne biesiady z okazji tego, że dzień ponownie zaczynał się wydłużać. Ale to wróćmy jeszcze na chwileczkę do zwyczajów, ponieważ w niektórych regionach, głównie na Śląsku, w okresie tym praktykowano zwyczaj stawiania w kącie izby ostatniego z kolei zrzętego snopa żyta. Był on zazwyczaj dekorowany suszonymi owocami, najczęściej jabłkami oraz orzechami, zaś po święcie pieczołowicie przechowywany był aż do wiosny. To właśnie z nasion pochodzących z kłosów tegoż snopa należało rozpocząć przyszłoroczny siew. To taki zwyczaj na Śląsku. Innym zwyczajem była kultywowana szczególnie w południowej Polsce, czyli na Podhalu, Pogórzu, ziemi sądeckiej i krakowskiej, na Żywiecczyźnie oraz także na Śląsku, tak zwana, o czym już wspomniałem, podłaźniczka, czyli gałąź drzewa iglastego, którą przyozdobiono owocami, orzechami, ciastkami. Udekorowana gałąź jodły, świerku lub sosny wieszana była pod sufitem. Powszechne było też ścielenie słomy lub siana pod nakryciem stołu. Wszystko to czyniono dla zapewnienia przyszłorocznego urodzaju. Na przełomie XVIII i XIX wieku tradycje dekorowania snopa żyta orzechami, jabłkami, drewnianymi ptaszkami, figurkami z ciasta niemal całkowicie zastąpiono zwyczajem dekorowania choinki. Ten zwyczaj przybył z Niemiec i ostatecznie to właśnie choinka stała się symbolem naszego chrześcijańskiego święta, jakim jest Boże Narodzenie. Zatem pamiętajmy, że wiele dawnych słowiańskich zwyczajów, jak wspomniane już ścielenie słomy lub siana pod obrusem, jest po dziś dzień obecne i powszechnie praktykowane w wielu domach, choć z czasem nadano im chrześcijański wydźwięk i interpretację. Podobnie rzecz miała się z wyrazem kolęda, które pierwotnie oznaczało radosną pieśń noworoczną. Śpiewano ją podczas nocnego odwiedzania znajomych gospodarzy w trakcie właśnie przesilenia zimowego. Z kolei inna etymologia wiąże słowo kolęda z przeniknięciem na obszar słowiańszczyzny łacińskiego słowa calendae, którym określano początek nowego roku. Taka interpretacja jest zgodna z tym wyjaśnieniem naszej nazwy gody. Bardzo ważnym elementem pradawnych szczodrych godów było, jak już tutaj opowiedziałem Państwu, rytualne obchodzenie domów z figurami symbolizującymi nowonarodzone w dzień przesilenia słońca. Triumf słońca, triumf Pana Jezusa to powód do nieskrępowanej radości, moi drodzy. Podobnie jak właśnie zbliżające się dla nas święta narodzenia Jezusa Chrystusa. A my, czyli Radio Kuropatwa, a szczególnie ja, prowadzący dzisiejszy program, chcę życzyć zatem wszystkim naszym słuchaczom wspaniale spędzonych świąt. Wszystko dookoła ma znaczenie. Wkrótce zacznie do nas przemawiać, by cieszyć się i radować. Doceńmy to. Potraktujmy to jako takie przejście, drodze ku lepszemu po narodzinach naszego Zbawiciela. Wykorzystajmy ten świąteczny czas na odpoczynek w gronie naszych najbliższych i nabierzmy sił na nadchodzący nowy rok. I cieszmy się triumfem jasności nad ciemnością. I to wszystko, co, moi drodzy, przygotowałem w dzisiejszym programie. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że trochę Państwu wyjaśniłem, co to były gody i dlaczego, co obchodzimy w święta Bożego Narodzenia. I to było też moim celem, żeby Państwu opowiedzieć, dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej. Jeszcze raz życzę spokojnej nocy. Powoli kończę swój dyżur przy mikrofonie w Radiu Kuropatwa. Życzę dobrych snów i do usłyszenia jutro o 7 rano. Jak co dzień program poranny od 7 do 9 z małym ogonkiem. Serdecznie na niego Państwa zapraszam codziennie, tylko w niedzielę jest od 8 do 9. Dobranoc.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

Dzień dobry Państwu, dobry wieczór, witam w Kawiarni Naukowej. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dzisiaj powiemy o takim temacie, który jest pewnie bliski wielu osobom, o temacie kąpieli leśnych albo spacerów po lesie. Moi drodzy Państwo, dzisiaj będziemy odróżniać kąpiele leśne od kąpieli terapeutycznych i będziemy rozmawiać trochę o tym, dlaczego te kąpiele leśne leczą. Będziemy również rozmawiać o tym, jakie są naukowe podstawy działania kontaktu z naturą. W tym sensie będziemy odróżniać te kąpiele leśne od różnych mitów, różnych takich doświadczeń ezoterycznych. Moi drodzy, zapraszam. Drodzy Państwo, kąpiele leśne czy terapia lasem to nie jest coś, co wynaleziono, wymyślono wczoraj, ale niewątpliwie pandemia koronawirusa bardzo przyspieszyła badania na ten temat i potrzeby wielu, wielu setek tysięcy osób, zwłaszcza osób, które potrzebują kontaktu z innymi ludźmi, bo las zapewnia nam możliwość bezpiecznego spaceru z przyjaciółmi, czasem nawet z rodziną. Ale to jest jedyne w zasadzie w tej chwili miejsce w wielu krajach Europy, poza Europą również w Polsce, w którym możemy zdjąć maseczkę, w którym możemy swobodnie oddychać, w którym możemy po prostu uprawiać jakiś sport bez konieczności noszenia przyłbicy. Terapia leśna doczekała się już podręcznika. Ten podręcznik wprawdzie jest bardzo świeży, bo został wydany w ubiegłym roku, ale stanowi taką podstawę dla przewodników leśnych do tego, jak rozumieć kąpiele leśne, jak pracować z uczestnikami tych kąpieli leśnych. I to, co jest definicją kąpieli, terapii leśnej według tego podręcznika, to, co widzicie Państwo na ekranie. Terapia lasem jest praktyką zdrowia publicznego opartą na dowodach. I to jest najważniejsze w zasadzie, co chciałabym, żebyście Państwo z tej definicji zapamiętali. Stworzyło ją liczne grono ekspertów, 120 ekspertów z 20 krajów pracowało nad tą definicją. Chciałabym, żebyście Państwo też zwrócili uwagę, że to są ćwiczenia fizyczne, to są ćwiczenia umysłowe w odpowiednim otoczeniu leśnym. Definicja terapii lasem wskazuje również, że efektem jest nie tylko, że powinno być, czy że chcielibyśmy, żeby było, ale jest zmniejszenie częstotliwości bicia serca, ciśnienia krwi, poziomu stresu, wzmocnienie układu odpornościowego, oddechowego, a także ogólnej sprawności takiej psychofizycznej. Coś, co ja bym nazwała odpornością psychofizyczną. Teraz, moi drodzy, kąpiele leśne to taka praktyka, która została opracowana w latach 80. XX wieku w Japonii na potrzeby zdrowia publicznego, tamtejsze potrzeby. Dlaczego? Dlatego, że zaobserwowano wówczas, że nadchodzi ogromny kryzys w zakresie zdrowia publicznego, psychicznego mieszkańców Japonii. Okazało się, że jest bardzo dużo zaburzeń, które już wówczas było wiadomo, są związane ze stresem. I tak stwierdzono, że kontakt z naturą będzie świetnym antidotum na wszelkiego rodzaju stres. W związku z tym istnieje możliwość wprowadzenia terapii lasem, kąpieli leśnych do strategii zdrowia publicznego. To się udało w Japonii, nie tylko w Japonii, bo to się udało również w Korei Południowej, a dzisiaj coraz szerzej się mówi o prewencji różnych zaburzeń cywilizacyjnych na całym świecie. Co leży u podstaw kąpieli leśnych? Za chwilkę, drodzy Państwo, jeszcze sobie wyjaśnimy różnicę między kąpielą leśną a terapią leśną, ale to za sekundeczkę. U podstaw kąpieli leśnych leżą różne zasady uważności. Uważności na zmysły, na to, co pojawia się w polu zmysłowym, również uważny spacer, również uważny oddech,
I coś, co jest również związane z uważnością, uważność na krajobraz, otoczenie i emocjonalne takie połączenie z krajobrazem leśnym. Okazuje się, że kąpiele leśne przynoszą znaczną oszczędność finansową dla budżetów państw. Jak widzicie Państwo, w 2013 były to już ogromne liczby, a w związku z pogarszaniem się zdrowia jednak psychofizycznego ludzi, w związku głównie z zaburzeniami stresowymi, to ta oszczędność z roku na rok rośnie. Teraz w COVID-zie jest to jedna z nielicznych metod, mam na myśli kąpiel leśną, która jest dostępna absolutnie dla wszystkich. Drodzy Państwo, terapia lasem, a kąpiel leśna. Kąpiel leśna to takie działanie, które jest absolutnie dla wszystkich. To znaczy każdy z nas korzysta z kąpieli leśnej. Jak sobie przypomnimy nasze doświadczenia z chodzeniem na grzyby, z chodzeniem na jagody, z wycieczkami takimi przyrodniczymi do lasu, to jesteśmy w stanie sobie dość dobrze przypomnieć, że to ta kąpiel leśna jest bardzo przyjemna i bardzo regenerująca. Czym jest wobec tego terapia lasem? Terapia lasem, powiedziałabym najprościej, jest kąpielą leśną, ale ukierunkowaną na konkretne zaburzenia, które są zdiagnozowane, ewentualnie na prewencję tych zaburzeń. I o ile w dużej mierze te dwie techniki pracy się pokrywają, to jednak terapia lasem musi być prowadzona przez terapeutę. Kąpiel leśna często jest prowadzona przez przewodnika. Ale, moi drodzy Państwo, każdy z nas może sam skorzystać z kąpieli leśnej, każdy z nas może sam zaplanować sobie takie wyjście do lasu i chciałabym dzisiaj powiedzieć, z jakich etapów się będzie taka kąpiel leśna musiała składać. Moi drodzy, co w lesie leczy? To jest takie zasadnicze pytanie, które biolodzy, leśnicy, również specjaliści zdrowia psychicznego zadają sobie już od dłuższego czasu i mamy ogromne, w zasadzie już teraz, dowody naukowe na to, co tak naprawdę w lesie leczy. To są dowody zwłaszcza z obszaru biologii, ale nie tylko. Już dawno, powiedziałabym kilkadziesiąt lat temu, Henryk Skolimowski mówił o tym, że coś takiego jak geometria natury, zakładająca, czy w której widzimy faliste, spiralne, okrągłe kształty nieregularne, to jest coś, co jest naszą prawdziwą potrzebą.

antropogenicznym. To mogą być dźwięki zwierząt, dźwięki przyrody, dźwięki liści. Każdy z Państwa, kto ma lub miał małe dziecko, wie, że nie ma lepszego sposobu od uspokojenia takiego małego człowieka, jak włączenie mu tak zwanego białego szumu. Który to biały szum można znaleźć bez trudu w internecie. Jest to na przykład 8 godzin szumiącej suszarki do włosów albo odkurzacza włączonego. Wielu rodziców tylko w ten sposób było w stanie uspokoić swoje dziecko. I teraz jak sobie pomyślimy o tym, jak szumi wiatr w koronach drzew, jak przypomnimy sobie, jak szeleści podłoże leśne, to są dość zbliżone dźwięki. Oczywiście ja nie twierdzę, że teraz trzeba nagrywać szum w koronach drzew, ale jest to bardzo zbliżony dźwięk do tego, które dziecko słyszało w łonie matki. Dlatego to są również dla nas korzystne, kojące dźwięki. No i kolor. Moi drodzy Państwo, okazuje się, że jeśli mamy pacjentów chirurgicznych, którzy mieli operację i mają oni możliwość spoglądania na las przez okno lub przynajmniej na kolor zielony ścian, to zdrowieją oni szybciej i rany goją się szybciej. Nie potrafimy tak do końca tego wyjaśnić. Widzimy, że to jest łatwe do opisania, to jest łatwe do zaobserwowania, ale nie do końca wiemy, jak to tak naprawdę wewnętrznie na nas działa. Niemniej jednak kolor zielony nie tylko przyspiesza regenerację tkanek, ale również okazuje się, że wprowadza spokój, co też łatwo jest zmierzyć na przykład za pomocą tętna, za pomocą pomiarów ciśnienia krwi i okazuje się, że kolor zielony nas po prostu uspokaja. W lesie mamy kontakt z bogatszym widmem światła. Światło słoneczne, które widzimy, obserwujemy w lesie, na ogół jest uzupełnione czy bogatsze w pasmo zielone i niebieskie. I to jest też unikalna właściwość lasu, bo wzrokiem możemy doświadczyć innych niż na co dzień bodźców. Każdy z nas, jak idzie do lasu, to niemal pierwsze, co notuje, jest zmiana zapachu. Zapach leśny jest cudowny, relaksujący, przypomina nam o miłych chwilach i odpoczynku. To jest zapach różnych substancji, które są zawieszone w lesie. Te substancje, na ogół to terpeny, co ciekawe, są one najbardziej stężone na wysokości ludzkiego nosa, a więc otaczają nas z różnych stron i stanowią dla nas rzeczywiście bardzo bogate, zapachowe środowisko, ale nie o sam zapach i wrażenia zmysłowe tu chodzi. Chodzi o to, że zapachy te, czyli konkretnie chodzi o olejki eteryczne albo fitoncydy, mają właściwości wirusobójcze, bakteriobójcze i właściwości przeciwzapalne. To oznacza, że wprost w praktyce możemy poprawić sobie nasze funkcjonowanie układu oddechowego, odpornościowego, czujemy się troszeczkę przeziębieni właśnie spacerem w bardzo takim nasyconym fitoncydami środowisku. Ach, może jeszcze powiem, przepraszam, co w zasadzie jest źródłem tych fitoncydów. Moi drodzy, na ogół, czy najwięcej fitoncydów zawierają drzewa iglaste, jak sosna, świerk, ale nie tylko, bo również lasy liściaste, drzewa takie jak czeremcha, zawierają ich dość sporo. Również bóg, dąb, a więc różnego rodzaju rośliny nam po prostu służą.
Innym czynnikiem, który poprawia nasze funkcjonowanie w taki pośredni sposób, jest bio

0: Aerozol. Bioaerozol to jest całość mikroorganizmów, które zawieszone są w leśnym powietrzu i które poprzez wdychane przez nas powietrze trafiają do naszych płuc. A na czym polega właściwość lecznicza tego bioaerozolu? Otóż bioaerozol zawierając różne grzyby, bakterie i mikroorganizmy usprawnia nasz układ odpornościowy. To znaczy, gdybyśmy byli wyjałowieni z różnego rodzaju takich doznań, kontaktu z różnorodnością biologiczną, moglibyśmy mieć więcej alergii, moglibyśmy być bardziej nieodporni na różnego rodzaju schorzenia. A więc to wszystko nam służy. Zastanówmy się, na co pomaga las w takim razie. Co można dokładnie leczyć lasem? Takie należałoby zadać pytanie. Zanim opowiem o różnych negatywnych skutkach cywilizacji, które mają swojego terapeutę w lesie, to chciałabym powiedzieć o tym, że dzisiaj, kiedy koronawirus tak bardzo nam dolega, to las jest świetnym wspomożeniem dla naszej aktywności fizycznej, również dla naszej aktywności społecznej, a także dla naszego relaksu. Dotychczas wiemy wszyscy, że było to równie dobre miejsce i większość z nas regularnie chadzała do lasu. Tym niemniej jednak w dzisiejszych warunkach jeszcze bardziej las można docenić. Drodzy Państwo, jako...
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Specjalistka zajmująca się zdrowiem psychicznym obserwuje klinicznie, ale też i badawczo i w różnych publikacjach, że te negatywne skutki cywilizacyjne to nie jest coś, o czym się tylko pisze w raportach Światowej Organizacji Zdrowia, tylko to jest coś, co rzeczywiście spotykamy na co dzień. Wielu z nas jest bardzo zestresowanych i to jest stres długotrwały, którego nie jesteśmy w stanie od tak sobie wyłączyć. I sformułowanie odstresuj się, albo zapomnij o tym, albo nie martw się, nie przejmuj się. To są takie frazesy, które niestety do naszych stresorów dzisiejszych coraz częściej nie mają zastosowania. Skutkiem przeciążenia stresem jest zwiększony niepokój, martwienie się, lęk oraz obniżony nastrój i depresja. Depresja i zaburzenie lękowe ma bardzo często podłoże właśnie w nadmiernym, przewlekłym stresie i utracie przez nasz organizm takich właściwości obronnych i możliwości radzenia sobie z wymaganiami codziennego życia. Innym skutkiem cywilizacji, który znamy dobrze, przynajmniej okresowo, jest przewlekłe zmęczenie. Przewlekłe zmęczenie, spadek energii, długotrwałe wyczerpanie. Na polu fizycznym tak to widzimy, a na polu psychicznym znowu to będzie depresja, myśli rezygnacyjne, poczucie, że nie ma się siły żyć. Stres, o czym już wiemy bardzo dobitnie, wywołuje, czy jest czynnikiem sprawczym, spustowym w różnych chorobach autoimmunologicznych. I tutaj powiedziałabym, tych chorób jest bez liku, tak? Bo to będą i choroby tarczycy, i choroby stawów, i choroby jelit, a więc wszędzie tam, gdzie czynnik stresowy jest czynnikiem spustowym w tych chorobach autoimmunologicznych, to widzimy negatywne skutki cywilizacji. Okazuje się, że mamy większość chorób, które są chorobami psychosomatycznymi. Ponad 60% różnych zaburzeń, które mamy na poziomie ciała, mają swój czynnik, jeden lub więcej, o charakterze psychicznym. I na ogół jest to właśnie stres przewlekły. No więc ten wstęp do tego, na co pomaga las, ma nam pokazać, że jesteśmy dziś jako cywilizacja mocno obciążeni, a las nam w tym świetnie pomoże. W jaki sposób? Przede wszystkim zmniejsza poziom stresu, o czym dobrze wiemy. Reguluje ciśnienie krwi. Wzmacnia funkcję obronną organizmu. Poprawia nastrój, no i wzrasta nasza kreatywność. Moglibyśmy zastanowić się, no ale jak to? Przecież stres był od zawsze. Przecież zawsze ludzie musieli się stresować, jak i każdy gatunek biologiczny musi się stresować, żeby móc przetrwać. Ja powiem tak, zgadza się. Ta reakcja stresowa jest czymś, co nam od zawsze towarzyszy i zawsze aktywizuje się nasza reakcja stresowa i współczulny układ nerwowy, zwłaszcza mam na myśli reakcję walcz lub ucieka. I to jest od dawna znane. W lesie osiągamy relaks i regenerację i aktywizuje nam się przywspółczulny układ nerwowy, który jest odpowiedzialny właśnie za regenerację, rozluźnienie i spokój. I tak było zawsze. Ale dzisiaj, moi drodzy Państwo, różnica jest taka, że nasz stres jest przewlekły. A więc wydzielanie kortyzolu, tego hormonu, który jest odpowiedzialny za przewlekły stres, się zmieniło. Dopiero teraz on jest wydzielany, gdy stres jest przewlekły, nie wtedy, gdy aktywizuje się ta krótkoterminowa oś reakcji stresowej walcz lub uciekaj. I ten nasz relaks często jest pozorny. Co to znaczy? Otóż ja sobie siedzę na wakacjach, relaksuję się, ale z tyłu głowy wciąż myślę o tym, że mam problem w pracy, że jeszcze jest coś zaległego. W niedzielę myślę o tym, że w poniedziałek pójdę do pracy, a tam dużo zadań. Tak? I ten nasz stres, z racji tego, że nie jest krótkotrwały, nie jest impulsowy, nie jest tylko wtedy, gdy musimy, sięgając historycznie mocno wstecz, tylko się najeść. Tak? Tylko jest to stres, który jest dominujący, dotyczy wielu obszarów życia, nawet jeśli w niskim nasileniu. To jest stres, który nam stale towarzyszy, a nasza regeneracja jest często pozorna. Stąd ważne, żebyśmy poszukali takich sposobów na regenerację, które są łatwe do kupienia lub do zdobycia, które nie mają żadnych efektów ubocznych i które są dostępne dla nas wszystkich. Trzeba sobie też, myślę, zadać pytanie, czy stres przewlekły nas również dotyczy. Otóż powiedziałabym, że wielu z nas tak. Wzrastająca liczba zaburzeń psychicznych, wzrastająca liczba takich chorób jak nadciśnienie, problemy układu krążenia, cukrzyca, choroby skóry autoimmunologiczne, również przyrost masy ciała, wszystko to jest związane często z nadmiernym stresem. Nadmierny stres, oprócz takich typowych, wydawałoby się, zaburzeń psychicznych jak depresja czy zaburzenia lękowe, może prowadzić do zaburzeń koncentracji uwagi, zaburzeń pamięci, a więc warto obserwować natężenie stresu w swoim życiu, aby umieć stwierdzić, kiedy należałoby sobie pomóc, nie tylko lasem, ale również leczeniem farmakologicznym, być może leczeniem psychoterapeutycznym. Jak leczy las wobec tego te cywilizacyjne schorzenia? Otóż zmniejsza stres. Na przykład już po 40 minutach spaceru po lesie mamy znaczną poprawę samopoczucia, poczucia siły, wigoru, zdrowia. Spada poziom kortyzolu, czyli tego hormonu przewlekłego stresu. I wystarczy już 20 minut spaceru po lesie, obecności w lesie, żeby odnotować istotny spadek w porównaniu z grupą, która na przykład chodzi po mieście. Spokojne takie spacery po lesie, co już zbadano, oprócz spadku kortyzolu, niosą za sobą spadek aktywności nerwów współczulnych, a także spadek ciśnienia krwi i spadek tętna. Czyli ewidentnie są biologiczne wskaźniki relaksu. No i wiemy, że w związku z tym jest to najlepsza terapia dla wyczerpanych, zmęczonych, dla tych wszystkich, którzy są przepracowani. Badania już od ponad 20 lat pokazują nam, że takie komórki, które nazywają się naturalnymi zabójcami, wzrastają po pobycie w lesie. Wystarczy 2 godziny pobytu w lesie, żeby poprawić funkcjonowanie układu odpornościowego na niemal miesiąc. I to są wyraźne różnice. Jeśli sobie w związku z tym wyobrazimy, że jesteśmy w lesie co tydzień, powiedzmy nie na 2 godziny, ale na godzinę i robimy tam aktywne, różne ćwiczenia, które sprawiają, że ten las chłoniemy różnymi zmysłami, możemy się domyśleć, jak dużo lepiej będziemy się czuć, jak układ odpornościowy będzie lepiej pracował. Mamy tutaj, drodzy Państwo, wypisane różne gatunki drzew, które najsilniej wydzielają fitoncydy, chociaż wiadomo, że jest ich około 80 gatunków. To, co warto też przypomnieć sobie, to to, że fitoncydy były znane już od bardzo dawna, na przykład chociażby wykorzystywane w leczeniu gruźlicy w tak zwanej leśnej kuracji. To nie jest coś, co wymyśliliśmy sobie od dziś. Kiedyś nazywano to balsamem leczniczym, a dziś wiemy, że to fitoncydy tak działają. Okazuje się, moi drodzy, że kreatywność, która się pojawia po pobycie w lesie, również znacząco wzrasta. Pojawia się twórczość, kreatywność, zdolność rozwiązywania nowych problemów i ona jest dość duża, dość duży wzrost tu notujemy. A więc można powiedzieć, że czas spędzony w lesie, na łonie przyrody jest również bardzo dobry, prozdrowotny, poprawiający funkcjonowanie dla tych osób, które tej kreatywności potrzebują w swojej pracy. Tutaj też jest sporo badań na ten temat. No i, moi drodzy, zostaje nam jeszcze coś takiego, co można nazwać w obliczu tych wszystkich dowodów czymś błahym. No, poprawia nam się samopoczucie. Okazuje się, że występuje znacząca poprawa nastroju. Nie chciałam Państwa zanudzać tutaj liczbami z rozlicznych publikacji, ale ta poprawa nastroju jest notowana nie tylko u osób, które są zdrowe psychicznie, nie mają chorób przewlekłych i generalnie ich życie jest w miarę nieobciążające, ale również u takich grup klinicznych, jak na przykład pacjenci z depresją umiarkowaną, czy pacjenci z innego rodzaju zaburzeniami, ich nastrój się poprawia. Chciałabym jeszcze podkreślić taki czynnik, poprzez który las leczy, a jest to związek z naturą. W Polsce mamy duży odsetek osób żyjących w miastach. Na świecie ten odsetek również jest ogromny i szacuje się, że on będzie w najbliższych 10-leciach wzrastał. Coraz częściej badacze wskazują na to, że jesteśmy pozbawieni bardzo ważnych bodźców, czynników, które poprawiały, modelowały nasze funkcjonowanie, a które są obecne tylko i wyłącznie w naturze. I tak na przykład zaobserwowano mały związek z kontaktu z naturą z zaburzeniami zachowania u dzieci, również w zaburzeniach takich emocjonalnych u dzieci kontakt z lasem może być użyteczny. Pojawiają się w związku z tym ruchy i pedagogiki leśnej, i leśnych przedszkoli, leśnych szkół i takie stowarzyszenia, które zwracają uwagę na te deficyty kontaktu z naturą, zwłaszcza u dzieci, po to, żeby ten rozwój przebiegał harmonijniej, żeby było więcej korzyści dla rozwijającego się organizmu. No, co jeszcze, moi drodzy? Polepsza wzrok las, Dlaczego? Bo moi drodzy, zwłaszcza jeśli mamy cały czas skupione oczy na ekranie, blisko siebie, tak? I takie mięśnie gałek ocznych wzmacniamy, to patrzenie w dal mięśnie te rozluźnia i dzięki temu ten wzrok może się regenerować. Co więcej, w związku z redukcją stresu i aktywizacją odpowiednich gałęzi autonomicznego układu nerwowego, my mamy większą radość życia i większą ochotę na seks, co może mieć również znaczenie. Drodzy Państwo, przejdę teraz do konkretów, czyli jak to robić? Można to robić samemu, można chodzić z przewodnikiem. Ruchy przewodników leśnych są coraz bardziej popularne w Europie i na świecie. Ale też mogę Państwu zaprezentować sekwencje kąpieli leśnych według różnych autorów, które pomogą w tym, żeby pójść do lasu i zrobić sobie samodzielnie kąpiel leśną, która będzie dla Państwa zdrowa i korzystna. Clifford jest takim pionierem kąpieli leśnych w Stanach Zjednoczonych i on wskazuje, że sekwencja kąpieli leśnych powinna składać się właśnie z takich etapów, jakie Państwo możecie zobaczyć. Przede wszystkim ważna jest intencja dla niego, co jest jasne, bo jeśli stwierdzimy, idę do lasu się przejść, no to inaczej będę odbierać otoczenie, niż jak pójdę z intencją, idę do lasu po relaks i będę uważna na to, co się wokół mnie dzieje. Po prostu. Clifford też mówi o takim rytualnym niejako rozpoczęciu i zakończeniu spaceru po lesie. To znaczy, najpierw proponuje stworzenie progu nawiązania połączenia. To może być jakiś kij położony na ścieżce, coś, co będzie taką formą przejścia, jakąś bramą do lasu. Tak? Następnie proponuję 15 minut eksploracji w jednym miejscu. Jaka to ma być eksploracja? Po prostu eksploracja zmysłowa, różnymi zmysłami. Te czasy są tutaj istotne. Ma Clifford już doświadczenie w prowadzeniu takich właśnie kąpieli leśnych długoletnie. Następnie proponuję 20 minut uważnego spaceru. I co ważne, to nie jest spacer po to, żeby przejść jakiś określony dystans. Kąpiel leśna to jest poruszanie się z prędkością 2 km na godzinę, a więc jest to naprawdę wolny spacer. A więc mamy tutaj 20 minut uważnego chodzenia. Następnie proponuję wybór kilku ćwiczeń, które nazywane są zaproszeniami leśnymi. Te zaproszenia leśne za chwilkę Państwu zaprezentuję, bo one są z różnych kategorii. Najogólniej można je podzielić na zaproszenia od żywiołu ziemi, powietrza i innych. A więc tak znowu metaforycznie Clifford o nich mówi. Następnie proponuję 20 minut siedzenia w jednym miejscu po to, ażeby tą atmosferę leśną w sposób bierny wchłaniać, tak? W jednym wybranym miejscu, które nas jakoś szczególnie zachęciło, przykuło naszą uwagę. Następnie proszę zobaczyć, jest ceremonia parzenia herbaty. I to jest coś, co jest niezwykle egzotyczne w tych kąpielach leśnych. W tym sensie, że jak chodziliśmy zazwyczaj do lasu, mieliśmy ze sobą w termosie herbatę, to po prostu ją sobie swobodnie popijaliśmy. Clifford tą ceremonię parzenia herbaty uznaje, nie tylko zresztą on, jako taki moment, w którym można już zacząć mówić, w którym można już zacząć dzielić się doświadczeniami, można zacząć powoli wracać do swojego dnia codziennego. A później ten spacer kończy się znowu tak zwanym progiem włączania, czyli znowu jakąś taką bramą do codzienności. Leśne zaproszenia, które proponuje Clifford w ramach kąpieli leśnych, są rozliczne. To może być chodzenie boso, jeśli chodzi o żywioł ziemi. To może być badanie ściółki leśnej, odkrywanie śladów zwierząt, również trzymanie kamienia. Może to być zaproszenie od żywiołu powietrza, czyli związane to, co wszystko, to będzie wszystko to, co związane z oddychaniem, z wąchaniem, ale z obserwacją ruchów liści, chmur, kołysaniem się drzew. To są zaproszenia do eksploracji żywiołu wody, zwłaszcza tam, gdzie mamy strumień lub jakiś zbiornik wodny. To może być siedzenie przy wodzie, obserwowanie po prostu. To może być zanurzanie rąk, stóp w strumieniu, dotykanie wody, a więc znowu eksploracja takim zmysłem. Również zmiatanie mułu na przykład. To może być może niekoniecznie w zimie, ale latem może być przyjemnym doświadczeniem. Zaproszenie do eksploracji żywiołu ognia to na przykład praca z wizualizacją. I te wizualizacje mogą być rozliczne, bo to może być na przykład taka wizualizacja swojego magicznego miejsca w lesie, przyjaźń z tym tajemnym leśnym miejscem. To może być wizualizacja związana z ochronną funkcją drzewa jakiegoś. Tak? A więc to są takie techniki wyobrażeniowe, znane i stosowane w psychologii, psychoterapii, które mają za zadanie wywołać określone stany emocjonalne, na ogół pozytywne stany emocjonalne i wtórnie poprawić funkcjonowanie układu nerwowego. Ale nie tylko Clifford podaje sposób na leśną kąpiel. Inni mówią, że to może być pięcioetapowa podróż poprzez las. Natomiast to, co pojawia się tutaj jako istotna wskazówka, kąpiel leśna to jest całkowite zanurzenie się tu i teraz, czyli wyłączenie telefonów, milczenie, powolny spacer bez celu często, albo z wyborem spontanicznego celu, spontanicznym wyborem celu, z takim zaufaniem, że mogę pójść gdzie zechcę, powolne, głębokie oddechy i pozwolenie na odpływanie myśli. Zamiast rozmyślania, przywiązywania się do myśli. To, co tutaj autorzy często też podkreślają, to jest koncentracja na byciu częścią większej całości, czyli takie podejście ekopsychologiczne, powiązanie, jedność z naturą. I teraz chciałabym Państwu pokazać, jakie to są te pięć kroków zmysłowych w kąpieli leśnych. To są analizy wciąż tego, co widzę przez kilka minut, takie ćwiczenie. Co słyszę od tych najdalszych dźwięków, być może dźwięków miejskich, po te najbliższe, czyli łącznie z własnym oddechem, własnym dźwiękami własnego poruszania się na przykład, tak? Drzew, zwierząt, również co czuję nosem. Jakie zapachy jestem w stanie wyłapać, jakie prześledzić, jak one wokół mnie wirują, czego mogę dotknąć. A więc to jest taki etap, w którym dotykamy różnych jakości w lesie, tak bym powiedziała. Muszę Państwu powiedzieć, że jest to niezwykle zaskakujący etap. Sama pamiętam, jak kiedyś po raz pierwszy zaczęłam dotykać mchu. Byłam niezwykle zaskoczona, jak te mchy się ze sobą od siebie w dotyku różnią. Zachęcam Państwa do takich eksperymentów. I czasem również, choć nie zawsze, można spróbować uruchomić zmysł smaku. Zmysł smaku uruchamiamy w taki sposób, że próbujemy wdychać powietrze jednocześnie ustami i nosem. To jest trudne, ale dzięki temu ten bioaerozol, który normalnie byśmy wdychali za pomocą nosa, on rozprzestrzenia się po jamie ustnej i po języku i możemy odczuć delikatne smaki. Drodzy Państwo, Chciałabym powiedzieć o tym, jaka jest przyszłość tej terapii leśnej, bo terapia leśna już zaczyna być w niektórych państwach wydawana na zlecenie lekarza. To jest tak zwana zielona terapia. Tutaj macie Państwo taką receptę tej kąpieli leśnej. Można spokojnie uznać, że coraz więcej państw będzie chciało korzystać z tej bezpłatnej, taniej metody wsparcia zdrowia publicznego, tak jak to było chociażby w Japonii czy w Korei Południowej. A nawet jeśli to się nie stanie takim ruchem ogólnokrajowym, to chciałabym, żebyście Państwo pamiętali, jak wiele korzyści las dla nas ma i żeby starać się z tego korzystać jak najczęściej. Ale co ważne? Ważne, żeby to było intencjonalne korzystanie z konkretnego zestawu ćwiczeń, form pracy, ćwiczeń fizycznych i umysłowych. Chciałabym w tym miejscu Państwa zaprosić też do udziału w badaniu naukowym dotyczącym wpływu interwencji opartych o kontakt z przyrodą na samopoczucie i zdrowie psychiczne, który prowadzę, który jest prowadzony w Warszawie we współpracy z Wawerskim Centrum Kultury, za co serdecznie dziękuję. I zapraszam, jeśli Państwo jesteście zainteresowani udziałem w takim badaniu, do zgłaszania się. Drodzy Państwo, chciałabym jeszcze polecić Wam kilka publikacji, które są dostępne, niedawno ukazały się w Polsce. Wszystkie one mają swój urok. Każda z nich jest trochę inna. Jeśli chcielibyście sięgnąć tylko i wyłącznie po ćwiczenia, nie interesuje Was jakaś szczególna filozofia albo pogłębione wyniki badań, to zachęcam do tej ostatniej książeczki Leśne kąpiele Uli Felber, który jest rzeczywiście małym poradnikiem z leśnymi ćwiczeniami. Można go ze sobą wszędzie zabrać i zawiera tylko spis ćwiczeń, które w dodatku nie mają żadnego ezoterycznego charakteru. Bo z kolei w książce Clifforda Kąpiele leśne możecie znaleźć również takie ćwiczenia, które nie do wszystkich przemówią. No jest to na przykład rozmawianie z drzewem albo z kamieniem, radzenie się kamienia. No, brzmi to poetycko, ale niekoniecznie do wykorzystania w racjonalnym postępowaniu. Też ciekawą książką jest książka Hiszpanów Shinrin-yoku Garcia Miralesa, gdyż ona pokazuje historię, kulturę, kontekst taki, w jakim wyrosły kąpiele leśne. No i wspaniała książka Lee, która jest taką podstawą do kąpieli leśnych, którą mamy w Polsce. Drodzy Państwo, chciałabym zaprosić Państwa do lasu. Zapraszam również do udziału w projekcie. Patrzę na to, jakie Państwo macie komentarze i uwagi, i oprócz tego, że macie Państwo pozytywne wrażenia z pobytu w lesie, które bardzo mnie cieszą i rzeczywiście są bardzo prozdrowotne, to pytań nie ma. Drodzy Państwo, zapraszam wobec tego do lasu, zapraszam do sięgania po kąpiele leśne jako sprawdzone, zbadane, bardzo przyjemne metody na poprawę swojego samopoczucia i zdrowia. Dziękuję.

I tak oto rozpoczynamy nasz środowy program Naukowa Kuropatwa. Dzisiaj tematem, którym postanowiłem się zająć, to Nikola Tesla, ten genialny Serb. Pod koniec swojego błyskotliwego życia serbski fizyk, inżynier i wynalazca Nikola Tesla był bez grosza. Mieszkał w małym pokoju hotelowym w Nowym Jorku, spędzał dnie w parku otoczonym przez istoty, które były dla niego najważniejsze, czyli gołębie. A bezsenne noce pracował nad równaniami matematycznymi i naukowymi problemami w głowie. Ten nawyk sprawiał w zakłopotanie różnych naukowców, uczonych przez dziesięciolecia po jego śmierci w 1943 roku. Jego wynalazki były projektowane i udoskonalane wprost w jego wyobraźni. Tesla wierzył, że jego umysł nie ma sobie równych i nie wahał się zbesztać swoich współczesnych sobie współpracowników, takich jak na przykład Thomas Edison, który kiedyś go zatrudnił. Gdyby Edison miał igłę do znalezienia w stogu siana, napisał kiedyś Tesla, od razu zacząłby pilnie badać słomę po słomie, aż znalazłby obieg swoich poszukiwań. Byłem żałosnym świadkiem takiego czynu, że odrobina teorii i kalkulacja zaoszczędziłaby mu 90% jego pracy. Ale czego jego współczesnym mogło brakować, no chociażby talentu naukowego, według oczywiście szacunków Tesli, tacy ludzie jak Edison i chociażby George Westinghouse wyraźnie posiadali jedyną cechę, której Tesla nie posiadał. Umysł do biznesu. Zmysł biznesowy. A w ostatnich dniach tej takiej złotej epoki Ameryki Nikola Tesla podjął dramatyczną próbę zmiany przyszłości i komunikacji i przesyłu energii na całym świecie. Udało mu się przekonać J.P. Morgana, to był bardzo, bardzo bogaty człowiek, że jest na skraju przełomu. A ten finansista dał Tesli ponad 150 tysięcy dolarów na sfinansowanie gigantycznej, futurystycznej nowe czasy, na obecne również i zaskakującej wieży na środku Long Island w Nowym Jorku. W 1898 roku, gdy znane stały się plany Tesli dotyczące stworzenia ogólnoświatowego, bezprzewodowego systemu transmisji. Wieża była ostatnią szansą Tesli na zdobycie uznania i bogactwa, które zawsze jakoś mu umykały. Wróćmy na chwileczkę do jego dzieciństwa też. Nikola Tesla urodził się w obecnej Chorwacji w roku 1856. Jego ojciec Milutin był księdzem serbskiego kościoła prawosławnego. Od najmłodszych lat demonstrował pewne właściwości swoje, które intrygowały, a zarazem bawiły otaczających go ludzi. Potrafił zapamiętywać całe książki i przechowywać w mózgu, w pamięci tablice logarytmiczne. Z łatwością nauczył się języków i mógł pracować całymi dniami i nocami na zaledwie kilku godzinach snu, tak jako paliwie. W wieku 19 lat studiował elektrotechnikę w Instytucie Politechnicznym w Grazu w Austrii, no gdzie szybko stał się, można powiedzieć, gwiazdą. Znalazł się w toczącej się debacie z profesorem na temat dostrzeżonych wad konstrukcyjnych silników prądu stałego, które były demonstrowane na zajęciach. Napisał tak: ponownie atakując problem, prawie żałowałem, że walka wkrótce się skończy, napisał później Tesla. Miałem dużo do stracenia, kiedy podjąłem się tego zadania. Nie było to z takim postanowieniem, jakie często podejmują mężczyźni. Dla mnie było to jakby święte ślubowanie, kwestia życia i śmierci. Wiedziałem, że zginę,
jeśli mi się to nie uda. Teraz czułem, że bitwa została wygrana. Powrót do głębokich zakamarków mózgu był rozwiązaniem, ale niestety nie mogłem jeszcze tego wyrazić na zewnątrz. To słowa Tesli. Spędzi następnie 6 lat swojego życia myśląc o polach elektromagnetycznych i hipotetycznym silniku zasilanym prądem przemiennym, który będzie i powinien działać. Te myśli opętały go wręcz obsesją i nie był w stanie skupić się na swojej pracy szkolnej. Profesorowie na uniwersytecie ostrzegli ojca Tesli, że jego nawyki długiej pracy i krótkiego snu młodego naukowca po prostu zabijają. Ale zamiast skończyć studia, Tesla uzależnił się od hazardu, stracił wszystkie pieniądze na czesne, porzucił szkołę i doznał załamania nerwowego. I to nie będzie ostatnie załamanie. W 1881 roku Tesla po wyzdrowieniu z załamania przeniósł się do Budapesztu i spacerował sobie z pewnym przyjacielem po parku, recytując poezję, gdy nagle przyszła mu pewna wizja. Tam w parku Tesla narysował kijem na ziemi jakiś taki tam prymitywny schemat. Silnik wykorzystujący zasadę wirowania pól magnetycznych wytwarzanych przez 2 lub więcej prądów przemiennych. Chociaż znano wcześniej prąd przemienny, nigdy nie było wcześniej praktycznego działającego silnika zasilanego prądem przemiennym, dopóki kilka lat później sam właśnie Tesla nie wynalazł silnika indukcyjnego. W czerwcu 1884 roku Tesla popłynął do Nowego Jorku i przybył z słownie 4 centami w kieszeni oraz listem polecającym od Charlesa Bachelora, byłego pracodawcy, do Thomasa Edisona, który miał powiedzieć: mój drogi Edisonie, znam 2 wspaniałych mężczyzn i jesteś jednym z nich. Drugi to ten młody człowiek. Zorganizowano spotkanie, kiedy Tesla opisał swoje prace inżynierskie, które wykonywał. Edison, choć sceptyczny, w końcu go zatrudnił. Według Tesli Edison zaoferował mu $50,000, gdyby mógł ulepszyć jego elektrownię prądu stałego, które preferował Edison. W ciągu kilku miesięcy poinformował Tesla amerykańskiego wynalazcę, że rzeczywiście ulepszył silniki Edisona. Edison, jak zauważył Tesla, odmówił zapłaty, bo powiedział tak: kiedy staniesz się pełnoprawnym Amerykaninem, docenisz amerykański żart, powiedział mu Edison. Cóż to miał biedny Tesla zrobić? Zamiast zostać, Tesla natychmiast zrezygnował z pracy u Edisona, podjął pracę przy kopaniu rowów. Wkrótce jednak rozeszła się wiadomość, że warto zainwestować w silnik prądu przemiennego Tesli, a firma Western Union zatrudniła Teslę do laboratorium niedaleko biura Edisona, gdzie zaprojektował systemy zasilania prądu przemiennego, które są nadal z powodzeniem używane na całym świecie. Silniki, które tam zbudowałem, powiedział Tesla, były dokładnie takie, jak sobie wyobrażałem. Nie próbowałem ulepszać projektu, a jedynie odtworzyłem zdjęcia tak, jak wyglądały w mojej wizji. A operacja była zawsze taka, jak się spodziewałem. Tesla opatentował swoje silniki prądu przemiennego i systemy zasilania, które uważano za najcenniejsze wynalazki od czasu telefonu. Wkrótce George Westinghouse, zdając sobie sprawę, że projekty Tesli mogą być właśnie tym, czego potrzebuje w swoich wysiłkach, by odejść od prądu stałego, udzielił licencji na swoje patenty na $60,000. W akcjach, gotówce i tantiemach, w zależności od tego, ile energii elektrycznej Westinghouse może sprzedać. Ostatecznie wygrał tak zwaną wojnę prądów, czyli między prądem zmiennym a stałym,
ale kosztem sporu sądowego i z rywalizacji zarówno dla Westinghouse'a, jak i General Electric Company Edisona. Chwilka przerwy. I zajmujemy się dalej naszym tematem. Obawiając się ruiny, Westinghouse błagał Tesla o zwolnienie z tantiem, na które zgodził się Westinghouse. Twoja decyzja decyduje o losie Westinghouse Company, powiedział. No, Tesla, wdzięczny człowiekowi, który nigdy nie próbował go oszukać, podarł kontrakt na tantiemy, odchodząc od milionów tantiem, które były mu należne, i miliardów, które narosłyby w przyszłości. Byłby jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Jego praca nad elektrycznością odzwierciedlała tylko jeden aspekt jego płodnego umysłu. Przed przełomem XX wieku Tesla wynalazł potężną cewkę, która była w stanie generować wysokie napięcie i częstotliwości, prowadząc do nowych form światła, takich jak neon, fluorescencja, a także do promieni rentgenowskich. Tesla odkrył również, że cewki te, które wkrótce zostaną nazwane cewkami Tesli, umożliwiają wysyłanie i odbieranie sygnałów radiowych. Szybko złożył wniosek o amerykańskie patenty w 1897 roku, pokonując włoskiego wynalazcę Marconiego. Tesla kontynuował pracę nad swoimi pomysłami na transmisję bezprzewodową. Kiedy zaproponował G.P. Morganowi swój pomysł na bezprzewodowy przesył energii. Po tym jak Morgan wyłożył 150 tysięcy dolarów na budowę gigantycznej wieży transmisyjnej, Tesla szybko zatrudnił znanego architekta Sanforda White'a. White też był zachwycony pomysłem Tesli. W końcu Tesla był wysoko cenionym człowiekiem stojącym za sukcesem Westinghouse'a z prądem przemiennym. A kiedy Tesla mówił, był bardzo przekonujący. Gdy tylko zostanie ukończony, biznesmen w Nowym Jorku będzie mógł dyktować instrukcje i natychmiast pojawiać się będą one w jego biurze w Londynie lub w innym miejscu, powiedział wtedy Tesla. Będzie mógł dzwonić ze swojego biurka i rozmawiać z dowolnym abonentem telefonicznym na świecie, bez żadnych zmian w istniejącym sprzęcie. Niedrogi instrument, nie większy od zegarka, pozwoli jego posiadaczowi wszędzie, na morzu lub lądzie, usłyszeć muzykę lub śpiew, przemówienie przywódcy politycznego, przemówienie wybitnego naukowca czy kazanie elokwentnego duchownego. Dostarczone będą w innym miejscu, gdziekolwiek odległym. W ten sam sposób każdy obraz, postać, rysunek czy odbitkę można przenieść z jednego miejsca na drugie. Miliony takich instrumentów mogą być obsługiwane z tylko jednego zakładu tego typu. White szybko zabrał się więc do pracy przy projektowaniu wieży Warden Cyfle, tak się ta wieża nazywała, w 1901 roku, ale wkrótce po rozpoczęciu budowy stało się jasne, że Tesli

wyjaśniając rolę Tesli w wynalezieniu radia, ale dopiero w roku 1943 po jego śmierci. W ten sposób włoski wynalazca został uznany za wynalazcę radia i stał się bogaty. Wieża stała się reliktem o wysokości prawie 150 metrów, została zrównana z ziemią w roku 1917, a porażka najgorsza dla Tesli doprowadziła do jego kolejnego załamania. To nie sen, powiedział Tesla, to prosty wyczyn naukowej elektrotechniki. Tylko świat jest ślepy, drogi, bojaźliwy i wątpiący. To były jego słowa. W 1912 roku Tesla zaczął wycofywać się z tego wątpiącego świata wokół niego. Wyraźnie wykazywał oznaki zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych i był potencjalnie wysoko funkcjonującym w świecie człowiekiem autystycznym. Miał obsesję na punkcie czystości i skupił się na wszystkim, co wiązało się z numerem 3. Wszystko było robione na 3. Uścisk dłoni z ludźmi, mycie rąk, wszystko robione było w zestawach po 3. Podczas posiłków musiał mieć na stole 18 serwetek i liczył kroki za każdym razem, gdy szedł gdziekolwiek. Twierdził, że ma nienormalną wrażliwość na dźwięki, a także wyostrzony zmysł wzroku, a później napisał, że miał gwałtowną niechęć do kolczyków kobiet. A widok pereł prawie przyprawiał go o drgawki. Pod koniec swojego życia zafascynował się gołębiami. Zwłaszcza taką specyficzną białą gołębicą, którą, jak twierdził, kochał prawie tak, jak kocha się człowieka. Pewnej nocy Tesla twierdził, że biały gołąb odwiedził go przez otwarte okno w jego hotelu i wierzył, że ptak przybył, by powiedzieć mu, że umiera. W oczach ptaka zobaczył dwie potężne, tak jakby listwy, takie ziarna świetliste, jak później powiedział, tak, to było prawdziwe światło, potężne, olśniewające, oślepiające światło. Światło intensywniejsze niż kiedykolwiek wytworzyły mi najpotężniejsze lampy w moim laboratorium. Gołąb zdechł w jego ramionach, a wynalazca twierdził, że w tym momencie wiedział, że zakończył dzieło swojego życia. Nikola Tesla od czasu do czasu zamieszczał wiadomości, mieszkając na 30 piętrze hotelu New Yorker. W 1931 roku stworzył okładkę magazynu Time, w którym z okazji 75. urodzin prezentował swoje wynalazki. A w 1934 roku New York Times donosił, że Tesla pracował nad promieniem śmierci, zdolnym zrzucić z nieba 10 tysięcy wrogich samolotów. Miał nadzieję sfinalizować prototypową broń defensywną w stresie, w interesie pokoju na świecie, ale jego apele do J.P. Morgana i brytyjskiego premiera Chamberlaina nie powiodły się. Tesla otrzymał jednak czek na 25 tysięcy dolarów od Związku Radzieckiego, ale projekt przepadł. Zmarł w roku 1943, zadłużony, chociaż Westinghouse od lat płacił mu pokój i wyżywienie w hotelu. Tak smutno skończyło się życie jednego z największych wynalazców. Ale my wrócimy jeszcze do tego za moment. A my wracamy do naszego wynalazcy. Do Nikola Tesli. Czy jednak wszystkie przypisywane mu wynalazki są rzeczywiście prawdziwe? Przyjrzymy się na chwileczkę kilku. Ta tak zwana Tesla

0: Cewka Tesli. W 1891 roku w wieku 35 lat Nikola Tesla zarejestrował jakby kanwę, taką matkę swoich wszystkich 300 patentów, znanych dziś jako cewka Tesli. Transformator elektryczny złożony z kilku sprzężonych obwodów rezonansowych. Sam wynalazca wykorzystywał różne warianty tej cewki jako podstawę do wielu kolejnych eksperymentów, w których badał zjawiska fosforescencji lub promieniowania rentgenowskiego oraz badał nowe możliwości oświetlenia elektrycznego no i bezprzewodowego przesyłania mocy. Chociaż cewki Tesli zaczęły być używane komercyjnie w pierwszych generacjach radiotelegrafów, dziś ich zastosowanie ogranicza się bardziej do rozrywki. Są bardzo popularne w urządzeniach, w jakichś tam muzeach nauki, ponieważ generują spektakularne iskry i wyładowania elektryczne, a nawet zostały przystosowane do funkcjonowania.
1: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
2: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak umamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Jako instrumenty muzyczne. Ich sekret tkwi w wytwarzaniu prądu przemiennego, wysokim napięciu, wysokiej częstotliwości i niskim natężeniu. Zrozumienie cewki Tesli dostarcza podstawowych wskazówek na temat działania elektryczności, powiększający nadajnik to kolejny wynalazek. Tesla o nim powiedział tak: jestem pewien, że ze wszystkich moich wynalazków nadajnik powiększający okaże się najważniejszy i najcenniejszy dla przyszłych pokoleń. Nic dziwnego, że zaprojektował tę zaawansowaną wersję cewki Tesli, aby przeprowadzać eksperymenty w poszukiwaniu nowego marzenia, czyli rezygnacji z przewodów telekomunikacyjnych i przesyłu energii elektrycznej. W 1899 roku Tesla zbudował w swoim laboratorium w Colorado Springs, dokąd przeniósł się z Nowego Jorku, nadajnik wzmacniacza o średnicy 15 metrów, zdolny do wytwarzania prądów o bardzo wysokim napięciu do 4 milionów volt i wyładowań o długości do 40 metrów. W tych obiektach Tesla wykorzystał owe 100 tysięcy dolarów, które inwestor dał mu na inny cel, na opracowanie nowego systemu oświetlenia publicznego. Po 9 miesiącach eksperymentów Tesla uwierzył, że udało mu się przesłać energię elektryczną bez przewodów i zrobić kolejny krok w kierunku swojego bezprzewodowego snu. Zachęcony wynikami swoich eksperymentów w Colorado Springs, Tesla wrócił do Nowego Jorku i pod koniec roku 1900 przekonał bankiera J.P. Morgana do sfinansowania budowy bezprzewodowej stacji telekomunikacyjnej w celu przesyłania wiadomości przez Ocean Atlantycki. gdzie rywalizował Marconi. Marconi próbował to zrobić za pomocą radiotelegrafu. Tesla chciał to zrobić za pomocą nowej technologii, a jego ambicja skłoniła go do ulepszania swojego projektu o ideę bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej. Ale no niestety, Morgan nie chciał zapewnić niezbędnych dodatkowych funduszy, a wieża została opuszczona w roku 1906 i nigdy nie została uruchomiona. Tesla dążył do dostarczania elektryczności i komunikacji w dowolnym miejscu na świecie z siecią około 30 stacji bezprzewodowych, które wykorzystywałyby samą Ziemię i jej atmosferę do przewodzenia elektryczności za pomocą nowego rodzaju fal odkrytych właśnie przez niego. Przez dziesięciolecia nigdy nie zmęczył się argumentowaniem, że jego system jest lepszy od fal radiowych, ale prawda jest taka, że nigdy nie wykazał, że przesyła bezprzewodową energię elektryczną dalej niż na kilka metrów. Aby uczcić swoje 50. urodziny, w roku 1906 Tesla zademonstrował taką bezłopatkową turbinę, zaprojektowaną do konkurowania wydajnością z silnikami tłokowymi. W 1913 roku zaprojektował i opatentował wynalazek, którego nigdy nie rozwinął komercyjnie, z zamiarem zastosowania go w energii geotermalnej. Wiele lat wcześniej opatentował generator elektryczny, tak zwany oscylator Tesli, aby zastąpić nieefektywne silniki parowe, które były wówczas wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej, ale jego wynalazek przewyższał wydajnością nowoczesne turbiny parowe. Eksperymentując z małą wersją swojego oscylatora, Tesla twierdził, że osiągnął częstotliwość rezonansową swojego budynku, powodując, że jego sąsiedzi wezwali policję, zaniepokojeni drżeniem i wstrząsami. W innej wersji tej historii pisarz Mark Twain, przyjaciel Tesli, doświadcza efektu dosłownie przeczyszczającego z powodu wibracji oscylatora. A na swoje 79. urodziny Tesla powiedział dziennikarzom, że jego oscylator może obalić Empire State Building lub podzielić skorupę ziemską na dwie części. Jest powszechnie znany jako maszyna do trzęsień ziemi Tesli, chociaż w 2006 roku nowoczesna wersja oscylatora nie wytworzyła dużych wibracji, gdy była testowana w programie telewizyjnym Pogromcy Mitów. Przekonany o korzyściach płynących z prądu przemiennego, Tesla opracował nawet własną wersję, jakby to nazwać, treningu mózgu. Teoretycznie miało to zastosowanie elektryczności w stymulacji mózgu i jego inteligencji. W ten sam sposób, jak stymuluje się wzrost roślin. W 1912 roku pewna gazeta, Popular Electricity Magazine, opublikował jego plan wprowadzenia dla uczniów czegoś w rodzaju masażu molekularnego za pomocą prądów elektrycznych o wysokiej częstotliwości, aby ułatwić naukę, a nawet zmienić trudnych uczniów w dobrych, nasycając nieskończenie małymi falami elektrycznymi. Projekt, w którym Tesla zamierzał poprawić edukację i zdrowie uczniów, polegał na starannym okablowaniu ścian klasy bez możliwości realizacji przez uczniów. Ówczesny kurator nowojorskich szkół, William Maxwell, początkowo wyraził zgodę na plan Tesli, chociaż eksperyment nigdy nie został przeprowadzony. Kolejnym z przypisywanych mu wielkich wynalazków są neony, które według licznych wzmianek Tesla zademonstrował na powszechnej wystawie w Chicago w 1893 roku. Jednak tutaj neon jako gaz został odkryty dopiero w roku 1898, a pierwszą lampę neonową zaprezentował Francuz George Clot na targach motoryzacyjnych w Paryżu w 1910. Nikola Tesla był promieniem, pionierem w rozwoju lamp wyładowczych i z pewnością był jednym z pierwszych, którzy zastosowali wynalazek do tworzenia znaków świetlnych poprzez zginanie rurek zawierających gazy. Niemniej jednak światła, które Tesla demonstrował, nie były ani opłacalne, ani neonowe. Promieniowanie rentgenowskie, eksperymentując z lampami wyładowczymi, w roku 1994 Tesla zdał sobie sprawę z tego, że z jednej z nich pojawiło się niewidzialne promieniowanie, które uszkodziło przechowywane w pobliżu płyty fotograficzne. Kontynuował badania tej linii, ale jego notatki, instrumenty i wysiłki zaginęły w pożarze jego laboratorium w marcu 1895 roku. Później, tego samego roku, o dziwo, Niemiec Wilhelm Röntgen ogłosił, że odkrył promieniowanie rentgenowskie, pracując w podobny sposób do urządzenia, które miał Tesla. Po ogłoszeniu rentgena Tesla z łatwością zaprojektował swój własny system rentgenowski, miał swoje słynne cewki, aby móc dostosować do lampy wyładowania wysokiego napięcia potrzebne do wygenerowania nowego promieniowania. Uzyskał także kilka pierwszych zdjęć ludzkiego ciała za pomocą promieni rentgenowskich, które nazwał cieniografami. Sam rentgen, wynalazca radiogramów, był pod wrażeniem jakości i poziomu szczegółowości obrazów Tesli. Tesla nigdy nie omawiał odkrycia Niemca i gdyby nie ten niefortunny pożar, można by mu przypisać odkrycie promieni rentgenowskich i zdobycie Nobla zamiast rentgena w 1901 roku. Prawda jest taka, że Tesla był pionierem, który wniósł istotny wpływ do rozwoju promieni rentgenowskich. W maju 1888 roku Nikola Tesla opublikował artykuł naukowy szczegółowo opisujący działanie swojego największego sukcesu jako wynalazcy silnika indukcyjnego na prąd przemienny, no, który ma ogromne zalety w porównaniu z silnikami elektrycznymi na prąd stały. Jego zasadą działania było generowanie ruchu w silniku za pomocą wirujących pól magnetycznych wytwarzanych przez wielofazowy prąd przemienny. Dwa miesiące wcześniej włoski wynalazca Galileo Ferraris zaprezentował swój własny silnik indukcyjny, niezależnie od tego, że opracował tę samą innowacyjną technologię. Magnat finansowy George Westinghouse, który rozwijał komercyjne zastosowanie prądu przemiennego, był zainteresowany obydwoma projektami. W końcu zdecydował, że patent Tesli ma więcej możliwości. Westinghouse wybrał swój silnik indukcyjny, aby konkurować z General Electric i Thomasem Edisonem w tak zwanej wojnie prądów. To dlatego Tesla tak zwykle przytaczany jest jako wynalazca silnika indukcyjnego, choć musi dzielić ten zaszczyt z Ferrari. Ale nie tym Ferrari, od samochodów, nie. I jest to bardzo powszechne w historii nauki, ponieważ przełomowe odkrycia, takie jak teoria ewolucji, układ okresowy pierwiastków czy telefon, zostały rozwijane niezależnie i niemal jednocześnie przez różne osoby poparte wcześniejszymi pomysłami innych badaczy. Pomysł, że Tesla był prawdziwym wynalazcą radia, jest szeroko rozpowszechniony, jednak łączność radiowa jest jednym z tych zbiorów osiągnięć opracowanych dzięki wkładowi wielu naukowców i inżynierów, od tych, którzy eksperymentalnie odkryli związek między elektrycznością a magnetyzmem, czyli Ørsted, Ampère, Henry i Faraday, do naukowca, który połączył wszystkie te zjawiska ze sobą, teorią elektromagnetyzmu Maxwella, czy fizyka, który osiągnął pierwszą transmisję fal elektromagnetycznych, to Hertz, opierał się na tych falach radiowych, zwanych również falami Hertza, Marconi w roku 1896 zaprojektował pierwszy bezprzewodowy telegraf, który był w stanie przesyłać sygnały na duże odległości z jednego punktu do drugiego, oddalonego o kilka kilometrów. Zatem Marconi jest uważany za wynalazcę radia, za to osiągnięcie i za przeprowadzenie w roku 1901 pierwszej łączności radiotelegraficznej przez Atlantyk między Anglią a Kanadą. Tesla rywalizował z Marconim o osiągnięcie tego naukowego celu, ale jego system nie wykorzystywał fal radiowych. W rzeczywistości Tesla wątpił, czy fale radiowe naprawdę istnieją, a w każdym razie sądził, że gdyby istniały, mogłyby podróżować tylko po liniach prostych, będąc bezużytecznymi w komunikacji na duże odległości. Tak więc Tesla nie był nawet bliski wynalezieniu radia, mimo że Marconi użył w swoim radiotelegrafie niektórych elementów elektrycznych opatentowanych przez Teslę. I ostatni wynalazek, który jeszcze tutaj powiemy, to coś w rodzaju pilota zdalnego sterowania. Wielkie wynalazki Tesli umożliwiały pojawienie się elektryczności w gospodarstwach domowych. Jego wkład w prąd przemienny, czyli silnik indukcyjny, transformator i system wielofazowy był niezbędny, aby Westinghouse mógł narzucić tę technologię zasilania prądem przemiennym. Razem wynalazca i przedsiębiorca udało im się w roku 1896 coś niezwykłego. Wytworzyć energię elektryczną w wodospadzie Niagara Falls w Stanach Zjednoczonych i dostarczyć ją do domów w pobliskim mieście Buffalo. Od tego czasu miasta szybko wypełniały się kablami elektrycznymi, jednak następny krok Tesli, czyli bezprzewodowy sen, pozostawał tylko marzeniem. Tesla nie wniósł ogromnego wkładu w technologię bezprzewodową. Mimo całego swojego talentu nie udało się tego zrobić bez zrozumienia naukowych podstaw tego zjawiska. A Tesla jakby nie akceptował nowych zasad fizyki wyjaśniających przekazywanie impulsów elektrycznych przez powietrze. Mimo to, nie wierząc w fale elektromagnetyczne, Tesla zaprojektował ich ciekawą aplikację. Pierwszy system zdalnego sterowania przez radio. Użył go w roku 1898 do bezprzewodowego sterowania małą łodzią na targach elektrycznych ku zdumieniu publiczności podzielonej między tych, którzy wierzyli, że Tesla ma moc telekinetyczną oraz tych, którzy szukali sztuczki wewnątrz łodzi. A jego mały wynalazek był prekursorem i pilota do telewizora i współczesnych dronów.

bardziej to, czego nie można mieć. Przecież wiesz, że te złe myśli są jak pamiątki z nieodwiedzonych miejsc. Czasem boisz się zadzwonić, nie wiesz, czy usłyszysz głos. I co przyjdzie do nas jutro,

Różnorodność biologiczna to tylko pozornie nieprzebrane bogactwo życia. Jak wynika z badań, ginie ono w alarmującym tempie. Światowa Organizacja do Spraw Rolnictwa i Wyżywienia FAO posiada informacje o 7616 rasach zwierząt na świecie. Jednak aż 6536 określone jako rasy lokalne, występujące tylko w jednym kraju. 1491 ras, czyli około 20%, uznano za rasy zagrożone wyginięciem. Ich ilość może być znacznie większa ze względu na to, że o 36% ras brak jest bieżących informacji. Rasy lokalne lub rodzime stanowią element naszej kultury i tradycji nie mniej ważny od dzieł sztuki, lecz trudniejszy do zachowania. Są inwestycją w przyszłość następnych pokoleń. Nieznane dzisiaj i trudne do przewidzenia są potrzeby, jakimi sprostać w przyszłości będzie musiała hodowla i produkcja zwierzęca. Rasy lokalne przejawiają przydatność do chowu ekstensywnego, to znaczy do hodowli i utrzymania w stosunkowo naturalnych warunkach. Posiadają szerokie możliwości użytkowania, takie jak siła robocza, mleko, mięso, wełna czy skóry. Dostarczają produktów do wyrobu odzieży, galanterii skórzanej, ozdób i rękodzieła. Przyczyniają się do utrzymania w kulturze użytków rolnych, zachowania i pielęgnacji krajobrazu, a w krajach o suchym klimacie także do ochrony przed pożarami, na przykład poprzez wypas kontrolowany. Historia ludzkości jest świadectwem stopniowego zacieśniania zależności pomiędzy ludźmi i naturą, a zwłaszcza zwierzętami. Rasy rodzime posiadają ogromną wartość jako żywe istoty, przez co są wartością samą w sobie wymagającą szacunku i przetrwania. Proces erozji i postępujące zagrożenie zachowania ras lokalnych zwierząt gospodarskich zaczęły budzić coraz większe wątpliwości moralne i etyczne i coraz częstszy sprzeciw społeczny. Już w tej chwili w samej Europie 1 na 6 gatunków ssaków jest poważnie zagrożony wyginięciem. W odpowiedzi na ten problem 5 czerwca 1992 roku podczas tzw. Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro podpisano Konwencję o Różnorodności Biologicznej. Jest to największe przyrodnicze porozumienie międzynarodowe stanowiące parasol, pod którym mieszczą się wszystkie inne bardziej wyspecjalizowane konwencje i porozumienia. Stronami konwencji są 192 państwa i Wspólnota Europejska. Polska jest jednym z prekursorów ochrony gatunkowej zwierząt. Już w latach 20. XX wieku zapoczątkowała program restytucji żubrów. Nieco później profesor Wetulani rozpoczął program hodowli zachowawczej konika polskiego oparty na unikalnym systemie hodowli w rezerwacie leśnym. W 1996 roku minister rolnictwa i gospodarki powierzył Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt zadania związane z koordynacją działań na rzecz ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w Polsce. W roku 2004 zadania związane z realizacją i koordynacją programów ochrony zostały przekazane Instytutowi Zootechniki, a od 2008 roku Instytutowi Zootechniki Państwowemu Instytutowi Badawczemu. Obecnie programy ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich obejmują ponad 90 populacji, w tym dwie populacje koni zimnokrwistych, konie w typie sokulskim i konie w typie sztumskim. Aby hodowca mógł uczestniczyć w programie ochrony zasobów genetycznych koni w typie sokulskim lub sztumskim, musi posiadać przynajmniej dwie klacze wpisane do Księgi Głównej Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty, spełniające kryteria rodowodowe, pokrojowe i użytkowe. Powinien też przestrzegać zapisów programu ochrony, to znaczy kryć klacze zakwalifikowanymi dla danego typu ogierami, otrzymywać raz na dwa lata potomstwo spełniające kryteria programu, składać odpowiednie dokumenty w terminach przewidzianych procedurą Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego. Zupełnie innym programem jest program związany z przyznawaniem płatności na działania ochrony zasobów genetycznych. Od 2008 roku możliwe jest uzyskanie pomocy finansowej w ramach programu rolno-środowiskowego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Dofinansowanie hodowców uczestniczących w realizacji programów ochrony w przypadku populacji koni, pakiet 7, wariant 2, wynosi 1500 zł rocznie. Płatności przyznawane są wyłącznie na utrzymanie klaczy. Warunkiem uczestnictwa w programie rolno-środowiskowym, czyli płatnościowym, jest realizacja założeń programu ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich danej rasy oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji i składanie jej w odpowiednim czasie w oddziale Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa.

Konie sokulskie początkowo nie były w ogóle końmi zimnokrwistymi, tylko były uważane za konie pogrubione. Wynikało to stąd, że w momencie, kiedy ten typ został utworzony, były właściwie najlżejszymi końmi roboczymi, jakie istniały w Polsce, oczywiście oprócz koni gorącokrwistych. I powstały na bazie lokalnych koni występujących na terenie obecnego Podlasia, a także terenów wysuniętych bardziej na północny wschód. Powstały przy udziale lokalnych klaczy, które były krzyżowane z importowanymi ogierami, głównie ardeńskimi oraz bretońskimi. Powstały w wyniku tego konie bardzo przystosowane do lokalnych warunków przyrodniczych, bardzo dobrze wykorzystujące pasze, w miarę suche, o niedużej kształtnej głowie, niedużych ruchliwych uszach, właśnie tak jak ma ten ogier. Te konie były świetnie przystosowane do miejscowych warunków i bardzo lubiane przez miejscową ludność właśnie ze względu na zrównoważony charakter, łagodny temperament, dużą łatwość współpracy i generalnie łatwe utrzymanie. Taki typ konia utrzymał się mniej więcej do lat 50. 60. W latach 60., kiedy powstała Polska Księga Konia Zimnokrwistego, postanowiono przekształcić nieco typ, kiedy do jednej księgi Polskiego Konia Zimnokrwistego wpisano wszystkie typy. I w tym momencie nastąpił już zanik typu sokulskiego ze względu na to, że wszystkie istniejące typy w Polsce były krzyżowane właśnie w celu skonsolidowania rasy polski koń zimnokrwisty. Po roku 2000 zauważono wagę, jaką miały występujące lokalne populacje w Polsce, a także zauważono to na świecie. I od roku 2008 został wprowadzony program ochrony zasobów genetycznych, który sprecyzował standard dla typu sokulskiego.

0: Panie Jurku, więc hoduje pan te konie od 30 lat.
1: Tak.
0: To niech pan opowie, jak się to się zaczęło.
1: No tak zaczęło się. Kupiłem jedną klacz, pokrywem i od tej jednej klaczy rozhodowałem statko takie.
0: Co pana zachęciło, żeby te konie hodować, no, że w ogóle ludzie to...
1: Niektóre klacze są obuczone, jeżdżone, w polu pracują.
0: A trudno jest takiego konia sokulskiego przyuczyć do pracy?
1: Nie, nie trudno. Kiedyś, wie pani, jak koń pracował, to przy takiej klaczy przyczepiało się źrybaczka małego i wieziesz na przykład obornik na pole i źrybaczek już szedł. Później już w 2 lata jego się na orczyk przyczepiało przy furze, a z powrotem czasami w furę się zakładało, ciach 2 dni, 3 i koń obuczony jest.
0: A niech pan opowie trochę na temat charakteru i temperamentu tych koni.
1: To wie pani, konia nie można, jak klacz się wyźrebi, źrybaczka nie można nigdy uderzyć, nóżki podnosić i wtedy będzie, jak już większy będzie, na przykład półroczny, roczny, to on będzie do rąk szedł, ten źrebak. I później, jak już będzie starszy, to będzie łagodniejszy i przede wszystkim trzeba konia głaskać. I podchodzi. Jak będziesz konia głaskał, przytulał, to i koń będzie miły, będzie łagodny, spokojny.
0: Kiedy się zaczyna, jak się przeprowadza, co ile czasu, żeby tak ładnie wyglądały kopytka, jak u pana klaczy?
1: Kopyta się zaczyna robić gdzieś, źrebak ma 2-3 miesiące, w zależności jaki jest kopyt. To koryguje się, no, wycina się tego, strzałki, dookoła się objeżdża raszpelkiem, jak malutki kopytek. I jak po twardym koń chodzi, to za bardzo często się nie robi tego korekcji kopyt. A u takich klaczek, o 2-latek, to co 2-3 miesiące się korekcje robi i te wtedy ładne okopytka, okrąglutkie, strzałeczka, elegancko, wszystko tip-top.

0: Klacz, którą tutaj widać, nazywa się Mona. Jest to klacz czteroletnia o rodowodzie typowo sokulskim. Mieści się w odpowiednich wymiarach. Wzrost 1,57 m, a klacze sokulskie są od 1,48 m do 1,62 m. To jest wysokość w kłębie. U konia wysokość w kłębie mierzymy laską zoometryczną, przykładając ramię tutaj, gdzie kończy się grzebień szyjny, a rozpoczyna tak zwana kłoda, czyli tułów. I pionowo do ziemi klacz ta ma 1,57 m wzrostu. Następnie ma bardzo prawidłowo, porządnie zbudowaną kłodę. Mówiąc zwykłym językiem, tułów. Tak jak się wymaga od klaczy sokulskich, żeby była to klacz długa, taka w długich liniach, tutaj akurat to jest, z równym, mocnym grzbietem, z szerokim, dobrze rozbudowanym zadem, z głęboką, szeroką klatką piersiową. Tu widać głębokość klatki piersiowej, jest potężna klacz. Tu z przodu, jeżeli spojrzymy, to też jest prawie pół metra pomiędzy kończynami przednimi. I taka głęboka klatka piersiowa świadczy o tym, że organy wewnętrzne, jak serce, płuca, mają dosyć przestrzeni wewnętrznej, żeby były dobrze rozwinięte i dobrze usytuowane i dobrze pracujące. Następnie głowa z szyją, w tym przypadku też tak jak powinno być od klaczy sokulskiej, szyja jest prawidłowej długości, głowa jest nieduża, ładne małe uszy sterczące do przodu. Następnie kończyny przednie i tylne, co jest tutaj bardzo ważne. Według programu ochrony zasobów genetycznych koni w typu sokulskim klacze powinny mieć obwód nadpęcia od 23 cm do 26. To je odróżnia od innych koni zimnokrwistych. Jeśli chodzi o nogi, o kończyny, zarówno przednie, jak i tylne, są to kończyny suche. Co to znaczy? To znaczy, że widzimy kość, ścięgna i skóra.
1: Może powiedzmy jeszcze, co to znaczy prawidłowa postawa?
0: Ta klacz stoi poparta na czterech kończynach, jak, no powiedzmy przysłowiowo, jak na słupkach. Klacz stoi swobodnie oparta o cztery nogi. Koń, który ma nieprawidłową postawę, jest bardzo trudno w ten sposób ustawić, bo staw skokowy na tylnych nogach, to jest tutaj ta część, ona musi być odpowiednio skątowana. Jeżeli jest rozwarta, jest źle, jeżeli za bardzo jest podgięta pod przód, też jest źle. Ta klacz stoi prawidłowo. Linia poprowadzona przez łopatkę powinna iść przez środek nogi, przez środek stawu nadgarstkowego i opierać się o ziemię na końcu kopyta. Jeżeli nogi są nieprawidłowo zbudowane, ciężar konia się przenosi nieprawidłowo na kopyta i kopyta w czasie ruchu są nieprawidłowo ścierane.
1: Czym koń sokulski różni się od polskiego konia zimnokrwistego?
0: Więc koń sokulski różni się przede wszystkim gabarytami. Spodnik jest wyższy przede wszystkim, cięższy.
1: A jeśli chodzi o użytkowość?
0: Konie sokulskie z historycznego przystosowania się do ciężkich warunków bytowania na Podlasiu, jakie były kiedyś, kiedy był brak paszy, kiedy te konie bardzo dużo pracowały w gospodarstwie, w transporcie, więc one nabyły takiej odporności na choroby, nabyły odporności na słabe warunki bytowania, mniej potrzebują paszy. To jak gdyby się przez, nie wiem, 100 czy 200 lat kształtowania się tego konia, te konie się przystosowały do tych warunków.
1: Tu nam już Państwo wjeżdżają na koniach gorąco kwistych dla odmiany.

0: te konie kokulskie zostały wyhodowane no tutaj, na Podlasiu, prawda? Czy one lepiej są przystosowane niż inne rasy koni?
1: Na pewno. Ziemie nie są bogate w minerały i w różne pierwiastki. Ziemie są raczej bardzo słabe, 5. i 6. klasy. No ale jednak to siano jedzą, siano owiec i całą paszę po prostu jest z tych terenów, z tego gospodarstwa. No na pewno wykorzystują tą paszę lepiej niż konie zimnokrwiste.

najczęściej hodowcy mylą programy ochrony z programami rolno-środowiskowymi. Programy ochrony, które prowadzone są przez Instytut Zootechniki, mają na celu właśnie ochronę unikalnych polskich populacji i z tytułu przynależności do programu ochrony hodowca nie otrzymuje żadnych dotacji. Natomiast dotacje pochodzą z programu rolno-środowiskowego, pakietu numer 7, który jest realizowany w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich, obecnie na lata 2007-2013. I hodowca, którego klacze spełnią kryteria programów ochrony, może starać się o dotację w wysokości 1500 zł na klacz rocznie. Ważnym elementem jest także to, aby klacze uczestniczące w programie były kryte ogierami, które zostały przeznaczone do krycia właśnie tych klaczy. Czyli każdy hodowca musi zorientować się, czy ogier ten znalazł się na liście zatwierdzonych kryjących klacze sokulskie.

0: Programy ochrony dla koni zimnokrwistych, sokulskich i sztumskich rozpoczęły swoje działanie w roku 2008. Klaczy sokulskich było zawsze nieco więcej przyjmowanych do programu ochrony. Widocznie ta populacja jest większa i zawsze większość tych zwierząt pochodziła właśnie z województwa podlaskiego. To, na co zwracaliśmy przede wszystkim uwagę i na co zwracamy do tej pory uwagę, to jest rodowód koni. Chodzi nam o to, żeby zachować ten unikalny genotyp. Do programu ochrony przyjmujemy klacze i ogiery, które mają minimum 75% krwi sokulskiej. Zwracamy uwagę zwłaszcza, żeby strona matczyna, czyli ta część żeńska rodowodu, była typowo sokulska, żeby były to konie, które pochodzą właśnie stąd, czyli z Podlasia. Jak pan uważa, czy te programy ochrony, to co mogą państwo dostać w ramach programów rolno-środowiskowych, pomaga w zachowaniu tych koni?
1: Pomaga na pewno, bo tych 1500 zł do klaczy to jednak jest parę groszy. A jak się ma tam 10 klaczy w programie, no to zawsze tych 15 tysięcy jest. No tak czy nie, to i wystarczy, czy na paliwo, czy czasami jakieś zboże trzeba dokupić, czy coś innego, czy jakieś leczenie, nieleczenie konia, no to zawsze parę złotych jest.
0: A jaką pan widzi dla nich przyszłość jako konie użytkować?
1: Dużo osób jeszcze ma po jednej klacze, czy tam dwie klacze i obrabiają ziemię, wszystko zwożą i tak dalej. Oraz to może

bardzo zależy nam, jest to jednym z celów programów ochrony, aby zwierzęta te były wykorzystywane zgodnie ze swoim przeznaczeniem, do którego zostały stworzone. Dlatego też zachęcamy hodowców, którzy posiadają konie sokulskie, a także tych, którzy chcą, będą chcieli w przyszłości posiadać stada koni sokulskich, aby użytkowali je właśnie roboczo, aby te zwierzęta były przydatne zarówno w drobnych pracach w niedużych gospodarstwach rolnych, gospodarstwach ekologicznych, ale także aby wykorzystywać je do prac leśnych przy zrywce drewna, żeby wykorzystywać je także w turystyce konnej, ponieważ używając takiego konia jako konia zaprzęgowego można wspaniale turystom pokazać okolice i piękne zakątki, które się znajdują w Polsce. Programem ochrony objęte są konie sokulskie na terenie całej Polski, natomiast początkowo populacja to została stworzona w północno-wschodniej części Polski, także na terenach, które obecnie już do Polski nie należą. Można powiedzieć, że około 70% klaczy objętych programem ochrony występuje właśnie na terenie województwa podlaskiego. Mamy także dużą bardzo grupę, która występuje na terenie województwa lubelskiego. W pozostałych województwach występuje ich znacznie mniej. Dążeniem programu ochrony jest utrzymanie tej populacji przede wszystkim w oryginalnych warunkach, ponieważ środowiska wpływa na samą rasę, na ukształtowanie samej lokalnej populacji. Wiadomo jest, że jeżeli chronimy cenne obiekty, na przykład sztuki w muzeach, to tak samo zwierzęta, czyli rasy lokalne, które zostały przez nas wyhodowane, stanowią wartość samą w sobie. Ale z drugiej strony oczywiście nie możemy zwierząt stawić do muzeum. Dlatego konieczne jest zachowanie ich w stanie takim, w jakim występowały na początku, to znaczy w momencie, kiedy zostały stworzone. To właśnie stanowi tą wartość, którą warto przechować dla przyszłych pokoleń.

mogą być także wykorzystywane jako konie hipoterapii ze względu na swój spokojny charakter, swój zrównoważony temperament. Mogą być także użytkowane jako konie wierzchowe, zwłaszcza dla osób, które spędzają wakacje na wsi i które chciałyby użytkować w ten sposób konia, może nawet dla tych ludzi, którzy nie są doświadczonymi jeźdźcami, takie konie świetnie mogą być w tym celu wykorzystane.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jaką mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

Serdecznie witam Państwa. Nie ukrywam, że odczuwam pewną tremę. Mimo, że od wielu lat uczę psychiatrii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, jednak Państwo jesteście znacznie bardziej wymagającą publicznością niż studenci na co dzień. Po uśmiechu nie widać. Mam nadzieję, że jak nigdy w życiu znowu uda mi się nie wygłosić wykładu, bo to takie nudne wygłaszać wykład, tylko mówić. Tylko, że też będzie to miejsce na naszą rozmowę, na wyjaśnienie Państwa wątpliwości. Ja chciałbym też się wytłumaczyć od pewnej zmiany w tytule, który znalazł się na ulotkach i plakatach, który był trochę prowokacyjny i miał na celu też zachęcić do udziału, czy depresję wymyśliły firmy farmaceutyczne. Więc nie będziemy tutaj rozmawiali o kolejnych teoriach spiskowych, bo takie teorie pojawiają się. Myślę, że być może gdzieś o tym wspomnimy i rozwijemy te wątpliwości. I też sobie wyjaśnimy, jaki jest udział firm farmaceutycznych w promowaniu, promowaniu depresji. I być może też od Państwa usłyszę, jak Państwo to odbieracie. Tytuł jest: czym jest depresja? Najpierw chciałbym zacząć od tego, co poprzedzało depresję.

0: Melancholis. Stan, który określano jako melancholię. I bardziej był ten opis bliższy temu, co byśmy dzisiaj powiedzieli o depresji jako cesze osobowości. Że ktoś z natury rzeczy, z racji takiej, że ma przewagę owej czarnej żółci, jest smutny, wycofany, pesymistyczny. Teoria humoralna utrzymywała się w myśleniu medycznym dosyć długo i po odrodzeniu medycyny w czasach rzymskich i później po średniowieczu również tym pojęciem melancholii się posługiwano. Natomiast w przerwie, kiedy w tym okresie, kiedy jeszcze tak powiem, nie mamy tego odrodzenia myśli medycznej, bazującej głównie później po tłumaczeniach pism arabskich, znaczy dzięki arabskim tłumaczeniom greckich pism, które się w Europie gdzieś tam zaczynało od XIII-XIV wieku, pojawiło się pojęcie bardziej związane z życiem religijnym, ale też chyba odpowiadające temu, co byśmy dzisiaj nazwali depresją. Wśród grzechów głównych mamy acedię, czyli taki stan gnuśności, jak to byśmy określili. W obecnych sformułowaniach to się mówi lenistwo w służbie Bożej jako jeden z grzechów głównych. Natomiast acedia, taki stan, przed którym przestrzegano głównie mnichów, zwłaszcza takich prowadzących życie pustelnika, czyli stan przygnębienia, smutku, braku motywacji do działania, braku zaangażowania i nadziei na zmianę tego stanu, zniechęcenie, wyczerpanie i takie wyrażenie duchowej pustki, niezdolność do bycia tu i teraz i zajmowania się tym, co właśnie jest. Więc było to jakby pojęcie raczej odnoszące się do życia religijnego, czy religijne. Natomiast jeżeli popatrzymy na ten opis, to brzmi on nam jakoś znajomo-depresyjnie w przeżywaniu depresji. Wraz z odrodzeniem myśli medycznej, tutaj właśnie takie przedstawienie średniowieczne osoby z acedią, wraz z odrodzeniem myśli medycznej powraca pojęcie melancholii. Znajduje to wyraz w wielu dziełach. Tu najbardziej chyba znane ujęcie melancholii, czyli miedzioryt Albrechta Dürera, które gdzieś w swojej symbolice wskazuje na to, z czym tą melancholię głównie wiązano. Z wpływem Saturna oczywiście, bo to Saturn był planetą melancholii i staje się ona niezbędnym warunkiem do twórczego działania. I to rozumienie melancholii jako stanu pogłębionej wrażliwości, oceny rzeczywistości utrzymuje się w pewnej warstwie takiej zbiorowej nieświadomości nawet do dzisiaj, więc myślę, że to jeszcze do tego wrócimy. Więc przez cały wiek XIV, XV, XVI, XVII, tu właśnie takie XVII-wieczne ważne dzieło, mówimy raczej o melancholii, jeszcze nie mamy depresji. Mamy melancholię jako stan ducha przynależny do danej osoby. Nie ma jeszcze wtedy mowy o...
1: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Źródłach tej melancholii raczej bazuje się o tym, że nie wiem, Bóg dopuścił do kogoś smutek.